0: to, żeby badać, które obiekty w kosmosie zagrażają na przykład istniejącej infrastrukturze satelitów i służy to również oczywiście celom obronnym.
1: Mówiła mi Martyna Gatkowska z Polskiej Agencji Kosmicznej. Oprócz sprzętu do podboju kosmosu, aż do niedzieli można tu oglądać pokazy lotnicze. Mogliśmy zobaczyć m.in. akrobację w wykonaniu śmigłowców bojowych Tiger.
2: A dziś przypominamy uroczyste przeloty F-35 nad Polską, nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Piosenki Zbigniewa Wodeckiego w interpretacji aktorów to najnowsza propozycja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Premiera już dziś. Z Mileną Paszkowską z teatru rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Posłuchajcie.
4: Teatr Polski kończy premierą sezon letni 12 czerwca. Co to takiego?
5: Będzie to spektakl z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego. Wodecki, dobry wieczór Państwu. Będziemy grać w dawnym kasynie w budynku OWO. Jest to dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Dlatego było to dla nas dużą inspiracją, bo nad kasynem jest hotel, więc wspaniale się to wszystko ułożyło. Będzie bardzo kameralnie, będzie bardzo klasycznie, naturalne brzmienia, cztery głosy wokalne, fortepian i wiolonczela.
6: Będzie główny bohater? Ktoś odegra Zbigniewa Wodeckiego?
5: Nie, absolutnie nie będzie głównego bohatera. Korzystamy z piosenek Wodeckiego, natomiast nie jest to takie wydarzenie poświęcone Wodeckiemu, nie jest to taki hołd dla niego, tylko inspirowaliśmy się bardziej tym, co on tworzył też na scenie. Chodzi o tą atmosferę takiego spokoju, taki bardzo specyficzny, przyjemny klimat. Wszystko tam się działo tak bardzo powoli. Sam Zbigniew Wodecki był bardzo elegancki, zawsze pięknie się witał z publicznością i to chcemy odtworzyć. I właśnie w ten klimat poszliśmy. Dlatego Wodecki jest takim patronem tego wieczoru, ale jego piosenki, ale też sam klimat będzie taki właśnie bardzo spokojny, kameralny, przytulny, ciepły, tak żeby każdy na widowni poczuł się mile widziany.
6: Wiem, że w tworzeniu tego spektaklu brała udział także Fundacja imienia Zbigniewa Wodeckiego.
5: Tak naprawdę konsultowaliśmy rzeczy z panią Katarzyną Wodecką. No też prawnie musieliśmy uzyskać po prostu licencję. Także tutaj byliśmy cały czas w kontakcie.
6: Czyli rodzina, można powiedzieć, maczała w tym palce.
5: Tak, dokładnie. Rodzina też maczała w tym palce, dokładnie. Niestety na premierze nie będzie nikogo z fundacji, bo kończy się festiwal Zbigniewa Wodeckiego, ale na pewno na przyszłe spektakle się pojawią.
6: Dlaczego akurat Zbigniew Wodecki?
5: Gdy tylko padł pomysł w teatrze zrobienia czegoś muzycznego, zaczęłam pytać ludzi, czego właściwie im brakuje, co im przeszkadza w takich wydarzeniach muzycznych, w których biorą udział. I to były zaskakujące odpowiedzi, bo odpowiadali, że jest strasznie zawsze głośno, że jest jakieś show, widowisko, a oni by chcieli po prostu sobie usiąść i posłuchać muzyki. I od razu mi się nasunął Wodecki, który po prostu wychodził na scenę, śpiewał i to wystarczyło. Tam się nic więcej nie działo. Sam głos, piękna muzyka, to wystarczy. I wychodzimy trochę naprzeciw wszystkim widowiskowym show. Na scenie nie będzie fajerwerków, nie będzie dużych ekranów, nie będą to jakieś widowiskowe światła. Będzie bardzo kameralnie, bardzo spokojnie i bardzo naturalnie i komfortowo. Trochę takie proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
6: Brzmi to pięknie, a jakie piosenki zabrzmią ze sceny?
5: Zabrzmią zarówno najbardziej znane hity, takie jak Chałupy, Welcome to, Lubię wracać tam, gdzie byłem, ale też mniej znane piosenki, Po co ten żal, czy Seniorita. Także myślę, że jest to fajna propozycja, bo można posłuchać coś, czego już się wcześniej zna, ale też na pewno będą jakieś nowe propozycje.
6: 12 czerwca premiera, sezon powoli się kończy. Jak długo będziemy mogli oglądać ten spektakl?
5: Gramy teraz 12, 13 i 14 czerwca. Potem mamy set na początku lipca. No i czekamy na dalsze

0: Decyzja repertuarowa.
1: Powiedziała Pani, że ten spektakl będzie bardzo też taki elegancki. Czy tej elegancji wymaga się też od publiczności? Czy liczycie na to, że będą eleganckie stroje?
0: Liczymy na to, żeby każdy czuł się na pewno swobodnie. Jeżeli ktoś się czuje swobodnie w eleganckich strojach, to oczywiście zapraszamy też. Przestrzeń kasyna jest taka bardzo elegancka. Są na wykładziny takie czerwone kolory. Natomiast absolutnie nie jest wymagany jakiś strój konkretny. Można przyjść w czym się chce. Bardziej elegancja chodzi o zachowanie, o atmosferę, że nie będziemy raczej mówić Wrocław, zróbcie hałas, a raczej właśnie dobry wieczór Państwu. I to jest ta elegancja, o którą nam chodzi, żeby taki wzajemny szacunek i kultura po prostu.
1: Czy z tego spektaklu dowiemy się czegoś o Zbigniewie Wodeckim? To będzie opowieść przez jego życie. Wspomniała Pani, że wybór sceny też nie był przypadkowy, bo wiele jego historii właśnie miało miejsce w hotelach.
0: Nie dowiemy się niczego tak naprawdę, bo te historie, które pojawiają się w scenariuszu, są to takie rozmowy przy barze o życiu, o różnych sytuacjach, takie trochę filozoficzne, ale też druga część jest dość zabawna, muszę przyznać, że naprawdę jest świetna. Także nie ma tam elementów biograficznych, raczej opieramy to na piosenkach, a te historyjki pomiędzy są takimi wstawkami, opowieściami właśnie, co się dzieje w hotelu, hotel jako coś przejściowego, coś tymczasowego.
1: Kto chwyci za mikrofon?
0: Zobaczymy na scenie czterech aktorów. Będzie to Jakub Giel, Marika Klarman-Gisman, Klementyna Umer i Błażej Michalski. Przy fortepianie Tomasz Kaczmarek i mamy też wiolonczelę Adam Garnecki.
1: Reżyseria?
0: Ten spektakl powstawał bez reżysera. Konsultacje reżyserskie miały miejsce. Prowadziła je Agata Biziuk, która też napisała scenariusz i ułożyła dramaturgię.
1: To na koniec zapytam, czy jest Pani zadowolona z efektu? Pewnie ostatnie próby już za Wami. I jak?
0: Oj, bardzo jestem zadowolona z efektu. Muszę przyznać szczerze, uczciwie, że obawiałam się troszkę spektaklu muzycznego jednak w teatrze dramatycznym. A tutaj okazuje się, że mamy fantastycznych aktorów, którzy z materiałem poradzili sobie naprawdę świetnie, włożyli w duże serca, duże zaangażowania. Przygotowywała też ich fantastyczna Małgorzata Jaworska-Kaczmarek, która ma tyle energii i tak po prostu zajawiała wszystkich do śpiewania podczas prób, nie tylko aktorów, że efekty naprawdę są fantastyczne i warto przyjść, posłuchać, zrelaksować się.
2: Utwory Zbigniewa Wodeckiego w interpretacji aktorów. To będzie nie lada wyzwanie, ale przyznacie, że zapowiada się ciekawie. A z Mileną Paszkowską z Teatru Polskiego we Wrocławiu rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: spoza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na Fakty RMF FM, a w studiu Mateusz Bożek.
1: Niespokojny początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W Meksyku podczas meczu otwarcia doszło do poważnych starć z policją. Specjalny zastrzyk gotówki dla Polski od Unii Europejskiej. Posłuchajcie ustaleń naszej korespondentki w Brukseli. Kierowcy, strefa płatnego parkowania w Warszawie będzie większa. Powiemy też o wyjątkowej wystawie w małopolskiej Trzebini. Każdy eksponat opowiada tam własną historię. Fakty o trzeciej. Zaczynamy od starć demonstrantów z policją podczas meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata w Meksyku. W stolicy tego kraju przed stadionem Azteka funkcjonariuszy obrzucono kamieniami, przewracano i palono samochody. Dla wielu mundial stał się okazją do nagłośnienia problemów, z jakimi zmaga się obecnie część mieszkańców. Nauczyciele domagają się podwyżek i zmian w systemie emerytalnym. Rolnicy ochrony przed konkurencją ze Stanów Zjednoczonych. Protesty dotyczyły również samej organizacji mistrzostw, podwyżek czynszów i wzrostu cen nieruchomości, a także ograniczonej dostępności biletów ze względu na ich wysokie ceny. Kierowca, który w środę śmiertelnie potrącił dwie osoby w centrum dolnośląskiego Barda, nie usłyszał jeszcze zarzutów. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, by przesłuchać 52-latka, który przeszedł operację. Jak ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska, życie stracili 9-letni Nathan i jego 48-letni ojciec. Przyjechali z Nysy na wycieczkę do Barda.
2: Rozpędzone auto wjechało w nich, kiedy wchodzili do bazyliki. Chłopiec był uczniem szkoły muzycznej, grał na perkusji. Placówka odwołała wszystkie najbliższe koncerty. Jedna z nauczycielek napisała: Natanku, byłeś jednym z tych uczniów, którego lubiło się od chwili poznania i nie trzeba było szukać ku temu argumentów. Po prostu śpiewaj do nas z góry. Natana pożegnała też jego szkoła podstawowa. Koledzy z klasy dostali wsparcie psychologiczne. Moment wypadku został zarejestrowany przez miejski monitoring, ale śledczy czekają z postawieniem zarzutów na zeznania kierowcy.
3: Polska w centrum europejskich decyzji.
1: Specjalny zastrzyk gotówki dla Polski w nowej propozycji unijnego budżetu na lata 2028-2034. Tę propozycję przedstawił Cypr, sprawujący teraz w Unii prezydencję. Kluczowe dla nas interesy są chronione. Cięcia są w obszarach, które Polskę bezpośrednio nie dotyka, przekazał w rozmowie z naszą dziennikarką w Brukseli Ignacy Niemczycki, minister do spraw europejskich. Jaka dodatkowa suma jest przewidziana dla Polski? O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: To będzie kwestia negocjacji. Suma ta nie może być wyższa niż 1,5 miliarda euro na kraj. Cały nowy fundusz to nieco ponad 5 miliardów euro do podziału na 15 krajów, których dochód narodowy brutto jest niższy niż 90% średniej unijnej. Jak ustaliłam, w Warszawie już trwają pilne wyliczenia, o jaką konkretnie sumę chodzi. Cypryjska prezydencja argumentuje, że komisja narzuciła kosztowne obowiązki, nie dając na nie odpowiednich środków. Propozycja Cypru już spotkała się ze sprzeciwem państw skąpców, które uważają, że zaproponowane cięcia są niewystarczające. Można spodziewać się gorącej dyskusji na ten temat już w przyszłym tygodniu na szczycie unijnych przywódców.
1: Strefa płatnego parkowania w Warszawie rozszerzy się o kolejne 4 rejony stolicy. Taką decyzję podjęli wczoraj warszawscy radni. Pierwsze zmiany wprowadzone zostaną we wrześniu, na Woli i Pradze Południe, a kolejne w dzielnicy Włochy i na Mokotowie w maju przyszłego roku. Ponad 1000 znaczków o różnej tematyce. Cenne i rzadkie eksponaty można podziwiać na wystawie zorganizowanej w małopolskiej Trzebini. Okazją jest 30-lecie działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w tym mieście. Każdy eksponat opowiada własną historię i pozwala odkrywać niezwykłe miejsca, podkreśla Marian Kazieczko, komisarz wystawy.
5: Kolega z Krakowa wystawia zbiór Sięgamy po skarby ziemi. Tam jest jeden z najcenniejszych znaczków. Generalny gubernik, to jest znaczki, które zostały wyprodukowane, a nie dostały się do obiegu, tak zwane górale. Tam jest szyb naftowy, ten znaczek jest bardzo rzadki, poszukiwany w eksponatach tematycznych o temacie górnictwo.
1: Marian Kazieczko popularyzuje filatelistykę nie tylko wśród mieszkańców Trzebini. Wystawa w gmachu manufaktury jest dostępna dla wszystkich. Czynna będzie jeszcze do jutra. Przekonajcie się, jak wiele znaczą znaczki pocztowe. Jeżeli Ukraina nie zmieni swojej polityki historycznej, to czy powinna w ogóle wejść do Unii Europejskiej? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłuchajcie, co o tym sądzi polityk.
6: To powinien być jeden z naszych warunków. Pierwszy, tak jak powiedziałem, rolnictwo, te agroholdingi i ziemia.
7: A z perspektywy Ukrainy to chyba też dobrze by było zmienić.
6: Być jeden z naszych warunków. Pierwszy, tak jak powiedziałem, rolnictwo, te agroholdingi

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: I kilkanaście tysięcy Ukraińców.
4: Tak. Więc to jest taka proporcja. Więc tak jak powiedziałem, przyznać, że to było ludobójstwo, wskazać sprawców i zaprzestać prowokacji. Do dzisiaj na szkole świętej Marii Magdaleny wisi popiersie Szuchewycza, który w lutym 1944 roku wydał rozkaz Polaków wyciąć w pień.
3: Dobrze, panie marszałku, a co z wiceministrem nauki Andrzejem Szeptyckim? Powinien zostać odwołany?
4: Za swoją wypowiedź.
3: Ale powinien zostać za tą wypowiedź odwołany?
4: Za swoją wypowiedź powinien przede wszystkim przeprosić.
3: Bo ja przytoczę tą wypowiedź, bo ona jest fascynująca, bo ona funkcjonuje w bardzo dużym skrócie. Mhm. Na pytanie Jacka Żakowskiego, co takiego jest w UPA, że Ukraińcy nie mogą tego pozbyć się ze swojego imaginarium historycznego, Andrzej Szeptycki odpowiedział tak. Niezależnie od tego, co powiemy o zbrodni wołyńskiej, walczyli oni o niepodległość Ukrainy. Walczyli w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli trochę tacy ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. No jest pytany o imaginarium, odpowiada o imaginarium.
4: Tak,
3: to nie jest najszczęśliwsza wypowiedź.
4: To jest odpowiedź, która niestety nie mieści się w kryteriach prawdy historycznej. Bo jeżeli by nie porównywał, a postawił kropkę, to byśmy obydwaj, panie redaktorze, pewnie uznali, że miał jako osoba, która ma być może inną wrażliwość, wiedzieć coś, co jest faktycznie prawdą, że UPA, dla nas organizacja zbrodnicza, ale walczyła także z Niemcami i z Sowietami, prawda? Więc
3: do lat 60. z Sowietami walczyła bardzo długo.
4: Do lat 60. Ostatnia Sotnia chyba w 60. roku.
3: Tak.
4: I gdyby tam postawił kropkę, moim zdaniem nie byłoby wielkiego problemu, bo pokazałby, jaka jest perspektywa ukraińska. Natomiast jeżeli porównał do żołnierzy niezłomnych, którzy nie byli zbrodniczą organizacją...
3: Znaczy tutaj natychmiast pojawiły się głosy choćby polskich Białorusinów, którzy powiedzą, byli żołnierze wyklęci, którzy popełniali przestępstwa.
4: Ale generalnie gdyby wtedy postawił...
3: Państwo polskie czy szefostwo tutaj nie wymagało od nich tego.
4: Różnica w działaniach UPA, a nawet w tych przypadkach, o których pan powiedział na Białorusi, jest zasadnicza. Dlatego, że UPA wobec Polaków zastosowała działania systemowe, bo 11 lipca zaatakowano 99 wsi. Tymczasem tutaj, jeżeli nawet mówimy o tym, co w pewnych przypadkach jeszcze nie jest rozstrzygnięte, robili żołnierze wyklęci, to było to tylko działanie jednostkowe.
3: Bez rozkazu, tak, znaczy bez rozkazu...
4: Bez rozkazu odgórnego. Powiem więcej, panie redaktorze, że w przypadkach takich, które się zdarzały także na Ukrainie, szefostwo AK mówiło, że nie ma odgórnego rozkazu, a ci, którzy postępują inaczej, muszą liczyć się z sądem.
3: Panie marszałku, dwa pytania od naszych słuchaczy, bardzo proszę wylosować z naszej kuli. Najpierw pierwsze z wierzchu, bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni, ale nie ustawiamy tego zupełnie. Bardzo proszę, pierwsze.
4: Czy PSL całkowicie porzucił już swój projekt Safe 0%? Świetne pytanie. Safe Ludowców jest już w Sejmie i prawdopodobnie pan marszałek Czarzasty jeszcze przed wakacjami może nadać...
3: Ale coś w ogóle z tego będzie? Bo to jest takie pytanie, które pojawia się, bo nagle szef NBP-u jakby stracił zainteresowanie tym projektem.
4: Ale to jest właśnie ciekawe, dlaczego stracił zainteresowanie. Moim zdaniem to jest tak ważne, sprawdzam wobec PiS-u, wobec NBP-u, że gdybyśmy tego nie wykonali, to wie pan, co by było za półtora roku albo za rok? By powiedzieli tak, leżały na stole pieniądze od prezesa Glapińskiego. To było czyste, na przykład 100 miliardów złotych, a wzięli niemiecką pożyczkę. Tymczasem my mówimy, jest safe Ludowców 0%. Jeżeli macie dobre intencje, jeżeli te pieniądze są, to proszę bardzo.
3: Czyli do końca czerwca powinno się wydarzyć.
4: Może do końca, powiedziałem, do końca tego sezonu, a jeszcze Sejm będzie także w lipcu.
3: Dobrze, czyli do końca lipca coś się wydarzy w tej sprawie. Dobrze, bardzo proszę drugie pytanie walczymy. Od naszych słuchaczy. I oczywiście również z wierzchu, pan marszałek. Bardzo, tak bym powiedział, najprostsze rozwiązania są najlepsze czasem. Bardzo.
4: Czy to, że razem z Koalicją Obywatelską wystawiliście wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, oznacza, że pójdziecie razem do

0: Wyborów 2027. Budujemy projekt polityczny na wybory parlamentarne, który jest projektem pod sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast tutaj kandydatkę poparliśmy dlatego, że doceniliśmy jej dobry wynik w wyborach do Senatu. Uznaliśmy, że poparcie dwóch ugrupowań politycznych, osoby, która jest ze środowiska samorządowego krakowskiego, pracowała w magistracie wiele lat, prowadziła świetną kampanię do Senatu bezpośrednio z ludźmi. Bo pan redaktor się pewno ze mną zgodzi, że można używać w kampanii wszelkich możliwych dostępnych narzędzi, najnowocześniejszych, ale nikt nadal nie zastąpi
1: tego. Tylko z drugiej strony, jak chcieliście tak docenić jej tą bliskość ludzi, to dlaczego zaprezentowano ją w Warszawie? No to jest pomysł trochę kuriozalny. Kandydatkę do Krakowa w nowej stolicy, głęboka miłość między Warszawą a Krakowem jest znana.
0: Kandydatkę na prezydenta Krakowa przedstawiono w stolicy, ponieważ liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej w ten sposób jak najszybciej chcieli wskazać kandydatkę. Natomiast z pewnością zrobią to i w Krakowie.
1: No tak, ale to jest 2,5 godziny do Krakowa. Nie wiem, znaczy to trochę tak jakby teraz byli kandydaci na wójt w jakiejś sympatycznej bardzo miejscowości, prezentowano go w Warszawie, nie, żeby było szybciej.
0: Nie jest to jakikolwiek zarzut, który by kandydatkę w najmniejszym stopniu...
1: Panie Marszałku, ale wróćmy do tego pytania, bo oczywiście to pytanie się pojawia i cały czas słyszymy, także z Lewicy, a czasem z Koalicji Obywatelskiej, że ludowcy mówią, że pójdą samodzielnie, ale pójdą w koalicji z Koalicją Obywatelską i to będzie ten główny trzon
0: Panie
1: nowego
0: redaktorze,
1: rządu.
0: Nie ma dzisiaj ugrupowania politycznego, które szłoby jako samo takie sote. Pan powie, jak idzie Lewica. Też było kilkadziesiąt organizacji. Platforma Obywatelska i Zieloni, Inicjatywa. Więc to, że ugrupowania na wybory parlamentarne w jaki sposób się grupują, to jest chyba normalne.
1: No dobrze, ale czy będziecie się grupować z Koalicją Obywatelską? To jest to kluczowe pytanie.
0: Nie ma takiego pomysłu, odpowiadam na pytanie pana Pawła z Łodzi.
1: Nie ma i nie będzie?
0: Nie ma i nie będzie.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Piotrem Zgorzelskim jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina czwarta. Co nowego w faktach RMF FM? O tym już teraz Mateusz Bożek.
1: A fakty zaczynamy od coraz większych napięć politycznych na Węgrzech, na linii premier-prezydent. Peter Modzior chce odwołania Tomasza Szulioka, nazywając go marionetką Orbana. W Meksyku kolejny mecz tegorocznych Mistrzostw Świata. Czechy zmierzą się z Koreą Południową. Wakacje zbliżają się z kolei wielkimi krokami. Dla uczniów to ostatnia szansa na poprawę ocen. Zaostrza się spór polityczny na Węgrzech. Przygotowujemy projekt ustawy, która umożliwi nam odwołanie prezydenta tego kraju, przyznał premier Węgier Peter Modzior. Wielokrotnie już wzywał Tomasza Szulioka do rezygnacji, nazywając go marionetką Orbana. Dał mu czas na złożenie dymisji do końca maja. Zapowiedział, że w przeciwnym razie głowa państwa zostanie usunięta z urzędu. Szuliok stwierdził, że rząd, próbujący zmienić konstytucję, by móc go legalnie usunąć, stwarza zagrożenie dla demokracji i rządów prawa na Węgrzech. Kadencja prezydenta trwa do marca 2029 roku. Za nami mecz otwarcia tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, przed nami drugie spotkanie tego turnieju. W meksykańskiej Guadalajarze na Estadio Akron właśnie rozpoczyna się spotkanie Korei Południowej z Czechami. Czeska reprezentacja wraca na mundial po 20-letniej nieobecności. Nielegalny mini zoo z egzotycznymi zwierzętami odkryli policjanci, którzy interweniowali w sprawie 16-latka z Nowego Targu ugryzionego przez żmiję. Lekarzom z Krakowa udało się uratować mu życie. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia człowieka na utratę życia lub zdrowia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. W domu 16-latka policjanci odkryli owady, ptaki i gady, w tym takie, których nie można hodować w Polsce.
3: Część z tych zwierząt tak została zabezpieczona. Przede wszystkim chodzi tutaj o tą żmiję lewantyńską. Jak się okazało, na miejscu były dwie takie żmije, śmiertelnie niebezpieczne, ale były też inne zwierzęta, były owady, był wąż boa, również zakazany.
2: Wymienia aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Nastolatek mieszka w Nowym Targu z rodzicami. Przypomnę, policję zaalarmowali lekarze z Prokocimia, którzy ratowali jego życie. Żmija ukąsiła go w czasie karmienia. By go uratować, trzeba było ściągnąć surowice aż z Monachium.
1: Protest związkowców z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Domagają się zmian w procesie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice. Ta część kopalni od lipca będzie likwidowana.
4: Widzimy przykłady z Wujka obecnie, gdzie Wujek jest zlikwidowany i tam wynajmuje się pracowników z kopalni Staszic. A w samej centrali oddziałów likwidacji pracują pracownicy, którzy są oddelegowani zarówno ze Staszica, jak i z Synerkomu, ze spółki, powiedzmy, córki Polskiej Grupy Górniczej, jak i są oddelegowani pracownicy z ruchu Bielszowice i Halęby.
5: Czyli tutaj mogliby zostać jeszcze dłużej pracownicy z Bielszowic.
4: Tak, dokładnie. I to by w jakimś stopniu nam zmniejszyło ten problem społeczny, którym dzisiaj się borykają pracownicy, no i również my jako przedstawiciele pracowników.
1: Z Arturem Braszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że górnicy przenoszeni są tam, gdzie jest praca, do kopalni, które będą fedrować najdłużej. Sędzia Dariusz Zawistowski, nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.
6: Otwiera się szansa na to, że te wszystkie nowe postępowania nominacyjne zostaną przeprowadzone w taki sposób, że nie będzie podstaw do kwestionowania prawidłowości powołania sędziów, którzy zostaną wskazani prezydentowi do powołania.
1: Zawistowski to były prezes Sądu Najwyższego, kierujący Izbą Cywilną. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości głośno sprzeciwiał się zmianom forsowanym przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę i Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa nadzoruje środowisko sędziowskie. Do niedawna kierowała nią związana ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawełczyk-Woicka. Dziś debiut giełdowy spółki Ilona Muska, SpaceX. To może być jedno z największych wydarzeń w historii amerykańskiego rynku kapitałowego. Zainteresowanie inwestorów akcjami przerosło oczekiwania. Zamówienia przekroczyły 70 miliardów dolarów, podała agencja Bloomberga. W pierwszej ofercie publicznej SpaceX przeznaczyło na sprzedaż ponad 550 milionów akcji po 135 dolarów każda. Inwestorzy mają otrzymać co najmniej 20% akcji. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. W szkołach wystawiane są oceny. To ostatni moment dla uczniów, którzy chcą poprawić stopnie, a także czas na oddech dla tych, dla których wszystko jest już jasne. Zapytaliśmy więc uczniów, jak im poszło w tym roku szkolnym.
7: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego, a najbardziej chyba jestem zadowolona z historii. Ja z angielskiego, a też dla mnie najtrudniejsza była matematyka i polski trochę.
8: Z matematyki to tak z polskiego i z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
5: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
9: Trochę, będę się uczyć, ale bardzo mało.
10: Uczyć w ogóle, ale czytać trochę.
11: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
1: Faktycznie to dopiero niedopuszczalne. A z uczniami klasy czwartej ze szkoły podspołecznej numer 1 na warszawskim Ursynowie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Czy ludowcy doszli do porozumienia z Koalicją Obywatelską w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej? Tomasz Terlikowski pytał o to Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, w porannej rozmowie RMF FM.
12: Wszystko prawda, dogadaliście się z Koalicją Obywatelską.
13: Może nie do końca, ale faktycznie jest tak, że polityka, panie redaktorze, to jest gra długodystansowa i czasami lepiej trochę poczekać, niż zrobić skuchę. Bo najłatwiej spalić projekt, że polityka, panie redaktorze, to jest gra długodystansowa i czasami lepiej trochę poczekać,

0: Nie, ale krytycy jego mówią, to jest człowiek Karola Nawrockiego. To jest człowiek, który będzie realizował jego linię.
1: To tak samo można powiedzieć, że to jest człowiek Kieresa, to jest człowiek Kurtyki, to jest człowiek, który 25 lat pracuje w IPN-ie, więc kilku
0: jak
1: prezesów...
0: Jak teczkami teczki za wszystkimi, to może nie być dobrym prezesem.
1: Proszę nie mówić, że nosił teczki za nimi, bo ja tego nie powiedziałem, tylko pan. To jest człowiek, który naprawdę poprzez swoją koncyliacyjną postawę, zarówno do wewnątrz instytucji, ale także na zewnątrz, gwarantuje spokój. Pamiętajmy, że na czele Instytutu Pamięci Narodowej stoi taka czapa zwana Kolegium IPN-u i tam Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało do bólu swoje możliwości i wsadziło ludzi, którzy mają takie, a nie inne poglądy polityczne. Więc między Mateuszem Szpytmą a innymi kandydatami będzie ta oto różnica, że prawdopodobnie będą przez Kolegium zgłaszani kandydaci związani bardziej z PiS-em.
0: Rozumiem, że to już jest dogadane z Koalicją Obywatelską. W Senacie czy w Sejmie, czy jeszcze nie jest dogadane?
1: Nie jest to dogadane, nie jest to także elementem targu, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby robić jakiekolwiek targi. Tak jak powiedział reporter, który zbierał informacje, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ten projekt doprowadzić do szczęśliwego końca.
0: W kuluarach sejmowych mówi się, że jesteście na dobrej drodze, bo wiążecie to, nie jest zaskoczenie politycznie, z nowym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich.
1: Nie ma takich rozmów, które by wiązały wybór prezesa IPN-u z wyborem RPO.
0: A macie kandydata swojego na RPO?
1: Nie, nie mamy.
0: No bo pan profesor Wiącek, to jakby to powiedzieć...
1: Tak, był przez nas rekomendowany, natomiast jego misja się kończy i kiedy marszałek Sejmu ogłosi nabór, to wtedy będą zgłaszać się kandydaci.
0: Ale są już jacyś kandydaci PSL-u, związani z PSL-em?
1: Nie albo... wykluczamy, ale na razie koncentrujemy się na IPN-ie.
0: Panie marszałku, teraz wrócimy jeszcze do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nie mogę nie zapytać o propozycję Janusza Kowalskiego, który chce sprawdzić, jakiej narodowości i jakiego obywatelstwa są pracujący w różnych ministerstwach pracownicy.
1: Dno. Brunatna Szuria spod znaku Kowalskiego i Szczarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową. Dno i trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić. Nie może być tak, żeby w kraju, który słynie z tolerancji, bo przecież pan dobrze wie, że Konfederacja Warszawska 1573 rok w swoich kryteriach zawierało coś, co byśmy dzisiaj nazwali prawami człowieka. To zostało wpisane do dziedzictwa światowego UNESCO.
0: Dzisiaj
1: słyszymy, że wychodzi parlamentarzysta w polskim Sejmie i będzie szukał, kto jakich miał rodziców, dziadków. Za chwilę Kowalski przyniesie teczkę z przyrządami, będzie może mierzył nosy, uszy, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody, jestem tym oburzony, bo ci panowie po prostu przeszli na drugą stronę brunatnej Szurii.
0: No, można powiedzieć, że i w II Rzeczpospolitej pan jako jeden z liderów Ruchu Ludowego na pewno pamięta, mieliśmy takie momenty, w których szukano...
1: Zawsze to się źle kończy. Polska jest krajem, który dzisiaj dumny jest z tego, że w swojej historii mieli obywateli innych narodów, którzy Rzeczpospolitej się dobrze przysłużyli.
0: No tak, zostali nawet Polakami, czasem dobrze nie mówiąc po polsku.
1: Tak, to po prostu to jest tak coś absurdalnego i po prostu wykluczającego, co się nie mieści mi w głowie. Wiecie, no tak, pan, jak jestem poruszony.
0: A Janusz Kowalski mówi tak, młodzi ludzie chcą pracy, nie znajdują dzisiaj tej pracy, kończą studia, wysyłają CV, a wy zatrudniacie Ukraińców w polskiej
1: No po prostu idiotyzm. No po prostu idiotyzm. To jest zaprzeczenie tego wszystkiego, co także robił rząd, który Janusz Kowalski popierał, bo co by nie mówić, Mateusz Morawiecki, jak był premierem, to robił to, czego oczekiwali od niego Polacy, czyli pomagał w imieniu Polski walczącej Ukrainie.
0: Dobrze, to teraz pytanie o Order Orła Białego. Pałac Prezydencki milczy od kilku dni. Wygląda na to, że zmienił zdanie, a może nie chce eskalować?
1: Wygląda na to, że prezydent Nawrocki jest człowiekiem, który także cechę roztropności w jakiś sposób wprowadza do obiegu swojej prezydentury. I to dobrze, bo oczywiście reakcja moim zdaniem była taka adekwatna, prawda? Każdego z nas zabolało to, że jednostka ukraińska dostaje imię UPA, organizacji zbrodniczej, która dokonała na Polakach ludobójstwa, a nawet ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, inaczej mówiąc genocidum atrox. I ta formacja nosi imię, po prostu jest na sztandarach wojska ukraińskiego. To zabolało nie tylko prezydenta, ale nas wszystkich. Prezydent zareagował w ten sposób. Zobaczymy, bo dzisiaj, panie redaktorze,

0: że relacje polsko-ukraińskie musimy układać w co najmniej trzech perspektywach. Historycznej, o której pewnie jeszcze będziemy mówili, w perspektywie tu i teraz, i tu i teraz linia bezpieczeństwa Polski przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
1: Tu i teraz większym zagrożeniem dla nas jest putinizm niż
0: oczywiście
1: narracje historyczne.
0: Pamiętajmy,
1: rosyjskie,
0: panie redaktorze, że ta armia ukraińska zabiła 352 tysiące ruskich żołnierzy. To jest naprawdę coś, co zużywa ruską armię i co może doprowadzić
1: z całą pewnością ci żołnierze już nigdy nie zaatakują NATO. Ani Polski, ani państw bałtyckich.
0: Prawda? Więc to jest dla mnie oczywiste. No i oczywiście jest perspektywa przyszłości, gdzie musimy twardo stawiać warunki, jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Piotrem Zgorzelskim na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24.

0: sama.
1: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 7.

0: na zegarach piąta, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM. Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
1: Irański atak na statki handlowe w cieśninie Ormus. Fakty zaczynamy od najnowszych informacji z Bliskiego Wschodu. Później Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Meksyk zwycięzcą w meczu otwarcia mundialu. Podczas meczu posypało się jednak sporo kartek. Aż trzech zawodników zobaczyło czerwony kartonik. Na koniec Fabryka Snów. Znamy laureatów tegorocznych honorowych Oscarów. Zaczynamy jednak od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Agencja Reutera donosi o irańskim ataku na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. W kierunku okrętów Teheran miał wystrzelić kilka dronów. Według agencji zostały one zestrzelone przez amerykańską armię. 2-0. Meksyk wygrywa z Republiką Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Bramka dla gospodarzy padła już w 9 minucie spotkania. Od początku drugiej połowy Meksykanie ruszyli po kolejne gole. Drugą bramkę udało się zdobyć w 67 minucie. Co ciekawe, w tym meczu padły aż 3 czerwone kartki. Meksyk po raz 8 w historii rozgrywał mecz otwarcia i wygrał go dopiero po raz pierwszy. W tej chwili rozgrywany jest drugi mecz tegorocznych mistrzostw. W grupie A Korea Południowa walczy o 3 punkty z Czechami na Estadio Akron w meksykańskiej Guadalajarze. Po pierwszej połowie 0-0. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Czynami zabronionymi według ustawy są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy, znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych. Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie. Przeciwko była niemal cała Konfederacja, ugrupowanie Grzegorza Brauna i były poseł PiSu Janusz Kowalski. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
1: Chciałbym, aby do Sejmu pod koniec roku trafił również projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego, mówił w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak przyznał, nie ma co do tego zgody nawet w samej koalicji.
3: Dlaczego inne państwa w Europie mogą korzystać i nie wprowadzają sobie takiej inżynierii finansowej wyprowadzającej te pieniądze, a Polska na to pozwala? Czas skończyć tym. Podatek cyfrowy to podatek sprawiedliwościowy od zysku wielkich korporacji, które tutaj na naszych użytkownikach, czyli na Polkach Polakach zarabiają, a pieniądze za granicę wyprowadzają.
1: Minister dodał, że big techy płacą już podatek cyfrowy we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Czy prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione? Jest propozycja unijnych przepisów w tej sprawie. Szczegóły zna korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Wypracowany kompromis utrzymuje prawo do odszkodowania po 3 godzinach opóźnienia i uznaje awarie techniczne za powód do wypłaty rekompensaty. Dodatkowo nowe przepisy gwarantują darmowy bagaż podręczny, zakazują anulowania powrotu przy niestawieniu się na lot w jedną stronę i zakazują pobierania opłat za miejsce obok opiekuna dla dziecka do 12 roku życia.
1: Propozycję Cypru wstępnie poparli europosłowie.
5: Fakty prosto z Hollywood.
1: Poznaliśmy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott. Kto jeszcze został wyróżniony? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne Zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya i był pierwszym czarnoskórym animatorem zatrudnionym przez to studio, a pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli. 88-letni wspomniany już Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
1: A honorowe Oscary zostaną wręczone 15 listopada na gali w Los Angeles.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tak brzmi nocą radio RMF 24.

0: za jedno? W tym momencie w RMF FM mamy dla was kolejną porcję faktów. Tomasz Staniszewski przy mikrofonie.
1: Na miejscu, dzień dobry.
0: Dzień dobry i zapraszamy.
1: 12 dzień czerwca, piątek, kończy się drugi mecz mundialu. Zostało jeszcze 20 minut gry. Czechy remisują w tej chwili z Koreą Południową w Guadalajarze. Na pogodowej mapie Polski 12 stopni w Nowym Sączu. Tam najcieplej, ale uwaga, plus 4. Niespełna 4 kreski na plusie w Jeleniej Górze. Zatem o poranku może włóżcie na siebie coś cieplejszego. Z gorących krajowych tematów weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Zaczynam od meksykańskiej Guadalajary. To jest 72. minuta drugiego mundialowego starcia. Drugi mecz w grupie A. Korea Południowa kontra Czechy. No i to nasi południowi sąsiedzi jako pierwsi wyszli na prowadzenie w tym meczu. 58. minuta. W Guadalajarze do bramki trafia zawodnik Wolverhampton, Ladislav Krajci, no ale też dokładnie 5-6 minut temu, dokładnie, tak jest. Wyrównał Koreańczyk Hwang, zatem 1-1 w Guadalajarze. A w meczu otwarcia mistrzostw świata Meksyk, przypominam, pokonał Republikę Południową Afryki 2-0. Meksyk się cieszy, zatem o poranku w faktach. Piłkarska gorączka od samego rana. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę o kryptowalutach. Zwrócił uwagę, że kolejny raz nie uwzględniono uwag jego kancelarii.
2: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać.
1: Prezydent zwraca uwagę, że w Sejmie znajduje się inicjatywa ustawodawcza jego kancelarii, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym. Decyzję prezydenta skomentował na platformie X Donald Tusk. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Tak napisał szef rządu, zatem szansa na wspólny projekt premiera i prezydenta? Chyba daleko. Piątek, 12 dzień czerwca. Piloci polskich sił powietrznych jeszcze przed południem przelecą myśliwcami F-35 nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Będzie to trasa powitalna najnowszych polskich samolotów bojowych, a my będziemy śledzić ten przelot w porannych faktach RMF FM. W naszych porannych rozmowach o 7 w internetowym radiu RMF24 Piotr Salak porozmawia z europosłanką Koalicji Obywatelskiej Kamilą Gasiuk-Pichowicz. A godzinę później, 7:30 w RMF FM i radiu informacyjnym RMF24 w porannej rozmowie Tomasz Telejkowski dziś z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Wiemy już, że wydłużono pobyt prezydenta za oceanem. Prezydent Karol Nawrocki z Waszyngtonu polecieć ma do Tampy na Florydzie. Więcej w kolejnych wydaniach faktów RMF FM. Najbliższe pełne wydanie już o 6:00. Zapraszam w Guadalajarze bez zmian. Korea Południowa, Czechy. 1-1, 74. minuta tego spotkania.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: Niech zabrzmią fakty w RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
2: Dzień dobry.
3: Na początek najnowsze informacje o wizycie Karola Nawrockiego za oceanem.
2: Wizyta prezydenta będzie wydłużona, jak dowiedział się nasz amerykański korespondent. Prezydent odwiedzi także Tampę na Florydzie.
3: Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę zakazującą patostreamingu.
2: Czyli zamieszczania w internecie relacji prezentujących dewiacyjne zachowania.
3: W porannych faktach oczywiście mundial. Przed chwilą zakończył się pojedynek Korea Południowa Czechy. Wynik
2: 2-1 dla Korei.
3: Jest punktualnie 6:00. Zaczynamy fakty od nowych informacji na temat najbliższej wizyty Karola Nawrockiego w USA.
2: Ona nie ograniczy się tylko do Waszyngtonu i wizyty w Silver Spring w stanie Maryland. Pobyt prezydenta wydłużony co najmniej do wtorku.
3: Jak ustalił korespondent RMF FM, Karol Nawrocki po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie poleci też do Tampy na Florydzie. Tam właśnie we wtorek ma spotkać się z Polonią w Clearwater.
2: Co wiemy o niedzielnym spotkaniu Trump-Nawrocki? Czego ma dotyczyć to spotkanie? O tym w porannych faktach nasz reporter Michał Radkowski.
4: Rozmowa wcale nie będzie długa, zresztą impreza urodzinowa nie jest najlepszym momentem do omawiania poważnych spraw, jednak kilka z nich prezydent chce poruszyć. To m.in. kwestie bezpieczeństwa, więc zapowiedzianej niedawno obecności dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Karol Nawrocki chce też rozmawiać o stałych bazach wojskowych USA w Polsce. Poza tym relacje dwustronne i współpraca energetyczno-gospodarcza. Jak mówił wczoraj prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa już w styczniu.
5: To zaproszenie jest wyrazem bardzo dobrych relacji personalnych pomiędzy prezydentami.
4: Choć do wyjazdu zostały 2 dni, trwa ustalanie szczegółów wizyty.
3: A wspomniany, słyszany przed momentem Marcin Przydacz, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: Zapraszamy 8:02.
3: No i czekamy na Wasze pytania.
2: Porozumienie z Iranem może zostać wkrótce podpisane w Europie. Tak zapowiada wspomniany już Donald Trump.
3: Jego zdaniem po przyjęciu dokumentu cieśnina Ormus zostanie natychmiast otwarta. A to, co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej, co było celem tego, przez co musieliśmy do tej pory przejść, by to osiągnąć. To była wielka, bardzo wielka sprawa, tak mówi Trump. Amerykańskie media, na przykład CNN, pytają o poranku deal or dream, umowa czy marzenie.
2: Amerykański prezydent wcześniej napisał w serwisie True Social, że uzgodniono główne punkty porozumienia z Iranem, które zostały przekazane kierownictwu tego państwa i zaakceptowane. Teheran oficjalnie nie potwierdza tej informacji. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Przepisy regulujące kodeks karny przewidują odpowiedzialność za publikowanie w internecie treści pokazujących popełnianie czynów zabronionych, a także ich pozorowanie.
3: A to m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, znęcanie się nad zwierzętami czy działania dotyczące organizacji gier hazardowych.
2: Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie.
6: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwe. I myślę, że swoje zadanie wykonuje polski parlament.
2: Podkreślał poseł PiSu Michał Wójcik.
3: Z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa przekonywała, że ustawa nie rozwiązuje całego problemu.
7: Wciąż bardzo ważna jest, będzie, być może ważniejsza nawet, rola rodziców w tym, aby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w sieci.
3: Ustawa trafia teraz do Senatu, następnie na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
8: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
3: Jeszcze na to chwilę poczekamy, bo to okaże się dopiero 19 lipca, a do tego czasu przed nami jeszcze 102 mecze, bo za nami dopiero 2 mundialowe starcia i to oba w Meksyku.
2: Tuż przed 6:00 zakończyło się starcie w Guadalajarze. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1.
3: Czesi grali dobrze, mieli szansę, no ale prawidłowo strzelili tylko jedną bramkę. Zrobił to Ladislav Krajci, za to ze spalonego do siatki trafił Tomasz Sołczek. Dla Korei Południowej natomiast prawidłowo do bramki trafiali Hwang oraz Oh Hyun-gyu.
2: Meksykańscy współgospodarze turnieju tymczasem triumfują. W meczu inauguracyjnym mundial pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. I to był początek wielkiej meksykańskiej fiesty, której świadkiem jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
9: Niesamowita atmosfera na ulicach Meksyku. Tysiące kibiców wyszły świętować zwycięstwo swojej reprezentacji nad drużyną z Republiki Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W centrum miast i na głównych placach słychać śpiewy, okrzyki radości i dźwięki trąb. Viva Mexico, co chwilę w stolicy kraju ludzie tańczą, skaczą i machają meksykańskimi flagami, wspólnie celebrując sukces narodowej drużyny. Dla wielu kibiców to coś więcej niż tylko wygrany mecz, to powód do dumy i okazja do pokazania jedności. Emocje są ogromne. a radość widać na każdym kroku. Meksykanie udowadniają, jak wielką pasją darzą piłkę nożną i jak mocno wspierają swoich zawodników. I oczywiście widzimy tu też ten meksykański temperament. Nawet w barach ludzie tańczą w tej chwili na stołach. Z Mexico City, Paweł Żuchowski.
0: Pawłowi zazdrościmy. Fiesta trwa, bo w meksykańskim Meksyku dopiero 5 minut po 22.
2: U nas po 6.30. Poranne mistrzowskie fakty sportowe. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
0: Powiem wam, że ciepełkiem to nas ten poranek dzisiaj nie rozpieszcza. Siódemka w Suwałkach, siódemka w Katowicach, we Wrocławiu, na zachodzie, w Zakopanem 6. Także to jest, to nie jest ciepło. No to nie jest temat na sandały.
1: I patrzymy jeszcze, jeśli chodzi o deszcz. Dzisiaj o poranku sporo deszczu na południu, w Małopolsce, na Podkarpaciu, ale też na Lubelszczyźnie. I patrzymy o godzinie 11, wtedy już tego deszczu będzie więcej. Cała centralna Polska od Krakowa przez Warszawę po Olsztyn będzie padać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Stany Zjednoczone planują znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów wojennych udostępnianych na potrzeby operacji NATO w Europie. Taka informacja po 6:00 pojawiła się na stronach internetowych New York Timesa.
2: Gazeta powołuje się na dwóch wysokich rangą urzędników europejskich. A my przypominamy, że dzisiaj przed południem w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku uroczysta ceremonia przyjęcia pierwszych samolotów F-35 dla polskiego wojska.
1: W Łasku ma pojawić się podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Tomasz Dinanno. Pytanie, czy będzie możliwość pytań o te nowe plany Waszyngtonu, o których o poranku napisał New York Times.
2: Wcześniej F-35 mają przedstawić się Polakom od Gdańska po Kraków.
1: Przelot nad Gdańskiem? Najwcześniej około 9:45. Samoloty mają pojawić się nad Westerplatte, a co potem? Słuchajcie faktów. Pakt migracyjny wchodzi dziś w życie. Rząd zapewnia, że to nic nie zmienia w naszej codzienności, bo w tej sprawie jesteśmy specjalnie traktowani przez Brukselę. A jak to wygląda z europejskiej perspektywy? O tym dziś w rozmowie o 7:00 w radiu informacyjnym RMF24.
2: Tak, gościem Piotra Selaka będzie europosłanka Koalicji Obywatelskiej, Kamila Gasiuk-Pihowicz. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: Co budzi najwięcej właśnie pytań w sprawie paktu migracyjnego?
3: Przede wszystkim chodzi o to, do kiedy Polska będzie zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów. Wiadomo, że w tej chwili to zwolnienie obowiązku do końca tego roku. Przedstawiciele rządu zapewniają, nasze przywileje zostaną przedłużone, ale co na ten temat mówi się w Brukseli? Jaką naprawdę mamy siłę przebicia? Będę o to pytał europosłankę. Porozmawiamy też oczywiście o relacjach polsko-ukraińskich, czy będziemy się domagać zwrotu euro za pomoc walczącym Ukraińcom. Nie unikniemy też oczywiście komentarzy do prezydenckiego weta, także zapraszam.
2: Polecamy i zapraszamy. Piotr Selak, Kamila Gasiuk-Pihowicz. Polecamy rozmowę, początek po faktach o 7:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24. Mówimy wam dzień dobry. To jest piątek. Piątek, 12 dzień czerwca. Piotr Salak, kłaniam się i oczywiście zapraszam. Za chwilę Kamila Gasiuk-Pichowicz, po 8 Marcin Przydacz. To nasi goście w naszym poranku informacyjnym, który zaczynamy jak zwykle oczywiście od faktów. A w studiu faktów już czekają na was Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. Czekają, bo jest siódma.
1: Od dziś na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt azylowo-migracyjny.
2: Co to dokładnie oznacza? Od tego tematu zaczynamy fakty.
1: Potem grupa przemytników rozbita przez CBŚP oraz nadburzański oddział Straży Granicznej.
2: Zatrzymano w tej sprawie 7 osób.
1: Będzie też mundialowy Meksyk, który wciąż bawi się po zwycięstwie w meczu otwarcia Mistrzostw Świata nad Republiką Południowej Afryki.
2: Od dziś na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt azylowo-migracyjny.
1: Przewiduje on obowiązkową solidarność, czyli relokację migrantów z innego kraju wspólnoty, wpłatę finansową w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparcie operacyjne dla kraju obciążonego migracją.
2: W faktach o siódmej nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy zatem dokładnie, co w praktyce te zapisy oznaczają dla nas, dla Polski.
3: Wejście w życie paktu migracyjnego nie oznacza dla Polski przymusowej relokacji ani kar, ponieważ otrzymaliśmy zwolnienie ze względu na przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy oraz instrumentalizację migracji przez Białoruś. Co roku to zwolnienie musi być odnawiane. Polskie władze zapowiedziały, że nie wdrożą wszystkich przepisów paktu, przyjmą tylko zasady uszczelniające granice, a odrzucą na przykład wymogi budowy infrastruktury dla migrantów. Komisja Europejska na razie nie straszy wszczynaniem procedur o naruszenie unijnego prawa, jednak eurodeputowani już zapowiedzieli, że będą naciskać na komisję, aby monitorowała kraje i kierowała sprawy do TSUE w przypadku braku implementacji przepisów.
1: Czy Polska rzeczywiście uniknie konsekwencji paktu migracyjnego?
2: Tuż po faktach temat paktu wróci w rozmowie o 7 w informacyjnym radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Co najmniej 190 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej przemycającej na wielką skalę papierosy z Białorusi do Polski.
1: Przemytniczą grupę rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymali 7 osób.
2: A w faktach teraz Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Co wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
4: To 6 Polaków i 1 obywatel Armenii. Są podejrzani o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, w której skład wchodzili także Litwini. Według śledczych w latach 2020-2021 organizowali transporty papierosów z Białorusi przez Litwę do Polski, a następnie dystrybuowali je także do innych państw Unii Europejskiej. Z zebranych dowodów wynika, że rozbita grupa miała przemycić 6,5 miliona paczek papierosów o wartości ponad 90 milionów złotych, natomiast straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego cła, akcyzy i podatku VAT oszacowano na ponad 190 milionów. Podejrzani w prokuraturze okręgowej w Zamościu usłyszeli zarzuty, za które grozi nawet 15 lat więzienia.
5: Fakty o poranku w RMF FM.
1: A w faktach mundialowy Meksyk, który się bawi po zwycięstwie w meczu otwarcia Mistrzostw Świata nad Republiką Południowej Afryki.
2: Wygrana 2-0 w meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata, a my oddajemy teraz głos naszemu wysłannikowi do Mexico City, Pawłowi Żuchowskiemu.
6: Dzień dobry. Ciężko tutaj dziś przygotowywać relacje, mówić na antenie, bo co chwilę meksykańscy kibice wyrywają mikrofon.
7: Mexico! Mexico, ganamos, perro 2-0, vamos con todo por este mundial, papi, venga Mexico! Dale Mexico!
6: Krzyczą, śpiewają. Ogromna radość, choć od końcowego gwizdka minęło wiele godzin, na ulicach nic w zasadzie się nie zmienia. Przetoczyła się też potężna burza, ulewa wszystkich zmoczyła, a wciąż tłumy ludzi świętują wygraną, tak jakby już zdobyli mistrzostwo. Ale o mistrzostwie oczywiście marzą. Zobaczysz, zdobędziemy mistrzostwo, powiedział mi mężczyzna okryty meksykańską flagą. Poradził przy okazji, bym zapamiętał jego wypowiedź. Tak jest właśnie na ulicach meksykańskiej stolicy. Z Mexico City, Paweł Żuchowski.
2: A w drugim meczu grupy A Korea Południowa przed nieco ponad godziną pokonała Czechy 2-1. Kolejny mecz mistrzostw dopiero o 21:00. Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto.
1: Łaziki kosmiczne, najnowsze rakiety i satelity, które już niedługo polecą w kosmos. To wszystko można zobaczyć na trwających w Berlinie targach i pokazach lotniczych ILA.
2: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin. Tam wśród kosmicznego sprzętu znaleźć można także polskie projekty.
8: Widziałem tam taką skrzynkę. Ona z pozoru wygląda nieskomplikowanie, ale wystarczy ją otworzyć, żeby przekonać się, że jest zupełnie inaczej.
9: Dokładnie tak. Jest to rozwiązanie, które służy do badania obiektów w kosmosie, między innymi do tego, żeby badać, które obiekty w kosmosie zagrażają na przykład istniejącej infrastrukturze satelitów i służy to również oczywiście celom obronnym.
2: Z Martyną Gatkowską z Polskiej Agencji Kosmicznej rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Ila w Berlinie potrwa do niedzieli.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsor. Czas na rozmowę o siódmej w Radiu RMF 24.
0: A w rozmowie o siódmej w Radiu RMF 24 Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani posłanko.
11: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Od dzisiaj obowiązuje pakt migracyjny. Do końca roku Polska jest zwolniona z relokacji migrantów. A co dalej?
11: Panie redaktorze, no to trzeba powiedzieć bardzo jasno. Pakt migracyjny zaproponowano w 2020 roku. Wtedy rządził PiS. To był pakt PiS. W 2026 Polska nie przyjmie żadnego migranta, nie zapłaci ani złotówki. Rządzi Koalicja Obywatelska, więc ochroniliśmy Polaków przed tym właśnie niekorzystnym pisowskim paktem migracyjnym. Jesteśmy zwolnieni z relokacji na rok 2026. Zero migrantów, zero składki, tak jak powiedziałam, bo tak stanowi decyzja wykonawcza i myślę, że w podobnych latach będzie podobnie.
0: A skąd taka pewność, pani posłanko?
11: Właśnie, proszę mi pozwolić dokończyć, że znaczy, nasz rząd wywalczył, żeby w tym mechanizmie Solidarności policzono uchodźców wojennych z Ukrainy, presję na granicę z Białorusią. Tak, PiS-u tego po prostu nie uwzględniał. I my przekuliśmy porażkę PiS-u dzisiaj w taką ochronę interesu i bezpieczeństwa Polaków. Politycy PiS-u, wszyscy to słyszeliśmy, od miesięcy ogłaszali inwazję. Straszyli, grzmieli, chcieli pilnować granic. Inwazja przyszła w liczbie zero. Zero, po prostu zero. I to oznacza...
0: Ale to jest zupełnie inna sprawa, wejdę pani w słowo, pani posłanko. Wejdę pani w słowo, dlatego że to jest zupełnie inna sprawa, bo bardziej chodzi o to, czy Komisja Europejska i czy struktury europejskie uznają nasze stanowisko, w którym my zakładamy, że cały czas jesteśmy pod presją migracyjną. Skoro znakomicie sobie poradziliśmy z naciskiem migracyjnym, no to być może nie jesteśmy pod tą presją i Komisja może w 2027 roku jednak zmusić nas do przyjęcia mechanizmu relokacji.
11: Panie redaktorze, jest sytuacja polskiej migracyjna pozostaje w dalszym ciągu bardzo trudna. Dlatego oczekujemy i mamy prawo to oczekiwać, że w przyszłości zostaniemy także zaliczeni do tych państw właśnie o trudnej sytuacji migracyjnej, co będzie oznaczało kolejne pełne zwolnienia z mechanizmu Solidarności. Jednocześnie proszę pamiętać o tym, że my cały czas podkreślamy w Unii Europejskiej i prowadzimy w tym zakresie dyplomatyczną ofensywę, że sam ten mechanizm też wymaga zmiany. Dotychczasowa dyskusja naprawdę pokazała, że on jest niemożliwy do stosowania. Polska nie będzie stosowała tej relokacji. I te rozmowy toczą się pomiędzy instytucjami unijnymi cały czas, więc liczymy tutaj także na zmianę. Warto jednak przypominać jedną sytuację. To, że PiS...
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były male...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Jakby przyniesie ona pozytywne przekucie, że tak powiem, tego w dobre zmiany dla Polski, ale także dla całej polityki migracyjnej w Europie.
4: To będzie akurat ten moment, kiedy będzie trzeba powiedzieć sprawdzam, będzie w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Ta kwestia będzie ważnym tematem kampanii wyborczej, pani zdaniem?
3: Możliwe, że będzie takim tematem, ale tak jak do tej pory obserwujemy tą odbudowaną, należną Polsce, liderską rolę w Unii Europejskiej, to jestem pełna, że tak powiem, dobrych myśli na ten temat. Dlatego, panie redaktorze, dzisiaj proszę zobaczyć, jak wygląda pozycja Polski w Unii Europejskiej. My nie jesteśmy traktowani jak jakiś, nie wiem, jeden z krajów przyfrontowych, tylko jesteśmy liderem, który narzuca tematy całej Unii Europejskiej. W temacie właśnie bezpieczeństwa, w który także wchodzi kwestia polityki migracyjnej. W temacie bezpieczeństwa byliśmy tymi, którzy powiedzieli, potrzebujemy finansowania przemysłu zbrojeniowego w Europie. Ukształtowaliśmy ten program SAFE. Pierwsi z niego skorzystaliśmy w największej kwocie. Także rozpoczynamy tę dyskusję dotyczącą polityki migracyjnej i liczę na to, że ona zakończy się równym sukcesem, jak zakończyła się w temacie dofinansowywania przemysłu zbrojeniowego i programu SAFE.
4: Na razie jest tak, że do 1 września musimy złożyć wniosek, a Komisja Europejska musi podjąć decyzję, jeśli chodzi o to, czy Polska weźmie udział w mechanizmie solidarności, czy też nie, do końca roku. Pani mówi, że jesteśmy traktowani na specjalnych zasadach w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. To dlaczego Unia Europejska nie chce nam zwrócić pieniędzy, które zainwestowaliśmy w obronę Ukrainy, czy przekazaliśmy Ukraińcom, którzy by odpierali ataki rosyjskie?
3: Panie redaktorze, chwileczkę. Tu się wszystko jeszcze może, że tak powiem, zmienić, w zupełnie innym kierunku pójść. Ja mówię o tym, że nie jesteśmy traktowani na specjalnych zasadach, po prostu tą pozycję sobie wywalczyliśmy w wyniku ofensywy dyplomatycznej obecnego rządu. Naprawdę proszę spojrzeć na to z takiej większej perspektywy. Polsce w dyplomacji unijnej udało się narzucać tematy, które służą przede wszystkim naszemu bezpieczeństwu. Dzisiaj to, że Unia Europejska mówi o europejskim bezpieczeństwie, pierwszy raz od dekad inwestuje w zbrojeniówkę, to jest naprawdę wynik polskiej ofensywy dyplomatycznej, a efekty tego po prostu będą służyły przede wszystkim Polsce.
4: No dobrze, pani posłanko, to porozmawiamy o tych 2 miliardach złotych, bo takie pieniądze leżą na stole. Czy my dostaniemy te pieniądze, dostaniemy ten zwrot z Europy, bo na razie Europa mówi nie. Nie ma tych pieniędzy.
3: Będziemy na pewno przeprowadzali ofensywę dyplomatyczną w tym zakresie. Ja jestem także pełna dobrych myśli w tym obszarze.
4: Jak na razie słucham ministra Tomczyka, to który mówi wyraźnie, że to jest zmienianie zasad w trakcie gry.
3: I tak należy to oceniać, ale tak jak powiedziałam, najważniejsza jest ofensywa dyplomatyczna i po prostu walczenie twardo o swoje. Myślę, że trzeba być tu dobrej myśli.
4: Ja patrzę i jestem dobrej myśli, ale patrzę, ilu mamy sojuszników w Europie i widzę tak, że Niemcy mają zupełnie inne stanowisko, zupełnie inne stanowisko ma Kaja Kallas, zupełnie inne stanowiska mają Francuzi, inne stanowisko niż Polska mają kraje skandynawskie. To gdzie mamy szukać sojuszników w tej ofensywie dyplomatycznej, pani posłanko?
3: Panie redaktorze, wiemy, że te pieniądze były blokowane przez Orbana przez bardzo długi czas. Widzimy, jak pozytywne zmiany przynosi wybranie, no właśnie, nie do rządzenia prawicowych populistów, tylko proeuropejskie, stabilne partie, mam na myśli tutaj Madziara. Ta sytuacja, którą pan przedstawił, właśnie pokazuje, że jeszcze jest dużo przestrzeni do tego, żeby negocjować, żeby walczyć o ten polski interes i żeby przekonywać i budować większość, która pozwoli nam uzyskać te słusznie nam należne pieniądze.

0: Niemcy mówią w ten sposób, przekażmy te pieniądze po prostu Ukrainie. Pani uważa, że to byłoby dobre stanowisko, czy nie?
1: Panie redaktorze, uważam, że te pieniądze powinny wrócić do Polski i tak jak powiedziałam, no mieliśmy sytuację, w której była blokada Orbana i my w tym momencie poprzez działania dyplomatyczne naprawimy ten bałagan po tych prawicowych populistach i zbudujemy odpowiednią większość, by te pieniądze należne Polsce do Polski trafiły.
0: No tak, ale to już po zniesieniu tej blokady, po przejęciu rządów przez Petera Madziora, już te pieniądze się pojawiły z powrotem i problem w tym, że tych pieniędzy nie możemy z powrotem dostać. I o takiej sytuacji mówimy. Pani posłanko, mam jeszcze pytanie w sprawie tych najnowszych doniesień z New York Timesa, bo Stany Zjednoczone, to jest informacja z dzisiejszego poranka, zamierzają znacząco ograniczyć ilość swoich samolotów i okrętów podwodnych, które mają bronić Europy. W przypadku samolotów to jest nawet redukcja o 1/3. Jak pani na to patrzy? To jest poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Starego Kontynentu?
1: Niestety nie miałam możliwości zapoznać się z tą informacją, więc nie wiem, na ile poważne są jej źródła. Jedno jest pewne, że Stany Zjednoczone od dłuższego czasu przecież zapowiadały pewne ograniczenia swojej obecności. Widać to także w ich działaniach dyplomatycznych. I Europa na to odpowiada. Odpowiada szeregiem działań. Po pierwsze, wzmacnianiem swojego przemysłu obronnego, czyli program SAFE, który Polska z takim sukcesem i zaproponowała, i wyrzeźbiła, że tak powiem, pod względem legislacyjnym. Ale też skorzystamy z tego w największej skali w Europie. Ale widać także w innych działaniach, bo nie tylko pożyczki w ramach sejfu, ale nowe rozdanie budżetowe przyniesie ze sobą także dotacje. W ramach Funduszu Konkurencyjności będzie to niebagatelna kwota 130 ponad miliardów euro, która już nie jako pożyczki, ale właśnie bezzwrotne dotacje także będzie mogła być wykorzystana na wzmacnianie przemysłu obronnego, jego innowacyjności. Więc Europa musi po prostu poczuć swoją siłę.
0: To mniej o pieniądzach, teraz więcej o tym, co się mówi w Brukseli czy w Europarlamencie. Mówi się o sprawie odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu?
1: W Europie, w Parlamencie Europejskim nie. Tych rozmów nie słyszałam. Z pewnością, bardziej słychać te rozmowy w Polsce.
0: Czyli rozumiem, że Europa w ogóle nie rozumie tych emocji, które są między Polską a Ukrainą w sprawie chociażby Wołynia.
1: Myślę, że to nie są tego... To nie jest tak, że Europa tych emocji nie rozumie. Po prostu poziom emocji, który my słusznie mamy tutaj w Polsce w związku z próbą nazwaniem jednej z jednostek wojskowych przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA. Bohaterów UPA. To jest bardzo dla nas ważny temat.
0: To poza wątpliwością, pani posłanko, bardziej pytam o emocje.
1: Nie rozmawia się jakby o tym na bieżąco w Europie.
0: A czy pani zdaniem czy jest takie stanowisko chociażby wśród europarlamentarzystów, że warunkiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej byłaby sprawa rozwiązania tych zaszłości historycznych?
1: Panie redaktorze, to trzeba powiedzieć bardzo jasno, że to naprawdę dla nas, dla Polaków jest święte. I rzeź wołyńska, to ludobójstwo 100 tysięcy Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I jakakolwiek gloryfikacja UPA jest po prostu nie do przyjęcia. I ja powiem wprost, tu nie ma miejsca na miękką grę. Ja to mówię bardzo jasno, jestem polską polityczką i cała Polska jest w tej sprawie zjednoczona. Rozumiemy rolę Ukrainy jakby jej trud w wojnie z Rosją, wiązanie przez ukraińskich żołnierzy także rosyjskiego wojska, które na pewno miałoby ochotę pójść jeszcze dalej. Rozumiemy i wspieramy, jesteśmy naprawdę najtwardszym sojusznikiem Ukrainy, jeżeli chodzi o jej wejście do Unii Europejskiej, ale tutaj mówimy zdecydowanie i bardzo jasno. Pamięć o rzezi wołyńskiej, o ludobójstwie Polaków jest dla nas absolutnie święta i to po prostu nie jest czas na tego typu numery.
0: No dobrze, oczywiście, tylko pytanie jest następujące. Czy warunkiem wejścia Ukrainy do Unii, naszej zgody na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest rozwiązanie wszystkich zaszłości historycznych, pani zdaniem?
1: na pewno jest jednym z warunków i na pewno będzie to temat rozmów. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
0: Pani posłanko, wróćmy do kraju. Sędzia Dariusz Zawistowski jest nowym przewodniczącym KRS. Jak pani zdaniem zareaguje prezydent?
1: Panie redaktorze, sędzia Zawistowski odchodził, pamiętam to, z Krajowej Rady, gdy PiS ją demolował i dzisiaj wraca, bo ją naprawiliśmy. I to jest naprawdę mandat zaufania. To jest taka piękna klamra. Był pan sędzia Dariusz Zawistowski, sędzia Sądu Najwyższego, był przewodniczącym KRS-u do 2018 roku. Zrezygnował dzień przed wejściem w życie tej niekonstytucyjnej pisowskiej nowelizacji. 8 lat tego neo-KRS-u zostawiło naprawdę tysiące wątpliwych nominacji. Przegrane sprawy w Strasburgu.
0: No oczywiście, ale jak pani zdaniem zareaguje prezydent, pani posłanko?
1: Liczone w milionach euro. I teraz ten fundament wraca na swoje miejsce. Znaczy to jest naprawdę piękna klamra po latach walki.
0: Ja pytam o tą reakcję prezydenta, dlatego że Karol Nawrocki już zapowiadał jeszcze bodajże w kampanii wyborczej, że będzie blokował kariery sędziów, którzy protestowali przeciwko neo-KRS, bo jego zdaniem angażowali się w działalność polityczną.
1: To będzie absolutnie antyobywatelskie działanie. Panie redaktorze, dzisiaj priorytetem jest po pierwsze obsadzenie wakatów. Obsadzenie tych wakatów w procedurze, która jest zgodna z konstytucją, z europejskimi standardami. Wczoraj nowa, prawidłowo wybrana zgodnie z konstytucją Krajowa Rada Sądownictwa właśnie to w swojej deklaracji programowej zapowiedziała. Powiedziała, że po pierwsze zajmie się 150 tymi starszymi sędziami, których neo-KRS wypchnęła w stan spoczynku właśnie za bycie wiernym polskiej konstytucji czy europejskim traktatom. Będzie chciała ich przywrócić do orzekania, a następnie obsadzić ponad 1000 wakatów sędziami, którzy zostaną wybrani w prawidłowo przeprowadzonej procedurze zgodnie z konstytucją.
0: Tylko pani
1: zapowiedzi, że prezydent nie będzie przyjmował tych nominacji, to jest działanie przeciwko Polakom, przeciwko sprawności wymiaru sprawiedliwości, absurdalne działanie. Ale nie znajdujące w ogóle podstaw w literze prawa.
0: Ale to, w jakiej skomplikowanej sytuacji jesteśmy, pokazuje w ogóle samo zwołanie tej nowej KRS, no bo wie pani doskonale, że zwoła ją pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędzia Kapiński, którego sędzia Zawistowski nie uznaje za sędziego, mówi o nim neosędzia.
1: Rzeczywiście jesteśmy nie od dziś w bardzo trudnej sytuacji pod względem prawnym, ale tak jak powiedziałam, podejmujemy kroki, które przybliżają nas do odbudowy praworządności w Polsce. I to, że mamy dzisiaj wybraną i funkcjonującą prawidłowo, zgodnie z konstytucją, Krajową Radę Sądownictwa, jest absolutnie takim krokiem. Proszę zwrócić uwagę na to, że ci sędziowie zostali wybrani zgodnie z polską konstytucją przez środowisko sędziowskie, na ich wybór
0: nie mieli... Nie przez środowisko sędziowskie, tylko przez parlamentarzystów, pamięta pani.
1: Panie redaktorze, ale to był formalny wybór. Przecież pan to chyba zdaje sobie...
0: Oczywiście, że tak.
1: Tego,
0: oczywiście, że tak, ale formalnie rękę za tym podnieśli posłowie, nie sędziowie.
1: Ale w najmniejszym stopniu politycy nie wpływali na to, kto jest na tej liście. Był zerowy wpływ polityków, dokładnie odwrotnie niż to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie to właśnie politycy wpływali, rzeźbili te listy, układali te listy. Sytuacja jest dokładnie odwrotna, zgodna z rekomendacjami i Komisji Weneckiej, zgodna z polską konstytucją, z europejskimi standardami. I dzisiaj możemy cieszyć się tym, że mamy ciało, które jest ukształtowane prawidłowo i które może powoływać, wybierać sędziów, którzy będą następnie służyli polskim obywatelom i obywatelkom.
0: To jeżeli pani tak mówi, pani posłanko, to sędzia Piebiak, który też jest członkiem KRS-u i też jest wskazany przez sędziów, z tego co pani mówi, powinien zostać w tym KRS-ie, czy nie?
1: Panie redaktorze, to nie jest komfortowa sytuacja, ale... Dura lex sed lex, po prostu dbając o niezależność, czyli ten najwyższy standard, najważniejszą cechę Krajowej Rady Sądownictwa, po prostu musieliśmy podjąć taką decyzję. Rolą Krajowej Rady Sądownictwa jest nie tylko wybór sędziów, ale przede wszystkim też dbanie i stanie na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości. A to oznacza, że wszelkie ingerencje polityczne przy wyborze tej części sędziowskiej musiały zostać ograniczone i zostały ograniczone. To było bolesne, ale tego wymagały od nas standardy praworządności, standardy niezależności.
0: Jeszcze na koniec chciałem panią zapytać o weto prezydenta w sprawie kryptowalut. Po raz trzeci Karol Nawrocki wetuje tę ustawę i zapowiada czwartą ustawę minister Domański. Będziecie próbować do skutku?
1: Panie redaktorze, będziemy próbować do skutku, dlatego że Polacy po prostu zasługują na ochronę i wysokie standardy tej ochrony. To weto prezydenta jakby już pokazuje jednoznacznie, że prezydent ponad interes obywateli stawia po prostu interes firm kryptowalutowych i dla niego to jest w tym momencie priorytet. Dla mnie jest to dosyć jednoznaczna sytuacja. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkich tych prawicowych polityków i widzimy pana Ziobrę, którego fundacja dostawała pieniądze od spółek powiązanych z spółek kryptowalutowych, a następnie za te pieniądze z fundacji uciekał za granicę. Jeżeli weźmiemy kolejnego prawicowego polityka, pana Wittlera, którego fundacja też dostawała pieniądze powiązane ze spółkami kryptowalutowymi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że prezydent Nawrocki i jego główne wydarzenie kampanijne było sponsorowane przez firmę kryptowalutową, to naprawdę trudno nie mieć takiego wrażenia, że mamy do czynienia z jakąś taką zorganizowaną grupą, może nawet przestępczą, której celem jest wykorzystywanie instytucji państwowych po to, by chronić swój krąg polityczno-finansowy.
0: Ale pani posłanko, to rozumiem, dalej będzie wyglądało tak, że koalicja będzie przegłosowywała kolejną wersję ustawy o kryptowalutach, a prezydent po raz kolejny będzie ją wetował. I tak, do ilu wet mamy dojść?
1: Zaproponowaliśmy najwyższy standard ochrony obywateli, jeżeli chodzi o ten rynek kryptowalut. I widać też, że prezydent, szczerze mówiąc, w obszarze takim merytorycznym akceptuje nasze rozwiązania, bo zaproponował ustawę, która tak naprawdę kropka w kropkę przypomina naszą ustawę. Więc dzisiaj widać po prostu napompowane emocje ze strony pana prezydenta, widać ochronę interesów, które pośrednio doprowadziły go do władzy, a które w dalszym ciągu wpływają na funkcjonowanie polityków prawicy na poziomie finansowym. Nie widać realnego zainteresowania ochroną interesu polskich obywateli. Ta ustawa dawała bardzo konkretne rozwiązania, w tym rozwiązania prewencyjne, czyli takie, które nie doprowadzały, dawałyby możliwość powstrzymania oferty publicznej, nie wprowadzania jej, co chroniłoby po prostu Polaków przed inwestowaniem pieniędzy na niebezpiecznych giełdach. Dzisiaj na skutek działań prezydenta Polacy będą, ci, którzy stracili pieniądze, skazani na postępowania prokuratorskie, następnie sądowe, bardzo trudne do udowodnienia pod względem procesowym, dowodowym. To jest konsekwencja działań prezydenta Nawrockiego, który postawił na ochronę interesów spółek kryptowalutowych, a nie interesów polskich obywateli.
0: Tak mówi Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, gościni rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się.

0: 7.30 na zegarach. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski już czekają z faktami.
1: Prezydent zawetował rządową ustawę dotyczącą egzaminów językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej.
2: To oznacza, że medycy z tej grupy nie mają wydłużonego do przyszłego roku czasu na zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie B1, czyli posługiwania się językiem w stopniu zaawansowanym.
1: Okręgowe izby lekarskie wygaszają uprawnienia tym lekarzom, którzy tego certyfikatu nie mają.
3: Liczba wygaszonych uprawnień to około 450. W Polsce mamy 141 tysięcy lekarzy, więc patrząc na to w procentach to jest bardzo mało, więc prawdopodobnie nie wpłynie to bardzo na ogólny stan dostępności lekarzy w Polsce. Może to być, może wywołać jakieś zawirowania w mniejszych ośrodkach powiatowych.
2: Tłumaczył profesor Marcin Kurzyna z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
1: Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów udostępnianych NATO w Europie, ujawnił o poranku New York Times.
2: Czy Warszawa wie o tym scenariuszu? O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, a w warszawskim studiu autor tej rozmowy Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał ministra?
4: O wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA, jej przebieg, osobiste rozmowy z Donaldem Trumpem i o to, czy wiadomo już, ilu żołnierzy ostatecznie trafi do Polski po obietnicach Donalda Trumpa. Zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych były, ale nikt wciąż nie wie, co znaczyły. Wrócimy także do prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut, do komentarza do niego premiera i do kwestii wypowiedzenia traktatu migracyjnego, co obiecał prezydent.
1: A przed giełdowym debiutem SpaceX, firma zajmująca się eksploracją kosmosu i sztuczną inteligencją, w zgłoszeniu złożonym do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informuje, że sprzedała akcje o wartości 75 miliardów dolarów.
2: Cena 135 dolarów za sztukę. Zatem początkowa wartość rynkowa firmy 1 800 milionów dolarów.
1: No i przy takiej wartości prezes SpaceX Elon Musk jest już najbogatszy człowiek na świecie, ma szansę zostać pierwszym światowym bilionerem.
2: I to jest wstęp do tego, co przed nami.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Rynki błyskawicznie zareagowały na zbliżające się porozumienie na Bliskim Wschodzie. I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. W pierwszej kolejności ropa zaczęła szybko tracić na wartości, więc być może amerykańscy inwestorzy będą mieć więcej pieniędzy, by inwestować w SpaceX już za chwilę. O poranku baryłka jest wyceniana na 86-89 dolarów, czyli w ciągu doby 5 dolarów w dół i wyprzedaż. Czekamy na otwarcie giełd w Europie. Jak zawsze o poranku wyznacznik nastrojów są giełdy azjatyckie. Indeksy na Dalekim Wschodzie pną się błyskawicznie. Południowo-koreański Kospi w górę aż o 9%, japoński Nikkei prawie o 4%. Solidne wzrosty notują też parkiety w Hongkongu, na Tajwanie i w Indonezji. Dlaczego? To właśnie rynki azjatyckie cierpią najmocniej na wojnie w Zatoce Perskiej ze względu na uzależnienie od transportu ropy przez ciśnienie Ormus. Zmiany widzimy też na kursach walut. Szczególnie duży ruch pojawił się na wycenie dolara. Spadek o kilka groszy do 3,67 zł. Euro po 4,25, tu bez zmian. Lekko w dół frank szwajcarski 4,61, podobnie funt brytyjski 4,92. To powiedzmy też o braku zmian korzystnych z punktu widzenia wielu gospodarstw domowych. Orlen utrzyma do końca roku taryfy na gaz na dotychczasowym poziomie. Chodzi o dostawcę My Orlen, czyli dawne PGNiG. Urząd Regulacji Energetyki podjął już decyzję.
7: Zbliża się koniec czerwca, kiedy trzeba ustalić nowe taryfy do końca roku i wspólnie po dyskusjach z URE zapadła decyzja, że nie będą podwyższone ceny gazu.
6: Potwierdza prezes Orlenu Ireneusz Fonfara. Decyzja dotyczy ponad 7 milionów klientów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, piątek, 12 dzień czerwca. No i ruszyła maszyna. Zatrzyma się dopiero 19 lipca. Co to się będzie działo? Halo, panie redaktorze, proszę nie spać, oglądać. Jest pan redaktor z nami?
1: Dzień dobry, jest. Trochę nierozbudzony, ale jest.
0: No tak myślałem, oczywiście. No, o której się dzisiaj wstał? Nie, pewnie się w ogóle dzisiaj nie spało. Tak myślę, chociaż o czwartej nie, ten drugi mecz Czechów.
1: Drzemka była, bo to spaniem ciężko nazwać, ale te kilka godzin między jednym meczem a drugim była drzemka.
0: A co cię rozbudziło? Gol dla Czechów pierwszy, czy wyrównanie dla Korei, a potem druga bramka na 2-1?
1: Nie, bardziej gol Czechów, dlatego że ten gol Czechów bym powiedział troszkę niespodziewany, bo bardziej spodziewałem się trafienia Koreańczyków, którzy naprawdę grali dobrze, mieli zdecydowaną przewagę, no ale wyrzuty z autu wiemy po naszej Ekstraklasie, że są silną bronią, więc Czesi musieli podpadrywać polską myśl szkoleniową w Ekstraklasie, no i w ten sposób zdobyli tą pierwszą bramkę, którą zdobył Krejci. Potem faktycznie no niedługo trwała ta radość Czechów, bo 8 minut później już gol wyrównujący, 80 minuta trafienie na 2-1. Czesi też trafili jeszcze do siatki.
0: A jak, przepraszam, Wojtek, tylko muszę ci wejść w słowo, a jak się nazywał ten rezerwowy koreański, który strzelił gola, pamiętasz? Bo ja za diabła sobie nie potrafię przypomnieć.
1: Hwang-yu-oh.
0: Brawo. Dziękuję ci bardzo.
1: Proszę bardzo. Przygotowałem się, żebyś nie myślał.
0: Cieszę się bardzo. No dalej, jak tam...
1: Znaczy, na pewno łatwiej Koreańczyków nam poznać niż z całym szacunkiem dla piłkarzy RPA, bo tych większość gra jednak w rodzimej lidze, więc no, nie śledzimy raczej rozgrywek w RPA. Koreańczyków zdecydowana większość gra w Europie.
0: Więc to prawda.
1: Nawet po tych meczach europejskich pucharów jesteśmy w stanie gdzieś ich wyhaczyć.
0: Wojtek, pewne zwycięstwo Korei i zasłużone nad Czechami, a co byś powiedział o meczu Meksyku z RPA? Tutaj też chyba wątpliwości żadnych nie było. Bardzo przekonująco zaczął Meksyk te mistrzostwa.
1: Mogę powtórzyć to samo, tylko z drugiej strony sobie myślę, co by było, gdyby Meksyk grał z lepszą reprezentacją niż RPA. Bo trzeba przyznać, że nawet mój 12-letni syn oglądający wczoraj ten mecz ze mną stwierdził, nie, tata, co oni za kryminał grają w obronie. Także no tak naprawdę RPA było widać wczoraj mocno splątane nogi. Chyba jednak to, że wyszli na ten stadion Azteka, który był głośny, śpiewający, te pierwsze kilka minut, kiedy Meksykanie wymieniali się piłką, to za każdym razem było słychać głośne ole, ole, no to chyba jednak na reprezentację RPA nie wpłynęło najlepiej, bo tych błędów takich naprawdę poważnych mnóstwo. Do tego mecz kończony w dziewiątkę, Meksykanie też kończyli w dziesiątkę, po takim też głupim faulu chyba zupełnie niepotrzebnym, no ale te widać, że po piłkarzach z Republiki Południowej Afryki było widać taką frustrację, bo ta druga czerwona kartka to takie bezsensowne uderzenie rywala, ale widzieliśmy dzięki temu też trochę to, jak będą pracować sędziowie w czasie mundialu, bo to, co mieliśmy okazję zaobserwować, czyli właśnie ta analiza VAR, którą znamy już bardzo dobrze, ale potem te zakomunikowanie czerwonej kartki przez sędziego, wytłumaczenie trybunom, co się stało, słabym angielskim, ale zawsze, to było to, co między innymi sędziowie teraz będą pokazywać. Więc ten początek mundialu taki pewny, spokojny, no ale myślę sobie, że to też nie były najmocniejsze reprezentacje, jakie oglądaliśmy.
0: To prawda, to prawda.
1: Natomiast chyba sprawdzą się te takie rokowania, że tutaj patrząc tak statystycznie, że Meksykanie i Korea Południowa powinny dalej awansować, chociaż będzie mi szkoda południowych naszych uśmiechniętych sąsiadów.
0: Powiem ci, że najbardziej z tego mundialu na razie podoba mi się kamera, którą mają sędziowie. Znakomicie z niej widać rzeczywiście tak, akcje boiskowe.
1: To też nowinka technologiczna i to też pokazujące, no oczywiście każdy z nas jest troszkę mądry po szkodzie, ale wczoraj w meczu otwarcia, kiedy była ta powtórka tej drugiej czerwonej kartki, właśnie z tej kamery sędziowskiej, to tam było ewidentnie widać, że no, przyłożył mu, brzydko mówiąc. I właśnie można się potem zastanawiać, jak sędziowie są w stanie to przeoczyć.
0: I teraz nasi południowi sąsiedzi będą grali, ledwie jeden mecz zagrali, a już za chwilę przed nimi mecz o wszystko, rozumiem. Wracają po 20 teraz, latach i
1: bo oni
0: od razu
1: na pałeczkę przejęli, wiesz? Oni chcą się nauczyć, jak to jest zagrać mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o
0: niech dzwonią, niech telefonują, my im wytłumaczymy generalnie. Przerabialiśmy to wiele razy.
1: Ja mam blisko do Ostrawy od siebie, to podjadę i im opowiem.
0: Właśnie, Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM, razem z nami po dwóch meczach mundialu jesteśmy, przypomnijmy, Meksyk 2-0 wygrał z RPA w meczu otwarcia, a dzisiaj w nocy Czesi przegrali, mimo że prowadzili 1-0, przegrali z Koreą Południową 1-2. To wszystko się dzieje w grupie A. Dzisiaj późnym wieczorem Kanada zaczyna z Bośnią i Hercegowiną, a później to już noc, nieprzespane noce, długie nieprzespane noce.
1: USA Paragwaj, pamiętaj, wszyscy,
0: ale to już będzie,
1: muszą zacząć grać.
0: Otóż to. Przypominał Wojtek Jacek Marczyk, redakcja sportowa. Przypominamy fakty sportowe na naszej antenie o 8.30. Radio RMF 24. Cały czas z wami, niezmiennie.

0: Klap, bo ja się nie boję.
1: Bonik? Dobrze usłyszałem? Bonik. Nie, to już nie te czasy, niestety. Już nie możemy wrócić do tych wspaniałych chwil polskiej piłki nożnej, bo w tej chwili nas na tym mundialu nie ma. Może będziemy za 4 lata. A co się dzieje po końcowym gwizdku na ulicach Meksyku, gdy Meksyk wygrywa? Domyślacie się. Wybucha euforia oczywiście. Drużyna Meksyku wygrywa z RPA. Mówiliśmy o tym z Wojtkiem Marczykiem. Słyszeliście o tym w Faktach i Faktach Sportowych. Trwa wielkie świętowanie. W samym środku tego świętowania oczywiście Paweł Żuchowski.
2: Ogromna radość na meksykańskich ulicach, w wielu amerykańskich miastach. To jest bardzo długi wieczór i z całą pewnością będzie bardzo długa noc dla wielu kibiców, którzy z wielką uwagą śledzili pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata.
3: México! México, ganamos perro 2-0, vamos con todo por este mundial, papi, venga México! Dale México!
2: Niesamowita atmosfera. Tysiące kibiców wyszły świętować zwycięstwo swojej reprezentacji nad drużyną z Republiki Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Co chwilę słychać tutaj okrzyki Viva Mexico. W centrum miast i na głównych placach słychać śpiewy, okrzyki, radości, dźwięk trąb. Widziałem ludzi tańczących na stołach, w barach. Widziałem ludzi wymachujących flagami. Dla wielu kibiców to jest coś więcej niż tylko wygrany mecz. To powód do dumy i okazja do pokazania jedności. Emocje są ogromne, a radość widać na każdym kroku. Meksykanie udowadniają, jak wielką pasją darzą piłkę nożną i jak mocno wspierają swoich zawodników. I oczywiście widzimy tu też ten meksykański temperament kibiców. Słyszę tutaj także co chwilę, że teraz plan to szybkie wyjście z grupy i kolejne etapy mistrzostw świata. Bardzo chcą pójść dalej. Mają klątwę czwartego spotkania, jak sami mówią, od lat. Czwarty mecz okazywał się dla meksykańskiej drużyny sporym problemem. Dlatego teraz liczą, że los się odmieni właśnie od tego meczu rozpoczynającego piłkarskie mistrzostwa świata. Z Meksyku Paweł Żuchowski.
1: Mam nadzieję, że Paweł zrobił zdjęcia i zobaczyliśmy to wszystko. I jest to do zobaczenia na stronach RMF24. Będziemy się z Pawłem jeszcze łączyć, jeżeli oczywiście jest w dobrym zdrowiu i przeżył tę szaloną radość na ulicach Mexico City. O polityce i o sporcie. Tak, o polityce i o sporcie będzie po 8 w naszej porannej rozmowie, ale nie o piłce nożnej, takie mam wrażenie, tylko bardziej o mieszanych sztukach walki na urodzinach Donalda Trumpa. Marcin Przydacz, minister w kancelarii prezydenta odpowiadający za stosunki międzynarodowe, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego po godzinie 8.

Radio RMF 24, za 8 minut będzie godzina 8, to jest piątek, to jest 12 czerwca. Wciąż nie ma porozumienia pokojowego, a Teheran studzi emocje wokół ewentualnego porozumienia. Jak twierdzi Iran, negocjacje w sprawie porozumienia z USA wciąż trwają. A wcześniej prezydent Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami ogłosił, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce i to w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę ciśniny Ormuz, a USA blokadę irańskich portów. Panie prezydencie, jak bardzo jesteście pewni, że podpisanie umowy nastąpi w ten weekend? To nastąpi wkrótce, może nawet w ten weekend. Czy najwyższy przywódca zatwierdził tę umowę? Rozumiem, że odpowiedź brzmi tak. A gdy umowa zostanie podpisana, czy Stany Zjednoczone natychmiast zniosą blokadę? Tak, to prawda. Ceny ropy będą spadać. Na łeb, na szyję. Tak mówi Donald Trump w rozmowie z dziennikarką amerykańską. Amerykańskie media przypominają, że prezydent Trump wielokrotnie zapewniał o bliskości porozumienia. Jednak każdorazowo Teheran studził emocje. Przed chwilą siły USA zestrzeliły dwa irańskie drony szturmowe, które usiłowały zaatakować statki w ciśnienie Ormuz. Informuje o tym agencja Reutera. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji u nas oczywiście. Fakty za 6 minut z lekkim ogonkiem. Potem Tomasz Terlikowski i Marcin Przydacz. Czyli będzie o wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach Donalda Trumpa.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: I czas najwyższy na fakty, godzina 8 na zegarach w studiu faktów Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
1: Była właścicielka działki w podrzeszowskim Lutoryżu, na której odnaleziono szczątki płodów. Przesłuchana.
2: Miała potwierdzić, że zakopywała na swojej posesji odpady medyczne.
1: Meksyk i Korea Południowa wygrywają pierwsze mecze na mundialu.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Marcin Przydacz.
1: Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Prezydent w niedzielę będzie na urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie.
1: Zakopywałam na swojej posesji odpady medyczne, jak dowiedział się reporter RMF FM, tak miała przyznać policjantom patomorfolog. Była właścicielka działki w podrzeszowskim Lutoryżu, na której odnaleziono szczątki płodów.
2: No to makabryczne odkrycie natrafiono podczas prowadzonych na tej działce prac ziemnych. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w tej sprawie. Krzysztof, jak natrafiono na te szczątki?
3: Policjantów powiadomili właściciele działki, którzy prowadzili remont swego domu. Wykopali ludzkie szczątki, przygotowując teren pod wylewkę tarasu. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, zabezpieczyli teren, sprowadzili ekipy, które sprawdziły resztę posesji. Natrafili na kilkanaście płodów i inne szczątki mogące być odpadami medycznymi. Właściciele nieruchomości zeznali, że dom kupili w zeszłym roku. Śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki, którą przesłuchano. Kobieta, patomorfolożka, przyznała im, że pozbywała się odpadów medycznych, zakopując na swej posesji. Trwa wyjaśnienie, skąd były płody, których szczątki znaleziono, a także dlaczego nie poddawano ich prawidłowej utylizacji. Dziś na miejscu znów będą pracować kryminalni i prokurator. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Rzeszowie.
1: Tu RMF FM. Słuchajcie faktów. Mundial rozpoczęty. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0.
2: Ale fiesta nie tylko meksykańska, bo Korea Południowa pokonała Czechy w Guadalajarze 2-1, więc w Seulu głośne. A po tej meksykańskiej odsłonie turnieju czas na mecze w Kanadzie i USA.
1: Ze względu na różnice czasowe w trzech krajach gospodarzy, przypominamy.
2: O 21:00 w Toronto mecz Kanada-Bośnia-Hercegowina, a potem w środku nocy wielkie piłkarskie święto w LA.
1: O 3:00 pierwszy gwizdek meczu USA-Paragwaj.
2: A propos Stanów Zjednoczonych. Prezydent Karol Nawrocki na razie jest jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie.
1: Jak już mówiliśmy w faktach, jutro Karol Nawrocki leci za ocean, obejrzy w Białym Domu ale mieszanek sztuk walki zorganizowaną przy okazji urodzin Trumpa. Uświetnia 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.
2: Po tej gali Freedom 250 prezydent zamierza także spotkać się z amerykańską Polonią, odwiedzi Polskie Centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie i Polski Kościół w Silver Spring w stanie Maryland.
1: A na linii nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
4: Witam, dzień dobry.
1: Krzysztofie, kto jeszcze będzie na urodzinach Donalda Trumpa?
4: Miejsc dla gości przewidziano 4000. Zaproszenie ma na przykład włoska premier Giorgia Meloni, ma też argentyński prezydent Javier Milei. Oni jednak jeszcze oficjalnie nie potwierdzili przyjazdu. Sporo jest ludzi znanych, którzy zaproszenie dostali, ale już publicznie je odrzucili. To na przykład aktorzy Adam Sandler, Jared Leto, Jason Statham, Dwayne Johnson. Donald Trump na razie się tym przynajmniej publicznie nie przejmuje i przekonuje, że kosztów tej urodzinowej imprezy nie poniosą podatnicy, zapłacić mają prywatne firmy i tu ciekawostka, jednym z głównych sponsorów jest platforma kryptowalutowa Crypto.com. No i warto tu przypomnieć, że Karol Nawrocki brał już kiedyś udział w amerykańskiej imprezie politycznej finansowanej przez branżę krypto ponad rok temu na zjeździe głównie amerykańskich konserwatystów pod Rzeszowem. Wtedy sponsorem była niesławna Zonda Krypto, co do dzisiaj dla prezydenta Nawrockiego jest pewnym wizerunkowym kłopotem, zwłaszcza po wczorajszym trzecim już zawetowaniu ustawy o wprowadzeniu nadzoru nad rynkiem krypto.
5: Fakty, opinie, komentarze.
1: I czas na poranną rozmowę w RMF FM. W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Witam, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu.
6: To co, panie ministrze, pan prezydent ma problemy z kryptowalutami, znaczy jakieś bliskie, za bliskie relacje, bo i ten Rzeszów i teraz ta impreza prezydenta Stanów Zjednoczonych.
7: Nie, to panie redaktorze, mam wrażenie, że to już jest próba naprawdę sięgania prawą ręką za lewe ucho i wiązanie prezydenta poprzez jego wizytę w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem Trumpem, z jakimiś firmami. Zresztą Crypto.com chyba było też sponsorem Ligi Mistrzów, więc to co w związku z tym...
6: No, Zonda Krypto też była.
7: Panie redaktorze, to każdy, który oglądał Ligę Mistrzów na żywo czy w telewizji jest związany bez przesady.
6: Ale zupełnie poważnie, dlaczego
7: nie
6: trzecie weto?
7: No właśnie, bądźmy poważni.
6: Trzecie weto, dlaczego? Tak. Pan premier mówi, jest bardziej uwikłany o prezydencie. Bardziej uwikłany niż myśleliśmy.
7: No dzisiejsze doniesienia Money.pl, czyli branżowego portalu, wskazują, że to raczej pan premier jest uwikłany, bowiem okazuje się, że Zonda Krypto brało udział nie tylko w konsultacjach, co w pisaniu przepisów tej ustawy, ustawy o kryptowalutach. Redaktor Szymon Jadczak to wskazuje.
6: To może że wszyscy jesteście uwikłani.
7: Panie redaktorze, to jest dla mnie rzecz niewiarygodna, że pan, chyba Kral on się nazywa, był konsultowany przez Ministerstwo Finansów.
6: Kral też finansował masę prawicowych instytucji,
7: to jest rzecz niebywała, że Donald Tusk próbuje przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Po pierwsze za to, że przez rok nie regulował tego rynku, mimo rozporządzenia MiCA.
6: Nie regulował, tylko prezydent
7: nie,
6: wetował.
7: Nie, cały 24 rok nie robiono nic w tej sprawie. Po drugie, w tym wypadku okazuje się, że pan Kral jest jakimś partnerem Ministerstwa Finansów w regulowaniu. A po trzecie, pan premier przesłał trzeci raz tę samą ustawę.
6: No nie, jest jedna poprawka. Przepraszam, no proszę, panie ministrze, to jedną poprawkę
7: daliście. To czego się spodziewa? Trzeci raz przesyła tą... No to tak możemy grać do końca. I jeszcze, jakby powiedział Jurek Gowsiak, o jeden dzień dłużej niż do końca świata. No, jeżeli nie uwzględni...
6: Do trzech razy sztuka.
7: Jeżeli nie uwzględni
6: poprawek... Przedstawiłem dowody na rosyjskie ślady. Przedstawiłem wszystko.
7: No to jeżeli były rosyjskie ślady, to dlaczego dopuszczał pana Krala z Zonda Krypto do współdecydowania o przepisach tej ustawy? No bez przesady. No, jakie rosyjskie ślady? To Ministerstwo Finansów nie znało tych rosyjskich śladów, że pan
6: panie,
7: Zonda Krypto
6: jest współautorem
7: tych regulacji?
6: To znaczy nie będzie tych regulacji w ogóle?
7: Nie, jeżeli uwzględnią poprawki, po pierwsze, albo przegłosują projekt pana prezydenta, który wprost leży na biurku, tylko jest niestety mrożony w zamrażarce u pana Czarzastego, który, pamiętajmy, który też ma swoje wschodnie kontakty, nie wiadomo jakie.
6: Czyli nie będzie. Dobrze, przejdźmy do informacji z dzisiejszych New York Times. New York Times informuje, że USA zamierza znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów udostępnianych NATO w Europie. Polska o tym wiedziała? Wiedziała o tym kancelaria prezydenta?
7: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone od wielu, wielu miesięcy pracują nad nową strategią obecności między innymi w Europie. Nad tym pracuje Pentagon i tutaj partnerem Pentagonu przede wszystkim jest MON. To MON powinien wiedzieć i MON powinien informować.
6: Ale czy kancelaria prezydenta wiedziała?
7: Kancelaria prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności
6: ale
7: w Europie.
6: Ale te liczby, które są podawane, ich nie znaliście.
7: Ja nie będę tutaj źródłem, żeby je potwierdzać. My zabiegamy o
6: ja
7: to,
6: się
7: aby...
6: tylko pytam, czy o tym wiedzieliście.
7: My zabiegamy o to i temu też ma służyć wizyta pana prezydenta w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych, aby te ograniczenia, które najpewniej niestety staną się faktem, ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie, nie dotknęły Polski. I po to staramy się utrzymywać jak najlepsze relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
6: Ale wiedzieliśmy o tym, że są tak... Bo New York Times podaje bardzo szczegółowe informacje. Mówi o tym, że od początku czerwca państwa europejskie, władze państw europejskich o tym wiedziały. Więc pytam się, czy Polska również o tym wiedziała?
7: Ja o tym nie wiedziałem. Do mnie takie informacje nie trafiały. Myślę, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej powinno mieć taką wiedzę. Jeśli miało, to powinno ją przekazać do Kancelarii Prezydenta. Nie przekazało. Nie chcę tutaj oskarżać, bo być może to jest tylko informacja dziennikarska, nie do końca sprawdzona przez odpowiednie służby.
6: Wspomniał pan o tym, że prezydent w czasie tej wizyty będzie zabiegał. To jest oficjalna wizyta czy prywatna wizyta prezydenta?
7: To jest wizyta robocza głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. Dojdzie do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście...
6: Ale tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
7: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne.
8: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co?

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Widać, że ewidentnie go to boli. Ja zaproponowałem panu ministrowi Sikorskiemu, że mogę, jeżeli coś chce, to mogę mu coś przywieźć z Waszyngtonu, bo akurat będziemy, jeżeli ma jakąś ochotę, jakąś pamiątkę, nie wiem, mały biały dom, taki bryloczek. Jestem w stanie naprawdę tutaj wykazać się pewną otwartością na potrzeby pana ministra.
4: Pan też jest złośliwy, żegnamy się z słuchaczami radia, tą złośliwością, z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Panie ministrze, poza tym bryloczkiem, który chce pan przywieźć, Donald Tusk, pytany o tą wizytę, czego się po niej spodziewa, odpowiedział: niczego. Co przywiezie prezydent?
3: Panie redaktorze, będziemy oczywiście rozmawiać o sprawach zasadniczych, o polityce bezpieczeństwa, o współpracy dwustronnej, współpracy energetycznej, wszystko to, co jest ważne z perspektywy państwa polskiego. No, jeżeli Donald Tusk uważa, że wizyty zagraniczne nic nie przynoszą, to najpewniej patrzy przez swój własny pryzmat podróżowania i jeżdżenia nie wiadomo po co. No, miał go nikt nie ograć w Unii Europejskiej. Ostatnio się okazało, że na 30 ambasadorów unijnych, których Unia Europejska wysyła na świat, nie ma ani jednego Polaka. Znaczy, tak właśnie Donald Tusk prowadzi politykę w ramach Unii Europejskiej, że jadą wszyscy. No pewnie tam już, no to, że Niemcy, to wiadomo, Donald Tusk pewnie patrzy na to z uśmiechem, ale jadą Francuzi, Włosi, Holendrzy, Belgowie, nie ma żadnego Polaka. Panie
4: ministrze, kiedy wspomniał pan o tych spotkaniach, które odbędzie pan prezydent, różnych politycznych, kiedy je poznamy szczegółowo, kiedy będziemy wiedzieć, z kim prezydent i kiedy w Stanach Zjednoczonych się spotka? Poza Polonią, bo te informacje już podawaliśmy w Faktach.
3: Nawet. Tak, z Polonią się spotka następnego dnia na Florydzie. Natomiast i w niedzielę, i w poniedziałek dojdzie do odpowiednich spotkań, więc myślę, że w odpowiednim czasie. My też nie chcemy zalewać tutaj opinii publicznej.
4: To tylko jedno. Spotkanie w cztery oczy z Donaldem Trumpem będzie. Jest przewidziane.
3: W poniedziałek są przewidziane spotkania i na Kapitolu, i są przewidziane także i w niedzielę spotkania, jeśli chodzi o relacje z panem prezydentem.
4: Cztery oczy.
3: Tak.
4: A co z państwem? Ale jakiś mundialowy mecz? Pan prezydent się wybiera na mecz jakiś? Mamy mundial w Stanach Zjednoczonych.
3: No tak, no ale niestety nasza reprezentacja się nie dostała. Pan prezydent, w przeciwieństwie do Donalda Tuska, kibicuje tylko jednej reprezentacji.
4: Tusk też tylko jednej. To już jest złośliwość.
3: Pytanie, której? Natomiast rzeczywiście pan prezydent reprezentuje Polskę i kibicuje Polsce. W związku z tym, jak Polski nie ma, no to pan prezydent nie jedzie na mundial.
4: Marian Piłka mówił, że jest bardzo proste takie dla prawicowego wyborcy i kibica, jak głosować. Najpierw na Słowian, najpierw na katolików i Słowian, później na katolików, przepraszam, na chrześcijan i Słowian, a na końcu byle nie na Niemców. To pan prezydent wie, na kogo może kibicować.
3: No, myślę, że pan prezydent ma swoje jakieś typy co do tego, kto miałby wygrać mundial, ale mamy wszyscy biało-czerwone serca i chcemy, żeby to Polacy wygrywali. Skoro się nie dostanie, ja myślę, że nie będziemy, z całą sympatią do króla Szwedów, króla Szwecji, który był niedawno w Polsce, no to akurat Szwedom ja nie będę kibicował, bo już nas wyeliminowali, no trudno im dzisiaj kibicować.
4: No jeszcze potop szwedzki, pan ma naprawdę dobrą pamięć.
3: Nie, to historia historią, choć wiadomo, nakradli strasznie dużo i do tej pory częściowo nie oddali, no ale tutaj ta zadra z ostatniej porażki we mnie jeszcze tkwi, więc ja sobie pozwolę. Ja kibicowałbym Włochom, no ale Włosi też niestety się nie dostali.
4: No to się prawdziwie pewnie. Żołnierze amerykańscy, czy już wiemy, ilu tych żołnierzy będzie w Polsce? Bo wiemy, że ma być 5 tysięcy, ale wciąż chyba, nie wiemy chyba, że nie, pan wie.
3: Dodatkowych 5 tysięcy,
4: czyli 11 plus 5.
3: Między innymi o tym będziemy rozmawiać w Waszyngtonie.
4: Czyli nie wiemy jeszcze.
3: O tym będzie rozmawiał pan prezydent Karol Nawrocki w Waszyngtonie w niedzielę i w poniedziałek. Jeszcze raz panu powtórzę, panie redaktorze. W Pentagonie trwają dzisiaj prace nad całą strategią obecności. To, co wiemy, to to, że mamy dzisiaj 10 tysięcy, choć ta jedna część jest nierotowana.
4: 4 tysiące, tak.
3: I dodatkowych 5 tysięcy. Więc jakby potencjał do tego, żeby było 16 tysięcy, no 15 jest bardzo duży. Natomiast finalne decyzje jeszcze przed nami. Wiemy, że na pewno będzie ich więcej niż do tej pory.
4: Bo ja pamiętam, jak pan ze mną rozmawiał i pan mówił, właśnie, że wtedy miał pan taką, powiedział, minimalistyczną

0: koncepcję, tak, że to jednak będzie 11 tysięcy. Coś się zmieniło od tego momentu?
1: Jest, to cały czas utrzymuję, że to jest minimum minimorum, 11 tysięcy, natomiast my będziemy walczyć i dobrze by było, gdyby choć trochę Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamiast obśmiewać, zamiast
0: ale
1: żartować...
0: Ale MON się zgłosił do tej walki i zaproponował nawet stałą obecność. Bardzo mocna deklaracja.
1: Panie redaktorze, stała obecność jest postulatem Polski od dziesięcioleci w zasadzie, więc jeżeli pan mówi, że nagle sobie minister obrony narodowej przypomniał, to mam wrażenie,
0: jednak
1: że to trochę...
0: mocno deklarację.
1: No, jakby rozumiem, że chce się tutaj podpiąć pod te dyskusje i dobre relacje. Rzeczywiście wykonawczo na pewno będzie to robił MON. Czy decyzje zapadną na poziomie Białego Domu, czyli rozmowa prezydentów, a później pan Kosiniak-Kamysz będzie musiał to wykonać. No. Więc zakładam, że rzeczywiście rola MON-u jest tutaj nie
0: tylko, że słyszymy z Pentagonu, to znaczy media amerykańskie słyszą, że tam jest chaos. To znaczy, że zapadła decyzja na poziomie prezydenta Trumpa. On wysłał tweeta, tylko
1: raz,
0: nie ma,
1: tylko nie
0: ma konkretnych decyzji.
1: To, że się chaos wkrada w administrację różnych państw, także i amerykańską, jest stałą polityki. W polskiej polityce też bywa obserwowany chaos. Mam wrażenie, że od grudnia 2023 to jest permanentny stan polskiej polityki rządowej.
0: Teraz mówimy o amerykańskiej, tak uczciwie rzecz biorąc.
1: Raczej się nie uczą od polskiego rządu, natomiast w polskim rządzie też jest ciągły chaos. No i co mam z tym zrobić? No, chciałbym, żeby nie było tego chaosu.
0: Amerykańscy żołnierze z Niemiec mogą być skierowani do Polski, pana zdaniem? Znaczy, to jest też element, który leży na stole?
1: Tak, leży. Oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli te wojska miałyby być wycofywane z Niemiec i miałyby i tak trafiać gdzieś tam do Ohio czy Kentucky, to oczywiście lepiej, żeby trafiły do Polski. Ja się tutaj nie zgadzam z panem premierem, który mówi, że on nie chce w żaden sposób podpaść Niemcom i nie będzie podbierał Niemcom.
0: Jasno powiedział, że jak mają być wycofani, to potem
1: nie jest zainteresowany tym, żeby podbierać Niemcom, a ja szczerze mówiąc jestem zainteresowany tym, żeby w Polsce było ich najwięcej. Dziwię się panu premierowi, że znów ta perspektywa niepolska czasami jest u niego dominująca.
0: Panie ministrze, tylko pan oczywiście ma świadomość tego, że zaplecze wszystkich wojsk, także tych, które są w Polsce, jest w Niemczech. Tam jest stała obecność, tam są szpitale, tam jest bardzo istotna infrastruktura, której w Polsce nie ma.
1: To trzeba ją stworzyć.
0: No, ale to zajmuje czas.
1: No dobrze, im wcześniej zaczniemy, tym szybciej będziemy gotowi.
0: Jak spotkanie z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Kirillem Budanowem, co ono przyniosło? Bo mam takie wrażenie, że i pan się spotkał, i wiceminister spraw zagranicznych się spotkał, i szef BBN-u się spotkał, tylko nie widać jakichś efektów tych spotkań.
1: Panie redaktorze, tak, doszło do spotkania. To było twarde spotkanie. Ja ze swojej strony wyrażałem, myślę, że tą emocję, która ma większość Polaków, w sensie oburzenia, gniewu i gigantycznego niezadowolenia z tego, jak postępują Ukraińcy. I tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
0: Ale Kirill Budanow mógł odpowiedzieć, jak obserwujemy nasze sondaże, to ogromna większość Ukraińców, mniej więcej tylu, ilu Polaków wyraża zaniepokojenie, to Ukraińców wyraża zachwyt.
1: Ale te sondaże pokazują coś innego. Czy Ukraińcy źle zareagowali? Nie chcę ich tutaj w żaden sposób tłumaczyć, natomiast rozumiem, że źle zareagowali na taką ultimatywną politykę, a nie na samą dyskusję o UPA, bo na wschodzie Ukrainy, w centralnej Ukrainie, jak pan doskonale wie...
0: Tylko to się już powoli zmienia.
1: To się niestety zmienia na niekorzyść i dlatego trzeba było mocno uderzyć i dlatego trzeba było zażądać i wyrazić to oczekiwanie odwrotu.
0: Czy to coś przyniosło?
1: Piłka jest po stronie ukraińskiej, to też przekazałem panu ministrowi Budanowowi.
0: A ile mają czasu?
1: To strona ukraińska rozpoczęła ten konflikt. My zareagowaliśmy twardo. Pan prezydent zareagował. Gdyby nie prezydent, to pewnie rząd przymknąłby oczy, bo się nawet nie chcieli spotykać z Budanowem. Nie chcieli w ogóle rozmawiać. Ale nie dlatego, panie redaktorze, że byli obrażeni, tylko dlatego, że był długi weekend. Więc wiem, że jeden z ważnych ministrów odpowiedzialnych za ważny resort w sprawach międzynarodowych akurat miał ważniejsze rzeczy niż rozmawianie.
0: Jakie?
1: Proszę go zapytać, jak go pan zaprosi.
0: Ale ja nie wiem, który to, tak, skąd mam wiedzieć, który.
1: Myślę, że nasi słuchacze już wiedzą. Pan redaktor pewnie też wie, tylko się zgrywa. Jak
0: nie, ja się po prostu pytam, żeby pan podał to nazwisko.
1: W każdym razie twarde oczekiwanie wobec Ukraińców i tutaj pan prezydent się nie cofnie do czasu, kiedy nie zobaczymy jako Polacy, że jednak Ukraińcy biorą pod uwagę polską wrażliwość.
0: Ale czyli co mieliby zrobić? Znaczy, bo bardzo trudno sobie wyobrazić, biorąc
1: zmienić
0: pod uwagę
1: nazwę,
0: specyfikę.
1: No, ale... Zmienić nazwę.
0: Na jaką?
1: To w krótkiej perspektywie, w dłuższej perspektywie my jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami procesów gloryfikacji morderców. Nie możemy pozwolić na to, aby w sąsiednim państwie, jeszcze takim, które ma ambicje do bycia częścią Unii Europejskiej, gloryfikowano ludzi, którzy mordowali
0: bohaterów
1: kobiety i dzieci.
0: Bohaterów walki z Sowietami? Taka nazwa by nas zadowoliła?
1: I ten kontekst antysowiecki ukraińskiej walki powstańczej, tylko nie akurat UPA czy OUN, bo to są nacjonaliści, którzy byli wiedzeni...
0: Ale też walczyli z Sowietami do lat 60.
1: Jeżeli są jakieś jednostki, jeżeli są jakieś działania w ramach ukraińskiej walki narodowo-wyzwoleńczej antysowieckiej, no to trudno, żebym ja to krytykował. Myśmy też walczyli z Sowietami. Natomiast OUN, UPA niestety wiedzione było integralnym nacjonalizmem, szowinizmem bazującym na ideologii Donsowa, która z kolei, cała ta ideologia była bliźniaczo podobna do niemieckiego nazizmu. No nie da się odciąć zupełnie z Sowietami od tematu ukraińskiego szowinizmu.
0: No tak, ale rozumiem, że to byłby krok w dobrym kierunku, gdyby jakoś...
1: Z całą pewnością, gdyby zniknęły nazwy pod tytułem OUN, UPA i nazwiska tych zbrodniarzy, to na pewno byłby to krok w dobrym kierunku.
0: I wtedy prezydent może rozważyć, czy odbierać, czy nie odbierać...
1: Prezydent rozpoczął tę procedurę, ta procedura się toczy, w każdej chwili może podjąć tę decyzję, może ją podjąć jutro, pojutrze, może za tydzień, może za miesiąc, w zależności od tego, jak strona ukraińska zareaguje. Jeśli nie zareaguje w żaden sposób, to oczywiście ta decyzja zapadnie, tak?
0: Bardzo proszę, pytania od naszych słuchaczy, panie ministrze, dwa pytania, a pan tutaj miesza od razu, jedno i drugie.
1: Fantastycznie. Pierwsze z góry, bo to pewnie pan redaktor
0: specjalnie naprawdę pan sądzi, że ja mam czas, żeby układać pytania w odpowiedni. Jeszcze tam ciężarki wrzucamy, żeby te cięższe były.
1: Bardzo... No nie, to jest jednak pani Ewelina z Wrocławia, a nie pan Tomasz z Warszawy.
0: Nie, zdecydowanie nie, bardzo proszę.
1: Dlaczego prezydent w swoich wypowiedziach ciągle mówi, ja prezydent? Wszyscy wiemy, że jest prezydentem. Nie słyszałem, że mówił ja prezydent, natomiast mówi pani Ewelino, że coś prezydent Rzeczypospolitej jako organ państwa polskiego, jako instytucja państwa polskiego, jako głowa państwa, rzeczywiście, kiedy odwołuje się do decyzji natury prawnej, politycznej, mówi, że podjął taką decyzję prezydent Rzeczypospolitej, a nie ja, Karol Nawrocki, prawda? Bo no, w sensie prawnym ma to duże, duże znaczenie. To jest kwestia retoryki.
0: Użyciu językowego. Tak, bardzo proszę, drugie pytanie.
1: Co nie zmienia podejścia Polaków do swojej głowy państwa.
0: A i tutaj drugie pytanie. Jakieś
1: Malborka, pan Krzysztof. A byłem ostatnio, przejeżdżałem koło Malborka.
0: Piękne miasto.
1: Tak, piękne. Co pan sądzi o tym, że Sejm nie uchylił Sławomirowi Mentzenowi immunitetu? Czy politycy są bezkarni? Szczerze mówiąc, nie jestem już w Sejmie, więc nie śledzę tych spraw. Rozumiem, że sprawa dotyczyła odpalenia tylko tyle racy, prawda? Więc sprawa jest niedaleko idąca, jeśli chodzi o szkodliwość. Po to jest immunitet, żeby też władza polityczna, aktualnie sprawująca władzę, czyli rząd i podległe mu służby, nie mogły zastraszać, wpływać na polityków.
0: Czyli to dobrze, że mu nie odebrano?
1: Nie znam szczegółów w sensie dowodowych, co tam się dokładnie wydarzyło. Wydaje mi się, że do pewnego momentu, na pewnym etapie rzeczywiście politycy, zwłaszcza politycy opozycji, powinni mieć możliwość jednak funkcjonowania. Bo w przeciwnym razie się okaże za chwilkę tak, że pan Żurek, gdyby nie było immunitetu, to za chwilkę wszyscy byliby albo w aresztach, albo zatrzymywani na 48 godzin. I polska demokracja pod rządami takich ideologów, trochę powiedziałbym politycznych, niezrównoważonych działaczy, jak pan Żurek, no za chwilkę nie mogłoby funkcjonować. Panie, więc ten immunitet chroni polską demokrację.
0: A jak się panu podoba, skoro jesteśmy przy posłach, propozycja Janusza Kowalskiego, żeby sprawdzać pochodzenie etniczne pracowników urzędów i ministerstw w Polsce, żeby sprawdzać, czy polskie ministerstwa nie zostały zukrainizowane, jak on powiedział.
1: Nie, to nie słyszałem takiej propozycji, żeby sprawdzać pochodzenie etniczne, natomiast moim zdaniem tu zwłaszcza wyborcy powinni weryfikować w procesie wyborczym poglądy, czy ktoś reprezentuje interes Polski.
0: Ale ja nie mówię o wiceministrach. On zaproponował, żeby sprawdzić, czy w polskich ministerstwach i urzędach pracują Ukraińcy, czy nie, bo polskie urzędy powinny być dla Polaków.
1: Zdecydowanie polskie urzędy i polska polityka powinna być dla tych ludzi, którzy reprezentują polski interes. Jeżeli ktoś reprezentuje interes obcego państwa, to nie może funkcjonować w polskich realiach politycznych, bo po prostu...
0: Ale ucieka pan od odpowiedzi.
1: Odpowiadam panu.
0: To jest konkretna propozycja Janusza Kowalskiego.
1: Uważam, że etniczność jako taka nie jest tutaj warunkiem sine qua non. Warunkiem jest to, jakie reprezentuje interesy. Jeżeli ktoś jest obywatelem innego państwa, reprezentuje interesy innego państwa, myśli w kategoriach innego państwa, to przede wszystkim wyborcy, ale też i prawo powinno to regulować.
0: Ale polskie urzędy i polskie ministerstwa powinny być tylko dla Polaków, bo to jest wprost przekaz Janusza Kowalskiego.
1: Jeszcze raz panu powtarzam. Dla polskiego obywatela i dla polskiego i reprezentującego polski interes. Wszystko się sprowadza tutaj do dyskusji o panu Szeptyckim. No to trzeba powiedzieć
0: nie,
1: wprost.
0: Czy to jest zupełnie inna wypowiedź pana Janusza Kowalskiego i nie no o dobrze. Szeptyckim.
1: Ja się do niej odnoszę, do wypowiedzi pana Szeptyckiego. Uważam ją za skandaliczną.
0: A to już wiemy, ale ja się pytam, a Janusza Kowalskiego nie uważa pan za skandaliczną wypowiedź?
1: Sprawdzanie etniczności, w tym sensie kto, jakiego jest pochodzenia, jakiej ma krwi, to uważam, że takie rzeczy są niedopuszczalne. Natomiast to, kogo reprezentuje, co ma w głowie, w tym sensie jak myśli, czy myśli po polsku, czy po niemiecku na przykład, to powinno być weryfikowane.
0: To jeszcze pakt migracyjny.
1: W związku z tym też w dzisiejszym rządzie rzeczywiście, gdyby ta moja zasada została wprowadzona, to duża część rządu Donalda Tuska z samym Donaldem Tuskiem na czele pewnie musiałaby weryfikować swoje poglądy.
0: Pewnie nie byłoby tego rządu, bo pan by chciał, żeby był inny, to rozumiemy.
1: Ja bym chciał, żeby był rząd, który reprezentuje interesy Polski.
0: Ale wróćmy jeszcze do paktu migracyjnego. Jak zostanę prezydentem, to jednostronnie wypowiem pakt migracyjny, bo dla mnie bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Pamięta pan te słowa Karola Nawrockiego?
1: Tak.
0: Nie wypowiedział.
1: Nie, panie redaktorze, pakt migracyjny oczywiście jest częścią porządku prawnego Unii Europejskiej.
0: No to po co prezydent to zapowiadał?
1: I należy to wypowiedzieć. Natomiast bez większości parlamentarnej, rządowej, będzie to bardzo trudne do zrealizowania.
0: Panie ministrze, to pan prezydent, jak kandydował w wyborach, to nie wiedział, jaka jest większość parlamentarna?
1: Wiedział, oczywiście.
0: No to po co to obiecywał?
1: I myślę, że ma cały czas większość Polaków już dzisiaj przekonanie, że ta większość parlamentarna prędzej niż później się zmieni.
0: Ale pan
1: i
0: prezydent...
1: z takim rządem już propolsko nastawionym będzie to możliwe.
0: Ale Karol Nawrocki nie powiedział, jak zostanę prezydentem i zmieni się rząd, tylko powiedział, jak zostanę prezydentem, to zrobię. Czyli, jakby to powiedzieć... oszczędnie dysponował faktami w tej sprawie.
1: Spokojnie. Myślę, że może być pan spokojny, bo rozumiem, że pan też jest zwolennikiem tego, aby pakt migracyjny...
0: Nie, ale to nie ma znaczenia, jakie jest moje stanowisko.
1: Bo myślę, że to nie jest dobre rozwiązanie, żeby Polska otrzymywała niechcianych, nielegalnych migrantów.
0: Ale w Polsce mechanizmu relokacji nie ma. Był podpisanym przez PiS ustanowieniu, a w tej chwili nie ma już relokacji. Jest obowiązek solidarności.
1: Polska jest wyłączona tylko w tym roku. W przyszłym roku już będzie znowu komisja, czyli rozumiem, że pan się cieszy z tego,
0: czy
1: zgadza się pan z tym, żeby
0: roku.
1: To komisja decydowała o tym. Ja
0: Panie
1: uważam, że to raczej my powinniśmy decydować.
0: Polska jest związana z obowiązku, zwolniona teraz z obowiązku solidarności, ale obowiązek relokacji obowiązkowej został wyłączony w 2025 roku.
1: A pamięta
0: roku.
1: Pan, jaka jest zasada wprowadzona? Zamiast relokacji jest relokuj albo płać.
0: Czyli solidarność, jest inna reguła.
1: No nie, czyli albo trzeba będzie wziąć...
0: Polska też jest zwolniona.
1: Nie, jest zwolniona tylko w tym roku decyzją komisji, bo akurat dzisiaj tak zdecydowano. Za rok można zdecydować inaczej.
0: Dobrze.
1: Natomiast albo płacisz, czy albo pan redaktor zapłaci, albo weźmie
0: migranta.
1: Ale w tym
0: roku nie płacimy, możemy też spokojnie udowadniać przez lata
1: nie broni tego rozwiązania.
0: Mamy,
1: to nie jest naprawdę dobre rozwiązanie.
0: Ale solidarność jest dobra panu. Także dla nas. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, prezydenta, naszym gościem.
1: Do
0: dziękuję
1: zobaczenia.
0: Za rozmowę.

0: 8.30 na zegarach, a to oznacza wizytę w studiu faktów. Ewa Kwaśna i Tomasz Stańszewski już czekają, a zaraz potem fakty sportowe.
1: To jest robocza wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Tak, gość porannej rozmowy w RMF FM, Marcin Przydacz, odpowiada na pytanie, jaki charakter ma wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.
2: Prezydent, przypominamy, dostał zaproszenie do Białego Domu na 80. urodziny Donalda Trumpa i organizowaną właśnie tam galę mieszanych sztuk walk UFC. Przydacz podkreśla, że w planach jest spotkanie z prezydentem USA.
3: Tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
4: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim
3: ale
4: czasie.
3: Ale z prezydentem czy z otoczeniem?
4: I z prezydentem, i ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie, więc będzie oczywiście cały komponent odpowiednich rozmów. Natomiast głównym przyczynkiem, nie ma co tego ukrywać, głównym przyczynkiem jest udział w uroczystości, jaką są urodziny, 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: A cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Przydaczem jest na stronie rmf24.pl.
2: A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Pomiędzy węzłami Kowal, Włocławek Zachód, na pasach w kierunku Gdańska, koło miejscowości Nowa Wieś, doszło do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika ciężarówki.
2: Droga jest zablokowana, wytyczono objazdy. Papież Leon XIV przed południem odleci z Las Palmas na wyspie Gran Canaria na Teneryfę.
1: Pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, który odwiedza Wyspy Kanaryjskie. A pierwszym punktem wizyty Leona XIV na Teneryfie, tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej La Laguna.
2: Tam spotka się z 600 migrantami. Wygłosi jedyne podczas podróży do Hiszpanii przemówienie po francusku.
1: Bo to właśnie z tych rejonów językowych Afryki przybywa większość migrantów na Wyspy Kanaryjskie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive wspierających nawodnienie organizmu.
2: Po Meksyku czas na Kanadę. Wieczorem polskiego czasu Mundial rozpocznie drugi z jego współgospodarz.
1: Kanada zagra w Toronto z Bośnią i Hercegowiną, a my rozpoczynamy kolejne mistrzowskie fakty sportowe.
2: No właśnie, Wojciech Marczyk ponownie. Witam. W studiu. Wojtku, Kanadyjczycy muszą sobie dziś poradzić bez jednej z największych gwiazd.
8: Alfonso Davisa, piłkarz Bayernu, wciąż nie wyleczył do końca urazu i opuści pierwszy mecz swojej kadry na Mundialu. Brak Davisa nie wpływa jednak na pewność siebie zespołu, zaznacza reprezentant Kanady Steven Eustachio. Jesteśmy spokojni i skoncentrowani. Nie chcę, żeby wszystkie złe emocje zablokowały nas psychicznie lub fizycznie, uniemożliwiając nam grę, ale jednocześnie czuję trochę presji. Przed meczem w Toronto znów mała ceremonia otwarcia, a w nocy o 3 nad ranem polskiego czasu Mundial rozpocznie ostatni ze współgospodarzy. Reprezentacja USA zagra z Paragwajem. The Special One oficjalnie wraca do Madrytu. José Mourinho został po raz drugi trenerem Realu, ogłosił klub ze stolicy Hiszpanii. 63-letni Portugalczyk, który prowadził już Królewskich w latach 2010-2013, podpisał tym razem 3-letni kontrakt i ma rozpocząć pracę 13 lipca. Real musiał wykupić trenera z Benfiki Lizbona i zapłacił za niego 15 milionów euro, a my zieloną piłkarską murawę zamieniamy na trawiaste korty w holenderskim z Hertogenbosch. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału rozgrywanego tam turnieju. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0, 6-3.
9: Był to bardzo dobry mecz w moim wykonaniu od samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to naprawdę dobrze.
8: Dziś po południu Majchrzak o półfinał zagra z Felixem Auger-Aliassime'em.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive wspierających nawodnienie organizmu.

0: Radio RMF 24. Za 22 minuty będzie godzina 9. Wracamy teraz do wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował przepisy dotyczące funkcjonowania medyków spoza Unii Europejskiej. Co to oznacza w praktyce? Oznacza, że lekarze z tej grupy, którzy nie znają języka polskiego na poziomie co najmniej B1, nie będą mogli leczyć w naszym kraju. Wiemy, że okręgowe izby lekarskie już wygaszają uprawnienia lekarzom, którzy takiego certyfikatu nie mają, bo trzeba zdobyć taki certyfikat. Nie wystarczy tylko mieć przekonania, że się mówi na poziomie B1. Swoją drogą to bardzo ciekawe, co oznacza posługiwanie się językiem polskim na poziomie B1. No ale wracając do tego wygaszenia, po wczorajszej wecie, to wygaszenie pozostaje w mocy prawnej. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał na ten temat z profesorem Marcinem Kurzyną z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, to jest pod Warszawą. I co może przynieść takie prezydenckie weto?
1: Czego teraz się spodziewać? Jakie mogą być konsekwencje i dla tych większych, i dla mniejszych szpitali?
2: Liczba wygaszonych uprawnień to około 450. W Polsce mamy 141 tysięcy lekarzy, więc patrząc na to w procentach to jest bardzo mało, więc prawdopodobnie nie wpłynie to bardzo na ogólny stan dostępności lekarzy w Polsce. Może to być, może wywołać jakieś zawirowania w mniejszych ośrodkach powiatowych. Natomiast no, tutaj prawda gdzieś leży po środku jak zwykle, bo z jednej strony oczywiście zależy nam na lekarzach z Ukrainy, bo ciągle mamy niedobór kadr, zwłaszcza w niektórych specjalnościach, ale też i trzeba jasno powiedzieć, że jeśli ktoś praktykuje w Polsce i to praktykuje już ładnych kilka lat i ciągle nie opanował języka polskiego w stopniu no, tak podstawowym, jak tego wymaga prawo, no to trzeba się zastanowić nad tym, na ile taki lekarz jest bezpieczny dla pacjentów. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że pacjent trafia do takiego lekarza na SOR, do karetki w jakichś nagłych okolicznościach i no, wtedy ta bariera językowa może decydować o tym, że diagnoza będzie źle postawiona.
1: Czy lekarze, którzy nie znają języka polskiego, nawet na tym podstawowym poziomie, to już był problem? To dało się zauważyć do tej pory?
2: No, to nie jest częsta sytuacja. No, tak jak mówiliśmy, ta skala jest bardzo mała. Oczywiście zawsze obcokrajowcom jest trudniej niż tym, którzy się posługują językiem polskim jako językiem ojczystym. To też jest różnie w różnych specjalizacjach. Na pewno chociażby, nie wiem, anestezjolodzy mają trochę łatwiej niż lekarze rodzinni. Lekarze rodzinni częściej z pacjentem więcej rozmawiają. Anestezjolodzy wykonują swoją pracę, radiolodzy. Więc to jest różnie. Natomiast no, lekarze obcokrajowcy stali się stałym elementem krajobrazu polskich szpitali.
1: Może to teraz będzie bodziec, ta decyzja, ta rozmowa, ta dyskusja na temat tej ustawy do tego, żeby przyspieszyć tę naukę?
2: No, miejmy nadzieję, że te 400 osób, a pewnie w perspektywie jeszcze jakiegoś czasu kolejne, to będzie jakiś sygnał i stymulant do tego, żeby poznać język polski, jeśli chce się praktykować w Polsce, jeśli się wiąże przyszłość z pracą w Polsce.
0: Weto prezydenta zatem może spowodować tylko niewielkie, lokalne problemy z dostępem do lekarzy. Tak nam mówią nasi rozmówcy. Po wecie prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnę, że chodzi o lekarzy, którzy nie znają języka polskiego na poziomie B1. A ciekawe, czy wymóg znajomości języka polskiego dotyczy też polskich polityków? Bo jak czasami słucham przedstawicieli naszej klasy politycznej, to wcale nie mam takiej pewności. Za 18 minut 9.

0: Za niespełna kwadrans będzie godzina 9, no i Mundial wkracza do USA, to dzisiaj w nocy na stadionie w Los Angeles. Amerykańska drużyna, amerykańscy chłopcy zmierzą się z drużyną Paragwaju i będą grać w futbol bez kasków. Ja nie wiem, jak amerykańska publiczność to wytrzyma i czy na miejscu pojawi się prezydent Donald Trump w związku z tym. Ale o tym to już opowie nasz korespondent z amerykański, czyli Paweł Żuchowski. Paweł?
1: Dzień dobry. Na mecz USA-Paragwaj, który otworzy dziś amerykańską część mistrzostw, nie przyjedzie prezydent Donald Trump, który w weekend w Białym Domu będzie gościł galę mieszanych sztuk walki, a dodatkowo będzie obchodził swoje 80. urodziny. Jak wiemy, na wydarzenie wybiera się także polski prezydent Karol Nawrocki. Na stadionie w Los Angeles będzie za to szef amerykańskiej dyplomacji, czyli sekretarz stanu USA Marco Rubio. Nieoficjalnie mówi się, że Donald Trump chciał uniknąć wygwizdania na międzynarodowej imprezie. Ostatnio wizyty na stadionach kończą się dla niego mało przyjemnym przyjęciem. Departament Stanu określił Mundial 2026 jako przełomowy moment dla administracji Donalda Trumpa, podkreślając, że turniej zbiega się z obchodami 250. rocznicy niepodległości USA i ma zademonstrować amerykańskie przywództwo i gościnność na oczach globalnej publiczności. Tyle tylko, że tutaj znów wielu kibiców obawia się kontroli, zatrzymań czy deportacji. Jak sami mówią kibice, z tym wizerunkiem Stanów Zjednoczonych nie jest najlepiej.
0: A o mecz USA-Paragwaj o 3 w nocy polskiego czasu, gdyby ktoś chciał albo wstać, albo może czekać do tej pory. Wcześniej o 21:00 to będzie można sobie chyba zobaczyć o ludzkiej godzinie. W takim razie mecz Kanada z Bośnią i Hercegowiną. Ale do tego czasu to jeszcze poważna atrakcja. Nie tyle związana ze sportem, co związana z lotnictwem. O tej atrakcji już za moment w Radiu RMF 24.

Radio RMF 24 za 6 minut 7. No niech będzie. Za 7 minut będzie godzina 9. To teraz o tym wielkim wydarzeniu dla wszystkich fanów lotnictwa, ale myślę, że nie tylko dla nich. No bo dzisiaj uroczyste powitanie myśliwców F-35 w Polsce. I teraz uwaga, podaję rozkład lotów, chyba należałoby powiedzieć. F-35 wykonają przeloty nad Gdańskiem około 9.45 nad Westerplatte. Warszawa to będzie nad Cytadelą 10.10. Kraków, Wawel 10.35. No i potem zawrócą i 10.45 mniej więcej nad Łodzią. Nieprzewidywane są raczej opóźnienia. Ceremonia przyjęcia F-35 do Sił Zbrojnych odbędzie się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. F-35 to jest najnowocześniejszy nabytek naszego lotnictwa. Pod koniec maja do bazy w Łasku już przybyły 3 pierwsze takie samoloty wielozadaniowe. Polskie Siły Powietrzne otrzymały już 8 F-35, jednak do tej pory pozostawały one w bazach w USA. Tam szkolili się na nich polscy piloci, polscy instruktorzy, technicy. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. No oczywiście będziemy śledzić ten przelot. Myślę, że nawet jeżeli nie zobaczycie, to na pewno usłyszycie te samoloty nad waszymi głowami. No i jak będziecie śledzić Radio RMF 24, na pewno się też o tym dowiecie. No dobrze, i co? Teraz pewnie się wszyscy spodziewacie, że zagramy dla was temat Top Gun. Nic z tego, moi drodzy.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Coraz więcej sygnałów oporu wśród republikanów. Czy kongres mówi nie prezydenckim pomysłom? Czy zapowiada się wielka rebelia u Trumpa?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: No jest 9:00. Czas na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski.
1: Szczątki około 30 płotów odnaleźli już śledczy na posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa.
2: Od tych informacji zaczynamy fakty.
1: Potem w nich spotkanie w cztery oczy. Trump Nawrocki.
2: Potwierdza w porannej rozmowie w RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz.
1: F-35 jeszcze przed 10:00 pojawią się nad Polską.
2: Myśliwce przelecą nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Szczątki około 30 płodów odnaleźli już śledczy na posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
3: To efekt prac funkcjonariuszy i prokuratorów na działce, której właściciele podczas prac ziemnych natrafili na ludzkie szczątki. Okazuje się, że poprzednia właścicielka, lekarz-patomorfolog, miała zakopując pozbywać się, jak to określiła, odpadów medycznych.
1: Krzysztof, z nowymi informacjami w faktach o 9:00. Krzysztofie, co w tej chwili dzieje się na miejscu w Lutoryżu?
3: Od rana ekipy policyjnych ekspertów przy udziale prokuratora kontynuują przeszukiwanie posesji. Przekopywany jest każdy fragment tej działki. Śledczy co rusz natrafiają na różnego rodzaju pozostałości będące szczątkami płodów albo medycznymi odpadami. Te dowody będą musiały teraz trafić do analiz. Wstępnie wiadomo, że przeleżały w ziemi na pewno kilka lat. Prokuratura będzie wyjaśniać pochodzenie tych szczątków, a także dlaczego nie zostały zgodnie z przepisami zutylizowane. A przypomnę, właściciele działki przygotowywali teren koło domu pod wylewkę tarasu. Podczas prac ziemnych natrafili na szczątki płodu. Wezwali policję, zeznali, że nieruchomość kupili w zeszłym roku. Śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki, patomorfolożki. Miała przyznać, że zakopywała koło domu odpady medyczne.
1: To fakty RMF FM. Planowane jest spotkanie w cztery oczy prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa, zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
2: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, jak wygląda polityczna strona tej wizyty?
4: Minister Przydacz zapewniał, że przewidziane są spotkania z Donaldem Trumpem.
5: Dojdzie do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, oczywiście.
4: Ale tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
5: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim
4: ale
5: czasie.
4: Ale z prezydentem czy z otoczeniem?
5: I z prezydentem, ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie.
4: Przydacz jasno zaznaczył, że w czasie politycznych spotkań w USA jest także czas na spotkanie w cztery oczy z Donaldem Trumpem.
5: W poniedziałek są przewidziane spotkania i na Kapitolu i są przewidziane także i w niedzielę spotkania, jeśli chodzi o relacje z panem prezydentem.
4: Cztery oczy.
5: Tak.
4: A czego dotyczyć będą te rozmowy?
5: Będziemy oczywiście rozmawiać o sprawach zasadniczych, o polityce bezpieczeństwa, o współpracy dwustronnej, współpracy energetycznej.
4: Istotnym ich elementem będzie także liczba stacjonujących w Polsce amerykańskich żołnierzy, bo liczba ta wciąż nie jest oczywista.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Przydaczem jest na rmf24.pl.
1: Gdańsk na początek, a potem Warszawa, Kraków, a w drodze powrotnej do bazy w Łasku jeszcze Łódź.
2: Nad Polską przelecą dzisiaj myśliwce F-35. To będzie ich powitanie z krajem.
1: Na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża jest reporter RMF FM Stanisław Połowski. Witam.
6: Dzień dobry. Faktach.
2: Staszku, te super nowoczesne maszyny właśnie od Gdańska, tak? Zaczną swoją trasę. Jakie tam
6: dokładnie
2: warunki do obserwacji?
6: No, świetne. W lotnictwie takie warunki, jakie mamy teraz, określa się mianem CAF OK, czyli chmury nie będą przeszkadzać, a widoczność jest powyżej 10 km. A tu, przed pomnikiem, coraz więcej osób się zbiera.
7: Historyczne wydarzenie, więc chciałbym zobaczyć nasze nowe samoloty. To słoneczko nam dzisiaj tutaj zrobiło miłą niespodziankę.
8: F-35 to jest piątej generacji dobra maszyna i fajnie, że Polska jej kupiła.
6: Jak chcecie zrobić to zdjęcie? Jaki jest patent?
9: Teleobiektyw, długa lufa i łód szczęścia po prostu.
6: I tego szczęścia można szukać tu około godziny 9:45. Myśliwce potem zawrócą do Warszawy. Tam o 10:10 przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. 25 minut później będą już nad Wawelem w Krakowie. Na koniec Łódź, gdzie pojawią się o 10:45. Z Westerplatte Stanisław Pawłowski.
1: No o 11:00 w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku planowana jest ceremonia oficjalnego przyjęcia wspomnianych samolotów F-35 do naszych sił zbrojnych. Meksyk, Republika Południowej Afryki, Czechy i Korea Południowa. Te cztery kraje już po mundialowej inauguracji. Zdecydowanie najwięcej emocji w kraju współgospodarzy. 2-0 w meczu otwarcia. Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki. No jak słyszycie, fiesta trwa.
2: No i emocje. A czy mundial bez biało-czerwonych jest atrakcyjny dla kibiców nad Wisłą? Komu kibicujecie?
1: Jak podobają wam się mundialowe nowinki? Decyzja.
10: Direct free kick, red card.
1: Tak w meczu otwarcia, jak podczas wideo weryfikacji w rugby, sędzia Wilton Sampaio tłumaczył czerwoną kartkę dla piłkarza z RPA, Simbi Cwany.
2: Te pytania zadajemy dzisiaj w ramach naszego cyklu. Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
1: Czekamy na Was przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie od 12. Tam stanie wóz satelitarny RMF FM i tam porozmawiacie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym.
2: Czekamy na Twoje zdanie w Radiu RMF 24 o piłkarskich mistrzostwach świata.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A co w tej godzinie w Radiu RMF 24? Troszkę będzie o pakcie migracyjnym, bo dzisiaj wchodzi w życie. Nasze życie w tym roku się nie zmieni, ale w przyszłym to już nie jest takie jasne. No i będzie oczywiście o mundialu. Komu Polacy kibicują, bo naszych nie ma.

0: Żadna magia nie pomogła, niestety Polaków nie ma na tym mundialu. No ale skoro nasi nie grają, mimo wszystko. Kilkaset osób oglądało wczoraj wieczorem pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata w strefie kibica na warszawskim Powiślu. No i rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Mimo, że nie ma tam Polaków, ten mundial budzi emocje?
2: No oczywiście, jak zawsze. Trzeba czekać 4 lata, a nawet jeżeli Polaków nie ma, to i tak zawsze jest to widowisko do oglądania.
1: A kto może wygrać? Argentyna obroni tytuł, czy ktoś inny?
2: Myślę, że Argentyna nie. Ja bym stawiał, że Hiszpania albo Portugalia.
3: Mój kolega bardzo jest za Kanadą, więc myślę, że pewnie też będę kibicować Kanadzie.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co?

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Pakt migracyjny i o tym za moment na naszej antenie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

grę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Przedpołudniowy program w Radiu RMF 24 w piątek 12 czerwca od dzisiaj zaczyna obowiązywać w całej Unii Europejskiej pakt azylowo-migracyjny. Jego celem jest takie ujednolicenie procedur azylowych, uszczelnienie granic zewnętrznych Unii. Wiadomo, to są ogóły. A jak to wygląda w szczególe? No to trzeba się połączyć z Katarzyną Szymańską-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasia, co zmienia ten pakt w traktowaniu migrantów, jeśli chodzi o państwa Unii?
1: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, tu bym chciała jakby może bardziej wyjaśnić, bo słyszę bardzo często, że jeżeli my mówimy o tym pakcie, że chodzi o albo przyjmiesz migrantów, albo płacisz. Nie, to jest rzeczywiście jest obowiązkowa solidarność, ale wybór jest między trzema opcjami. Jest właśnie ta relokacja migrantów. Unia ustala taki limit jakby bazowy. W tym roku to jest około 20 tysięcy osób do przyjmowania z krajów, z innych krajów Unii. O tym jest wkład finansowy, rzeczywiście około 20 tysięcy euro za jedną nieprzyjętą osobę. I trzecie to jest wsparcie operacyjno-techniczne. I tutaj kraj musi się porozumieć z krajem tym, który znajduje się pod presją migracyjną i na przykład, nie wiem, dostarczać jakieś kontenery mieszkalne albo jakichś swoich urzędników. Po prostu takie techniczne, konkretne wsparcie dla danego kraju. O tym się w ogóle nie mówi, a jest rzeczywiście to realna opcja. Jeżeli chodzi o samych migrantów, to będą oni bardziej sprawdzani, będą przechodzili taki mocny screening, będzie weryfikowana oczywiście tożsamość, ale będą pobierane dane biometryczne, które będą wpadały do tej bazy Eurodac. Polska to w końcu przyjęła, zdaje się dzisiaj to już wchodzi też u nas w Polsce w życie. Te dane będą pobierane od migrantów od 6 roku życia i po prostu jak taki migrant zostanie zarejestrowany na zewnętrznej granicy, to jeżeli będzie chciał potem przejść, nie wiem, do Niemiec na przykład, z reguły to jest tak, to Niemcy będą mogli sprawdzić i odesłać go do kraju, tego pierwszego kraju, w którym przyszedł i przybył. Jeżeli w ogóle mu się nie należy status azylu, to bardzo są tutaj przyspieszone procedury powrotowe. Będą one maksymalnie trwały 12 tygodni i otrzymuje on nakaz wyjazdu. Poza tym też została bardzo wzmocniona ta dyrektywa powrotowa. Podpisano wiele umów z krajami o readmisji. Będą nawet tworzone takie obozy, gdzie w ogóle tam w tych obozach, w krajach poza Unią będą rozpatrywane wnioski właśnie o azyl.
0: Kasia, jeszcze ważna sprawa. Czy Polski w tej chwili dotyczą te przepisy, czy nie? Bo z jednej strony słyszymy ze strony polskiego rządu, minister Duszczyk chociażby o tym mówi, że nie, Polski nie do końca dotyczą, nie dotyczą wszystkie przepisy paktu migracyjnego Polski. Będziemy sobie wybierać te przepisy, które Polski mają dotyczyć. Jak to wygląda?
1: No, Polska, że trzeba jeszcze powiedzieć, że Polska na ten rok, no to wiemy, otrzymała to zwolnienie, nie przyjmujemy tak ani w ogóle z żadnych z tych trzech opcji nie musimy korzystać. Natomiast no oczywiście, że nas dotyczą, bo jest to prawo unijne, które obowiązuje wszystkie kraje Unii i nawet jeżeli jakiś kraj głosował przeciw, to obowiązuje. Ten pakt migracyjny to jest około 10 unijnych ustaw. Tutaj Duszczyk nie chce konkretnie powiedzieć, w jakim zakresie tam odmawiamy, ale wiadomo, że chodzi przede wszystkim o te zasady, na przykład mówiące o budowie infrastruktury tam medycznej dla migrantów. Wiem też, że no i Polska znajduje się, jest taki raport komisji z maja, potem już komisja nie opublikowała żadnego, ale tam jest wymieniona Polska wśród 11 krajów, które jak najmniej są dostosowane, jeszcze muszą zintensyfikować te swoje wysiłki w przyjmowaniu tego unijnego prawa, tych 10 ustaw. Co się wydarzy? No na razie komisja w ostatnich dniach była taka bardzo pojednawcza, nie mówiła, nie straszyła na przykład wszczynaniem procedur o naruszenie unijnego prawa, ale wiadomo, że za kilka miesięcy będą ponaglenia, będzie komisja sprawdzać. Tutaj eurodeputowani, zdaje się, przedwczoraj zorganizowali zorganizowali aż dwie konferencje prasowe w tej sprawie, gdzie bardzo wyraźnie mówili, że będą monitorować i będą naciskać na komisję, żeby monitorowała kraje i w razie jakby niewypełnienia tych zobowiązań, w razie braku wdrożenia tego w pełni tego unijnego prawa, no to komisja może wystąpić z procedurą o naruszenie unijnego prawa, która może skończyć się w CUE i w końcu wysokimi karami, ale ja rozumiem, że w dużej części jesteśmy dostosowani, bo przyjmujemy tak jak na przykład to Eurodac, prezydent nawet to podpisał, więc to jest taka troszeczkę u nas no, jakby to nazwać. Tak...
0: Oręż polityczny do okładania
1: właśnie,
0: się tutaj przez dwie
1: właśnie
0: strony.
1: Tym
0: prawda?
1: Bardziej, że trzeba to też uczciwie powiedzieć, że nawet jakby to ten pakt migracyjny wszedł w życie, to są naprawdę bardzo niewielkie liczby migrantów, które by trzeba było przyjąć. Ja nie mówię, że mamy ich przyjąć, ale przecież to jest mniej niż 2000 osób. To jest nic w porównaniu z milionami, które już przyjęliśmy. I w ogóle Unia na początku mówiła, że do tej relokacji będzie około 30 tysięcy osób, teraz sama zmieniła do 20 tysięcy. No dla Polski co to jest 2000 osób? Ale okej, no w każdym razie wiadomo, że jest to, tak jak mówiłeś, oręż polityczny, bardzo taka emocjonalna sprawa, ale jak się tak naprawdę przyjrzymy, to z jednej strony Polska to wdraża, prezydent podpisuje, więc no powiedzmy, że nie jest to tak jak to no, politycy lubią mówić, że jakaś straszna rzecz.
0: I jeszcze tylko terminy na koniec, bo przypomnijmy, że do 1 września musimy złożyć wniosek do Komisji Europejskiej o ewentualne wykluczenie ze mechanizmu Solidarności na przyszły rok, a do końca tego roku Komisja Europejska podejmie w tej sprawie decyzję, tak?
1: Tak, no w tą decyzję o wyłączeniu zdaje się, że podjęła, pamiętam, tak 11 listopada, więc myślę, że około właśnie w listopadzie będziemy wiedzieli, czy Polska będzie wyłączona w przyszłym roku. Prawdopodobnie tak, no bo w sumie niewiele się zmieniło, to znaczy no uchodźcy z Ukrainy są w dalszym ciągu w Polsce, a też nie zmniejszyła się presja na naszą wschodnią granicę i instrumentalizacja uchodźców ze strony Białorusi, więc te dwa elementy są, a one zdecydowały o tym, że Polska została wyłączona z tej relokacji, więc myślę, że w przyszłym roku tak samo będzie.
0: Bardzo dziękuję. Katarzyna Szymańska-Borginion razem z nami wprost z Brukseli. Od dzisiaj, przypomnę, obowiązuje pakt migracyjny. Dziękuję bardzo, Kasiu. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Będziemy wracać w Radiu RMF 24 po godzinie 11. Naszym gościem będzie ekspert do spraw migracji profesor Jan Brzozowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. U nas fakty za chwilkę, za 3 minuty. Bądźcie blisko.

0: 9:30, czas na fakty. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, Karol.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Fakty zaczynamy od doniesień zagranicznej prasy. Stany Zjednoczone planują znacząco zmniejszyć liczbę myśliwców, samolotów patrolowych i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie. Informuje o tym New York Times, powołując się na wysokich rangą europejskich urzędników. Według gazety liczba myśliwców miałaby zostać zmniejszona z około 150 do 100. Ograniczona zostałaby także liczba morskich samolotów patrolowych, a z Europy miałyby zostać wycofane wszystkie samoloty tankowania powietrznego przeznaczone dla regionu. Jak podkreśla New York Times, zmiany mogłyby ograniczyć zdolności NATO do monitorowania aktywności rosyjskich okrętów podwodnych oraz prowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu. Pentagon nie skomentował szczegółów dokumentu, ale wcześniej sygnalizował możliwość zmniejszenia amerykańskiego zaangażowania wojskowego na kontynencie. Według dziennika redukcje mogłyby nastąpić szybciej niż spodziewali się europejscy sojusznicy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. Będą one obowiązywać od 12 do 20. Ostrzeżenia dotyczą województwa lubelskiego oraz części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Burzą mogą miejscami towarzyszyć intensywne opady deszczu. Możliwy jest również silny wiatr w porwach osiągający nawet 65 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad. Orlen utrzyma do końca roku bez zmian taryfy na gaz. Chodzi o dostawcę My Orlen, czyli dawne PGNiG. Urząd Regulacji Energetyki podjął już decyzję.
2: Zbliża się koniec czerwca, kiedy trzeba ustalić nowe taryfy do końca roku i wspólnie po dyskusjach z URE zapadła decyzja, że nie będą podwyższone ceny gazu.
1: Potwierdza prezes Orlenu Ireneusz Fonfara. Decyzja dotyczy ponad 7 milionów klientów.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Wakacje coraz bliżej, a wraz z nimi zagraniczne wyjazdy. W ferworze pakowania walizek łatwo zapomnieć o ważnych formalnościach, dlatego warto wcześniej pomyśleć o wyrobieniu europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Dla tych, którzy zostawiają wszystko na ostatnią chwilę, ale planują wylot na urlop z Łodzi, jest dobra wiadomość.
4: W każdy poniedziałek pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia wystawiają karty EKUS na łódzkim lotnisku. Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami na lotnisku, czyli w pobliżu swojego domu.
1: Mówiła Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego NFZ. Punkt działa w godzinach od 11 do 15.30, a cały proces zajmuje zwykle od kilku do kilkunastu minut. Przypomnę, karta EKUS potwierdza prawo do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, państwach EFTA oraz w Wielkiej Brytanii. Dzięki niej w razie nagłej choroby czy wypadku nie trzeba pokrywać pełnych kosztów leczenia z własnej kieszeni.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24. Za 24 minuty będzie godzina 10. To jest ta godzina, 9.45, tak? Miały się pojawić nad Westerplatte. Stanisław Powłoski jest już na miejscu. Przenosimy się do Staszka. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry, dokładnie tak.
0: No i co, lecą już czy nie?
1: No w powietrzu tutaj czuć taką atmosferę oczekiwania, coraz więcej osób podnosi swoje aparaty, wypatrujemy na horyzont. Co prawda o 9 w faktach mówiłem, że warunki jakie mamy na niebie piloci określają zazwyczaj jako CAF OK, czyli chmury nie będą przeszkadzać, tak samo widoczność jest powyżej 10 km. Szczerze, w przeciągu tej pół godziny coraz więcej chmur się zbiera na niebie, ale myślę, że warunki i tak mamy wymarzone w porównaniu do tego, co było wczoraj, kiedy przez cały dzień w Trójmieście padał deszcz. Coraz więcej osób, widzę, że niektórzy mają lornetki, telefony już idą w górę. Czekamy na ten moment, żeby przywitać te super myśliwce i myślę, że tu jest spokojnie kilkaset osób, bo kolejne wycieczki uczniów przychodzą w to miejsce. Może to przypadek, może akurat mieli zaplanowane przyjście tutaj, ale wszyscy patrzą w niebo. Tutaj obok mnie jest pani. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani też patrzy.
0: O, nie słyszymy Staszka. No i straciliśmy łączność. Może już te samoloty nadlatują w takim razie. Halo, halo, Staszek, jesteś z nami? Niestety, straciliśmy łączność ze Stanisławem Powłoskim. Przypomnę, 9.45 nad Westerplatte, a potem 10.10 nad Cytadelą Warszawską, 10.35 nad Wawelem, no i 10.45 przelot nad Łodzią. A potem ceremonia przyjęcia w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. F-35 w polskich siłach powietrznych. Dzisiaj uroczyste powitanie. O, jest Staszek. Halo, Staszku?
1: Jestem. Zerwało nas na chwilę chyba, tak?
0: No tak, no wiesz, to emocje wszystko, rozumiem, rozgrzane powietrze. Staszek, jeszcze możesz mi powiedzieć, skąd one w ogóle lecą? Nie może Staszek. Jednak nie udało się ze Staszkiem połączyć. Przypominamy, 9.45 nad Westerplatte. To wszystko w radiu RMF 24. Za 22 minuty będzie godzina 9 do przelotu F-ów 35. Czyli do 9.45 zostało nam 7 minut. Słuchacie programu porannego w radiu RMF 24.

0: Za kwadrans będzie godzina 10, radio RMF 24 w piątek 12 czerwca. Słyszeliście o tej sprawie w Faktach RMF FM i w radiu RMF 24. Krzysztof Zasada teraz razem z nami. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry.
0: Wracamy oczywiście do tego makabrycznego znaleziska i odkrycia na Podkarpaciu. Opowiedz o szczegółach tej sprawy.
1: Jest małżeństwo, które kupiło sobie działkę w miejscowości Lutoryż. To jest powiat rzeszowski. Prowadzili tam ci ludzie pracę ziemne i podczas tych prac natrafili na ludzkie szczątki i okazało się, że są to szczątki płodu. Wezwano na miejsce policję, która zaczęła ten teren przeszukiwać. Okazało się, że to nie tylko jedne szczątki płodu, ale znaleziono już do tej pory blisko 30 płodów, które zostały zakopane na tej działce. Policjanci i prokuratorzy starali się ustalić, skąd te szczątki ludzkie mogą się tam znajdować. Okazało się, że właściciele zeznali, że rok wcześniej kupili tę działkę od pewnej kobiety. Ona okazała się jest lekarzem, patomorfologiem, która pracowała w szpitalu w Rzeszowie, miała także swój własny gabinet. I ona miała przyznać policjantom podczas tak zwanego rozpytania, że na terenie swojej posesji zakopywała, jak to określiła, odpady medyczne. No teraz trwa wyjaśnianie, w jaki sposób te szczątki się tam znalazły, dlaczego nie były utylizowane jako odpady medyczne, a także skąd są te płody. Wiele wskazuje na to, że mogły to być płody pochodzące z nielegalnych aborcji na przykład. To wszystko będzie wyjaśniane. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wszczęła śledztwo w tej sprawie. O szczegółach tej makabrycznej historii ma wydać komunikat około południa. Natomiast
0: ktoś jest zatrzymany w tej sprawie, czy nie?
1: Na razie nie. Na razie na miejscu trwają prace, nazwijmy to, wykopaliskowe. Ekipy śledczych, prokurator, kryminalni sprawdzają centymetr po centymetrze tę działkę. Okazuje się, że cały czas natrafiają na jakieś szczątki. No widać, że jest to jakieś cmentarzysko szczątków ludzkich. Prokuratura... Zobaczymy jeszcze, w którymś kierunku pójdzie śledztwo. No najpewniej takie pierwsze głosy mówią o tym, że śledztwo będzie dotyczyć znieważenia zwłok, ale jeżeli okaże się, że te szczątki pochodzą z nielegalnych aborcji, no to także może być rozszerzone to śledztwo. Na razie jest wiele znaków zapytania. To będzie wyjaśniane w trakcie śledztwa. Zobaczymy.
0: Przecież będą konieczne długotrwałe badania, rozumiem, tak na dobrą sprawę, też tych szczątków, które znaleziono.
1: Tak, wstępnie z tego, co usłyszałem, te szczątki przeleżały w ziemi nawet po kilka lat. Trzeba będzie ustalić, no, do kogo należały, w jaki sposób się tam znalazły, od kiedy ten proceder, nie wiem jak to nazwać, utylizacji odpadów medycznych, czy może po prostu nielegalnych pochówków płodów, trwał w tym miejscu. To żmudna praca także ekspertów, wiele analiz biegłych będzie to wymagało. Na razie ta skala jest potężna, a nie skończyli jeszcze kryminalni i prokuratorzy prac tych poszukiwawczych na terenie tej działki.
0: Mówisz, że dzisiaj mają się jeszcze być szczegóły tej sprawy, tak? Podawane przez prokuraturę.
1: Tak, dzisiaj około południa będą podawane. Na razie prokuratura jest bardzo oszczędna w słowach.
0: Rozumiałe.
1: Wiadomo, że jest postępowanie, które będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Rzeszowie. No, policjanci już pracują tam od wczoraj na tym miejscu. No.
0: Krzysztof Zasada w Radiu RMF 24. Radio RMF

Za 8 minut będzie godzina 10, to radio RMF24, no nad Gdańskiem, nad Westerplatte już przeleciały. Szybko, bo szybko, ale to jak to myśliwce, wiadomo. Nasze husarze, czyli F-35 lecą teraz w kierunku Warszawy. Przypomnę rozkład lotu. 10.10 warszawska Cytadela, 10.35 krakowski Wawel, a 10.45 będą nad Łodzią. Po godzinie 10.00 stery w radiu RMF24 przyjmuje Tomasz Terlikowski.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jarosława Bilińskiego, którego zapytam, czy jelita to nasz drugi mózg?
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już w niedzielę po 14:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Już za chwilę za starami Radia RMF 24. Pseudonim Tango Tango, czyli Tomasz Terlikowski, Piotr Salak, odmeldowuje się. Lecę na weekend. Słyszymy się oczywiście w poniedziałek o 7 rano. A teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Fakty o 10.
1: Zapraszamy. A na początek komentarz prezydenckiego ministra Marcina Przydacza w sprawie doniesień New York Timesa dotyczących zmniejszenia liczby myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie.
2: Trzy myśliwce F-35 Husarz już przemknęły nad Westerplatte, za kilka minut pojawią się nad Wisłą w Warszawie, a za ponad pół godziny w Krakowie.
1: W faktach śledzimy ten przelot nad Polską, ale nie zapominamy o mundialu.
2: Dziś do gry wkroczy Kanada, a w nocy czas na Amerykanów. Stany Zjednoczone, od nich zaczynamy. Oni zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie. Taką informację o poranku ujawnił dziennik New York Times, powołując się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników.
1: W porannej rozmowie w RMF FM o te plany szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego pytał Tomasz Terlikowski.
3: Polska o tym wiedziała? Wiedziała o tym Kancelaria Prezydenta?
4: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone od wielu, wielu miesięcy pracują nad nową strategią obecności między innymi w Europie. Nad tym pracuje Pentagon i tutaj partnerem Pentagonu przede wszystkim jest MON. To MON powinien wiedzieć i MON powinien informować.
3: Ale czy Kancelaria Prezydenta wiedziała?
4: Kancelaria Prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności
3: ale
4: w Europie.
3: Ale te liczby, które są podawane, ich nie znaliście.
4: Ja nie będę tutaj źródłem, żeby je potwierdzać. My zabiegamy o to, aby...
3: Ja się tylko pytam, czy o tym wiedzieliście.
4: My zabiegamy o to i temu też ma służyć wizyta pana prezydenta w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych, aby te ograniczenia, które najpewniej niestety staną się faktem, ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie.
2: Według New York Timesa decyzja Amerykanów ograniczyłaby zdolność NATO do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu i prowadzenia obserwacji. Przekazano ją sojusznikom na początku czerwca w przekazanym dokumencie. A tam m.in. zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E ze 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich samolotów do tankowania w powietrzu, które były wcześniej dostępne dla Europy.
1: A cała rozmowa z Marcinem Przydaczem jest na rmf24.pl.
2: Prezydent Karol Nawrocki w niedzielę, przypominamy, w Waszyngtonie na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Supernowoczesne myśliwce F-35 rozpoczęły natomiast powitanie z Polską. Minęły już Westerplatte w Gdańsku, za kilka minut będą w Warszawie, potem jeszcze, jak mówiliśmy, Kraków i Łódź.
1: Przed pomnikiem obrońców Wybrzeża jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski i dziesiątki obserwatorów. Witamy cię ponownie.
5: Staszku, dzień dobry, dokładnie.
1: Jak wyglądało to powitanie F-ów w stolicy Pomorza?
5: Było emocjonalnie, ale myślę, że najbardziej zapamiętamy ten huk, który towarzyszył przelotowi. Myśliwce nadleciały od strony morza, przeleciały centralnie nad pomnikiem i półwyspem Westerplatte. Udało się zrobić?
6: Udało się, tak, udało się.
7: Udało, filmik świetny, ciarki, łzy, także wszystko było, warto było.
8: Wydaje, od lat śledziłem zakup F-35 i w końcu zobaczyć na żywo to jest... Ogromne wrażenie.
5: Na polskim niebie.
8: Na polskim niebie szczególnie. Bardzo się cieszę, że inwestujemy. Szczęśliwszy być nie mogłem.
5: No mimo tego, że zebrały się chmury, te nowoczesne maszyny można było idealnie tu zobaczyć. Myśliwce są teraz dalej w drodze, witają się z Polską. Z Westerplatte, Stanisław Pawłowski.
1: Tak, za kilka minut F-35 pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej.
2: A za pół godziny super nowoczesne myśliwce tu, nad Krakowem, w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pod Wawelem nasz wóz satelitarny, tam na miejscu reporter Paweł Konieczny.
9: Kłaniam się, dzień dobry.
1: W Krakowie również dobre warunki, prawda, do podziwiania przelotu myśliwców.
9: Tak, zdecydowanie na niebie lekkie zachmurzenie, ale słońce nieśmiało przebija się przez chmury, a to oznacza, że widoczność jest dobra. Pasjonaci lotnictwa już od ponad godziny zajmują miejsca z doskonałym widokiem na miasto i spodziewają się...
10: dobrych ujęć, dobrego nagrania, no i fajnego przelotu.
11: Czego się spodziewam? No jednak emocji chyba trochę, no bo to pierwsze takie samoloty u nas. No i takie jest oczekiwanie i trochę taka ekscytacja nawet.
10: W tamtym roku widzieliśmy, nagraliśmy F-16, więc grzechem byłoby nie nagrać F-35.
9: Tu nad Wawelem maszyn F-35 spodziewamy się około 10.35. Do Krakowa wlecą od strony wschodniej, a następnie przelot z prędkością około 630 km na godzinę prowadzony ma być wzdłuż Wisły i potrwa około 2 minut. Ze Wzgórza Wawelskiego, Paweł Konieczny.
12: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
2: No więc właśnie, Meksyk Mundial już rozpoczął.
1: Wieczorem o 21:00 meczem z Bośnią i Hercegowiną. Mistrzostwa rozpocznie Kanada.
2: No a potem o 3:00 w nocy naszego czasu w Inglewood w aglomeracji Los Angeles piłkarskie mistrzostwa rozpoczną Amerykanie.
1: Trudny mecz z drużyną Paragwaju. A o szczegółach, faktach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
13: Dzień dobry. Na mecz USA Paragwaj, który otworzy dziś amerykańską część mistrzostw, nie przyjedzie prezydent Donald Trump, który w weekend w Białym Domu będzie gościł galę mieszanych sztuk walki, a dodatkowo będzie obchodził swoje 80. urodziny. Na stadionie w Los Angeles będzie za to sekretarz stanu USA Marco Rubio. Nieoficjalnie mówi się, że Trump chciał uniknąć wygwizdania na międzynarodowej imprezie. Ostatnio wizyty na stadionach kończą się dla niego mało przyjemnym przyjęciem. Departament Stanu określił Mundial 2026 jako przełomowy moment dla administracji Trumpa, podkreślając, że turniej zbiega się z obchodami 250. rocznicy niepodległości USA i ma zademonstrować amerykańskie przywództwo i gościnność na oczach globalnej publiczności. Ale tu znów wielu kibiców obawia się kontroli, zatrzymań czy deportacji. Z tym wizerunkiem, jak mówią sami kibice, nie jest najlepiej.
2: Tyle Paweł Żuchowski. My o ten Mundial za oceanem pytamy dziś Was w ramach naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
1: Od 12 czekamy na Was przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: W Radiu RMF 24 Tomasz Terlikowski kłania się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego, przedweekendowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od F-35, które nadlatują nad Warszawę, ale porozmawiamy także z pilotem właśnie F-16, który opowie o tym, jak się lata.

0: Słuchajcie, radia RMF 24 od ponad pół godziny, o czym doskonale wiecie, bo cały czas o tym mówimy. Trwa pokazowy przelot samolotów F-35 nad Polską. Lada moment myśliwce powinny pojawić się nad Warszawą. Przy Centrum Nauki Kopernik w stolicy jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Michał Radkowski. Witaj, Michale.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Udało się dość nisko, chyba leciały?
4: Leciały nisko. Bardzo dobrze było widać, właśnie dzisiaj rano były chmury, teraz jest trochę ich mniej, więc faktycznie no, można było coś zobaczyć. No, ciekawe dosyć przeżycie. W sumie człowiek się nie spodziewa, że w piątek idąc gdzieś po prostu do pracy czy tam na uczelnię, zobaczy nagle 4 wojskowe samoloty w sercu Warszawy dosłownie, więc...
3: No właśnie, bo nie ukrywajmy, powiem słuchaczom, że kilka minut temu złapałem tutaj Karolinę i Kubę. Oni nie przyszli tutaj specjalnie, żeby obserwować te F-35, ale jak im o tym powiedziałem, zdecydowali się zatrzymać się, żeby to razem ze mną obejrzeć i chyba nie żałujecie, Kuba?
5: Nie. Powiem szczerze, że długo dawałem się przekonać, ale nie żałuję, że zostałem i było mi dane obejrzeć, także no naprawdę fajne.
3: Kiedy będziesz miał okazję zobaczyć jeszcze F-35?
5: Mam nadzieję, że nie szybko.
3: Tego sobie wszyscy życzę.
5: Tylko pokojowo.
3: A ty zdążyłaś, Karolina, wyciągnąć telefon, prawda? Tak w momencie, jak się pojawiły te F-y.
4: Tak, zdążyłam, ale właśnie, no mam też okulary słoneczne na sobie, więc nie jestem pewna, czy w ogóle trafiłam, żeby je nagrać, bo leciały bardzo szybko. Ja słyszałam, że będą lecieć szybko, ale nie spodziewałam się, że aż tak w rzeczywistości.
3: Czyli za chwilę sprawdzimy, czy ten filmik nadaje się ewentualnie do wrzucenia w twoje media społecznościowe?
4: No sprawdzimy, na pewno.
3: No to mamy co robić. Słuchajcie, no mi jeszcze serce mocno bije. Naprawdę to było niesamowite przeżycie tutaj. Bardzo szybko to wszystko poszło, sprawnie. No a te F-y już teraz gdzieś podejrzewam, że za Warszawą, bo zmierzają w stronę Krakowa.
6: A my już za chwilę będziemy się łączyć z pułkownikiem Krystianem Zięciem, pilotem F-16. Z nami był Michał Radkowski, jak słyszycie, rozemocjonowany do granic możliwości. Tylko szybko te F-35 mu przeleciały. No za szybko, jakoś tak wolniej mogli panowie lecieć. Na przykład jak łanie tak na konikach, z takimi wozami jeszcze. Znaczy łanie oczywiście bez wozów, ale koniki z wozami, wtedy by było wolniej.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Polacy, jak słyszeliście przed chwilą, zadzierają teraz głowy do góry. F-35 przelatują nad Polską. Już teraz kierują się w stronę Krakowa. Tam będą za około 20 minut. A my łączymy się z pułkownikiem Krystianem Zięciem, pilotem, instruktorem F-16 z Fundacji Aliot. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Jakie są różnice między F-16, na których pan był pilotem, instruktorem, a F-35?
1: Główne różnice polegają przede wszystkim na tym, że samolot F-35 ma tak zwane cechy obniżonej wykrywalności ze względu na kształt kadłuba, kształt płatowca i oczywiście różnego rodzaju materiały, które pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne. I druga taka główna różnica między samolotem F-16 a samolotem F-35 jest taka, że samolot F-35 jest po prostu generacyjnie o 40 lat po prostu bardziej nowoczesny. I tutaj chodzi przede wszystkim o elektronikę, systemy wymiany danych, informacji na poziomie taktycznym, operacyjnym, zbieranie tych informacji, agregowanie tych informacji, później przetwarzanie tych informacji, taki fuzja tych informacji, potem alokowanie tych informacji w różnych miejscach. Więc jest to takie, powiedzmy, można powiedzieć, takie mini centrum dowodzenia i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale rozumiem, że z perspektywy pilotowania, to znaczy pilota, który siada za sterami FA-35, to jest zasadnicza różnica, jak wcześniej siedział za F-16?
1: Nie, pan, podejrzewam, że nie, no bo główna różnica, powiedzmy, tą sowiecką techniką i tą anglosaską techniką polegała na tym, że to był inny język, inna filozofia, inny sposób wykonywania lotów. Wtedy wykonywaliśmy loty, cała przestrzeń nad Polską była nasza, a potem jak zaczęliśmy latać samolotem F-16 na Kyrgyzstanach, potem w Polsce, to lataliśmy przede wszystkim w przestrzeni kontrolowanej po to, żeby dolecieć do tych stref, gdzie wykonuje się zadania, powiedzmy, te szkoleniowe, operacyjne i tak dalej. Więc jakby przejście z samolotu F-16 na F-35 w kontekście pilotowania samolotu powinno być banalnie proste, to powinno być praktycznie to samo i wskazuje na to też fakt, że w samolocie F-35 nie ma, że samolot F-35 nie posiada tak zwanej wersji dwumiejscowej, prawda, czyli po prostu pierwsze loty na samolocie F-35 wykonuje się wersji jednomiejscowej. Są oczywiście bardzo bardzo skomplikowane symulatory, które, znaczy zaawansowane symulatory, które generalnie są wykorzystywane w bardzo dużym zakresie, jeżeli chodzi o szkolenia personelu latającego na F-35. To jest bardzo drogi samolot w utrzymaniu. To jest strasznie drogi samolot w utrzymaniu. O tym się pisze na całym świecie. W Polsce bardzo mało się o tym pisze. Wydaje mi się, że zaraz się przekonamy o tym, jak drogi jest utrzymanie samolotu F-35.
0: Dlaczego jest taki drogi?
1: To z bardzo wielu względów. Przede wszystkim samolot F-35 jest bardzo kosztochłonny, jeżeli chodzi o utrzymanie w locie. To jest bardzo dużo roboczych godzin, jeżeli chodzi o utrzymanie powierzchni, właśnie tych wszystkich powierzchni, które mają zadanie zmniejszać tak zwaną skuteczną powierzchnię odbicia, radar cross section. I poza tym to jest samolot, który jest zbudowany już w całkowicie innym, jak gdyby, czy w ogóle cały system jest zbudowany w innym, w inny sposób, w taki sposób, że to jest cały ekosystem, którym zarządza tak na dobrą sprawę producent samolotu cały czas. Może kiedyś będzie zarządzał amerykański MON, Pentagon, a na razie zarządza producent i wszystko generalnie, ten flow części, ten przepływ części i tak dalej, on jest po prostu w czasie rzeczywistym i to generalnie wszystko jest zrobione na czas pokoju, na czas wojny będzie zdecydowanie z tym wszystkim gorzej.
0: To jeszcze pytanie. Powiedział pan, panie pułkowniku, że to jest samolot, który ma obniżoną wykrywalność. Co to znaczy? To znaczy, że on jest niewykrywalny, czy wykrywalny trudniej?
1: No nie ma czegoś takiego jak oczywiście niewykrywalny. Można maskować samolot, jeżeli chodzi, czy w ogóle wszystko, co wie pan, to co ewentualnie nas otacza, to, że widzimy na przykład, nie wiem, drzewo, to znaczy, że po prostu nasze oko wychwytuje jakiś zakres częstotliwości, fali radiowej, prawda? I po prostu skuteczne maskowanie, czy to jest sygnatury cieplnej, czy tej sygnatury, którą w paśmie widzialnym, To po prostu są zabiegi techniczne. Jeżeli chodzi o ten zakres centymetrowy, decymetrowy, no to po prostu polega to na tym, że samolot jest zbudowany w taki sposób, że fala radiowa, która leci w kierunku samolotu, działa w taki sposób, że wychwytuje falę odbitą od jakiegoś obiektu, prawda? I samolot F-35, czy w ogóle te samoloty zbudowane w układzie tego fizycznego stealth, działają w taki sposób, że ta fala radiowa jest po prostu rozpraszana, czyli ona nie wraca, w dużej części nie wraca do nadajnika, a z drugiej strony jest też pochłaniana przez różnego rodzaju technologie. I jak gdyby i tu mówimy tutaj o centymetrowym, decymetrowym zakresie, bo na przykład w zakresie metrowym ten na przykład samolot już jest widzialny. Jeżeli chodzi o ten właśnie tą skuteczną powierzchnię odbicia, to ona po prostu drastycznie spada i to są oczywiście jakieś tam dane poufne, tajne i tak dalej, do których my nie mamy dostępu, ale prawdopodobnie to są w tym paśmie centymetrowym to są naprawdę bardzo małe wartości, czyli porównywalne, nie wiem, do jakiegoś tam lecącego ptaka typu na przykład gęś czy jakaś tam większa kaczka, tak? Ale jeśli chodzi na przykład o ten inny zakres fali radiowej, czyli na przykład podczerwień, no ten samolot jest, oczywiście też ma pewne zabiegi prawdopodobnie, które zmniejszają tę sygnaturę, ale pewnych jak gdyby fizycznych rzeczy, fenomenów się po prostu nie da się po prostu wyeliminować bardzo łatwo i na przykład tarcie atmosfery o płatowiec przy większych prędkościach, ono generuje naprawdę bardzo dużo ciepła, tak samo zespół napędowy, przede wszystkim te gazy wylotowe generują bardzo dużo ciepła i to jest generalnie jak gdyby sposób wykrywania dzisiaj samolotu F-35 i to generalnie zaprezentowali też Irańczycy podczas ostatniego konfliktu, prawda, bo F-35 został skutecznie zaatakowany.
0: Na koniec pytanie, cały czas słyszymy, że to jest samolot, który zmienia pole walki. Co to znaczy?
1: Ja jestem, oczywiście nie chcę się tam nikomu narażać, ale to jest troszeczkę, wie pan, to jest bardzo dużo propagandy w tym wszystkim i generalnie wszyscy oczywiście będą bronili zakupów, które poczynili, oczywiście też i producenci, i politycy, i oczywiście ci piloci, którzy wrócili ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej. F-35 nie zmienia dramatycznie pola walki. Widzieliśmy to w Iranie, prawda? Przecież nic się nie zmieniło. Dodaliśmy pewne zdolności. Tu nie ma dramatycznej zmiany. Dramatyczna zmiana jest gdzie indziej. To jest, może być, nie nazwałbym tego dramatyczną zmianą. Zmiana będzie polegała na tym, że będziemy w stanie skutecznie wkomponować ten samolot w szerszy konspekt. Jeżeli tego nie zrobimy, to będzie następny taki samolot, który sobie już po prostu będzie latał i tyle.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pułkownik Krystian Zięć, pilot i instruktor F-16. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: A w Radio RMF24 już za 4 minuty najnowsze fakty RMF FM. A po faktach wrócimy do rozmowy z Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Zostańcie z nami.

0: Jest 10.30, jest Karol Płoczkiewicz i to najnowsze fakty.
1: Polska chce przyspieszyć rozwój energetyki jądrowej. Wiceminister energii Wojciech Wrochna poinformował, że partner i technologia dla drugiej elektrowni atomowej mają zostać wybrane w przyszłym roku. Najprawdopodobniej lokalizacje to Bełchatów i Konin. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje już w gminie Choczewo na Pomorzu. Budowa pierwszego reaktora ma ruszyć w 2028 roku, a produkcja prądu rozpocząć się w 2036. Rząd zakłada, że docelowo elektrownie jądrowe w Polsce będą miały łączną moc od 6 do 9 giga. Jak podkreśla Ministerstwo Energii, atom ma być jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego kraju. Stany Zjednoczone i Iran blisko wstępnego porozumienia. Według portalu Axios USA i Iran uzgodniły wstępne ramy porozumienia, które ma zakończyć część napięć między krajami. Dokument zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormuz dla żeglugi oraz czasowe złagodzenie amerykańskich sankcji wobec Teheranu. W zamian Iran miałby zobowiązać się, że nie będzie dążył do posiadania broni jądrowej i zajmie się zapasami wzbogaconego uranu. Porozumienie nie jest jeszcze ostateczne i wymaga zatwierdzenia przez najwyższe władze Iranu. Według źródeł jego ewentualne wdrażanie miałoby zależeć od dalszych kroków obu stron. Papież Leon XIV przed południem odleci z Las Palmas na wyspie Gran Canaria na Teneryfę. To pierwszy zwierzchnik kościoła katolickiego, który odwiedza wyspy kanaryjskie. Pierwszym punktem wizyty na Teneryfie tymczasowe centrum pobytu migrantów, znajdujące się w dawnej bazie wojskowej La Laguna. Tam spotka się z 600 migrantami. Wygłosi jedyne podczas podróży do Hiszpanii przemówienie po francusku, bo to z tych rejonów językowych Afryki przebywa na wyspy kanaryjskie większość migrantów.
2: Są i takie fakty.
1: Oglądanie mundialu może być dobre dla naszego zdrowia, tak mówią kardiolodzy. Emocje, nawet te przed telewizorem, pozytywnie wpływają na nasz układ krążenia. Dla piłkarskich kibiców lekarze mają dobre wieści.
3: Zdrowe emocje, nawet my może nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji. Przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
1: Tłumaczy kardiolog Andrzej Bolewski ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu. A dziś kolejno mundialowe emocje o 21:00. W trzecim meczu turnieju jeden z gospodarzy Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radia RMF 24, jak wiecie, F-35 lecą nad Polską. No, teraz gdzieś są między Warszawą a Krakowem, ale my przecież nie będziemy mówić tylko o F-35, bo będziemy teraz przyglądać się polskiej polityce zagranicznej. Patrzymy na to jak na wyróżnienie Polski, tak o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na urodzinach Donalda Trumpa, mówił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki weźmie udział w gali i urodzinach Donalda Trumpa. Przy tej okazji Marcina Przydacza zapytałem, czy prezydent będzie toczył rozmowy na temat obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce, na przede wszystkim ich wciąż nieznanej liczby.
1: Czy już wiemy, ilu tych żołnierzy będzie w Polsce? Bo wiemy, że ma być 5 tysięcy, ale wciąż chyba, nie wiemy chyba, że nie, pan wie.
2: Dodatkowych 5 tysięcy,
1: czyli tak, 11 plus 5.
2: Między innymi o tym będziemy rozmawiać w Waszyngtonie.
1: Czyli nie wiemy jeszcze.
2: O tym będzie rozmawiał pan prezydent Karol Nawrocki w Waszyngtonie w niedzielę i w poniedziałek. Jeszcze raz panu powtórzę, panie redaktorze. W Pentagonie trwają dzisiaj prace nad całą strategią obecności. To, co wiemy, to, że mamy dzisiaj 10 tysięcy, choć ta jedna część jest nierotowana.
1: Tak.
2: I dodatkowych 5 tysięcy, więc jakby potencjał do tego, żeby było 16 tysięcy, no 15 jest bardzo duży, natomiast finalne decyzje jeszcze przed nami. Wiemy, że na pewno będzie ich więcej niż do tej pory.
1: Bo ja pamiętam, jak pan ze mną rozmawiał i pan mówił, właśnie, że wtedy miał pan taką, powiedział, minimalistyczną koncepcję, tak, że to jednak będzie 11 tysięcy. Coś się zmieniło od tego momentu?
2: Jest, to cały czas utrzymuję, że to jest minimum minimorum, 11 tysięcy, natomiast my będziemy walczyć i dobrze by było, gdyby choć trochę Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zamiast obśmiewać, zamiast żartować.
1: Ale MON się zgłosił do tej walki, zaproponował nawet stałą obecność. Bardzo mocna deklaracja.
2: Panie redaktorze, stała obecność jest postulatem Polski od dziesięcioleci w zasadzie, więc jeżeli pan mówi, że nagle sobie minister obrony narodowej przypomniał, to mam wrażenie, że to trochę...
1: Nagle mocną deklarację.
2: Rozumiem, że chce się tutaj podpiąć pod te dyskusje i dobre relacje. Rzeczywiście wykonawczo na pewno będzie to robił MON. Czy decyzje zapadną na poziomie Białego Domu, czyli rozmowa prezydentów, a później pan Kosiniak-Kamysz będzie musiał to wykonać. Tak. Więc zakładam, że rzeczywiście rola MON-u jest tutaj niebagatelna.
1: Tylko, że słyszymy z Pentagonu, to znaczy media amerykańskie słyszą, że tam jest chaos. To znaczy, że zapadła decyzja na poziomie prezydenta Trumpa, on wysłał tweeta,
2: tylko nie ma
1: konkretnych decyzji.
2: To, że się chaos wkrada w administrację różnych państw, także i amerykańską, jest stałą polityki. W polskiej polityce też bywa obserwowany chaos. Mam wrażenie, że od grudnia 2023 to jest permanentny stan polskiej polityki rządowej.
1: Ale teraz mówimy o amerykańskiej, uczciwie rzecz biorąc.
2: Raczej się nie uczą od polskiego rządu, natomiast w polskim rządzie też jest ciągły chaos. No i co mam z tym zrobić? No, chciałbym, żeby nie było tego chaosu.
1: Amerykańscy żołnierze z Niemiec mogą być skierowani do Polski, pana zdaniem? Znaczy, to jest też element, który leży na stole?
2: Tak, leży, oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli te wojska miałyby być wycofywane z Niemiec i miałyby i tak trafiać gdzieś tam do Ohio czy Kentucky, to oczywiście lepiej, żeby trafiły do Polski.
0: Czyli tak szczerze, krótko i dosadnie, nic dalej nie wiemy. Wiemy. F-35 dotarły już do Krakowa. Przemknęły w czasie, kiedy ja rozmawiałem z ministrem Przydaczem, to one przeleciały po niebie. Cała kolumna F-35, mogliście je podziwiać i za chwilę o tym właśnie w radiu RMF24 będziemy mówić, o tych przeżyciach związanych z ich przeleceniem. A całej rozmowy z Marcinem Przydaczem możecie posłuchać na rmf24.pl. A tak w ogóle to zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Pożary w elektrociepłowni w Symferopolu na Krymie, zakładzie chemicznym w obwodzie Samarskim w Rosji oraz w kompleksie petrochemicznym w Republice Tatarstanu. O tym informują portale Ukraińska Prawda i RCB Ukraina. To po nocnym ataku dronów. Wszystkie te zakłady mają olbrzymie znaczenie strategiczne. Produkowany jest tam m.in. kauczuk syntetyczny wykorzystywany w przemyśle oponiarskim. W miastach, gdzie znajdują się zakłady chemiczne, odnotowane są także przerwy w dostawie prądu. Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, tak jak informowaliśmy, F-35 przeleciały już nad Wawelem w Krakowie. Śledził to wszystko Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy. Witaj, Pawle.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Pawle, jak to wszystko wyglądało? Emocje były takie jak w Warszawie?
1: Oj, zdecydowanie. Tutaj już niektóre osoby ustawiały się kilkanaście, kilkadziesiąt minut wręcz przed pokazem, żeby zająć sobie dobre miejsca, wiedząc o tym, że te samoloty przelecą nad Wisłą i że ta widoczność na Wawelu jest wręcz dzisiaj doskonała. Teraz chmury rozeszły się, piękne słońce nam wyszło. No i rzeczywiście trwało to zaledwie kilkanaście sekund, ale oczekiwanie było zdecydowanie dłuższe. Jednak jak mówili mi uczestnicy, warto było, a przez chwilę było tutaj naprawdę bardzo głośno. Zresztą posłuchajmy.
2: Bardzo fajne wrażenie. No, ja jestem generalnie entuzjastą lotnictwa, mam symulatory w domu i tak dalej. No i czekałem na to wydarzenie, no bo po prostu no, jest to wielkie wydarzenie. No, mamy maszyny piątej generacji, bo one były bardzo Polsce potrzebne, naprawdę.
3: To było kilka sekund, ale tak, widowiskowe.
2: Tak, bardzo widowiskowe. Przyznam się szczerze, spodziewałem się, że jednak troszkę wcześniej je usłyszymy. No, na szczęście aparat był w gotowości, wideo nie udało się nakręcić po prostu, bo to było za szybko.
3: Ale zdjęcia są.
2: Zdjęcia są dużo, seryjne, także będzie teraz co przeglądać w domu.
4: Super, bardzo nam się podobało. Dźwięk, szybkość, wszystko. Fajnie.
3: Tylko krótko.
4: Szkoda, że szybko, no.
3: Bardzo nisko krótko.
4: Dosyć nisko. Chociaż tutaj się ustawili, myśleli chyba, że będą niżej latać, ale nie. I tak ładnie.
5: No jak widzisz coś takiego, to czujesz się bezpiecznie.
1: No i tutaj na górze, na wzgórzu Wawelskim, kilkaset osób obserwowało to wydarzenie, ale też trzeba przyznać, że pełne bulwary, zatem no, zainteresowanie tym przelotem było naprawdę spore.
0: Bardzo dziękuję. F-35 powinno w tym momencie już przelatywać nad Łodzią, my przypominamy. Ceremonia przyjęcia F-35 do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej odbędzie się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Tam też wszyscy już w gotowości do przyjęcia, oczywiście nie do patrzenia.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty, a skoro są fakty, to jest Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie i zapraszam. Wyjątkowy przelot najnowocześniejszych myśliwców świata F-35 nad Polską śledzimy w faktach razem z reporterami RMF FM z Krakowa, Warszawy i Trójmiasta. Kolejne wezwanie do zapłaty otrzymała Polska w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. W faktach także zaproszenie na wyjątkowy charytatywny festiwal Black or White, a w faktach kulturalnych kinowe premiery weekendu. Husarze suną nad Polską. Trwa inauguracyjny przelot trzech samolotów wielozadaniowych F-35. Husarze to najnowocześniejszy nabytek naszego lotnictwa wojskowego. Teraz maszyn powinni wypatrywać mieszkańcy Łodzi. Za kilka minut F-y przelecą nad rondem lotników lwowskich. Za 25 minut temu formacja była widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Był tam również nasz wóz satelitarny i reporter Paweł Konieczny. Witamy cię.
2: Kłaniam się ponownie.
1: Pawle, była liczna oczywiście widownia.
2: Tak, tu na Wzgórzu Wawelskim oraz nad Wisłą. Przelot obserwowało kilkaset osób. To było kilkunastosekundowe, ale niezwykle głośne widowisko.
3: Jest to wielkie wydarzenie. No, mamy maszyny piątej generacji, bo one były bardzo Polsce potrzebne, naprawdę.
4: To było kilka sekund, ale tak. Widowiskowe.
3: Tak, bardzo widowiskowe. Przyznam się szczerze, spodziewałem się, że jednak troszkę wcześniej je usłyszymy. Na szczęście aparat był w gotowości. Wideo nie udało się nakręcić po prostu, bo to było za szybko.
4: Ale zdjęcia są.
3: Zdjęcia są dużo, seryjne, także będzie teraz co przeglądać w domu.
2: Mówili mi obserwujący to wydarzenie ze Wzgórza Wawelskiego, Paweł Konieczny.
1: I tu u nas na Kopcu Kościuszki też pięknie było widać właśnie te F-y. Podziwialiśmy je tu prawie wszyscy. A wcześniej mogli podziwiać je warszawiacy. Ten przelot obserwował nasz reporter Michał Radkowski. Witam
5: cię. Tak jest. No, my z wozem satelitarnym rozstawiliśmy się nad Wisłą przy Centrum Nauki Kopernik i nagle, to była 10:10, tak jak wcześniej zapowiadano, usłyszeliśmy potężny huk, zadarliśmy głowę w niebo. Mówimy, bo śledziłem to w towarzystwie studentów Karoliny i Kuby. Karolina?
6: Bardzo szybko, nawet nie wiem, czy zdążyłam nagrać cokolwiek, a próbowałam.
5: Powiem słuchaczom, że Karolina trzyma rękę na sercu, na klatce piersiowej, chyba z wrażenia.
6: Bardzo to głośne było, tak. Nie spodziewałam się, że aż tak głośne one będą.
5: I jakie wrażenia, Kuba?
7: W ogóle zdziwiłem się, że tak widoczne są, w sensie, że obrysy nawet całe były widoczne dobrze. Zaprawdę nisko leciały.
5: To prawda, przeleciały na tyle nisko, że nie dało się ich nie zauważyć mimo chmur na niebie. Teraz Warszawę już naznaczonej i powitanej przez F-35.
1: Dziękujemy. Przelot eskadry w ramach powitania z Polską zaczął się, przypominamy, od Westerplatte i Gdańska.
8: Niesamowite przeżycie, muszę przyznać. Pierwszy raz w życiu widziałem w sumie myśliwce takie latające. Najnowsze maszyny na świecie tak naprawdę.
9: To bardzo szybko minęło, ale super, super wrażenie, super to zobaczyć.
10: Ważne wydarzenie na pewno. To jest krok milowy dla Polski. Armii. Cieszę się, że miałem okazję to zobaczyć.
11: Krótki, ale mega, super, naprawdę. Już relacja na całą rodzinkę poszła.
12: Za dziecka udało mi się raz być na przelocie F-16 i do tej pory pamiętam to wrażenie, ten dźwięk, ten huk i chciałam, żeby syn też tego doświadczył.
13: A takie nowe F-35 to nie jest taki normalny myśliwiec, tylko cała jakby taka twierdza.
1: Te głosy zebrał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Jeśli nie widzieliście przelotu, to koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam zdjęcia i filmy z tego niezwykłego widowiska.
14: Aktualny obraz faktów.
1: Kolejne wezwanie do zapłaty otrzymała Polska w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Tym razem chodzi o 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy z amerykańskim koncernem. Jak dowiedział się nasz reporter, Polska odmówiła zapłaty, wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie. W tle jest wciąż ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki. Decyzję w tej sprawie belgijski sąd wydał 1 kwietnia. Polska wciąż czeka na doręczenie wyroku wykonawczego w tej sprawie. Potem w planie jest złożenie apelacji. Piękna muzyka, kabaret i masa uśmiechu. Już 20 czerwca w Krakowie charytatywny festiwal Black or White. To będzie wyjątkowy czas, świetna zabawa i super energia, w której młodość spotyka się z doświadczeniem.
15: Między innymi Color Voices zaśpiewa medley zespołu Queen. Będą piękne tanga. Na pewno będzie kilka nowości naszej nowej gwiazdy, Sary James, która w tym roku zaszczyci nas swoją obecnością. Od siebie powiem, że to jest jedyna impreza, która łączy śpiew, piękną muzykę, uśmiech kabaret i przede wszystkim bardzo rodzinną i przyjacielską atmosferę. Na jednej scenie za jeden bilet przez 3 godziny w pięknej atmosferze.
1: Mówiła organizatorka, współorganizatorka festiwalu Black or White Izabela Mycnik. A na stronie rmf24.pl mamy dla Was zaproszenia. Sprawdźcie je, jak zdobyć. Teraz już czas na fakty kulturalne RMF FM, w nich kinowe premiery weekendu, a poleca Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
16: Kasiu. Dzień dobry. Film dokumentalny Kumotry, który dziś wchodzi do kin, to jest historia przyjaźni Hanki i Bronki, które mieszkają w wymierającej polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. Pochowały już mężów, a dzieci wyjechały za granicę. Świat bohaterek jest trudny, mówi reżyserka Emilia Śniegowska.
17: Ale z drugiej strony jest w nim również ogromny hart ducha, pogoda i wytrwałość tych kobiet, a także ich godność i czułość. Spotkanie z Hanką i Bronką zmieniło moje osobiste spojrzenie. Inaczej patrzę dziś na moją mamę, babcię czy prababcię, na ich wybory, nawyki, a nawet słabości. Z większym zrozumieniem i czułością właśnie.
16: Sny o słoniach to też jest dokument. Słynny reżyser Werner Herzog i jego filmowa ekipa ruszają tropem tajemniczego stada słoni, które ponoć żyje w angolskiej dżungli. Tropi je dr Steve Boyce. Pytanie, czy nie lepiej by te słonie zostały jednak poza ludzkim zasięgiem. W wieku 89 lat zmarł Janusz Michałowski, doskonały aktor teatralny i filmowy. Publiczność zapamięta go m.in. z ról profesora Kupelweisera z Ksmisji czy Kazimierza w serialu Boża Podszewka. Poruszającą rolę księdza Piotra stworzył w Lawie Tadeusza Konwickiego. Ona nigdy nie przetrwała w związku dłużej niż miesiąc, on nigdy nie przetrwał dłużej niż miesiąc bez związku. O tym będzie komedia romantyczna One Month Mark, a główną rolę zagra w niej Jennifer Lawrence.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A w Radiu RMF 24, tuż przed weekendem, bo coraz bliżej do weekendu, wita Was w tej przedpołudniowej godzinie Tomasz Tardzikowski. Od czego zaczniemy? No dziś porozmawiamy w tej godzinie o migracji, a dokładnie o pakcie migracyjnym. Naszym gościem będzie profesor Jan Brzozowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

0: Słuchacie radia RMF 24. Dziś w Unii Europejskiej wchodzi w życie pakt migracyjny. O tym, jak pakt będzie wyglądać w praktyce i co z polskim w niej uczestnictwem, o tym będziemy teraz rozmawiać z ekspertem do spraw migracji, profesorem Janem Brzozowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, o tym będziemy teraz rozmawiać z ekspertem do spraw migracji, profesorem Janem Brzozowskim.

0: A jakie nowe obowiązki otrzymują państwa członkowskie Unii Europejskiej? Bo o tym się bardzo dużo mówi, także wobec Polski.
1: Są obowiązki, ale są też bardzo duże korzyści. Obowiązki to jest oczywiście zasada solidarności, która tak bardzo tutaj w Polsce budzi kontrowersje. Moim zdaniem zupełnie niesłusznie, bo Polska jest największym beneficjentem tej zasady solidarności. Wystarczy powiedzieć, że przed oczywiście wejściem w życie paktu Polska w zasadzie przyjęła w bardzo krótkim okresie czasu nawet 3,5 miliona przymusowych migrantów z Ukrainy. I gdyby nie Europejska Solidarność, a konkretnie Komisja Europejska, która wdrożyła dyrektywę o tymczasowej ochronie, to wiele tych osób zgodnie z konwencją dublińską po prostu zostałoby w Polsce, a tak zostali przyjęci przez naszych sąsiadów, przede wszystkim przez te Niemcy, które tak strasznie są niby krytykowane, a przecież Niemcy nam pomogły, przyjmując obecnie najwięcej ukraińskich migrantów przymusowych przebywa właśnie w tym kraju. Także ten system daje prawa, ale obowiązki, jak każdy inny system europejski, faktycznie to jest w przypadku nowego kryzysu humanitarnego, który moim zdaniem jest tylko kwestią czasu i właśnie pytanie, gdzie on będzie, bo wcale nie jest powiedziane, że na południu Europy. Pamiętajmy, że Polska leży na granicy, jest państwem granicznym Unii Europejskiej, więc równie dobrze ten kryzys może się pojawić u nas. Oznacza to po prostu tyle, że państwo członkowskie nie zostaje samo, tylko że inne kraje członkowskie mają obowiązek udzielić mu pomocy i tu jest pewna elastyczność. To nie oznacza, że na przykład wszyscy według jakiegoś przelicznika mają przyjąć daną ilość osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.
0: To jest słynna relokacja, to znaczy, że rozumiem, że tak. Już nie jest tak, że jest obowiązkowa relokacja, bo to jest jeden z tych zarzutów, który wraca, choć jak się zdaje, to zostało wynegocjowane i jest trochę zmienione.
1: Po pierwsze jest zmieniony, po pierwsze na razie w ogóle Polska z tego jest przez rok wyłączona. Być może będzie wyłączona jeszcze dłużej, ale to jest gdybanie, bo nie ma tego zapisanego nigdzie. To jest wszystko będzie wynikało po prostu z naszych umiejętności negocjacyjnych i przekonywania naszych partnerów, ale nawet jeśli, to nie oznacza, że musimy fizycznie osoby przyjmować. Są też możliwości kompensacji i te koszty wcale nie są jakieś, wbrew temu, co się mówi, gigantyczne, bo to jest tam zdaje się 20 tysięcy za osobę, co w przypadku powiedzmy, gdyby nam wyliczono, dajmy na to przy nowym jakimś kryzysie, jak w przypadku kryzysu syryjskiego, prawda, wtedy mówiono, że Polska ma przyjąć tam do 10 tysięcy migrantów, to by oznaczało 200 milionów euro. Nie jest to dla takiego wielkiego kraju, wielkiego na warunki europejskie jak Polska i bogatego, nie jest to żaden problem finansowy.
0: Panie profesorze, a kiedy, no bo pan powiedział, że wcale nie jest powiedziane, że to będzie kryzys z południa. Rzeczywiście nam się kojarzy kryzys uchodźczy z kryzysem, który przychodzi z południa, ewentualnie z kierunku tureckiego, z kierunku południowego, ale wspomniał pan, że i w Polskę może on uderzyć. Co pan miał na myśli? To znaczy, jaki to kolejny kryzys uchodźczy czy migracyjny mógłby uderzyć w Polskę? Chodzi o działania Białorusi, czy jeszcze jakiś inny?
1: Nie.
0: Być może nowy szlak.
1: Przede wszystkim, no nie, no, są dwie opcje. Jedna, powiedzmy, w miarę nawet dobra, ale pociągająca za sobą również negatywne efekty, czyli na przykład upadek gospodarki rosyjskiej i pogrążający się kryzys w Rosji, kryzys polityczny, wcale niewykluczony, może wygenerować całkiem potężną falę migrantów, którzy będą przez terytorium Ukrainy, no bo którędy by inaczej, będą próbowali się dostać do Europy. No oczywiście ci ludzie będą składać wniosek o ochronę międzynarodową wtedy w Polsce, no bo będzie to pierwszy bezpieczny kraj. Będą mówić, że byli prześladowani przez Putina przez te wszystkie lata, to oni przecież byli przeciwko. No i pytanie, jak wtedy zareagujemy na mechanizmy solidarności, czy powiemy, że Niemcy mają się tym nie przejmować, bo my świetnie sobie z tym poradzimy. No oczywiście, że nie. Będziemy liczyli na naszych partnerów europejskich. No a druga opcja niestety, która zawsze istnieje, to jest jeszcze większy kryzys ukraiński, prawda? Co prawda potencjał migracyjny mówi się, że jest Ukrainy niewielki, no ale przy założeniu, że na przykład nie załamie się front. Nie można tego niestety wykluczyć, mimo że Ukrainie oczywiście kibicuje. dla naszego też bezpieczeństwa, ale w sytuacji, gdyby tam się pogorszyło, to kolejna fala jest całkiem realna. No i wtedy też będziemy...

0: prosić naszych partnerów europejskich o zrozumienie i o solidarność. Więc na dwoje babka wróżyła. Wcale to nie musi oznaczać, że my jesteśmy, siedzimy sobie komfortowo gdzieś daleko od kryzysów i dlaczego mamy pomagać Hiszpanom albo Włochom? No właśnie bardzo często pomagać będą nam.
1: Bardzo dziękuję profesor Jan Brzezowski, Uniwersytet Jagielloński, ekspert do spraw imigracji, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Proszę bardzo.
1: A w Radio RMF 24 już za moment wracamy do bulwersującej sprawy z lutoryża na województwie podkarpackim. Za chwilę poznamy dodatkowe szczegóły tej dość przerażającej sprawy.

Słuchajcie, radia RMF 24, tak jak mówiłem, wracamy do jednej z najbardziej ostatnio bulwersujących spraw. Jest komunikat prokuratury okręgowej w sprawie ujawnienia płodów ludzkich oraz odpadów medycznych w Lutoryżu w województwie podkarpackim. W nim czytamy, że w tym momencie na działce, gdzie dokonywano znaleziska, kontynuowane są oględziny i zabezpieczany jest materiał dowodowy. Te czynności mogą potrwać do przyszłego tygodnia. Jak ustalił nasz reporter Krzysztof Zasada, była właścicielka posesji, która jest patomorfolożką, miała tłumaczyć policjantom, że zakopywała na posesji odpady medyczne. No dziwne to jest tłumaczenie, tak bym powiedział, no ale do sprawy już za chwilę wrócimy w faktach.

0: Jest godzina 11.30, jest Karol Płaczkiewicz i są najnowsze fakty.
1: Prokuratura w Rzeszowie bada sprawę ujawnienia w Lutoryżu w Podkarpackiem odpadów medycznych i szczątków ludzkich, w tym płodów. Jak informowaliśmy w faktach, do odkrycia doszło podczas prac ziemnych na prywatnej posesji. Biegli potwierdzili, że zabezpieczony materiał to szczątki ludzkie. Sprawa dotyczy także bloczków parafinowych i szkiełek mikroskopowych używanych w patomorfologii. Śledczy ustalili, że działka wcześniej należała do lekarki patomorfolog. Kobieta została zatrzymana i ma usłyszeć zarzuty m.in. zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składu ładowania odpadów niebezpiecznych. Postępowanie prowadzi prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Czynności na miejscu nadal trwają. Do tego tematu wrócimy w faktach o 12. Brytyjski rząd Keira Starmera mierzy się z kryzysem po niespodziewanej dymisji ministra obrony. John Healey odszedł w proteście przeciwko, jego zdaniem, zbyt niskim nakładom na modernizację armii. Brytyjskie media podkreślają, że jego rezygnacja obnaża słabość finansowania obronności i pogłębia polityczne napięcia w rządzie. Prasa ostrzega, że Wielka Brytania ma jedną z najsłabiej finansowanych armii w NATO i apeluje o zwiększenie wydatków kosztem innych obszarów budżetu. Starmer odpiera zarzuty, twierdząc, że rząd planuje największe inwestycje w obronności od czasów zimnej wojny. Nowym ministrem obrony został Dan Jervis, były żołnierz i minister do spraw bezpieczeństwa. Na lotnisku w Hamburgu trwa akcja policji, informują niemieckie media. Tymczasowo odwołano wszystkie odloty, a podróżnych ewakuowano ze strefy po kontroli bezpieczeństwa. Bild podał, że na lotnisku znaleziono podejrzany przedmiot. Wszyscy pasażerowie musieli opuścić strefę zastrzeżoną lotniska, powiedział rzecznik policji. Pasażerowie, którzy wsiedli już do samolotów, musieli z nich wysiąść. Podróżni na lotnisku zostali poinformowani przez głośniki, że obecnie nie odbywają się żadne odloty. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Na koniec tych faktów Warszawa. Mniej interwencji służb po wprowadzeniu nocnej prohibicji na Pradze Północ i w Śródmieściu. 1 listopada ubiegłego roku te dwie dzielnice zostały objęte ograniczeniem sprzedaży alkoholu na wynos między 22 a 6.
2: Z okresu od listopada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że w obu dzielnicach odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. W tym samym czasie w dzielnicach nieobjętych ograniczeniem liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej wzrosła o 12%.
1: Mówiła Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy za niespełna pół godziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF 24. Jak wiecie, piłkarski mundial ruszył już na dobre. Potrwa do 19 lipca, wtedy finał, który zostanie rozegrany na stadionie New Jersey. Reprezentacja, która może zaskoczyć w czasie mistrzostw, są Norwegowie, którzy jak burza przeszli przez eliminację. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM jest teraz z nami.
1: Dzień dobry. Ja nie grałem w eliminację.
0: No, ale też byś przeszedł z całą pewnością.
1: Tak mam nadzieję.
0: Nie mam żadnych wątpliwości. Szczególnie, że Norwegowie mają, i ty też byś miał na pewno, to znaczy nie mam wątpliwości, mają specjalne wsparcie w czasie turnieju, bo na turniej zabrali ze sobą nie tylko kucharza. Też byś zabrał na pewno. Ja bym zabrał.
1: Słuchaj, takie wsparcie jak Norwegowie to ja bym chciał mieć. To przyznaję się w ogóle bez bicia, dlatego że...
0: Bo tak, najpierw masa... Później dopiero rzeźba.
1: Później klasa, słuchaj. Ale Norwegowie zabrali ze sobą nie jednego kucharza, zabrali kilku i to zabrali nie byle jakich kucharzy, bo zwycięzców Olimpiady Kulinarnej. Federacja tłumaczy, to są mistrzowie w kuchni norweskiej. Jeden z nich, szef tej kuchni, to Aron Espeland, przepraszam, te norweskie nazwiska czasem sprawiają problem. I to nie zabrali samych kucharzy, bo myk polega na tym, że Norwegowie mają spore obawy przed jedzeniem w Stanach, które, no, jak dowiedzieli się, mają sporo cukru, sporo niezdrowych dodatków, więc żeby być zabezpieczonym i przygotowanym do tego, co lubią, co dobrze wpływa na ich organizm, zabrali też ze sobą sporo żywności. I te sporo to naprawdę sporo, bo ryb, uwaga, 300 kg ryb czerwonych, tam jest łosoś między innymi, specjalnego serów 116 kg, ale tam jest też, co ciekawe, specjalny brązowy ser Brunost.
0: Robiony z... Znakomity norweski ser, no w ogóle ja się wcale nie dziwię, że zabrali, no przecież to...
1: No widzisz, też byś zabrał, nie?
0: Ja bym zabrał. Jakbym miał, to oczywiście zabrałbym ten ser. Oczywiście jeszcze do tego taki specjalny dżem z borówek.
1: No i on też jest, ale do tego jest jeszcze 600 sztuk pomarańczy. To po to, żeby uzupełniać witaminy przy wysiłku, więc no widać, że Norwegowie mocno przygotowali się nie tylko od tej strony takiej sportowej, ale też od tej strony takiej regeneracyjnej. Szefowie tej, powiedzmy, norweskiej kuchni reprezentacyjnej tłumaczą, że ten brązowy ser Brunost świetnie nadaje się nie tylko do dań takich normalnych na słono, ale także świetnie pasuje na słodko, czy jako deser, czy jako taka przekąska, bo on jest stworzony...
0: Mają absolutnie rację. Całkowicie się zgadzam.
1: No widzisz, to ty lepiej ten ser znasz niż ja. To...
0: Ja jestem wielbicielem tego sera. Za każdym razem, jak jestem w Norwegii, go biorę. On jest znakomity i z dżemem, i z innymi rzeczami. Naprawdę rewelacja. Choć wygląd ma trochę taki, opowiadali mi kiedyś znajomi, jak wysyłali go do Polski w stanie wojennym i Polacy myśleli, że to mydło.
1: No, to prawda. Idzie łatwo pomylić, bo przeglądałem go, dowiadując się, co to jest dokładnie za ser, i on jest zrobiony z karmelizowanej serwatki i mleka koziego. I on faktycznie jest, przypomina takie szare mydło, bym powiedział. To prawda, może mniej połyskuje troszeczkę.
0: Ale jest naprawdę znakomity. Naprawdę, no, jak ktoś nie jadł, warto spróbować.
1: No więc,
0: nie wiem, czy jest do dostania w Polsce, od razu zastrzegam.
1: Można w sklepach online go kupić. Już to sprawdzałem też między innymi. Także widać, że Norwegowie zadbali o to, żeby być przygotowanym do tej swojej diety. Zresztą prawda jest taka, że wiele reprezentacji zabrało swoją żywność, swoje produkty, no właśnie nie ufając trochę tej amerykańskiej kuchni i temu i żywności z dodatkami cukru i tak dalej. No wiadomo, że jednak w tym sportowym trybie życia każdy chce się bardzo dobrze odżywiać. No tutaj oczywiście główna postać norweskiej reprezentacji, czyli Erling Haaland, no on też ma jasno określony ten jadłospis, ma przecież też za co dzień swojego kucharza. Oczywiście kiedy jest na zgrupowaniach kadry, to jest pod opieką właśnie tego kucharza. I zobaczymy, czy to się też przełoży na wynik, no bo mówi się, że Norwegowie to może być taki czarny koń tego mundialu. Zobaczymy, czy ta kuchnia pomoże, czy przeszkodzi, chyba że się za dużo tego sera Brunost objedzą na deser i nie będą już mieli się ubiegać. To już
0: no właśnie, to jest
1: być
0: ten problem. No ale wiesz co, przejdźmy do piłki, bo ja oczywiście o jedzeniu mogę rozmawiać godzinami, ale tak jest mundial. W nocy rozegrano mecz Czechów z Koreą Południową. Czeski to ser mi się kojarzy, tak a propos serów.
1: Wyprażany.
0: Zasmażany, wyprażany, znakomity, też wspaniała kuchnia. Korea Południowa No nie wiem, tutaj nie będziemy już konkurować na wiedzę kuchenną. W każdym razie nasi południowi sąsiedzi przegrali 1-2, czyli ser okazał się słabszy niż kuchnia koreańska, ale ten mecz był wyjątkowy dla selekcjonera Czechów.
1: Tak, czeski ser był naprawdę cienki, byśmy powiedzieli tak trochę brzydko, bo Czesi zdecydowanie przegrali z Koreą Południową. Ja wstałem specjalnie, żeby to spotkanie zobaczyć. Ono o 4 nad ranem polskiego czasu rozgrywane. Ale Mirosław Kołbek, taki trochę trener ratownik, bo on w trakcie eliminacji dołączył do reprezentacji, przeprowadził Czechów przez baraże, no i wprowadził na mundial. I on przynajmniej na chwilę został najstarszym selekcjonerem w historii mundialu, bo uwaga, ma 70, dzisiaj ma, tak dalej ma, 74 lata, 9 miesięcy i 11 dni. Co prawda długo się z tego rekordu nie będzie cieszył, bo raptem 2 dni do soboty, do meczu Curaçao z Niemcami, czyli tej takiej bardzo egzotycznej reprezentacji. Egzotycznej reprezentacji, mówię nie o Niemcach, tylko właśnie o Curaçao. Prowadzonej przez jakże znanego trenera Dicka Advocata. Świetny holenderski szkoleniowiec w dniu meczu będzie miał 78 lat, 8 miesięcy i 18 dni. I z Dickiem Advocatem jest też bardzo ciekawa historia, bo on wprowadził Curaçao na mundial, rozstał się na chwilę z tą reprezentacją z powodu choroby bardzo bliskiej osoby, ale kiedy tam sytuację udało się troszkę opanować, poprawiła się, to on został też poproszony o to przez piłkarzy, przez władze federacji o to, by wrócił na ławkę trenerską i pojechał na mundial. I on się zgodził. Więc to też piękna historia pokazująca, że czasem w sporcie jest jednak chyba coś ważniejszego niż pieniądze, że to też pewne przywiązanie, pewne zaufanie i takie, no, duża sympatia, bym powiedział, tych piłkarzy, dla których to jest no, największy sukces w karierze, że jadą na Mistrzostwa Świata właśnie pod wodzą Dicka Advocata. Zobaczymy, jak Curaçao poradzi sobie z reprezentacją Niemiec ten mecz w niedzielę o 19 polskiego czasu.
0: No, gdyby trenerem Stanów Zjednoczonych był Donald Trump, to byłby jeszcze starszy.
1: To prawda, bo on 80 chyba w weekend
0: opowiedział. Kończy 80, więc jakby... A wiadomo, że jeżeli cokolwiek Amerykanie osiągną, to wyłącznie dlatego, że mają takiego prezydenta, więc to jest...
1: A, to zdecydowanie, ale widać, że prezydent teraz chyba na weekend bardziej się od sokera woli jakieś mieszane sztuki walki, tak? Bo tam gala UFC
0: no,
1: wchodzi w grę.
0: No dobrze,
1: tak?
0: No ale no, jakby naprawdę, no... Prezydent ma prawo, no chyba soker w ogóle go nie interesuje, takie mam wrażenie. Ja nawet nie wiem, czy on wie, o co chodzi. Tak mniej więcej, jak ja nie wiem, o co chodzi w futbolu amerykańskim. Ale to zostawmy, nie porównuję się do prezydenta. Już za chwilę, bardzo ci dziękuję, to był Wojciech Marczyk, a już za chwilę po godzinie 12 twoje zdanie w radiu RMF24. Gdzie zadajemy pytanie, czy mundial bez udziału biało-czerwonych jest atrakcyjny dla widza nad Wisłą i komu będziecie kibicować? Bądźcie blisko i wybierajcie kibicowanie.

0: wracamy w Radio RMF24, wracamy teraz do F-ów 35, bo w Łasku w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego rozpoczyna się w tym momencie ceremonia przyjęcia F-35 do Sił Zbrojnych. O tym, jak musiało się zmienić to miejsce, by przyjąć nowoczesne samoloty, z dowódcą bazy, pułkownikiem, pilotem Krzysztofem Dudą rozmawiała Agnieszka Wyderka.
1: Panie pułkowniku, jak musiała zmienić się ta łaska baza, żeby mogły w niej startować, lądować, być obsługiwane, mogły odbywać się szkolenia pilotów F-35?
2: Z tych zmian najbardziej widocznych dla ludzkiego oka to są zmiany infrastrukturalne. Stworzyliśmy, i to jest widoczne tuż za nami, całą strefę dla samolotów F-35. Jak tutaj ktoś powiedział ładnie, dom dla polskich husarzy. To była ogromna inwestycja na szeroką skalę i ta inwestycja obracała się tak naprawdę wokół całego takiego pojęcia, które się nazywa Special Access Program, czyli taki program specjalnego dostępu, i tutaj chodzi tylko i wyłącznie o ochronę informacji niejawnych. Ten system jest wokół tego zbudowany. To jest ta widzialna część tego, co taki bierny, powiedzmy, widz może sobie ocenić. Natomiast te zmiany niewidzialne to są zmiany, które dotyczą zasobów ludzkich. No oczywiście widzimy, że może więcej ludzi wjeżdża do bazy lub wyjeżdża, ale takim kryterium dla mnie kluczowym to jest budowanie wiedzy, doświadczenia dla personelu, które zaczyna pracować w nowym systemie uzbrojenia, ale też musimy mieć świadomość, że też dokonuje się u nas zmiana takiej kultury organizacyjnej i ona również wynika z tego, że ten samolot jest zmianą generacyjną dla Sił Powietrznych i ona wymaga od nas już totalnie innego podejścia do zarządzania, dowodzenia, kierowania.
1: A jeżeli chodzi już stricte o te szkolenia dla pilotów F-35, oni byli szkoleni w Stanach, teraz będą stacjonować na stałe tutaj właśnie w Łasku, no a dalsze szkolenia, bo będą dalsze samoloty tutaj. W sumie ma być ich 32, tak dobrze pamiętam?
2: 32 samoloty dla Rzeczypospolitej Polskiej. Jedna eskadra, czyli 16 sztuk, będzie stacjonowała w Łasku. No ich domem będzie 11 eskadra. Jeśli chodzi o szkolenie, to te procesy zachodzą w sumie w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to są Stany Zjednoczone i to wynika z umowy, którą podpisaliśmy pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a rządem Rzeczypospolitej Polskiej. I tam jest określona ilość personelu, która przejdzie szkolenie na ten typ. I to są nie tylko lotnicy, ale również obsługa techniczna, ale również logistycy, ludzie, którzy pracują z systemami teleinformatycznymi. Szeroki zasób ludzki, który takie szkolenie przechodzi. No i drugi element tego szkolenia to jest szkolenie w Polsce. My tutaj budujemy w bazie w Łasku takie centrum kształcenia i to centrum kształcenia będzie dla całego systemu uzbrojenia F-35 i tutaj będziemy kształcić kadry, które również docelowo będą obejmowały stanowiska w Świdwinie w 21 bazie.
0: Mówił, przypominam, pułkownik, pilot Krzysztof Duda, szef dowódca bazy w Łasku, do której właśnie przyleciały F-35. Rozmawiała z nim Agnieszka Wyderka. Wysłuchacie radia RMF24. U nas tylko najważniejsze i najświeższe informacje. A już za chwilę fakty w radiu RMF24. Tam oczywiście wrócimy do wystąpienia Karola Nawrockiego, prezydenta Karola Nawrockiego w bazie w Łasku. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Najtragiczniejszy wypadek w historii motorsportu. Le Mans 1955. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w każdą niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: No i to by było na tyle. Czas się pożegnać, bo dla mnie zaczyna się weekend. No, dla was też już niebawem się zaczyna, ale towarzyszyć wam w tym oczekiwaniu na weekend będzie już Krzysztof Urbaniak. Ale zanim Krzysztof Urbaniak, to oczywiście fakty w samopołudnie, a w nich Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających i zapraszam. Ludzkie szczątki w Lutoryżu. Policja przeszukuje posesję. Na miejscu koszmarnego odkrycia jest reporter RMF FM. Żelazna husaria przemknęła na polskim niebie. Spektakularny przelot myśliwców F-35. Mundial inny niż dotychczasowy. Posłuchajcie o różnicach w sposobie sędziowania. A na koniec bezpieczny wypoczynek uczniów na plaży w Szczecinie i szybki reporterski test z wiedzy. Policja przeczesuje posesję w podrzeszowskim Lutoryżu, na której znaleziono zakopane odpady medyczne i szczątki ludzkich płodów. Jak ustalił reporter RMF FM, może być ich nawet 30. Do ich zakopania miała się przyznać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka, patomorfolog Magdalena H. Jak podaje rzeszowska prokuratura, rano kobieta została zatrzymana. Grozi jej 12 lat więzienia. W Lutoryżu jest Dominik Smaga. Dominiku, to co zaobserwowałeś na miejscu?
2: Ekipy techników w białych kombinezonach pracują na działce, na której zakopane są szczątki dzieci oraz odpady medyczne. Wszystko to musi zostać wydobyte i przewiezione do badań. Teren jest otoczony przez policję. Za około godzinę głos w tej sprawie ma zabrać rzeszowska prokuratura okręgowa, która nadzoruje czynności prowadzone w Lutoryżu.
1: Szokujące szczegóły odkrycia w Lutoryżu oraz zdjęcie posesji publikujemy na stronie rmf24.pl. Husarze na polskim niebie. Ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Polskich Sił Zbrojnych odbywa się właśnie w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W uroczystości bierze udział prezydent Karol Nawrocki.
3: Na naszych oczach podczas tej uroczystości, podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych, i w tym kontekście jest to dzień historyczny.
1: Prezydentowi towarzyszy wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wielozadaniowe maszyny przeleciały wcześniej nad naszym krajem od Gdańska przez Warszawę, Łódź i Kraków. Oto wrażenia widzów zebranych pod Wawelem.
4: Bardzo nam się podobało. Dźwięk, szybkość, wszystko. Fajnie.
5: Tylko krótko.
4: Szybko, szybko, no.
6: Fajnie było zobaczyć, fajnie było nagrać, także jest nagrane,
4: dokumentowane,
6: zdążyliśmy. Fajniejsze jakby był jeden przelot, no ale, tak. Ale fajne.
4: Żeby
6: to bardzo dobre.
4: Żeby jeszcze taka poprawka
5: była. Bo to było kilka sekund w sumie.
6: Dokładnie.
4: Ale warto, mimo wszystko warto.
6: Zawsze warto, nawet na te kilka sekund.
4: Taka historyczna chwila, można powiedzieć.
7: No jak widzisz coś takiego, to czujesz się bezpiecznie.
1: Mała prywata, sam widziałem spektakl. Spektakularny przelot w drodze do radia na rondzie grunwaldzkim w Krakowie. Husaria przemknęła z szumem skrzydeł. Protest rolników na drodze krajowej nr 10 między Stargardem i Suchaniem w Zachodniopomorskiem. W miejscowości Krąpiel uczestnicy manifestacji przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując ruch przez mniej więcej 10 minut. Droga jest wtedy całkowicie zamknięta, a następnie na kolejne 10 minut ruch zostaje wznowiony. Domagają się m.in. rekompensat za straty z powodu niskich cen.
8: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Mundial w Meksyku, USA i Kanadzie jest odmienny od dotychczasowych. Nie tylko ze względu na wielką liczbę drużyn i ceremonie przed piłkarskimi spotkaniami. Inaczej wygląda też praca sędziów. Zwraca uwagę Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojciechu, było to widoczne już podczas wczorajszego meczu otwarcia, wygranego przez Meksyk 2-0 z reprezentacją Republiki Południowej Afryki.
9: Dokładnie przy drugiej czerwonej kartce dla RPA, gdzie po analizie VAR sędzia wszystkim na stadionie wyjaśnił swoją decyzję. VAR może też interweniować nie tylko w sytuacjach związanych z bramkami czy czerwonymi kartkami.
10: Będzie ta możliwość skorzystania z VAR-u przy drugiej żółtej kartce. Umówmy się, widzieliśmy parę meczów zepsutych przez nas, przez sędziów ogólnie, dlatego, że nie mogliśmy wykorzystać technologii.
9: Mówił sędzia Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze na Mistrzostwach Świata. FIFA chce też, by gra była szybsza. Zespoły mają 5 sekund na wznowienie gry z autu czy od bramki, a zawodnicy, jeżeli podczas rozmów ze sobą będą zasłaniać usta, mogą zobaczyć nawet czerwoną kartkę.
1: Uczniowie wypełnili dziś plażę nad jeziorem Głębokie w Szczecinie w ramach akcji Bezpieczne wakacje nad wodą, która potrwa do 15. Ratownicy WOPR badają dno jeziora. Są pokazy sprzętu ratowniczego i dronów oraz prowadzona jest nauka pierwszej pomocy. To ważne, bo już w poniedziałek rozpocznie się oficjalnie sezon na szczecińskich kąpieliskach, a to nie tylko Głębokie, ale też Dąbie i Dziewoklicz. Dlatego nasza reporterka Anna Pałamar przeprowadziła taki szybki test wśród uczniów z wiedzy o bezpiecznym wypoczynku nad wodą.
11: Nie pływać za wyznaczonymi miejscami. nogami, tak, być w pobliżu ratowników i jak jest czerwona flaga, to nie wchodzić do wody.
12: Będziecie korzystać z tych kąpielisk tutaj naszych szczecińskich?
13: Tak, będziemy. Głębokie jest
11: najlepsze.
13: No.
11: Najlepsze, najlepsze.
12: Czy wiecie, co robić, żeby bezpiecznie spędzać czas nad wodą?
14: Na pewno bardzo mocno nie skakać do wody i nie głęboko nurkować, bo wtedy można się utopić.
15: Żeby się pilnować rodziców, żeby nie zginąć z oka i żeby nie nurkować głęboko.
12: A lubisz spędzać czas nad wodą w ogóle?
14: Bardzo, bardzo, ale na tej plaży jeszcze nigdy nie byłem.
1: Jeszcze nie jedna plaża czeka. Sporo się piasku przesypia i wody upłynie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Krzysztof Urbaniak zaprasza na popołudnie w radiu RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Piłkarskie Mistrzostwa Świata ruszyły bez biało-czerwonych, ze sporymi kontrowersjami, które im towarzyszą. Dziś w programie Twoje zdanie w Radio RMF 24 posłuchamy Waszych opinii na temat mundialu. Łączymy się z naszym krakowskim wozem satelitarnym, przy którym jest Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
1: Dobry, dzień dobry.
0: Gdzie można Was dziś spotkać?
1: No, troszeczkę nietypowe miejsce, bo nie jesteśmy przy wielkich stadionach, przy wielkich krakowskich arenach, ale w miejscu, gdzie czasami wykluwają się młode talenty, które być może będą stanowiło sile polskiej piłki nożnej w przyszłości. To już zdradzam. To jest klub Nadwiślan Kraków, znajdujący się niedaleko Wawelu. To tutaj trenuje około 100 młodych chłopców, którzy szlifują swoje talenty lub dowiadują się, że tego talentu czasami nie ma, ale mają okazję, aby tego wszystkiego się dowiedzieć pod okiem trenerów. No i być może właśnie któryś z tych młodych chłopców w przyszłości będzie grał w reprezentacji. To właśnie przy stadionie Nadwiślana Kraków. Czekamy na Was, czekamy na słuchaczy RMF FM, Radia RMF 24, na to, żebyście przyszli i powiedzieli swoje zdanie na temat tegorocznego mundialu. Jak wspomniałeś, wiele kontrowersji on wnosi. 48 drużyn walczy o to najcenniejsze, przepiękne, złote trofeum. Łącznie 104 spotkania, które będziemy mogli obejrzeć. No już zostały 102, bo dwa pierwsze za nami. Mecz otwarcia, który wczoraj miał miejsce o 21:00. No i dla tych, którzy nie mogą spać o 4:00 w nocy, także drugie spotkanie. Znamy już pierwszych zwycięzców i znamy też tych, którzy już rozegrają niebawem mecz o wszystko. No i nie daj Boże potem mecz o honor, do czego my byliśmy jako kibice przyzwyczajeni. No i tutaj pojawia się też kolejne pytanie. Jak to jest oglądać mundial bez udziału biało-czerwonych? Bo ostatnie edycje jednak odbyły się z udziałem naszej reprezentacji. O to także będę Was pytał.
0: Emocji nie ma niestety. No
1: właśnie nie takie same jak zawsze i myślę, że to jest zdanie nie tylko moje, ale wielu kibiców, że ogląda się to no już tak troszeczkę bez takich emocji, bez wielkich stref kibica, bo też powiedzmy sobie szczerze, nie ma ich w centrach miast zbyt wiele. Mhm. Zatem no te mistrzostwa są nieco inne, ale sprawdzimy także, jak to, co dzieje się za oceanem, wpływa na lokalną piłkę nożną. Czy ze względu na to, że są kontrowersje, że są mistrzostwa świata, turniej czterolecia, to młodych nie brakuje do tego, żeby trenować piłkę nożną i jak lokalnie patrzymy na to, co dzieje się za oceanem, z tymi wszystkimi kontrowersjami, które oczywiście niesie ze sobą mundial. Zatem no bardzo serdecznie zapraszamy Was do dyskusji. Jesteśmy przy stadionie Nadwiślana Kraków.
0: Paweł Konieczny, wielkie dzięki, kłaniamy się. No i czekamy na Wasze opinie. Tak jest, czekamy na Wasze opinie, komu będziecie kibicować. SMS 3322, telefon 12 2 miliony 12 i adres mailowy radio@rmf24.pl. Te kanały kontaktu są do Waszej dyspozycji, to jest Radio RMF 24 i Wasze zdanie.

0: Rozpoczęty wczoraj mundial to z jednej strony najwięcej minut, jakie będą mogli obejrzeć kibice futbolu, a z drugiej no spora dawka kontrowersji. Dziś w programie Twoje zdanie w Radiu RMF 24 jesteśmy w Krakowie i sprawdzamy, jak wygląda zainteresowanie tymi wydarzeniami za oceanem. Ponownie łączymy się z naszym wozem satelitarnym i Pawłem Koniecznym.
1: Tak jest.
0: Pawle, sprawdzałeś, jak te wydarzenia globalne wpływają na lokalną piłkę.
1: Tak, dokładnie. Miałem okazję odwiedzić jeden z lokalnych klubów. Wiemy, że takich szkółek piłkarskich jest w Polsce naprawdę sporo, ale myślę, że to właśnie najmłodsi będą mówili kiedyś, będą pokazywali, jak ta historia polskiej piłki nożnej może wyglądać i być może ci najmłodsi kiedyś będą reprezentowali biało-czerwone barwy. Odwiedziłem wczoraj trening Nadwiślana Kraków, żeby zobaczyć około setki dzieci, które stawiają swoje pierwsze kroki, no i żeby też sprawdzić właśnie, jak ta światowa piłka wpływa na zainteresowanie, ale także na to, jak my tutaj w Krakowie chociażby patrzymy na to, co dzieje się za oceanem. A opowiedział mi o tym Krzysztof Kowalski, kierownik sekcji piłkarskiej klubu sportowego Nadwiślan Kraków.
2: Jak z perspektywy lokalnej wygląda patrzenie na to, co dzieje się globalnie, czyli na mundial?
3: No, jak widać tutaj po licznej grupie dzieci, no dzisiaj są wszyscy w koszulkach klubowych, bo tak jak powinno być, ale zdarzają się tutaj na treningach, że pojawia się Messi, Ronaldo, pojawiają się inni zawodnicy.
2: Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, my na to patrzymy oczywiście, co się dzieje daleko stąd. Trochę żal, że bez Polaków?
3: No, wielki żal, zwłaszcza, że przeciwnicy, których mieliśmy tutaj na końcu, Szwedzi, no ale powiedzmy sobie, jakieś zasady ktoś sobie gdzieś wymyślił i zespół, który praktycznie chyba nie wygrał meczu w Lidze Europy, dostaje się z trzeciego miejsca w Lidze Europy do baraży, tak, z grupy. No i też nas troszeczkę, no, ma brak jakiegoś szczęścia w końcówce meczu po prostu, skończyło się jak się skończyło. Poza tym też wydaje mi się, że tą kadrę już mamy troszeczkę, ja wiem, że są młodzi w kadrze, natomiast jeszcze ci starsi są też i tak jak widać na przykład po Robercie Lewandowskim, który jest po prostu wielkim piłkarzem, myślę, że chyba nie mieliśmy nigdy takiego, bo no nie można też porównywać czasów, nie można porównywać czasów Bońka czy czasów Dejny do obecnych czasów, bo w tym momencie to, co są piłkarze, to są gladiatorzy, jak widać po Robercie, a za czasów Dejny, no to nawet brzuszki się zdarzały, dość duże, obwisłe koszulki na boisku. Zupełnie inny sposób przygotowania, inna fizyka tych ludzi. Poza tym no, wtedy nie rozgrywali na przykład 100 meczy w ciągu roku, a teraz taki Lewandowski, przypuszczam, że pewnie tyle rozegrał.
2: Patrzymy tutaj na młodzież trenującą. Czy tutaj, być może, wiadomo, że to jest przesiew ogromny, ale czy jesteśmy w stanie wyłonić młode talenty, które w przyszłości, nie mówię, że za 4 lata, ale za 8, za 12, za 16, być może zagrają w polskiej kadrze?
3: Znaczy powiem tak, my tutaj jesteśmy jako klub sportowy, jesteśmy nastawieni na wychowywanie swoich zawodników. Odeszliśmy już jakiś czas temu od tego, że mieliśmy tak zwaną gwardię zaciężną tutaj w drużynie seniorów, która gra w okręgówce. Mamy także drugą rezerwę grającą na poziomie B klasy. Tam grają młodzi chłopcy. Roczniki od 2009, 2008, 2007, 2006. Znaczy generalnie wszystko z dwójką z przodu. To są młodzi ludzie. Jesteśmy w trakcie przebudowy też pierwszej drużyny. Posiłkujemy się tymi młodymi chłopcami. No, coraz lepiej to wygląda. Natomiast szkolenie też coraz lepiej wygląda. Pojawiają się u nas naprawdę... Wcześniej mieliśmy problem z trenerami, a w tym momencie pojawiają się trenerzy dość dobrzy, młodzi, którzy są zaangażowani w to, co się dzieje w klubie.
2: Jak dziś wychować młodego człowieka, żeby ta kariera piłkarska była przed nim?
3: No, jest to bardzo ciężkie. Jest to bardzo ciężkie przy różnych bodźcach, które młodzież ma. To są telefony komórkowe, wiadomo, internet, komputery, ale no, ja myślę, że tutaj trzeba właśnie od małego, takiego najmniejszego, starać się im wpoić, że przez sport można do czegoś wielkiego dojść. Niekoniecznie, no taki przykład, miałem tutaj chłopaka, bardzo dobrze zapowiadał się, pytały o niego kluby Wisła, pytała Krakowia. Chłopak stwierdził, że on nie będzie grał w piłkę w wieku niespełna 15 lat, bo on będzie zawodowym graczem FIFA. Po czym Minęły 4 lata i ten zawodowy gracz FIFA nie zrobił kariery zawodowej FIFA i wrócił. Gra teraz u nas w seniorach, no dochodzi do formy, ale myślę, że przez to właśnie, przez ten pomysł na swoje życie, tak patrząc na to realnie, to nie zrobił kariery, a miał przed sobą naprawdę, naprawdę duże szanse. No to jest to rocznik 2008, no to nie jest jeszcze, to jest chłopak jeszcze, który nie ma 18 lat skończonych, ale już raczej w dużej piłce na tym wysokim reprezentacyjnym poziomie nie zaistnieje.
1: No właśnie, mamy sporo talentów, teraz tylko pytanie, jak te talenty oszlifować, abyśmy, no chociażby ze Szwecją w meczach barażowych nie przegrywali, ale też, abyśmy do Mistrzostw Świata się na przykład z pierwszego miejsca w grupie zakwalifikowali w przyszłości. Będziemy także czekali na Wasze zdanie, jeśli chodzi o tegoroczny Mundial, a na trening obiecuję jeszcze Nadwiślana dzisiaj wrócimy, zatem zapraszamy Was bardzo serdecznie do dyskusji.
0: Paweł Konieczny, dziennikarz RMF FM. Pawle, przypomnij jeszcze, gdzie jesteście, gdzie jest wóz satelitarny?
1: To okolice stadionu Nadwiślana Kraków, bulwar Czerwieński, to te okolice, w których można znaleźć wóz satelitarny RMF FM. Będziemy tutaj z Wami do godziny 14 i zachęcamy bardzo serdecznie właśnie, aby do nas podejść, aby z nami porozmawiać o tegorocznym Mundialu i oczywiście Wasze zdanie liczy się najbardziej i je zaprezentujemy na antenie.
0: Paweł Konieczny, wielkie dzięki, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji już za chwilę o 12.30. To za ile? 4 minuty. Najnowsze wydanie faktów. Zostańcie z nami.

0: 12.30 fakty Karol Płaczkiewicz.
1: W ten weekend drożej na stacjach paliw. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii od jutra cena maksymalna za litr 95 to 6,04 zł. To o 6 groszy więcej niż dzisiaj. W przypadku diesla cena również w górę o 3 grosze. Od soboty za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,40. Nowe ceny zaczną obowiązywać o północy i pozostaną w mocy do poniedziałku włącznie. Straż Graniczna i CBŚP rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która miała przemycić do Polski 6,5 miliona paczek nielegalnych papierosów o wartości ponad 94 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków szacuje się na ponad 190 milionów złotych. Zatrzymano 7 osób, 6 Polaków i obywatela Armenii. Prokuratura postawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz jej kierowania. Podczas przeszukania zabezpieczono m.in. nielegalne papierosy, gotówkę, samochody oraz części aut. Śledczy ustalili, że grupa działała w latach 2020-2021, przemycając towar z Białorusi przez Litwę do Polski i dalej do krajów Unii Europejskiej. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi sezon na prace dorywcze. Coraz więcej młodych ludzi szuka możliwości dodatkowego zarobku podczas letniej przerwy. Czy praca sezonowa nadal cieszy się dużym zainteresowaniem? Które branże najczęściej wybierają młodzi pracownicy?
2: Jeśli chodzi teraz o ten okres wakacyjny, to jak najbardziej zainteresowanie wzrasta ofertami pracy właśnie na wakacje. Te oferty przede wszystkim pochodzą z branży gastronomicznej. Kelnerzy, kelnerki, pomoc kuchenna, no tutaj także praca przy obsłudze posiłków w fast foodach jak najbardziej jest tutaj możliwa do pozyskania, z tym, że trzeba się spieszyć, bo ofert już jest niewiele, pomimo że rok szkolny wciąż trwa, to młodzi ludzie, co sprytniejsi, już zdążyli sobie, że tak powiem, zabukować miejsce na tą swoją pracę wakacyjną, więc są już resztki tych ofert, ale jeszcze wciąż są.
1: Mówił Michał Gwiazda, doradca do spraw zatrudnienia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie.
3: Pogoda, płata figle.
1: Mamy już prawie połowę czerwca, a dziś w najwyższych partiach Tatr spadł śnieg. Na Kasprowym Wierchu temperatura wynosiła około zera. Jak informuje IMGW, to efekt napływu chłodnego powietrza z północno-zachodniego Atlantyku. Opady mają być przelotne i nie utworzą trwałej pokrywy śnieżnej. Co najwyżej chwilowo zabielą szczyty powyżej 2000 metrów nad poziomem morza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Karol Płaczkiewicz, wielkie dzięki. Ja już myślałem, że moje ukochane narty będę wyciągał i zasuwał na mój ukochany Kasprowy. Radio RMF 24, dzień dobry.

0: Za oceanem wielkie piłkarskie emocje. Wczoraj ruszył mundial. Dziś sprawdzamy, jak te najważniejsze zawody czterolecia wpływają na kibiców w Polsce. Dziennikarz RMF FM Paweł Konieczny jest dziś przy stadionie Nadwiślana Kraków i sprawdza wasze nastroje. Pawle?
1: Tak jest, zgadza się. Czekamy oczywiście tutaj na was i czekamy na wasze wypowiedzi. Wiemy doskonale, kiedyś mówiło się, że każdy Polak zna się na skokach narciarskich i na piłce nożnej, więc jest okazja do tego, aby powiedzieć, co myślicie o aktualnym mundialu, o Mistrzostwach Świata, które odbywają się za oceanem. A jedną z takich osób, która opowiedziała o swoich wrażeniach, jest pan Piotr. Posłuchajmy.
2: Kibicem jestem generalnie reprezentacji Polski, więc inne drużyny średnio mnie interesują. Poza tym też ta atmosfera przed mistrzostwami wokół tych mistrzostw jest bardzo kontrowersyjna z ramienia generalnie FIFA. Federacji piłkarskiej, a czyli w głównej, że tak powiem, centrali, i dlatego jakoś niespecjalnie grzeją. A poza tym godziny meczów też nie są jakoś dostosowane dla nas, więc to są główne powody, dlatego te mistrzostwa w jakiś sposób nie grzeją po prostu.
1: No właśnie tak troszeczkę mam wrażenie, że te mistrzostwa przechodzą obok nas.
2: Całkowicie. Ja po prostu gdzieś tam śledząc te media społecznościowe, internet, totalnie nawet wczoraj tu zupełnie przypadkowo zobaczyłem, że w ogóle one się zaczęły, bo tak naprawdę nie ma żadnego hype'u na to, żadnego takiego jakiegoś euforii, jak to zawsze towarzyszy mistrzostwom, czy na nie graliśmy, czy nie. No to ta Brazylia chociażby, czy mundial w Niemczech, znaczy akurat niemiecki mundial był blisko, więc i tak czy inaczej byłoby o nim głośno, ale te mistrzostwa, no to wyjątkowo mam wrażenie, że marketingowo zostały bardzo, bardzo, bardzo mocno skopane po prostu, że nie jest cicho, po prostu o tym jest cicho. No to jest jednak impreza, która jest potężna i też z racji na to, że odbywa się na kontynencie Ameryki, Stany Zjednoczone, które są gdzieś tam światowo bardzo, bardzo wysoko medialnie, to tak czy inaczej to się w ogóle nie przebiło, więc takie jest moje zdanie po prostu.
1: Brak reprezentacji Polski, to jedno. Tak. Przestaliśmy się jakoś mocno interesować mistrzostwami, ale no, ta otoczka, która towarzyszy tym, różnych informacji, które do nas spływają, chyba też powoduje, że no, tak patrzymy szczególnie na FIFA, która to organizuje, no, nieprzychylnym okiem.
2: Nie, ja mam wrażenie, że to jest strasznie tak potraktowane bardzo po macoszemu i się zastanawiam nad powodami tego, czy to były jakieś powody takie czysto polityczne, tym co się działo, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, czy w ogóle to po prostu Stany Zjednoczone jako kraj piłkarsko, no tam są troszkę inne sporty, że tak powiem, ważne dla nich, więc, ale jestem bardzo zdziwiony tym, że faktycznie te mistrzostwa odbywające się w takim miejscu są totalnie pominięte. I no, tak jak mówię, wczoraj ten mecz otwarcia to zupełnie po prostu przypadkiem mówię, kurczę, to dziś? To było takie duże, duże zdziwienie, bo w ogóle gdzieś tam po prostu mi to minęło. Mam wrażenie, że wcześniej no to jednak był ten hype na to, reklamy, nie wiem, akcje marketingowe w sklepach różnych produktów, reklamy, czy nawet właśnie jakieś utwory wokół mistrzostw w ogóle, które powstawały, a teraz musiałem wczoraj wyszukać, natrudzić się, żeby znaleźć ten oficjalny utwór Shakiry. No ona w sumie zawsze te utwory produkuje, więc Shakiry, i dlatego no jestem w takim lekkim szoku, że faktycznie to się tak odbyło. Odbywa cicho, bardzo cicho. I myślę, że nasza reprezentacja, gdyby grała, to na pewno miałby to odbiór większy, ale też nie taki jak do tej pory. Jestem tym zdziwiony, bo chociażby RPA. O, to jest może dobry przykład właśnie RPA, mistrzostwa, które się odbywały tam, były u nas bardzo, bardzo nagłośnione i faktycznie było o tym słychać. A tutaj to dziwne.
1: No właśnie, tylko że wtedy graliśmy na tych mistrzostwach, więc pewnie inaczej na to patrzyliśmy, chociaż myślę, że Krzysztof, my doskonale pamiętamy te czasy, kiedy Polaków na mundialu nie było przez długi czas.
0: I na Euro długo nie było Polaków i czekaliśmy 17 lat chyba.
1: Tak, i w 94 czy 98 roku kupowało się koszulkę z napisem Ronaldo i wtedy człowiek był naprawdę przeszczęśliwy, że kibicuje reprezentacji Brazylii. Teraz chyba za bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że biało-czerwoni grali na najważniejszych imprezach, no i po prostu nie mamy komu kibicować.
0: Paweł Konieczny przy stadionie Nadwiślana Kraków sprawdza wasze nastroje. Pawle, na razie dziękujemy. Oczywiście będziemy się
1: dziękuję,
0: z Pawłem łączyć.
1: Usłyszenia.
0: A my zachęcamy do kontaktu. Przypominam, SMS 3322, telefon 12 2 miliony 12 i adres mailowy radio@rmf24.pl. Pan James napisał na naszym miksie: mało mnie obchodzi, kto z kim będzie grał. Może obejrzę finał tych mistrzostw. jak można w ciągu kilku tygodni obejrzeć kilka lub kilkanaście meczy, każdy po 2 godziny. Czyli nic innego nie robić, nie pójść do pracy i nie spać. Bez sensu, wolę sam uprawiać sport niż oglądać, napisał pan James na naszym miksie. No, gdyby grali biało-czerwoni, jak już rozmawialiśmy z Pawłem Koniecznym, to byłoby zupełnie inaczej. Czekamy na kontakt z wami. 12 2 miliony 12, SMS 3322.

0: Już są w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Mowa oczywiście o myśliwcach F-35, które zanim dotarły do miejsca stacjonowania, odwiedziły największe polskie miasta: Gdańsk, Warszawę, Kraków i Łódź. To maszyna, która będzie gwarantować Polsce w najbliższych latach bezpieczeństwo, mówił podczas ceremonii przyjęcia maszyn prezydent Karol Nawrocki.
1: To w istocie powietrzne centrum dowodzenia dla pola walki, potrafiące, na tyle inteligentne, że potrafiące technologicznie analizować pole walki i pozostawać w dialogu, powiedzielibyśmy językiem ludzi, z innym sprzętem, z wyrzutniami HIMARS, systemami Patriot, a więc to, drodzy Państwo, maszyna, która w kolejnych latach gwarantować będzie z jednej strony umiejętność oddziaływania Wojska Polskiego w zakresie wielodomenowości, a co dla mnie najważniejsze, jako dla prezydenta Polski, będzie nieść bezpieczeństwo Polkom i Polakom. A za sprawą swojej trudno wykrywalności polskie siły powietrzne i polskie siły zbrojne będą, drodzy Państwo, miały możliwość przygotowywania dalekich, precyzyjnych akcji, co także stwarza dla naszych wojskowych wyjątkowe możliwości oddziaływania.
0: Dzisiaj Polska odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa NATO, dodawał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest strategiczny dzień, to pełna zgoda. On nie jest tylko pokazaniem naszej siły, zdolności operacyjnych i możliwości oddziaływania, ale jest też pokazaniem roli, jaką dzisiaj Polska odgrywa w budowie architektury bezpieczeństwa. Polska jest dziś niekwestionowanym liderem budowy architektury bezpieczeństwa w Europie. Jest liderem wschodniej flanki NATO, wschodniej granicy Unii Europejskiej, która dzięki naszym działaniom jest najlepiej strzeżona i najlepiej chroniona w historii. Z każdym dniem będzie to silniejsze, będzie to mocniejsze, ponieważ trwa największy w historii państwa polskiego proces modernizacji i transformacji polskich sił zbrojnych.
0: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnę, zgodnie z harmonogramem do 2029 roku Polska otrzyma łącznie 32 myśliwce F-35. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM. O 13.00.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
1: W tym tygodniu porozmawiamy o tajnej fabryce III Rzeszy oraz niezwykłym znalezisku. Wszystko to na Dolnym Śląsku.
3: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. Już dziś po 16 w radiu RMF 24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF 24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Powoli przenosimy się do Studia Faktów RMF FM. To już 13:00 w Studiu Faktów. Bogdan Zalewski.
1: Jestem obecny. Zachęcam do słuchania. Przeszukiwanie działki w podrzeszowskim Lutoryżu. Nowe szczegóły przeczesywania miejsca makabrycznego odkrycia. Znów kilkugroszowe podwyżki maksymalnych cen paliw. Podamy aktualny komunikat na weekend i poniedziałek. Myśliwce F-35 to tylko element. Wicepremier Kosiniak-Kamysz o rewolucji w polskich siłach zbrojnych. Czy pasjonuje was mundial mimo absencji Polaków? Pytamy dziś w naszym radiowym cyklu. Już 29 ludzkich płodów i odpady medyczne znaleziono w podrzeszowskim Lutoryżu. Miała je tam zakopać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka patomorfolog. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Z jej gmachu z nowymi informacjami wyszedł reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Dominiku. Czy sprawdzono już cały teren?
2: Nie. Przekopywanie działki należącej kiedyś do lekarki nieprędko się zakończy.
3: Te czynności mogą potrwać nawet do początku przyszłego tygodnia.
2: Mówi Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury, i wyjaśnia, że do przeszukania jest dość duży teren.
3: Posesja ma ponad 5 arów.
2: Lekarka, do której poprzednio należała działka, została zatrzymana w Zamościu.
3: Pracowała w Zamościu jako lekarz.
2: Kobiecie może grozić 12 lat więzienia za porzucenie odpadów medycznych i 2 lata za zbezczeszczenie zwłok. Rzeszów, Dominik Smaga.
1: Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję i nie dotyczy to tylko sił powietrznych. Przekonywał w Łasku podczas ceremonii przyjęcia samolotów F-35 wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest strategiczne posunięcie. Budowa największej armii w Europie do 2030 roku, bo te plany modernizacji, transformacji stanowią o tym, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500 tysięcy.
1: Według Kosiniaka-Kamysza służą temu wielkie kontrakty w ramach SAFE, unijnej pożyczki na zakup uzbrojenia dla polskiej armii.
5: Istotne informacje dla kierowców.
1: A teraz w faktach informacyjny refren, cenowe dane dla kierowców. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 6,58 zł, a diesla 6,40 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Wniosek: od jutra ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Organizacja piłkarskich mistrzostw świata stała się zbyt kosztowna dla jednego państwa, ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Tegoroczny mundial w USA, Meksyku i Kanadzie ma kosztować około 14 miliardów dolarów, z czego 11 pokryją Stany Zjednoczone. Na sumę kibicowskich wrażeń składają się więc sumy w twardej walucie. Pomówmy jednak o mniej w naszym kraju cenionym mundialu, a to z powodu absencji naszej drużyny. Czy obchodzi nas w ogóle odpowiedź na takie pytanie?
5: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: Jak turniej czterolecia odbierany jest w Polsce? Sprawdzamy to w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Nasz reporter Paweł Konieczny jest przy wozie satelitarnym, który zaparkował przy stadionie Nadwiśla na Kraków. Witamy
6: tak
1: serdecznie,
6: jest.
1: Paweł.
6: Dzień dobry.
1: O co tam pytasz?
6: O to, czy mimo braku polskiej kadry wśród uczestników Mistrzostw Świata nad Wisłą interesujemy się turniejem. Moi rozmówcy przyznają, że o turnieju nie jest tak głośno jak przy okazji poprzednich edycji.
7: Te mistrzostwa, no to wyjątkowo mam wrażenie, że marketingowo zostały bardzo, bardzo, bardzo mocno skopane po prostu, że nie jest cicho, po prostu o tym jest cicho.
6: Mówił mi pan Piotr, a my jesteśmy dziś przy stadionie Nadwiśla na Kraków, bo być może wśród około 100 chłopców trenujących w tym klubie kiedyś zobaczymy reprezentantów Polski. I jeszcze przez godzinę sprawdzać będziemy, jak globalna piłka wpływa na tę lokalną. Gorąco zachęcamy do dyskusji.
1: A mówiąc tak, z przymrużeniem oka, w czasie mundialu mamy dodatkowego satelitę Ziemi. Piłka krąży wokół globu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zalewski, bardzo dziękujemy za fakty RMF FM, a obiecuję, że w okolice stadionu Nadwiśla na Kraków jeszcze wrócimy w naszym programie. Piłkarskie Mistrzostwa Świata mamy dziś w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Ale jak zawsze obiecuję jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.
8: Jesteś idolem, wielbi cię tłum, gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: dziś w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 jesteśmy w Krakowie przy stadionie Nadwiślana. Tam zaparkował wóz satelitarny RMF FM i jest nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Kłaniam się ponownie.
0: Witamy ponownie. Pawle, pytasz słuchaczy o zainteresowanie mundialem za oceanem i co ci mówią?
1: No właśnie, kiedyś pewnie, kiedyby nie było polskiej reprezentacji na turnieju, usłyszelibyśmy o różnych innych krajach, które mogą wznieść puchar. Kiedyś mocno się zawsze mówiło o Brazylii, o Argentynie. Dzisiaj mam wrażenie, że te osoby, które interesują się mundialem, wydarzeniami piłkarskimi, wskazują raczej zespoły w Europie. Ale nie zmienia to faktu, że to zainteresowanie ze względu na brak naszej kadry, ale także na odległość, jaką mamy do mundialu i godziny rozgrywania spotkań jest nieco mniejsze. Zresztą posłuchajmy, co powiedzieli nasi słuchacze.
2: Oj, obecnie kiepsko, bo reprezentacji Polski niestety nie ma, także
3: nie,
2: no, nie mam komu kibicować. No. Czechom może troszkę.
3: Aczkolwiek może z wielkim fanem piłki nożnej, także tak.
1: Ale to obserwuje pan mistrzostwa?
2: No, znaczy patrzyliśmy wczoraj na pierwszy mecz, te 2-0.
3: Na pierwsze mecze obstawił wynik.
2: Tak, nawet udało mi się trafić. Nie jest źle. Szkoda, że Polaków nie ma, nie? Bo to wiadomo. Mi się inaczej patrzyło na to, nie?
1: No właśnie, jak to wygląda pod względem obserwowania meczów, kiedy nie ma biało-czerwonych?
2: No, całkiem inaczej, powiem panu szczerze. No, kiedy jest polska reprezentacja, to całkowicie inaczej się przeżywa te mistrzostwa, nie? Gdy Polaków nie ma, no to wiadomo, że te emocje troszkę opadają, nie?
1: A ta cała otoczka też mistrzostwo, które jest głośno?
2: Powiem panu szczerze, że nie do końca też mi to odpowiada. To jest Ameryka, Meksyk, ta strefa czasowa i tak dalej, także nie ma jak to w Europie jednak, nie? To dla nas, za Polaków, lepiej jak w Europie są, także...
1: Czekamy, aż będą znowu w Europie.
2: No dokładnie, oczywiście.
3: Żeby można było wszystkie mecze zobaczyć.
1: Żeby byli Polacy.
2: Tak jest, no, przede wszystkim.
4: Są kibice, którzy codziennie będą śledzić te zmagania i zobaczymy, kto wygra.
1: A pan obserwuje, czy tak przez to, że też nie ma biało-czerwonych, trochę inaczej to wygląda?
4: No na pewno inaczej, bo kibicuję naszej reprezentacji. Natomiast pomimo tego myślę, że to i tak będzie wielka impreza i dla fanów futbolu wielkie wydarzenie.
1: To kto wygra?
4: Najlepszy. Nie obstawiam nikogo. Gdyby Polska występowała, to na pewno miałbym faworyta, a w tej sytuacji no... Pozostaje tylko takim biernym kibicem.
5: To mistrzostwa coraz gorzej ogólnie, bo Polacy nie grają, ale ogólnie bardzo lubię piłkę. Oglądałem wczoraj z synem mecz, pierwszy Meksyk. Wygrał 2-0. Tych późno w nocy nie, bo za późno mały śpi, ale będę oglądał ogólnie.
1: Trochę tak inaczej się ogląda mistrzostwa, gdy nie ma biało-czerwonych?
5: Inaczej. Inaczej mniej gdzieś tam emocji jest i w ogóle. Chociaż mam swoje drużyny, którym kibicuję, więc zobaczymy.
1: No to proszę powiedzieć komu?
5: Hiszpania.
1: Hiszpania.
5: Hiszpania, no i takie co mniej szanse mają, to na pewno też Meksyk, Czechy, ale też przegrały, więc słabo. No nie, ogólnie Hiszpania.
1: A są też takie egzotyczne kraje, Curaçao na przykład.
5: No wiem, ale to dla nich sukces będzie, jak zdobędą punkt.
1: Albo bramkę.
5: Bramkę może zdobędą, ale jak punkt zdobędą, to już będzie chyba święto narodowe u nich.
1: To już ja nie chcę wracać do tego pamiętnego meczu Polska-Haiti na jednych mistrzostwach świata, no zobaczymy.
0: 7-1 tam było chyba wtedy.
1: Tak, reprezentacja Curaçao będzie mogła pokazać podczas tych mistrzostw, a rywali ma trudnych. Niektórzy już sobie żartują, że no, grupa śmierci z Niemcami, ale no oczywiście ciekawe drużyny, jest ich na tyle sporo, że no, mogą naprawdę ciekawe spotkania nam się szykować.
0: Paweł Konieczny, bardzo dziękujemy, Pawle. Paweł, przypomnę, jest w Krakowie przy stadionie Nadwiślana i oczywiście z Pawłem będziemy się jeszcze łączyć. To nasz cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24. A u nas oczywiście jeszcze więcej informacji. Firma SpaceX będzie debiutować na giełdzie. Szczegóły już za kilka minut. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radio RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. To może być jedno z najważniejszych wydarzeń finansowych tego roku. SpaceX, gigant przemysłu kosmicznego, debiutuje na giełdzie. Wiadomo już, że inwestorzy indywidualni złożyli zamówienia w ramach pierwszej oferty publicznej ponad 0,5 miliarda akcji na kwotę ponad 70 miliardów. Z nami teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Kiedy akcje SpaceX trafią do zwykłej sprzedaży?
1: No właściwie lada chwila, bo to, co już jest za nami, to to zamówienie w ramach pierwszej oferty publicznej. Ono odbywa się w pewnym sensie w takim systemie zamkniętym. Są zapisy na listę. Tu zazwyczaj dominują duże podmioty, choć tutaj SpaceX, a właściwie Elon Musk sam zażądał, aby również ci inwestorzy indywidualni mogli się zapisać. W Polsce to na przykład było bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe. Tam promowani byli inwestorzy amerykańscy, no ale to działo się do wczoraj. Stąd właśnie ta kwota ponad 70 miliardów dolarów na 0,5 miliarda akcji. Jedna akcja w tej sprzedaży wczorajszej kosztowała 135 dolarów właściwie w zapisach na tę sprzedaż. Ale dzisiaj nadchodzi już ten moment, kiedy te akcje trafią na wolny rynek. Bo o 15.30 ten dzwon giełdy nowojorskiej wybrzmi i wtedy ruszy handel taki otwarty, taki jak możemy obserwować na przykład warszawskim parkiecie. No i wtedy ta cena 135 dolarów raczej się nie utrzyma, raczej te kursy pójdą w górę. Jak mocno pójdą, no to trudno już w tej chwili powiedzieć. Trzeba będzie obserwować rynki po godzinie 15.30.
0: No właśnie, Igorze, bardzo dużo szumu wokół SpaceX. Czy ta spółka rzeczywiście jest tyle warta?
1: To zależy, jak na to spojrzeć i oczywiście tu nie wchodzimy w buty doradców inwestycyjnych, bo nie naszą rolą jest tutaj udzielanie takich porad. No natomiast część analityków wskazuje, że SpaceX może być inwestycją na lata, bo oczywiście gigant przemysłu kosmicznego, ten kosmos nadal nie został w pewnym takim gospodarczym aspekcie zdobyty. SpaceX to oczywiście rakiety Falcon na przykład, pojazdy kosmiczne, ale też Starlinki, które powiedzmy, że są już bardziej przyziemne, jeśli możemy tak powiedzieć. Starlinki, czyli satelity, które zapewniają internet satelitarny tu na Ziemi. Na tym SpaceX zarabia bardzo dużo, natomiast te ostatnie lata nie przynosiły jakichś zatrważających zysków dla SpaceX. Te raporty roczne, kwartalne, one raczej były niezbyt optymistyczne. Trzeba było do tej firmy po prostu sporo dokładać, sporo w nią inwestować, więc na taki krótki plan inwestycyjny być może SpaceX nie jest jakimś pewniakiem, jeśli możemy tak powiedzieć. I tego też obawia się część analityków, że to całe zamieszanie, które teraz się pojawiło wokół SpaceX, jest trochę przeszacowane. Być może będziemy widzieć przy tej pierwszej debiutanckiej sesji wystrzał ceny akcji SpaceX. Być może w kolejnych sesjach również to może potrwać kilka dni, może kilka tygodni, ale potem może pojawić się spora korekta, bo ten debiut może być nieco przeszacowany. Niemniej wszystko wskazuje na to, że to będzie rekordowy debiut w historii giełdy, nie tylko amerykańskiej, ale w ogóle w historii giełdy i to też bezpośrednio wpływa na portfel Elona Muska, który zostanie prawdopodobnie pierwszym bilionerem w historii naszej planety.
0: O pierwszym bilionerze naszej planety, o debiucie SpaceX, nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Miłego dnia. W Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji i już za chwilę fakty o 13.30.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To już 13.30, fakty i Karol Płaczkiewicz.
2: Stany Zjednoczone i Iran mogą podpisać wstępne memorandum o porozumieniu w okolicach przyszłotygodniowego szczytu G7 we Francji. Dokument mógłby zostać podpisany 14 czerwca, to doniesienia agencji Bloomberga. Źródła agencji podkreślają jednak, że nie ma pewności co do terminu, bo Iran nie potwierdził gotowości do podpisu, a rozmowy przebiegają wolno. Część irańskich mediów powiązanych z władzami studzi te doniesienia, nazywając je amerykańskim myśleniem życzeniowym i podkreślając, że porozumienie wciąż nie jest gotowe. Według wcześniejszych informacji wstępny dokument miałby zakładać m.in. złagodzenie sankcji wobec Iranu, ograniczenia w jego programie nuklearnym oraz otwarcie cieśniny Ormus. Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wcielenia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP podziękował Stanom Zjednoczonym za przekazanie Polsce technologii i wsparcie w ramach sojuszu. Podkreślił też znaczenie NATO i współpracy wojskowej.
3: Umiejętność wymiany wiedzy w czasie rzeczywistym pomiędzy tymi maszynami daje nam także poczucie budowania odpowiedzialności w najsilniejszym i najważniejszym sojuszu, jaki służy wolnemu światu, a więc Sojuszu Północnoatlantyckiemu.
2: Mówił Karol Nawrocki. Zachodniopomorski sanepid alarmuje. Gwałtownie wzrosła liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Tylko do końca maja w regionie wykryto 50 przypadków, a to niemal dwukrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku. Podobna tendencja jest obserwowana w całej Polsce. WZW typu A nazywana jest chorobą brudnych rąk, bo wpływ na jej przenoszenie ma m.in. niedostateczne dbanie o higienę osobistą. Choroba nie daje początkowo charakterystycznych objawów i może przypominać silniejsze przeziębienie. Na szczęście można jej uniknąć dzięki bezpiecznym szczepieniom, które mogą uchronić nawet osoby, które miały już kontakt z chorym.
4: Mamy wzrost zachorowań, ponieważ tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost, bo zarejestrowaliśmy już 50 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A, natomiast przez cały ubiegły rok tych zachorowań było tylko 26. Jest to tendencja ogólnopolska i poza drogą pokarmową. Warto wspomnieć o drodze kontaktów seksualnych, ponieważ również ta jednostka chorobowa szerzy się tą drogą i wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn.
2: Mówiła Renata Opiela z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Od najbliższej niedzieli, 14 czerwca, zaplanowano trzecią, tak zwaną letnią korektę rozkładu jazdy pociągów kolei śląskich. Dla pasażerów szykuje się sporo nowości, ale utrzymanych zostanie też kilka tras, które są w ofercie od wiosny, potwierdza Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy kolei śląskich.
5: Kolejom śląskim udało się utrzymać w letnim rozkładzie jazdy połączenia, które pojawiły się w nim wiosną. To dodatkowe pary pociągów na liniach S78 Racibórz-Chałupki. Przypomnę, po godzinie 22:00 S31 Oświęcim-Mysłowice w dni robocze zapewniające dojazd do Katowic na godzinę 10:00, a także S62 Cieszyn-Goleszów w dni robocze przed południem.
2: Letnia korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała do 29 sierpnia. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.kolejestśląskie.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To jest popołudnie Radia RMF 24.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata budzą wielkie emocje w wielu krajach, ale nad Wisłą czasami można odnieść wrażenie, że przechodzą bez większego echa. Co myślicie o wielkim turnieju za oceanem? O to pytamy w dzisiejszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Ponownie łączymy się z Krakowem, gdzie przy stadionie Nadwiślana zaparkował wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Witamy ponownie. Brak polskiej kadry jest powodem tego właśnie mniejszego zainteresowania.
1: Tak, myślę, że przyzwyczailiśmy się dosyć mocno do tego, że biało-czerwoni grają w najważniejszych turniejach, że występują, że pokazują się, że awansują, a tymczasem nie znaleźliśmy się w największym do tej pory mundialu, największym oczywiście pod względem liczby drużyn, które biorą udział w tych zawodach.
0: 48, przypomnijmy.
1: Tak. No i nie jesteśmy wśród tych prawie 50, no powiedzmy sobie szczerze, też nie do końca można powiedzieć najlepszych ekip na świecie, ponieważ mamy ekipy z każdego kontynentu, więc troszeczkę inaczej wygląda nabór do tego najważniejszego turnieju czterolecia. Natomiast nie brakuje nam cały czas tych młodych, którzy próbują swoich sił, którzy być może w przyszłości rozpoczną wielką karierę sportową. Dziś jesteśmy przy stadionie Nadwiślana Kraków. To takie miejsce nieprzypadkowe, bo wszyscy znamy ostatnią historię Wieczystej Kraków, która awansowała do ekstraklasy, która pięła się tak cały czas z tych najniższych klas rozgrywkowych aż do futbolowej elity w Polsce, ale w 2019 roku, kiedy Wieczysta grała w okręgówce, tutaj, na tym stadionie zdecydowały się losy właśnie Wieczystej w tej klasie rozgrywkowej. Tuż przed wgnięciem się do góry zespół przegrał decydujący mecz o awans z ligi okręgowej do wyższej klasy rozgrywkowej właśnie z zespołem Nadwiślana Kraków i to można powiedzieć chyba największy sukces w historii tego klubu. Gdy tak spojrzymy na historię. Dlaczego mówię cały czas o Nadwiślanie? Ponieważ właśnie o mistrzostwach podczas treningu tych młodych grup młodzieżowych rozmawiałem z kierownikiem sekcji piłkarskiej klubu Krzysztofem Kowalskim. Właśnie rozmawialiśmy m.in. o mistrzostwach świata. Posłuchajcie.
2: Kto według pana będzie tym faworytem tych dziwnych mistrzostw?
3: Powiem tak. Dla mnie zawsze faworyci to jest jakiś zespół z Ameryki Południowej, a generalnie od małego po prostu spodobała mi się gra kiedyś takiego zespołu, który jest w czubie Ligi Hiszpańskiej, Atletico Madryt. I powiem, że ja kibicuję od wielu, wielu lat, jeśli oczywiście nie ma Polaków na imprezie, a zdarza się to, że są, ale gramy 3 mecze. Mecz o wszystko, znaczy mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Tak się zdarza, no poza tymi mistrzostwami Europy w 2016 roku, gdzie naprawdę, gdyby nie ten nieszczelony karny Błaszczykowskiego, kto wie, no przecież Portugalczycy, z którymi przegraliśmy, zdobyli mistrza Europy wtedy. Powiem tak, ja kibicuję Hiszpanii. No myślę, że ktoś z Ameryki Południowej. Może takim czarnym koniem, no chciałbym, żeby Meksyk był.
2: Mhm. A ktoś taki totalnie niespodziewany. Mamy takie reprezentacje, no egzotyczne, nawet na ich na piłkę, no Curacao.
3: No tak, nawet widziałem, że gdzieś kogoś ograli ostatnio chyba 4 czy 5-0 i że taki mem zobaczyłem gdzieś tam na Facebooku czy na Instagramie, że bójcie się wszyscy i tam oni chyba w grupie z Niemcami grają, że się Niemcy to grupa śmierci, ale oczywiście trzeba się ich bać, bo wygrali 4-0, ale też nie jestem w stanie sobie przypomnieć, z kim to było, bo też bardzo egzotyczny jakiś tam przeciwnik. Znaczy ja tutaj też gra u nas chłopak z Algierii w pierwszym zespole seniorów. Tutaj pozdrawiam Kadira. Też kibicujemy po prostu w reprezentacji, którą on jest na przykład reprezentantem, są takie amatorów Mistrzostwa Świata i on na przykład grał w tych Mistrzostwach Świata. Grał też gdzieś tam w lidze francuskiej w zespołach młodzieżowych. Trafił do nas. No i fajny chłopak, fajnie. Opowiada nam po prostu też o tej piłce tam, która jest tam u nich w kraju. I tak jak mówię, no też staramy się kibicować. No mamy też tutaj kilku, znaczy generalnie to tutaj może już Nadwiślan nie jest taką drużyną wielonarodowościową, jak dawniej było. Bardzo dużo dzieci mieliśmy Anglików, Niemców, Ukraińców. Teraz jednak no, najwięcej mamy Ukraińców tutaj, bo wiadomo, no, ze względu na konflikt, który jest za granicą naszą, to tutaj jednak w naszym kraju dość dużo tych osób jest. Natomiast szkoda, bo tak jeszcze podsumowując to, co tu zrobić, żeby wychowywać tych przyszłych reprezentantów? Uważam, że trzeba by jakoś uprościć po prostu rozgrywki, te dziecięce, przynajmniej zgłaszanie dzieci do rozgrywek, bo zgłoszenie zawodnika z Ukrainy, 10-letniego, naprawdę, tyle ile papierów trzeba dołączyć do wniosku, to po prostu to jest orka na ugorze, a przecież to jest 10-latek, który chce w amatorskim klubie spróbować swoich sił. Ja rozumiem, jakby to była, nie wiem, Krakowia, Wisła, Hutnik i ten chłopak miał 17-18 lat i się zapowiadał na to, że będzie grał w Ekstraklasie. Czy
2: mówimy o dzieciach?
3: Wieczysta jeszcze w tym momencie.
2: A tak na koniec chciałem zapytać, oczywiście przewrotnie trochę, czy już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata?
3: Znaczy, myślę, że raczej mistrzem świata nie, chociaż wiadomo, u nas jest zawsze optymizm. Zawsze jest to, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Natomiast powiem tak, widać perspektywy młodych, fajnych zawodników. No te reprezentacje nasze młodzieżowe, które naprawdę fajnie się prezentują. Dużo tych młodych teraz trafia do zagranicznych, dobrych klubów. To nie są kluby, że jadą do Austrii, gdzieś tam do jakiegoś średniaka w lidze austriackiej. No tylko tak jak widzimy, no w FC Porto gość idzie z Jagiellonii, tak? Myślę, że tutaj też wyfruną jacyś zawodnicy. Szkoda tylko, że to wszystko, tak jak tak lokalnie patrząc, że ci wszyscy zawodnicy to niestety nie z Krakowa nie robią takich karier jak powinni, a przecież dominujemy w Ekstraklasie, 3 zespoły. To się nie zdarzyło dawno.
1: No i tak słyszymy tutaj przy okazji Nadwiślana Kraków. Natomiast no myślę, że za 4 lata będziemy w stanie ocenić, która piosenka wybrzmi głośniej. Czy Polacy, nic się nie stało, czy już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata?
0: Paweł Konieczny ze stadionu Nadwiślana. Bardzo dziękujemy. Tam również nasz wóz satelitarny RMF FM. Jeszcze będziemy się łączyć z Pawłem. Gorąco polecamy. Radio RMF 24, jest 13:45.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do sprawy makabrycznego odkrycia we wsi Lutoryż pod Rzeszowem. Przypomnę, właściciele domu znaleźli na działce zakopane szczątki ludzkiego płodu. Następnie policja odkryła w ziemi kolejne płody oraz odpady medyczne. Nieruchomość należała wcześniej do kobiety wykonującej zawód lekarza patomorfologa. W tym miejscu od kilku lat stoją domy zbudowane przez dewelopera. 57-letnia lekarka została dziś rano zatrzymana. Może jej grozić nawet 12 lat więzienia.
1: Na dzień dzisiejszy na tą godzinę ujawnionych płodów potwierdzonych ludzkich jest 29.
2: Czy wiadomo, z jakiego okresu pochodzą?
1: Nie, to dopiero będzie przedmiotem badań, bo wszystkie płody i szczątki zostały zabezpieczone do prosektorium celem dalszych badań sekcyjnych.
2: Czy wszystkie, czy jeszcze szukacie?
1: Cały czas na miejscu trwają czynności. Jak przekazał mi prokurator, który pracuje na miejscu wraz z innymi osobami, te czynności mogą potrwać nawet do początku przyszłego tygodnia. Jesteśmy zobligowani do przeszukania całości tej posesji. Posesja ma ponad 5 arów powierzchni.
2: Przekopujecie ten teren?
1: Przekopujemy ten teren, który należał wcześniej do pani zatrzymanej osoby, czyli do pani lekarz-patomorfolog. Kobieta została zatrzymana w dniu dzisiejszym w godzinach porannych na terenie Zamościa. Pracowała w Zamościu jako lekarz.
2: Co mówiła?
1: Nie mamy takiej informacji. Z kobietą dopiero planowane są czynności w postaci przesłuchania i w charakterze podejrzanej. Natomiast na chwilę obecną jeszcze te czynności nie zostały wykonane z kobietą.
2: Ale przyznała, że zakopywała płody?
1: Nie posiadam takich informacji, panie redaktorze. Postępowanie prowadzone jest w kierunku dwóch przestępstw. To jest czyn z artykułu 262 kodeksu karnego, czyli zbezczeszczenia zwłok, które zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności, oraz artykułu 183 paragraf 5 kodeksu karnego. To jest porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym i to przestępstwo zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.
0: Z rzecznikiem rzeszowskiej prokuratury Krzysztofem Ciechanowskim rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji, za chwilę fakty RMF FM o 14.
3: Tu Radio RMF 24.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Greenland.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: Ponownie przenosimy się do Studia Faktów RMF FM. Jest 14:00, w Studiu Faktów Bogdan Zalewski.
1: Zamieńcie się w słuch. Koszmarne sceny w Koszalinie. 15-latek młotkiem dotkliwie pobił 17-latka. Posłuchajcie, jaką rolę odegrała matka agresora. Rząd wstrzymuje pracę nad stworzeniem wykazu zawodów deficytowych. Nerwowo reagują przedstawiciele branż, w których brakuje pracowników.
2: Albo ci ludzie są głusi, albo nie rozumieją, albo są pełni złej woli.
1: Nie żyje jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów, brytyjski malarz David Hockney. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 15-latek z Koszalina. Chłopak skatował młotkiem swojego 17-letniego znajomego. Zarzuty postawił mu sąd rodzinny. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna szokujące szczegóły tego zdarzenia.
3: Nastolatek przebywał na jednej z ulic Koszalina w towarzystwie swojej matki, siostry oraz znajomej. W pewnym momencie w pobliżu przechodził znajomy chłopaka. Matka dała synowi młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył w głowę 17-latka. Napadnięty uciekł, zdążył jeszcze powiadomić rodzinę, a następnie stracił przytomność. W ciężkim stanie z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Po niedługim czasie policjanci ustalili napastnika i mieszkanie, w którym się ukrywał. Weszli do lokalu siłowo i chłopak i przebywające z nim kobiety stawiały czynny opór. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 15-latek zaatakował znajomego. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był dobrze znany koszalińskim policjantom. Miał trafić do ośrodka wychowawczego, ale się ukrywał. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, ugodził chociażby nożem swego psa. Miał także na koncie picie alkoholu i unikanie szkoły.
1: Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia, która wynosi prawie 6%. W faktach nasz reporter Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michał.
4: Dzień dobry.
1: Jakie są praktyczne skutki wstrzymania prac nad tymi przepisami?
4: To na razie zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy chcą w Polsce wykonywać właśnie zawody deficytowe, czyli te, gdzie wciąż brakuje pracowników. To starali się ostatnio przede wszystkim właściciele firm transportowych. Oni skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
2: Nam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
4: Tak tłumaczy to prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Jak ustaliłem, kolejne organizacje rozważają w tej sprawie apel. Na tym etapie apel już do premiera.
1: Polscy siatkarze rozpoczynają właśnie swój trzeci mecz Ligi Narodów w Chinach. Po wygranej z Kubą i porażce ze Słowenią, dziś rywalem biało-czerwonych jest reprezentacja Japonii. Jak poradzili sobie nasi reprezentanci w spotkaniu z drużyną z kraju kwitnącej wiśni, opowiemy w kolejnych popołudniowych faktach RMF FM. Już jutro na stadionie Sandecji w Nowym Sączu rusza ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzi piłkarze z całej Polski będą wspólnie rywalizować na boisku, a przede wszystkim przeżywać sportowe emocje, nawiązywać przyjaźni, no i oczywiście świetnie się bawić.
5: Zaczyna się to wszystko od wspólnej rozgrzewki, następnie gramy mecze, ale nie ma tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ostatniego. Oczywiście staramy się liczyć gole, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie ma takiej typowo ostrej rywalizacji, jaką znamy z boisk takiej profesjonalnej piłki nożnej, ale zaangażowanie, pasja w oczach tych dzieciaczków jest po prostu niesamowita.
1: Podkreśla Damian Bombol, ambasador projektu Football Plus. Czas turnieju to nie tylko piłkarskie zmagania, ale także piknik z muzyką na żywo, zabawy, konkursy, no i sporo niespodzianek.
6: Sztuka w faktach RMF FM.
1: Nie żyje David Hockney, jeden z gigantów współczesnej sztuki. Czołowy brytyjski artysta, jeden z najważniejszych twórców pop-artu lat 60. Zmarł spokojnie w domu 11 czerwca, na miesiąc przed swoimi 89 urodzinami. Napisała rzeczniczka mistrza Erika Bolton. David Hockney tworzył obrazy, rysunki, litografie, fotokolaże, witraże, a ostatnio używał też do rysowania tabletu. Pędzel coraz częściej zastępował iPadem. Wśród jego najsłynniejszych prac są świetliste te obrazy z Kalifornii lat 60. Ikonicznym dziełem jest wielki plusk, Big Ass Splash. Artysta uchwycił na nim moment tuż po tym, jak ktoś zanurkował w basenie. Postaci nie widać, po oddanym skoku jest zanurzona w głębinie. Słońce, lustro wody i rozsuwane szklane drzwi willi. Czysta poezja kalifornijskiego pejzażu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To były fakty, a w Radiu RMF 24 w tej godzinie bezpieczne wakacje nad wodą, bo już w poniedziałek rusza sezon na niektórych kąpieliskach. F35 po prezentacji w Polsce, a zaczniemy od cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: 19 lipca poznamy kraj, który przez 4 lata będzie nosił tytuł piłkarskiego mistrza świata. Do tego czasu czeka nas jeszcze ponad 100 spotkań na mundialu. Czas podsumować dzisiejszą odsłonę cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Ponownie łączymy się z naszym wozem satelitarnym i z naszym dzielnym reporterem Pawłem Koniecznym. Witaj, Pawle. Kto według Twoich gości będzie najszczęśliwszym zespołem tego lata?
1: No chyba właśnie zwróciliśmy uwagę na to, że przede wszystkim wskazywana jest drużyna Hiszpanii i tu już kilku gości wskazywało na to, że to Hiszpanie mogą sięgnąć po tytuł, ale tak to zwykle bywa z faworytami, że są oni na papierze, a potem jeszcze swoje trzeba wybiegać, wystrzelać i dopiero można unieść w górę to najcenniejsze trofeum, jeśli chodzi o piłkę nożną. Czy będzie to na przykład reprezentacja Argentyny? Czy będzie to wracająca być może do wielkiej piłki reprezentacja Brazylii? Oczywiście będziemy to wszystko obserwować, będziemy spoglądać. Być może także jeszcze ten ostatni mundial portugalski wielki nam się odnajdzie. No, sporo jeszcze może naprawdę się wydarzyć. Dostawaliśmy różne komentarze od Was za pośrednictwem X-a. Niektórzy pisali, że już nie będą oglądać Mistrzostw Świata, bo po pierwsze godziny spotkań, po drugie afery związane z FIFA. Dostaliśmy także maila od słuchacza, który napisał, że będzie kibicował Holandii i ma nadzieję, że dojdzie co najmniej do półfinału i zwraca uwagę także na zasady gry, które się zmieniały i między innymi na system VAR, który nie zatrzymuje czasu w momencie, kiedy sędziowie sprawdzają jakieś kontrowersyjne sytuacje, jakie miały miejsce na boisku i mówi, że na przykład tak jak w hokeju czy w koszykówce powinno się ten zegar na czas sprawdzania kontrowersyjnych sytuacji zatrzymywać. Oczywiście wiemy także o wielu zmianach w przepisach. Obserwowaliśmy to chociażby w meczu otwarcia, gdzie sypały się czerwone kartki. No i to, jak twierdzą niektórzy specjaliści, może być mundial także wielu kartoników, jakie ujrzą zawodnicy. A kto znajdzie się w finale mistrzostw? No właśnie, to jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi ze względu chociażby na liczbę reprezentacji, które grają na tegorocznych mistrzostwach świata. Wiemy natomiast na pewno, że dziś o 21:00 do gry wkroczą Kanada i Bośnia i Hercegowina, natomiast o 3:00 w nocy USA i Paragwaj. Potem kolejne reprezentacje w niedzielę, między innymi Brazylia, będą także i Niemcy, będą także Holendrzy, na później jeszcze kolejne reprezentacje. Dodam tylko, że wspomniana już przeze mnie i przez słuchaczy Hiszpania do gry wkracza najbliższy poniedziałek. Zatem sporo spotkań, sporo meczów, sporo rywalizacji, sporo emocji, no niestety tylko bez Polaków.
0: A ty komu będziesz kibicował?
1: Sędziom, żeby popełniali jak najmniej błędów, okay. Aby było to rzeczywiście aby była to taka zdrowa rywalizacja. Mhm. Nie chciałbym wskazywać swojego faworyta, ponieważ nie ukrywam, nie mam w tym roku faworyta, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata i trudno mi wskazać jedną reprezentację, która może rzeczywiście po ten tytuł sięgnąć.
0: Ja chyba Holandii będę kibicował, coś mi się tak wydaje. Tak jak słuchacz Michał.
1: Wiesz, tutaj teraz moje serduszko lekko...
0: Zabiło?
1: Rzeczywiście.
0: W stronę
1: tak,
0: Holandii?
1: Tak. No bo ja też cały czas gdzieś tam wierzę w to, że Holandia w końcu da radę.
0: Oby tak właśnie było. Czego sobie życzymy razem z Pawłem Koniecznym, który dzisiaj był z nami i podsumował teraz cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Pawle, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: A my cały czas zachęcamy Was do kontaktu. Piszcie do nas SMS 3322 albo telefon 12 2 miliony 12 i adres mailowy radio@rmf24.pl.

0: Jeziorem Głębokie w Szczecinie zapełniło się dziś uczniami. Trwa tam wydarzenie pod hasłem Bezpieczne wakacje nad wodą. Na miejscu była nasza reporterka Anna Pałamar. Czego dzieci mogą się nauczyć?
1: To przede wszystkim zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Na plaży jest policja, straż miejska, straż rybacka i oczywiście ratownicy wodni, którzy tłumaczą, jak bezpiecznie plażować. A ja sprawdziłam, czy uczniowie znają już te podstawowe zasady bezpieczeństwa.
2: Oczywiście nie pływać za wyznaczonymi miejscami, tak? Być w pobliżu ratowników i jak jest czerwona flaga, to nie wchodzić do wody.
3: Będziecie korzystać z tych kąpielisk tutaj naszych szczecińskich?
4: Tak, będziemy. Głębokie jest
3: najlepsze. Oczywiście, no. Najlepsze.
5: W wakacje będę nad jeziorem.
3: A co lubisz w ogóle robić na plaży?
5: Bawić się, kąpać. Odpoczywać.
3: Czy wiesz może co robić, żeby bezpiecznie spędzać czas nad wodą?
5: Na pewno bardzo mocno nie skakać do wody. I nie głęboko nurkować, bo wtedy można się utopić.
6: Żeby się pilnować rodziców, żeby nie zginąć z oka i żeby nie nurkować głęboko.
3: A lubisz spędzać czas nad wodą w ogóle?
5: Bardzo, ale na tej plaży jeszcze nigdy nie byłem.
3: Widzę, że budujecie tutaj zamek piękny.
5: Tak, i załatwiłem już 3 bejbików, ale muszę załatwić 4. Jurek, chcesz być bejbikiem czy rodzicem?
7: Można na przykład uważać w wodzie, nie wypływać za daleko i zawsze być ostrożny.
8: Ja zazwyczaj też nie idę zbyt daleko, ale moi rodzice mają dwójkę, dlatego pływają daleko. A ja nie idę zbyt głęboko.
3: A lubicie spędzać czas nad wodą na plaży?
7: Tak. Kiedyś na wakacjach i spędzałam tam dużo godzin w wodzie.
1: W ramach tej akcji ratownicy WOPR badają też dno jeziora, są pokazy sprzętu ratowniczego i dronów i nauka pierwszej pomocy. A najważniejsze zasady nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych przypomina przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego w Szczecinie Julian Siwiński, ratownik.
9: Dorośli powinni pamiętać, żeby dbać bardzo o to, żeby opiekować się swoimi podopiecznymi, żeby patrzeć na nich jak wchodzą do wody, żeby zawsze ich mieć gdzieś obok siebie, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu. To jest bardzo ważne. Tutaj też pamiętając o szoku termicznym, wchodzimy do wody powoli. Ochładzamy się, zaczynając od dołu ciała, od kostek. Powoli wchodzimy dalej, schładzamy okolice serca, kark, żeby potem się dopiero zanurzyć. Nie biegamy, nie skaczemy nagrzani.
1: I warto je znać, bo oficjalnie sezon kąpieliskowy w Szczecinie rozpocznie się w poniedziałek. Ratownicy pojawią się na kąpieliskach Głębokie, Dąbie i Dziewoklicz.
0: O czym dziennikarka RMF FM Anna Pałamar. Bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów o 14.30.

0: 14.30 Fakty i Karol Płaczkiewicz.
1: Ukraińskie siły powietrzne ostrzegają przed możliwym użyciem przez Rosję hipersonicznej rakiety balistycznej Oriesznik. Według komunikatu istnieje wysokie prawdopodobieństwo ataku w ciągu najbliższej doby. Strona ukraińska podkreśla, że nie ma jeszcze technicznych możliwości samodzielnego wykrywania startu tego typu pocisków i opiera się na danych od zachodnich sojuszników. Dzięki temu możliwe jest wcześniejsze ogłaszanie alarmów. Eksperci wskazują, że Oriesznik to bardzo szybka rakieta średniego zasięgu, która porusza się z prędkością nawet kilkukrotnie przekraczającą prędkość dźwięku i może przenosić kilka głowic bojowych. F-35 w połączeniu ze śmigłowcami Apache stanowią o potencjale obrony, ale także odstraszania naszych wrogów, powiedział podczas dzisiejszych uroczystości przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP w Łasku szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister podkreślił, że Polska buduje nowoczesną armię opartą na współpracy różnych systemów uzbrojenia, od samolotów piątej generacji i śmigłowców Apache po drony oraz systemy antydronowe. Kosiniak-Kamysz przypomniał również, że do polskich sił powietrznych trafią łącznie 32 myśliwce F-35. Kolejne maszyny mają być dostarczane w najbliższych miesiącach i latach.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: IMGW ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w najbliższych dniach. W całym kraju prognozowane jest duże zachmurzenie, przelotne deszcze oraz lokalne burze, miejscami z gradem i silnym wiatrem w porywach do 65 km na godzinę. Najtrudniejsze warunki spodziewane są na wschodzie i północy Polski, gdzie opady mogą być najsilniejsze. W Tatrach możliwy jest deszcz ze śniegiem. Synoptycy podkreślają, że pogoda będzie zmienna. Po burzowym piątku i sobocie w niedzielę utrzyma się chłodna, wietrzna aura z opadami w całym kraju. Na koniec tych faktów odwiedzamy województwo zachodniopomorskie. Nie tylko do Stepnicy, Trzebieży czy Świnoujścia będzie można tego lata popłynąć tramwajem wodnym ze Szczecina. Z początkiem lipca uruchomiona zostanie też kolejna trasa, tym razem na południe, aż do niemieckiego Garz. Rejsy odbywać będą się w każdy wakacyjny weekend. Na pokład jednostki wejdzie około 150 osób. Będzie też możliwość zabrania ze sobą rowerów. Po stronie niemieckiej będzie czas na piknik, zwiedzanie lub szybką wycieczkę rowerową, by później wrócić do Szczecina.
3: Będzie można popłynąć piękną i malowniczą Doliną Dolnej Odry, która słynie z zieleni, fauny, flory, w której możemy spotkać wyjątkowe okazy ptactwa, płazów, ryb i piękną roślinność bujną. Więc my zapraszamy na taki rejs, aby pokazać właśnie to piękno Szczecina, bo to, że Szczecin od strony wody wygląda inaczej i to, że Szczecin otoczony jest wodą, to każdy wie. Natomiast nie każdy jeszcze się miał okazję o tym przekonać i my właśnie wychodzimy z taką propozycją do turystów, mieszkańców, aby zobaczyć Międzyodrze, zobaczyć Starorzecza.
1: Zachęcała Celina Wołos z Żeglugi Szczecińskiej. To już wszystko na teraz. Fakty wracają za niespełna pół godziny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Karol Płaczkiewicz, wielkie dzięki za dzisiejszy dyżur w Faktach w Radiu RMF 24. To co, jakaś wycieczka rowerowa, o której wspominałeś przed chwilą?
1: Dziś po południu na pewno pogoda temu sprzyja.
0: Polecamy. A za chwilę rozmowa z byłym mistrzem świata i właścicielem Górnika Zabrze, Łukaszem Podolskim. Bardzo gorąco polecam. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i znakomitej muzyki.

0: W Radiu RMF 24 teraz ponownie piłkarskie mundialowe emocje. W niedzielę swój udział w Mistrzostwach Świata rozpocznie reprezentacja Niemiec, która na stadionie w Houston zmierzy się z Curaçao. O niemieckiej kadrze, ale nie tylko, rozmawiałem z jej byłym zawodnikiem, a aktualnie właścicielem Górnika Zabrze, Łukaszem Podolskim. Czy ta dzisiejsza drużyna jest w stanie nawiązać do sukcesów tej, w której grał Podolski? Posłuchajmy.
1: Ciężko, bo było to inny okres reprezentacji, inne charaktery, ale my jako Niemcy reprezentacja zawsze chcemy grać do końca, zawsze cel jest coś osiągnąć, ale wiemy też, że dużo innych reprezentacji ma ten sam cel, jest Francja, co jest z jednych faworytem, jest Hiszpania, Portugalia, co jest mocna, ale myślę, że gdzieś mamy tam szansę, żeby dojść daleko, ale czy wystarczy do końca, to sam jestem z tego, zobaczę sam, jak to będzie.
0: A które drużyny według Łukasza Podolskiego są faworytami turnieju?
1: Francja, Hiszpania i Portugalia.
0: Tak typuje były mistrz świata z reprezentacją Niemiec, właściciel Górnika Zabrze, Łukasz Podolski. Do tej rozmowy będziemy jeszcze wracać w faktach. RMF FM. Tu Radio RMF 24, jest 14:40.

Słuchajcie, Radio RMF 24, program popołudniowy. Teraz najnowsze doniesienia prosto z ukraińskiego frontu. Ponad 100 żołnierzy rosyjskiej armii przeniknęło przez ukraińskie linie obronne do miasta Konstantynówka w obwodzie donieckim, informuje portal Ukraińska Prawda, powołując się na komunikat Sił Zbrojnych Ukrainy, które ostrzegły mieszkańców przed zagrożeniem. Rosyjscy żołnierze mieli zostać zauważeni w centrum miasta. Według ocen po stronie ukraińskiej przeciwnik stara się doprowadzić do scenariusza podobnego do tego, jaki został zrealizowany w czasie walk o Pokrowsk, kiedy niewielkie grupy rosyjskich wojskowych przenikały do miasta, zmuszając siły ukraińskie do wycofania się i powodując dezorganizację obrony. Dokładna liczba rosyjskich żołnierzy znajdujących się w mieście nie jest znana. Oceny wahają się od ponad 100 do 250. Tutaj kolejny cytat. Wobec tego, jak rozwija się sytuacja, z czasem problemów będzie więcej. Do końca lata możliwość utraty Konstantynówki jest realna, przyznał jeden z ukraińskich dowódców w rozmowie z dziennikarzami. Konstantynówka jest jednym z czterech ostatnich dużych ośrodków w Donbasie, które pozostają jeszcze w rękach ukraińskich. Trzy inne to Drużkiwka, Słowiańsk i Kramatorsk. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM o 15.00.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM. To już 15 w studiu faktów przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam. Tylko w RMF FM o polskim śledztwie w sprawie zagadkowej śmierci naszej rodaczki w Ekwadorze. Ciało Moniki Silwy Koniuszek, antykorupcyjnej aktywistki, znaleziono w jej domu. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia w rozmowie z naszą dziennikarką, znajdą się pieniądze na produkcję karabinku Grot w najnowszej trzeciej wersji. Samochody bez kierowcy? Coraz bardziej autonomiczne? Posłuchajcie. Wszczęte zostało polskie śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Moniki Silwy Koniuszek, polskiej obywatelki w Ekwadorze, dowiedział się reporter RMF FM. Ciało aktywistki, która ujawniała przypadki lokalnej korupcji, znaleziono w jej mieszkaniu. Miejscowe władze twierdziły, że kobieta mogła popełnić samobójstwo. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada przynosi nowe informacje. Krzysztofie, czego będzie dotyczyło polskie śledztwo?
2: Nieumyślnego spowodowania śmierci. To postępowanie będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Olsztynie. Tę jednostkę wybrano ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce zmarłej. Wcześniej polskie służby konsularne poinformowały prokuraturę krajową o zgonie Polki. To rutynowe dokumenty wysyłane przez służby dyplomatyczne. Poinformowano też, że śledztwo prowadzone jest również w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena, gdzie mieszkała zmarła. W tych aktach jest stwierdzenie, że przyczyna śmierci nie jest naturalna. W pierwszej kolejności śledczy z Olsztyna wystąpią do władz Ekwadoru o materiał dowodowy zabezpieczony w mieszkaniu kobiety. Mimo że nie mamy umowy z tym krajem, wszystko ma się odbywać na zasadach wzajemności.
1: Podczas negocjowania porozumienia z USA, Teheran nie zobowiązał się do przekazania zarządu nad cieśniną Ormus, poinformowała państwowa irańska agencja IRNA. Ta sprawa ma być uregulowana jako kwestia regionalna między Iranem i Omanem, dodała agencja. W ostatnich tygodniach Iran wielokrotnie sugerował, że ma zamiar zachować na stałe kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiadał pobieranie opłaty od każdego przepływającego tam statku. Według portalu Axios, po zawarciu porozumienia z USA, żegluga przez cieśninę miałaby wrócić do stanu sprzed wojny w ciągu 30 dni, a w zamian Amerykanie mieliby znieść blokadę irańskich portów. Sfinansowanie produkcji polskiego karabinka Grot w najnowszej trzeciej wersji będzie możliwe z kwoty około 7 miliardów złotych przeznaczonej przez resort obrony na program pozamilitarnych przygotowań obronnych, zapewnił w rozmowie z reporterką RMF FM wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Zakończyły się wszystkie testy i wszystkie certyfikaty dla Grota w trzeciej wersji zostały udzielone. To pozwala dokonać nowych zakupów. Na pewno ważnym elementem wsparcia to będzie dla sił zbrojnych, ale również dla innych formacji. Ja przeznaczyłem około 7 miliardów złotych na program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Z uwagi, że prezydent zabrał pieniądze przez swoje weto ze Straży Granicznej Policji, to właśnie przesunięcia w resorcie obrony narodowej sprawiają, że na pozamilitarne przygotowania obronne taki program, który istnieje, zostanie wzmocniony i z tego tytułu choćby karabinki Grot w trzeciej odsłonie będą mogły być używane, ale dla armii też planujemy je pozyskać.
1: Z ministrem obrony narodowej po uroczystości oficjalnego powitania polskich samolotów F-35 w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku rozmawiała Agnieszka Wyderka. Z powodu awarii silnika do odwołania nie będzie kursował jedyny prom na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w Wierzbie. Łączył on dwa brzegi jeziora Bełdany. Silnik, który się zepsuł, pracował od połowy lat 80. ubiegłego wieku. Holenderscy naukowcy zapowiadają postęp w tworzeniu i testowaniu systemów autonomicznej jazdy.
4: Opracowali model, który pozwala porównywać szybkość i skuteczność decyzji autonomicznych systemów do zachowania nas, kierowców.
1: Studio Grzegorz Jasiński.
4: Dzień dobry.
1: Redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, dlaczego to ma być metoda lepsza od poprzednich?
4: Dotychczasowe modele komputerowe analizujące ludzkie reakcje skupiały się zwykle na wybranych aspektach, takich jak czas reakcji, siła nacisku na hamulec czy ostrość skrętu. Nowy model z Uniwersytetu Technicznego w Delft ingeruje wszystkie te elementy w jeden spójny system, pozwalając na kompleksowe odwzorowanie procesu podejmowania decyzji przez człowieka. Autorzy zakładają, że zarówno ludzie, jak i maszyny dążą na drodze do minimalizowania zaskoczenia. Starają się do pewnego stopnia przewidywać te nieprzewidziane i niepożądane sytuacje.
1: No choćby to był paradoks, prawda?
4: Tak, to sprawia, że da się porównać zachowanie maszyny do reakcji, które my sami z dróg znamy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które też jako kierowcy łatwiej nam przewidzieć. Dobrze byłoby, żeby reakcje kierowców i autonomicznych maszyn nie zaskakiwały nas na drodze bardziej niż to absolutnie konieczne.
1: Myślę, że tak jak ja, nasi słuchacze lubią być zaskakiwani przez ciebie, Grzegorzu. Tak ciekawymi informacjami. To są zawsze cenne niespodzianki naukowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To były fakty, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Premier Wielkiej Brytanii znalazł się pod presją po rezygnacji ministra obrony. Dlaczego? O tym za chwilę porozmawiam z naszym korespondentem w Londynie i witam was ponownie, Krzysztof Urbaniak.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Brytyjski premier Keir Starmer znowu znalazł się pod presją. To jest efekt rezygnacji ministrów obrony i sił zbrojnych w proteście przeciwko niedofinansowaniu armii. To jest kolejny cios dla reputacji brytyjskiego premiera. Na łączach nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich. Witam cię, Krzysztofie.
0: Witamy. Czy ktoś się spodziewał, Bogdanie, tych rezygnacji?
1: No raczej nie, bo obaj ministrowie byli bardzo lojalnymi współpracownikami premiera Keira Starmera, ale w poniedziałek obu panom przedstawiono tak zwane plany inwestycji obronnych. No i już na pierwszy rzut oka wydało się oczywiste, że pieniądze, jakie zostały przeznaczone na rozbudowę armii oraz skala tej transformacji nie są wystarczające. Wcześniej dawane obietnice premiera nie znalazły odzwierciedlenia w tych dokumentach. No i stało się, co się stało. W swoim oficjalnym liście rezygnacyjnym minister obrony John Healey uderzył w Keira Starmera jego własnymi słowami, przypominając mu ostrzeżenia, że Rosja może zaatakować NATO już w 2030 roku. Healey napisał wprost, że jest zmuszony do podejmowania decyzji, które zmniejszają gotowość bojową sił zbrojnych i zwiększają ryzyko dla personelu podczas operacji. Tutaj to cytat był. Co w konsekwencji czyni kraj mniej bezpiecznym. Z kolei drugi buntownik, minister Al Khans, to jest minister sił zbrojnych, ostro skrytykował rząd, zaznaczając, że od żołnierzy oczekuje się poświęcenia, ale nie zapewnia się im odpowiedniego sprzętu.
0: Bogdanie, dzisiaj w Polsce żyjemy tym, że przyleciał do nas F-35. A jak ocenia się na chwilę obecną stan brytyjskiej obronności?
1: No przede wszystkim gratuluję tych pięknych samolotów. No sytuacja w brytyjskich siłach zbrojnych jest przez ekspertów określana jako krytyczna, to bardzo mocne słowo, co potęguje fakt, że kraj stoi obecnie w obliczu bezprecedensowych wyzwań geopolitycznych, kurczy się liczba żołnierzy, a zadań przybywa. Obecnie to niewiele ponad 180 tysięcy osób, 180 tysięcy żołnierzy i personelu pomocniczego, a Wielka Brytania próbuje jednocześnie, uwaga, koordynować wielonarodową, wciąż potencjalną misję w cieśninie Ormus, przewodzi arktycznej misji NATO i stale wspiera Ukrainę. Niektórzy krytycy uważają, że Zjednoczone Królestwo kwalifikuje się do wagi piórkowej, a boksuje w wadze ciężkiej. Na przykład wieloletnie zaniedbania, opóźnienia przemysłowe i brak funduszy sprawiły, że brytyjska marynarka wojenna ma ogromne problemy z utrzymaniem swojej obecności w kluczowych, no i w tych zapalnych regionach świata. Decyzja Starmera, by powołać na stanowisko nowego ministra obrony Dana Jarvisa, szanowanego zresztą weterana wojen w Iraku i Afganistanie, ma na celu ratowanie wizerunku rządu. Jednak Jarvis będzie musiał się natychmiast zmierzyć z potężną presją ze strony dowódców, którzy domagają się realnych funduszy na modernizację wojska.
0: Bogdanie, pozycja premiera Starmera od miesiąca, no można powiedzieć, wisi na włosku. Jak te ministerialne rezygnacje wpływają na jego reputację?
1: Bardzo niedobrze. Atmosfera polityczna wokół premiera Starmera robi się nieco toksyczna. Przypomnijmy, że premier musiał w kwietniu tego roku przepraszać i to... Bardzo niedobrze. Atmosfera polityczna wokół premiera Starmera robi się...

0: na pewno czeka z niepokojem na wynik wyborów uzupełniających w Manchesterze, gdzie może wyłonić się jego najpoważniejszy konkurent, obecny burmistrz tego miasta, Andy Berman. Nie odpuszcza Keir Starmer i mimo tych oczywistych niepowodzeń zapowiada, że będzie walczył jak lew, jeśli ktokolwiek rzuci mu w twarz rękawice.
1: O czym prosto z Londynu dziennikarz RMF FM i nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdanie, bardzo dziękujemy. A wracając do tego uroczystego przelotu F-35 nad Polską, Bogdanie, to możesz to zobaczyć na stronie rmf24.pl. Polecam tobie i wszystkim słuchaczom.
0: Już lecę.
1: Kłaniamy się, do usłyszenia w radiu RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. 1, 2.

0: it snap.
1: W Radiu RMF 24 teraz niepokojące informacje zza oceanu. Powiązana z Iranem grupa hakerów Handala twierdzi, że przejęła drony amerykańskiego FBI i może wziąć na cel Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Przekazała organizacja, która monitoruje grupy ekstremistyczne, Site Intelligence Group. Organizacja ta przekazała oświadczenie Handali zawierające zapewnienie, że grupa od miesięcy ma dostęp do należących do FBI dronów FPV. FBI rozmieszcza takie drony wokół stadionów Mistrzostw Świata, żeby chronić je przed innymi statkami powietrznymi. I tutaj cytat: lepiej wzmocnijcie zabezpieczenia Mistrzostw Świata. Nie lubimy niektórych z tych drużyn. Nie zapominajcie, FPV są wszędzie. Nigdy nie wiadomo, kiedy któryś z nich może wylądować w autobusie waszej drużyny, czytamy w oświadczeniu hakerów. Handala przedstawiła też zdjęcia i nagrania, które miały zostać uzyskane za pomocą zhakowanych dronów, jednak site zaprzeczyła ich prawdziwości. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM o 15.30.

0: To już 15.30 i fakty RMF FM.
1: Koniec akcji górników z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Wczoraj protestujący weszli do biura jednego z dyrektorów kopalni. Domagali się zmian w planie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice do innych zakładów. Dzisiaj rozmawiali z przedstawicielami zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Śląski reporter RMF FM Marcin Buczek przynosi te informacje. Witamy serdecznie, Marcinie. Jaki jest wynik tych rozmów? Co dalej?
2: Wstępnie ustalono, że przenoszenie górników będzie rozłożone w czasie. W przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne rozmowy i wtedy mają być ustalone szczegóły. Sprawa dotyczy około 400 pracowników, około 200 kolejnych już się przeniosło. Proces likwidacji kopalni Bielszowice ma się zacząć 1 lipca. Może to trwać około kilku lat. Zarząd PGG proponuje przenoszenie górników do kopalń w rejonie Rybnika, bo one mają funkcjonować najdłużej i tam także potrzebni są pracownicy.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami niemal w całej wschodniej Polsce. Alerty synoptyków będą obowiązywać co najmniej do 20 w pasie od okolic Olsztyna przez północne i wschodnie Mazowsze, aż po Lubelszczyznę i rejon Rzeszowa oraz Przemyśla. Jednocześnie do Polski zbliża się front znad Adriatyku. Co to znaczy? Według prognoz przyniesie chmury i opady deszczu w południowo-zachodniej Polsce. Większe ocieplenie możliwe będzie dopiero w czasie następnego weekendu. Na zakończenie wizyty w Hiszpanii Leon XIV odprawił mszę świętą na Teneryfie, w której uczestniczyło około 40 tysięcy osób. Jako pierwszy papież odwiedził Wyspy Kanaryjskie w związku z kryzysem migracyjnym. Mieszkańcom Teneryfy mówił o ich powołaniu do godności.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znów mamy polską husarię. W tej ultranowoczesnej wersji są to samoloty piątej generacji F-35, które dziś oficjalnie zostały powitane w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Tym samym te multifunkcyjne myśliwce zostały przyjęte do polskich sił zbrojnych. Na uroczystości była dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Jak zapamiętasz ten historyczny moment, bo my tutaj na Kopcu Kościuszki w Krakowie przeżywaliśmy to naprawdę mocno. Był ten potężny huk, były ciarki na plecach. No i była duma, nie ukrywam. Nawet się wzruszyłem, tak szczerze mówiąc, jak zobaczyłem te wspaniałe myśliwce.
1: No muszę powiedzieć, że ja miałam bardzo podobne odczucia. Było to i wzruszenie, i zaskoczenie, też takie zdumienie, oczywiście poczucie takiej prawdziwej polskiej patriotycznej dumy. U nas też oczywiście był ten narastający, ogłuszający wręcz huk, a później zobaczyliśmy na błękitno-białym niebie z takimi właśnie delikatnymi białymi chmurkami charakterystyczne stalowo-szare sylwetki polskich F-35.
2: Panie i panowie, spójrzmy na niebo po państwa lewej stronie, bo właśnie tam są samoloty, które wykonały uroczyste przeloty w ramach powitania z Polską.
1: Samoloty przeleciały nad trybunami dla zaproszonych gości, zatoczyły koło, a później płynnie wylądowały, prezentując się w całej okazałości. Zanim dokołowały do trybun, zostały powitane wodnym salutem, czyli przejechały pod skrzyżowanymi dwoma strumieniami wody.
0: Agnieszko, w czasie tak ważnej uroczystości nie zabrakło istotnych gości, w tym oczywiście prezydenta Polski, wicepremiera i podsekretarza stanu Stanów Zjednoczonych do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego, Tomasa DiNano. I jakie znaczące słowa padły z mównicy?
1: Prezydent Polski, Karol Nawrocki, podkreślał, jakie znaczenie ma posiadanie przez nasz kraj samolotów F-35.
3: Gdy byłem w Teksasie, w Lockheed Martin i przyglądałem się ostatnim szlifom tych maszyn, które trafić miały do Polski, zobaczyłem rzecz, choć dla wszystkich państwa oczywistą, to jednak w sposób wyraźny. Te inteligentne maszyny F-35, przygotowujące się do startu i do służenia w Europie i na świecie, miały różne flagi. Były to flagi naszych sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Umiejętność wymiany wiedzy w czasie rzeczywistym pomiędzy tymi maszynami daje nam także poczucie budowania odpowiedzialności w najsilniejszym i najważniejszym sojuszu, jaki służy wolnemu światu, a więc Sojuszu Północnoatlantyckiemu.
1: Z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o takim wyjątkowym dniu, o poczuciu solidarności.
4: To jest wielki dzień, to jest cudowny dzień dla sił zbrojnych, dla Polski. To jest dzień dumy. Pokazanie tego, że Polska ani się nie zaczyna, ani się nie kończy w jednej dacie. Że przychodzą kolejne rządy, prezydenci, kolejne pokolenia. I najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej.
1: Podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Tomas DiNano powiedział natomiast, że Polska dostanie kolejną możliwość skorzystania z amerykańskiego programu SAFE.
0: A co było później, Agnieszko?
1: Później był chrzest polskich maszyn. Lotnicy wybrali na matkę chrzestną samolotów F-35 żonę wicepremiera Paulinę Kosiniak-Kamysz, która dopełniła ceremonii wraz z kapitan Magdaleną Boryc-Krakowian, wdową po podpułkowniku pilocie Macieju Slabie Krakowiania.
5: W czasach, gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze, strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
1: I to też był bardzo wzruszający moment, bo paniom towarzyszyli zaledwie kilkuletni synowie kapitan Krakowian ubrani w polskie mundury.
0: Agnieszka Wyderka. Bardzo dziękujemy, Agnieszko.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Do usłyszenia, spokojnego popołudnia. A ja przypomnę, że zdjęcia z przelotu F-35 nad Polską mamy dla was m.in. na stronie rmf24.pl. Gorąco polecam.

0: Słuchacie Radia RMF 24, piątkowe popołudnie. Astronomiczne lato zacznie się już w przyszłą niedzielę. Ale w Katowicach już dziś czuć taką bardzo letnią aurę. Wszystko za sprawą słońca, dzięki któremu termometry wskazują tam ponad 20 stopni. I jest jeszcze coś, co sprawia, że no jakby intensywnie myśli się o lecie, bo jak co roku na katowickim rynku są też już egzotyczne palmy.
1: Wie pan, trochę jak w Miami. Palmy, piękne drzewka, piękna, no może nie za piękna woda, ale no jak tak sobie wyobrazimy, doobrazimy, to jest okej, nie?
2: To lato już tuż? Czuć tutaj?
1: Czuć jak najbardziej, proszę pana. To jak najbardziej czuć lato już.
3: No, słońce wyszło, w końcu się ciepło zrobiło.
2: Czyli nic, tylko siedzieć pod palmami.
3: No tak, no opalać się i złapać promienie słoneczne.
2: Przejazd tramwajów nie przeszkadza?
3: Trochę przeszkadza, no głośny jest. Cały czas go tu zmieniali i nic nie poprawili.
2: Ważne, że palmy są chociaż, co?
3: No tak, no.
2: To dobre miejsce na taką chwilę spokoju?
4: Dobre.
2: Lato już za tydzień. Czuć tutaj?
4: No na pewno. Jak się patrzy w ogóle na kwiaty, na przyrodę, to widać, że to lato już za pasem. O, że się tak wyrażę.
2: Chociaż jesteśmy w samym środku Katowic.
4: Tak.
0: Prawie jak w Miami. W cieniu egzotycznych palm w samym centrum Katowic był dziś reporter RMF FM Marcin Buczek, a już za chwilę u nas najnowsze wydanie faktów o godzinie 16:00.

0: Radio RMF 24.
1: Ogłoszenie RMF 24.
0: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Najtragiczniejszy wypadek w historii motorsportu. Le Mans 1955. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w każdą niedzielę po 15 w radiu RMF 24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Krzysztof Urbaniak, bardzo dziękuję za dziś. Za chwilę u nas History Hiking w Radiu RMF 24. A teraz fakty RMF FM o 16. Zapraszają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Dobry.
2: Kłaniam się nisko. Transportowcy krytykują resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
1: Powodem jest wstrzymanie prac nad wykazem zawodów deficytowych.
2: Przedłużają się analizy wody po wycieku do kanału Wołczkowskiego w Zachodniopomorskiem.
1: Chemiczne substancje wydostały się z zakładu przetwórstwa metalu w Wąwelnicy.
2: Okulary przeciwsłoneczne czy parasole?
1: Sprawdzamy dla Was weekendową pogodę.
2: Przewoźnicy są rozczarowani wstrzymaniem przez rząd prac nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych.
1: Jak informowaliśmy w faktach, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na etapie konsultacji zatrzymało ten projekt.
2: A zakładał on, że wizy oraz inne dokumenty w pierwszej kolejności otrzymywaliby pracownicy, których najbardziej brakuje na rynku pracy.
1: Resort tłumaczy wstrzymanie prac wzrostem bezrobocia. Reakcje transportowców przytoczy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Michale, czego oczekują przewoźnicy?
3: Wznowienia prac nad tymi przepisami. Apel w tej sprawie już wysłali do resortu rodziny. Nie wykluczają też kolejnego apelu do premiera. Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński opisuje, że teraz cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce jako kierowca ciężarówki, musi czekać na wydanie wizy oraz zezwoleń nawet kilkanaście miesięcy.
4: My nauczyliśmy go zawodu, zainwestowaliśmy sporo czasu, a teraz on nie może wykonywać zawodu i nam po prostu odchodzi.
3: Według danych organizacji przewoźników w Polsce brakuje teraz ponad 100 tysięcy zawodowych kierowców. Między innymi przez to od początku roku działalność zakończyło w naszym kraju prawie 500 firm transportowych i te argumenty też mają pojawić się w kolejnych apelach do rządu.
2: Bądźcie ostrożni za kierownicą. Są problemy na drodze krajowej nr 28 w Małopolsce na trasie Grybów-Gorlice.
1: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta z motocyklem. W miejscu wypadku wprowadzono już ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
2: W połowie przyszłego tygodnia mają być znane wyniki badań próbek wody z rowu Wołczkowskiego w Zachodniopomorskiem.
1: Wyciekła do niego niezidentyfikowana substancja z zakładu przetwórstwa metalu w Wąwelnicy.
5: Odpady te były prawdopodobnie zanieczyszczone substancją o charakterze emulsyjnym. Co dokładnie przedostało się do rowu, wykażą dopiero badania. Zakład posiada decyzję o wytwarzaniu odpadów, natomiast trwa kontrola, która ma czy te odpady były wytwarzane i magazynowane zgodnie z decyzją oraz przepisami. Próbki tej wody będą badane w bardzo szerokim zakresie, między innymi pod kątem detergentów, substancji ropopochodnych oraz też szeregu innych czynników.
1: Informował Michał Ruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
6: Jaka będzie pogoda?
2: Do 20:00 aktualne pozostają alerty dotyczące burz we wschodniej części kraju.
1: Grzmi i pada. Synoptycy mówią, że deszczowo ma być także jutro.
7: Tutaj już na obszarze całego kraju rzędu 10 mm możemy się spodziewać opadów.
8: Kolejne dni, chociaż z mniejszym, ale cały czas z deszczem.
7: Tak, dokładnie. Wygląda na to, że mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia będziemy cały czas w takiej stosunkowo chłodnej, wilgotnej, takiej bardziej jesiennej niż letniej masie powietrza. Natomiast nasze prognozy średnioterminowe wskazują na to, że mniej więcej od przyszłej środy możemy się spodziewać wyraźnego ocieplenia postępującego od południowego zachodu. No i niewykluczone są temperatury wtedy przekraczające 25 stopni.
2: No to na razie trzeba się zaprzyjaźnić z ciepłą kurtką. Skoro tak zapowiada Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: W rozmowie z naszą reporterką Magdaleną Greinert.
2: To my poprognozujemy jeszcze, o czym możecie usłyszeć.
1: A za pół godziny między innymi fakty kulturalne RMF FM.
9: Proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
2: Proponujemy, byście pozostali z naszym radiem.
1: I poznali szczegóły o 16:30. Zapraszamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: W radiu RMF 24 czas na Kulisy History Hiking. Program, w którym przybliżamy mroczne karty historii XX wieku.
12: Dzisiaj opowiemy Wam o teoriach spiskowych dotyczących rzekomej ucieczki Adolfa Hitlera do Argentyny. Ile w tym prawdy? Odpowie Mateusz Kudła
11: i Maciej Regewicz. Witamy i zapraszamy.

0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kulisy History Hiking. Jak zawsze witam Was Mateusz Kudła
1: i Maciej Regewicz, a History Hiking to kanał tworzony przez miłośników historii, dla miłośników historii, a dzisiaj rozwiążemy jedną z największych powojennych tajemnic. A w zasadzie jest to tajemnica też II wojny światowej, bo dzisiaj odpowiemy Wam na pytanie, czy Adolf Hitler, zbrodniarz jakiego świat w zasadzie od setek lat nie widział. Czy ten człowiek, choć słowo człowiek bardzo trudno przechodzi mi przez gardło, czy zginął on w Berlinie w roku 1945, czy też mógł przeżyć wojnę i opuścić Berlin i żyć po II wojnie światowej gdzieś w kraju Ameryki Południowej, a mówiąc konkretniej w Argentynie. Ile w tym jest prawdy? Ile w tym jest legend? I czy w ogóle cokolwiek w tej historii jest prawdziwego? Zostańcie do końca, bo historia jest bardzo ciekawa.
0: Zawsze zadziwia nas, jak wielkie kontrowersje wywołuje temat śmierci Adolfa Hitlera, bo ilekroć robiliśmy odcinek, który w jakiś sposób nawiązywał do jego śmierci w podziemnym schronie w Berlinie, schronie pod kancelarią Rzeszy, tylekroć w komentarzach pojawiły się informacje, że co za bzdury mówimy, przecież Hitler wcale tam nie zginął, że Hitler uciekł do Argentyny, więc postanowiliśmy przygotować taki odcinek, w którym przeanalizowaliśmy, skąd w ogóle te teorie, no raczej spiskowe, się wzięły.
1: Zaraz. Mówimy o teoriach spiskowych, ale warto zadać sobie pytanie, dlaczego każda informacja o tym, że Adolf Hitler po wojnie mógł przebywać w jakimś kraju, te informacje były bardzo poważnie analizowane przez wywiad amerykański i oni podchodzili do tego naprawdę poważnie. Mało tego, jeśli dobrze poszukacie w archiwach chociażby CIA, to znajdziecie nawet zdjęcia potencjalnego Adolfa Hitlera, bo każdy taki donos był naprawdę poważnie badany, bo Amerykanie po II wojnie światowej, w tym okresie powojennym, w zasadzie do końca lat 50., oni nie do końca wierzyli w to, że Adolf Hitler zginął w bunkrze, w swoim Führerbunkrze. A dlaczego nie wierzyli? Dlatego, że świadkiem śmierci Adolfa Hitlera, po pierwsze, było jego najbliższe otoczenie, co okazało się po latach, po drugie, ludźmi, którzy badali tak zwany Führerbunker, a więc bunkier pod kancelarią Rzeszy w roku 1945, ludzie, którzy weszli jako pierwsi do tego miejsca, byli oczywiście Sowieci, a przecież w tamtym czasie w kuluarach już mówiono o tym, że najpewniej czeka nas kolejny konflikt zbrojny. Mowa o III wojnie światowej, która w historii zapisała się jako zimna wojna, ale przecież to wojna, która zawsze mogła wyjść w gorącą fazę i jak się okazuje, śmierć Adolfa Hitlera bądź jego potencjalne przeżycie było umiejętnie wykorzystywane przez Związek Radziecki właśnie do zimnowojennej wojny informacyjnej.
0: Słuchacie radia RMF24. To Kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy kulisy naszych śledztw.

0: kulisach History Hiking rozmawiamy o rzekomej ucieczce Adolfa Hitlera do Argentyny i skąd wiemy, że wcale się takowa nie odbyła. To, co wiemy na temat ostatnich chwil Adolfa Hitlera i to, co raczej nie jest kontrowersyjne w środowisku naukowym, jak te ostatnie momenty Adolfa Hitlera wyglądały, to, że zanim strzelił sobie w głowę, rozgryzł ampułkę z cyjankiem, a wcześniej nakazał po swojej śmierci spalić swoje zwłoki. I właśnie ten fakt, że te jego zwłoki zostały później spalone przez jego współpracowników, no to utrudniło późniejszą identyfikację, czy te zwłoki naprawdę do niego należały.
1: No i jest jeszcze historia. Przede wszystkim to jest klucz, żeby zrozumieć, skąd te wszystkie teorie o rzekomej ucieczce Hitlera się wzięły. No jest oczywiście historia legendarnego wręcz ubota U-977, który po 66 dniach kursowania po oceanie miał dotrzeć właśnie do Argentyny i już

0: Argentyńczycy podejrzewali, że na pokładzie tegoże U-bota mógł znajdować się ewakuowany z oblężonego wówczas Berlina w kwietniu 1945 roku właśnie sam Adolf Hitler. Co więcej, podejrzewano o to, że ewakuował złoto i właśnie wodza III Rzeszy, podejrzewano dowódcę tego U-bota. Mowa oczywiście o legendarnym dowódcy Heinzu Schäferze, który do dzisiaj traktowany jest jako człowiek, który właśnie miał ewakuować Adolfa Hitlera i miał z nim dotrzeć do Argentyny.
1: Wróćmy do Berlina. My byliśmy w Berlinie, pojechaliśmy specjalnie, żeby tam właśnie nagrać odcinek o tych teoriach spiskowych dotyczących ucieczki, rzekomej ucieczki Adolfa Hitlera do Argentyny. Byliśmy w miejscu, tam się znajduje parking oraz osiedle mieszkaniowe, miejsce, pod którym do dzisiaj tak naprawdę znajdują się pozostałości tego właśnie schronu Adolfa Hitlera. W schronie tym byli też Amerykanie na zaproszenie Sowietów. I w niedawnym odcinku, w jednym z poprzednich odcinków podcastu Kulisy History Hiking opowiadaliśmy o badaniach, jakie przeprowadzono, badaniach DNA Hitlera i co z tych badań wynika. No i wyobraźcie sobie, że tę krew Hitlera pozyskano właśnie z materiału Sofy z jego gabinetu. Jak to się stało? Ano, adiutant generała Eisenhowera miał możliwość wejść do środka, do tego schronu i po prostu na pamiątkę odciął sobie kawałek tego zakrwawionego płótna z Sofy z gabinetu Adolfa Hitlera i to płótno przez wiele lat było przetrzymywane przez rodzinę tegoż adiutanta, aż w końcu trafiło do muzeum w Gettysburgu. I właśnie autorzy tego programu brytyjskiej, to była brytyjska produkcja, autorzy tego programu postanowili zbadać DNA zawarte w krwi właśnie w tym materiale, sprawdzić, czy mogło należeć do Hitlera. Wyszło im, że tak, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mogło należeć do Adolfa Hitlera, ponieważ porównali z różnymi próbkami DNA dalekich jego krewnych. No i jest to jeden z takich najnowszych tak naprawdę dowodów na to, że właśnie to jest krew Adolfa Hitlera i że tak właśnie wyglądały jego ostatnie chwile.
0: Ale te dowody były już tak naprawdę w roku 1945. Oczywiście Józef Stalin chciał mieć konkretny dowód na to, że jego największy geopolityczny przeciwnik, Adolf Hitler, faktycznie zginął i priorytetem dla Armii Czerwonej, która wówczas znajdowała się w Berlinie, było znalezienie dla Stalina dowodu, który potwierdzałby śmierć wodza III Rzeszy. I taki dowód już tak naprawdę w 1945 roku znaleziono. Mowa oczywiście o żuchwie Adolfa Hitlera. Oczywiście nikt nie miał pewności, czy znaleziona przed kancelarią Rzeszy w spalonych szczątkach żuchwa dowodza III Rzeszy należała, dlatego bardzo istotni z punktu widzenia SMERSZ-u byli świadkowie, którzy mogliby potwierdzić, czy faktycznie szczątki te mogły należeć do wodza III Rzeszy. Kluczowe okazało się dotarcie do niejakiego Hugo Blaszke, a więc do osobistego, prywatnego dentysty Adolfa Hitlera, który z kolei miał asystentkę, niejaką Käthe Heusemann. I to właśnie ta młoda dziewczyna była kluczowa dla całej tej sprawy. Józef Stalin potrzebował bezapelacyjnego dowodu. Chciał wiedzieć, czy Hitler uciekł, czy zginął. I ta dziewczyna, ta właśnie asystentka dentysty Adolfa Hitlera, nie dość, że narysowała żuchwę Adolfa Hitlera, układ zębów, który zgadzał
1: jeszcze
0: się z żuchwą.
1: Zanim zobaczyła tę żuchwę przechowywaną przez Sowietów.
0: Tak, dokładnie. To był celowy zabieg.
1: Właśnie, żeby się nie zorientowała, nie była w stanie odtworzyć tego, co przed chwilą zobaczyła, tylko przypomnieć sobie, jak ta oryginalna żuchwa wyglądała.
0: W toku prac udało się także ustalić Sowietom, że faktycznie ślady na zębach wskazują, że osoba, do której ta szczęka należała, nie jadła mięsa. Jak wiemy, Adolf Hitler był wegetarianinem i znaleziono też charakterystyczny niebieski osad, który mógł być pozostawiony po właśnie rozgryzieniu kapsułki z cyjankiem. I to były naprawdę konkretne dowody.
1: To mroczne karty historii XX wieku. Do tematu rzekomej ucieczki Adolfa Hitlera do Argentyny wrócimy już za chwilę.

0: 16.30 na najnowsze fakty RMF FM zapraszają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Informacja sprzed chwili sportowa. Polska przegrała niestety z Japonią 2-3 w trzecim meczu turnieju siatkarskiej Ligi Narodów w Chinach.
2: W dwóch poprzednich spotkaniach nasi wygrali z Kubą i przegrali ze Słowenią.
1: W niedzielę na zakończenie zmagań w pierwszej imprezie cyklu Polacy zagrają z Ukrainą.
2: W faktach RMF FM o 17.00 o meczu opowie nasz dziennikarz sportowy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 92 w Lubuskiem.
1: Na trasie Torzym Świebodzin w miejscowości Poźrzadło zderzyły się 3 osobówki i bus. Droga jest tam zablokowana.
2: Serwisy internetowe należące do koncernu Meta przestały działać.
1: Alarmują nasi słuchacze w mailach i dzwoniąc na gorącą linię RMF FM.
3: Chyba jest globalny jakiś atak, może nie wiem jak to. Awaria, o, Facebooka plus Messenger, bo wszystkich powylogowywało i dostałem teraz dziesiątki wiadomości, no, od kolegów, od koleżanek, że wszystkich wylogowało.
2: Nie działa Facebook i Messenger.
1: A także Instagram i WhatsApp.
2: Badania sanepidu potwierdziły, że zdatna do kąpieli jest woda na miejskich kąpieliskach w Szczecinie.
1: Między innymi w Dziewokliczu i jeziorze Dąbie.
2: Tam, gdzie na początku miesiąca notowano przypadki śnięcia ryb, nie stwierdzono zagrożenia epidemiologicznego.
1: Przypominamy, że sezon kąpieliskowy na naturalnych akwenach w Szczecinie rusza w najbliższy poniedziałek.
2: Wodecki, dobry wieczór Państwu.
1: O tej wieczornej premierze usłyszycie w faktach kulturalnych RMF FM. Dołączyła
4: tak
1: do nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
4: Dzień dobry. Wieczorem ostatnia w tym sezonie premiera w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To będzie spektakl muzyczny, a aktorzy zaśpiewają piosenki legendy Zbigniewa Wodeckiego. Wystąpią na scenie w dawnym kasynie.
5: To dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Będzie bardzo kameralnie, bardzo spokojnie. Wodecki po prostu wychodził na scenę, śpiewał i to wystarczyło. Tam się nic więcej nie działo. Sam głos, piękna muzyka. Proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
4: Zapowiada Milena Paszkowska z Wrocławskiego Teatru. Jak mówił Zbigniew Wodecki, ludzie potrzebują normalnego kontaktu. Zero szpanu, tylko prawda i naturalność. Na rmf24.pl przypominamy postać zmarłego Davida Hockneya. Jednego z najważniejszych artystów i czołowej postaci pop-artu. Tworzył kolorowe obrazy, rysunki, fotokolaże. Urodził się w Anglii, ale postanowił wyjechać bo przygnębiało go zachmurzone niebo. W słońcu Kalifornii malował baseny, modernistyczne domy, ich mieszkańców. To on stworzył słynny Wielki Plusk. Artysta miał 88 lat. Kapitan Ameryka przebija się przez ścianę z grafiką, z charakterystycznymi ustami i językiem. A Hulk niesie ciężarówkę, na której namalowane jest wielkie logo zespołu. Rolling Stonesi oficjalnie połączyli siły z Marvelem i stworzyli limitowaną serię winyli nowego albumu Języki Obce. Premiera 10 lipca.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tajemnice, które muszą wyjść na światło dzienne. Kulisy historii hiking w radiu RMF 24.

0: Kulisy History Hiking w radiu RMF24.
1: Mateusz Kudła.
0: Maciej Regewicz nadal razem z wami. Wracamy do historii o rzekomej ucieczce Adolfa Hitlera z Berlina i jego ukrywaniu się w kraju Ameryki Łacińskiej. Warto zadać sobie pytanie, skoro Stalin miał te dowody i w zasadzie, no moim prywatnie osobistym zdaniem, on już wiedział, że Hitler popełnił samobójstwo, to dlaczego ze strony Związku Radzieckiego były puszczane informacje o tym, że Adolf Hitler miał uciec? Mało tego, to Józef Stalin lansował te historie dotyczące właśnie rzekomej ucieczki Adolfa Hitlera. Mówił o Japonii, mówił o tym, że mógł uciec gdzieś do krajów Ameryki Południowej właśnie. Warto też podkreślić, że w kontekście U-977 Amerykanie przesłuchiwali Heinza Schäfera. Mało tego, doprowadzili do spotkania Heinza Schäfera z Otto Wermuthem, dowódcą skonfiskowanego przez Amerykanów ubota o numerze U-530. I to było zainicjowane spotkanie w pomieszczeniu nafaszerowanym pod słuchami. Amerykanie chcieli dowiedzieć się, czy oni między sobą mogliby dyskutować o tym, że w jakiś sposób Hitler mógł się ewakuować. Oczywiście mamy do czynienia z oficerami wojska niemieckiego, więc domyślać się możemy, że oni zdawali sobie sprawę z tego, że pomieszczenie może być podsłuchiwane, więc mogli wiedzieć, co mówią, ale generalnie Amerykanie nie mieli na to żadnych dowodów. Za to Józef Stalin świadomie, z pełną premedytacją lansował teorię, że Hitler uciekł i to, uwaga, przy pomocy państw zachodnich. I to powinno już wam dawać do myślenia.
1: Przypomniała mi się też taka wzmianka w prasie już po wojnie. Otóż jedna z mieszkanek Legnicy twierdziła, że jej sąsiad to Adolf Hitler, że po prostu żyje sobie w sąsiedztwie Adolfa Hitlera, a ten Adolf nie mieszka sam, ale mieszka ze swoją żoną Ewą.
0: Głupi Sowieci, no
1: Braun.
0: Czym była Legnica w owym czasie, jeśli 3 lata po II wojnie światowej mamy, no tak naprawdę nie wiemy, czy ta Dora, ona się tak nazywała, bo jest taka informacja faktycznie medialna, że kobieta, jak Niemka mieszkająca w Legnicy, miała widzieć Adolfa Hitlera 3 lata po II wojnie światowej. No czym była ta informacja, która pojawiła się w zachodniej prasie? Takie informacje udało nam się odnaleźć. No nawet nie wiemy, czy taka kobieta istniała. Natomiast z punktu widzenia zachodniej propagandy chodziło o to, żeby pokazać, że w miejscu, które nazywane było Małą Moskwą, tak mówiono o Legnicy, żołnierze Armii Czerwonej było tam w bród, że nawet w takim miejscu Sowieci nie potrafią znaleźć, zidentyfikować Adolfa Hitlera, który w Legnicy miał się ukrywać. Rozumiecie absurd tej sytuacji, ale na tym właśnie polegała ta wojna informacyjna. Józef Stalin miał konkretne dowody na to, że Hitler popełnił samobójstwo, a jego zwłoki zostały spalone. A mimo tego ta informacja, no, świadomie była przez niego lansowana, ale nie tylko po to, żeby siać ferment na Zachodzie. Chodziło przede wszystkim o to, żeby siać spustoszenie informacyjne w głowach własnych obywateli, w głowach obywateli Związku Radzieckiego, bo przecież ta wojna, wielka wojna ojczyźniana, jak do dzisiaj mawiają o II wojnie światowej Rosjanie, ona nie miała skończyć się w kwietniu czy w maju 1945 roku. Ona miała trwać, być cały czas obecna w głowach obywateli Związku Radzieckiego, także po wojnie. Chodziło o to, żeby własnym obywatelom pokazać, że zobaczcie, Zachód, z którym my teraz walczymy, pomógł uciec zbrodniarzowi Adolfowi Hitlerowi, którego wojska zabiły miliony radzieckich obywateli. Cena krwi, jaką zapłaciła Armia Czerwona i generalnie Związek Radziecki w czasie II wojny światowej, była ogromna, więc Stalin świadomie wykorzystywał te emocje na poczet budowania własnej antyzachodniej, antykapitalistycznej propagandy, a przecież on też miał świadomość, że do takiego konfliktu między światem zachodnim a wschodnim może dojść. Do tej wojny szykowali się wszyscy. Mało tego, Winston Churchill już w lipcu 1945 roku uważał, że trzeba taki konflikt sprowokować, póki Sowieci jeszcze nie podnieśli się z kolan po II wojnie światowej. W ramach operacji Unthinkable, co w tłumaczeniu na język polski oznacza operacja nie do pomyślenia, Winston Churchill uważał, że już w lipcu 1945 roku trzeba doprowadzić do takiego konfliktu między właśnie Zachodem a Związkiem Radzieckim. I uwaga, zaskoczę was, gdzie według Winstona Churchilla taka wojna miałaby się toczyć? No oczywiście w Polsce, bo przecież, jak powiedział pewien znany stand-uper, Polska to idealny poligon i mamy know-how, wiem, to tak pół żartem, pół serio, ale plany były poważne. Z perspektywy brytyjskiej chodziło o to, żeby to taki konflikt wywołać w czasie, w którym Związek Radziecki jest zniszczony II wojną światową i nie dać mu dojść, nie dać mu zdobyć siły, odbudować się po tym wyniszczającym dla Związku Radzieckiego konflikcie. Więc plany na taką wojnę były z dwóch stron.
1: Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w radiu RMF 24 i program Kulisy History Hiking. Yeah.

0: To kulisy History Hiking. U nas niezwykła historia XX wieku. Odgrywamy ją dla Was w radiu RMF24. Kontynuujemy naszą opowieść o rzekomej ucieczce Adolfa Hitlera do Argentyny.
1: Dlaczego ta teoria o tym, że Hitler uciekł akurat do Argentyny, wcale nie w pewnym momencie nie wydawała się aż tak nieprawdopodobna? No, otóż wielu nazistów właśnie uciekło do Argentyny. No, mowa chociażby o Eichmannie, mowa o Mengele, doktorze słynnym, aniele śmierci z Auschwitz, doktorze Mengele, mowa o wielu innych. No, był przecież tak zwany szlak szczurów, czyli cały szlak właśnie, którym uciekali SS-mani, uciekali członkowie NSDAP, uciekali naziści, zbrodniarze wojenni, między innymi przy pomocy pewnego rzymskokatolickiego biskupa. Także akurat ten kierunek Argentyna wcale nie brzmi tak egzotycznie. Prawdopodobnie nie wszystkich SS-manów udało się wyłapać. Zresztą słynny dr Mengele tak naprawdę nigdy nie został ukarany. Zmarł prawdopodobnie pływając w oceanie, niedaleko swojej posiadłości. No, inny los spotkał Eichmanna, który został porwany przez Mossad, to była nieprawdopodobna akcja, przewieziony do Izraela i tam osądzony, ale takich sytuacji było tak naprawdę niewiele.
0: Mało tego, w samej Argentynie powstawały wręcz nazistowskie niemieckie enklawy, gdzie byli zbrodniarze, którzy znaleźli bezpieczny azyl. W zasadzie dalej, nawet jakoś niespecjalnie pokryjomu w swoim własnym otoczeniu, w swoim własnym gronie, nie wyrzekli się swoich poglądów, a wręcz dalej byli ich wiernymi wyznawcami. Mało tego, sam Adolf Eichmann, który pracował w różnych miejscach, ukrywając swoją tożsamość, no pracował z Niemcami, którzy wcześniej byli jego poddanymi, chociażby z SS, więc wielu nie tylko czołowych narodowych socjalistów, którzy sterowali machiną śmierci, znalazło schronienie w krajach Ameryki Łacińskiej, ale także tych, którzy mieli pieniądze i mogli sobie pozwolić na taką podróż. No niestety, przy niemałej pomocy Watykanu udało im się dostać do krajów Ameryki Łacińskiej, znaleźć tam schronienie i wieść spokojne życie. Niestety wielu z nich doczekało spokojnej starości. Więc ta historia o tym, że Hitler mógłby ukrywać się w Argentynie, ona trafiła na bardzo podatny grunt i miała pewne faktyczne podłoże, żeby się tak ugruntować i dotrzeć do świadomości tak naprawdę opinii międzynarodowej.
1: Ja nawet kilka miesięcy temu natrafiłem w archiwach CIA, zresztą ogólnodostępnych, na bardzo ciekawe znalezisko, na gazetkę. Otóż wyobraźcie sobie, że imigranci z III Rzeszy mieli własną gazetkę, którą wydawali w swojej diasporze w Argentynie. Oczywiście treści są adekwatne do tego, kto był ich autorem i odbiorcą. Bardzo pronazistowskie, wręcz szokujące momentami, ale tak, takie rzeczy wciąż można znaleźć. A kilka lat temu przypomniał mi się taka informacja również z Argentyny, że w dżungli znaleziono prawdopodobnie kryjówkę nazistów. Faktycznie znaleziono jakieś ruiny, w których trafili na jakieś Reichsmarki i tak dalej. Ile w tym jest prawdy? Nie jestem do końca pewien, ponieważ tam się pojawiły wokół tego znaleziska pewne kontrowersje. Natomiast co jakiś czas pojawiają się takie informacje w przestrzeni medialnej, więc dużo tych nazistów faktycznie tam uciekło, ale czy Adolf Hitler również wśród nich był? Wątpimy.
0: Także warto pamiętać o jednej rzeczy, czego uczy nas historia nie tylko II wojny światowej, że ludzie, zbrodniarze, tacy jak Adolf Hitler, bardzo często giną w sposób bardzo prozaiczny, w osamotnieniu, zdradzeni przez swoje własne środowisko, ludzie, którzy jeszcze niedawno byli w otoczeniu tysięcy swoich wyznawców, w momencie, w którym sytuacja robi się delikatnie mówiąc kiepska, nagle zostają całkowicie sami, wariują. Przypomnijmy, Adolf Hitler w końcowym okresie swojego życia bierze 20 leków dożylnie, w tym opioidy. To jest człowiek, który nie myśli już racjonalnie, on zaczyna dowodzić nieistniejącymi wręcz batalionami, wydaje absurdalne rozkazy, odchodzi od zmysłów. Jego koniec był tak naprawdę taki, jak koniec wielu dyktatorów. My jesteśmy przekonani, że Adolf Hitler w bunkrze, w swoim Führerbunkrze pod Kancelarią Rzeszy popełnił samobójstwo. Bardzo ciekawe jest też to, że w Związku Radzieckim nie mówiono o tym, że strzelił sobie w głowę. Dlaczego? No bo mimo wszystko, żeby strzelić sobie w głowę, wymaga to od człowieka pewnej odwagi. Natomiast w propagandzie komunistycznej Adolf Hitler nie miał być człowiekiem odważnym, miał być tchórzem, więc lansowano kolejne teorie, które także znalazły swoje odbicie w krajach Europy Zachodniej, że Adolf Hitler w rzeczywistości został zabity przez swojego adiutanta, ale na pewno nie byłby w stanie strzelić, popełnić samobójstwo, strzelić po prostu w siebie, bo wymaga to od człowieka pewnej odwagi. Adolf Hitler odważny nie był. Więc tutaj na tym polu też powstawały różnego rodzaju teorie spiskowe, które bardzo utrwaliły się do dzisiaj. Co widzieliśmy po komentarzach?
1: Jak najbardziej. Zresztą też to, co powiedziałeś, że no, w jakim stanie był Hitler pod koniec życia, tak naprawdę tak, że miał majaki, że był roztrzęsiony, że był na narkotykach. Zastanawiam się, czy ktoś taki, nawet jeśli by mu się udało dotrzeć do Argentyny, to czy udałoby mu się w takim stanie psychicznym i fizycznym skutecznie ukrywać w momencie, kiedy Mossad no, był bardzo, bardzo skuteczny i jednak wytropił zarówno Mengele, jak i Eichmanna. Tak naprawdę tego Mengele to oni nie porwali, dlatego że musieli wybrać którego, tak? Stwierdzili, że lepiej Eichmanna, że no to jest człowiek, który jednak jest takim architektem Holokaustu, więc to on powinien być osądzony. Ale ta maszyna wywiadowcza Izraela była piekielnie skuteczna, więc podejrzewam, że Hitlera w takim stanie, w jakim wówczas był, tym bardziej raczej poradziliby sobie, żeby go wytropić. I to wszystko na dziś. To był program Kulisy History Hiking w radiu RMF24.
0: Jeśli chcecie poznać więcej tego typu historii, to polecamy wszystkie dotychczasowe odcinki, które znajdziecie w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
1: Mateusz Kudła,
0: Maciej Regewicz, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: W 2026 Polska nie przyjmie żadnego migranta, nie zapłaci ani złotówki. Rządzi Koalicja Obywatelska, więc obroniliśmy Polaków przed tym właśnie niekorzystnym pisowskim paktem migracyjnym. Jesteśmy zwolnieni z relokacji na rok 2026.
1: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 17, przenosimy się więc do studia faktów RMF FM, w którym czekają na nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy na fakty.
2: Bądźcie z nami. W Hucie Pieniackiej natrafiono na pierwsze szczątki Polaków pomordowanych przez Ukraińców.
1: To efekt prac archeologicznych.
2: Po wypadkach są problemy na drogach krajowych.
1: Na Podlasiu i w Lubuskiem.
2: Liczyliśmy na wygraną.
1: Ale niestety.
2: Nasi siatkarze przegrali z Japonią w Chinach.
1: W faktach też lojalny skrzydłowy.
2: Czyli nowszy bezzałogowy samolot bojowy. Pierwsze szczątki Polaków pomordowanych przez Ukraińców w Hucie Pieniackiej odkryto w czwartym dniu prac terenowych.
1: Według Instytutu Pamięci Narodowej odnaleziono częściowo spalone szczątki ludzkie w pobliżu odkrytych wczoraj fundamentów świątyni.
2: Wczesny etap odkrywania jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni.
1: Huta Pieniacka, przypomnijmy, to obecnie nieistniejąca wieś zlokalizowana w obwodzie lwowskim.
2: A stała się symbolem ukraińskiego ludobójstwa na ludności polskiej podczas II wojny światowej.
1: Pacyfikacja wsi miała miejsce 28 lutego 1944 roku. Zamordowano wówczas od 850 do blisko 1000 osób.
2: Wieś została otoczona wczesnym rankiem. Mieszkańców zgromadzono w kościele i szkole, a następnie partiami wyprowadzano, zamykano w stodołach i domach, które podpalano.
1: Huta Pieniacka została zrównana z ziemią.
3: Popołudniowe fakty RMF FM.
2: Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest droga krajowa 19 na Podlasiu.
1: W Andryjankach między Bielskiem Podlaskim a Siemiatyczami w zderzeniu auta z ciężarówką zginęła jedna osoba. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
2: 2 osoby zostały ranne w zderzeniu samochodu z motocyklem w pobliżu Szprotawy w Lubuskiem.
1: To krajowa 12 i w tym miejscu także może być droga nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny. Nasi siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w Lidze Narodów.
2: Losy spotkania rozstrzygnął tiebreak. Skończyło się porażką biało-czerwonych, choć zielonych strojach dzisiaj. Mm-hmm. Przegraną 2-3.
1: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Teraz w faktach witamy cię, Patryku.
4: Dzień dobry. Zielony kolor nadziei, ale no, nie udało się.
1: No właśnie, też mieliśmy takie skojarzenie i mieliśmy nadzieję do samego końca. Ale Japończycy pokazali to, z czego słyną w siatkówce.
4: Tak. Czyli z obrony, no to jest ich ogromna siła. Podbijanie ataków, wybloki, wszystko to, co daje później możliwość na kontratak i w efekcie na dodatkowy punkt. Nie wszystko działało po naszej stronie siatki oczywiście. Na przykład w trzecim secie nawet na moment nie byliśmy na prowadzeniu. Natomiast na przykład skutecznie grali nasi środkowi. I też trudno powiedzieć, że to było jakieś bardzo nieudane spotkanie, jeśli chodzi o biało-czerwonych. Ale no, na tą bardzo dobrą obronę Japonii nie mieliśmy recepty. Natomiast dla kibiców mecz bardzo emocjonujący. Było, myślę, ciekawie. Mniej ciekawy jest natomiast nasz bilans w Lidze Narodów. Na razie mamy 1 zwycięstwo i 2 porażki.
2: Boeing zaprezentował w Berlinie nową wersję bezzałogowego samolotu bojowego.
1: Maszynę na targach lotniczych ILA w stolicy Niemiec oglądał reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Michale, czym jest ten Ghost Bat?
5: To najnowsza wersja systemu określanego jako lojalny skrzydłowy. Bezzałogowe samoloty są kompatybilne z myśliwcami takimi jak F-16 czy F-35, a pilot załogowej maszyny może kierować ich działaniami. Chodzi o uzupełnienie możliwości samolotu załogowego, ponieważ na pokładzie nie ma pilota. Można rozłożyć ryzyko działań bojowych, utrudnić przeciwnikowi wybór celu i jednocześnie zwiększyć zasięg obserwacji dzięki dodatkowym sensorom. Mówił mi Glenn Ferguson z Boeinga. Takie maszyny latają obecnie w Australii, ale wkrótce mogą trafić także do Europy. Zainteresowanie ich zakupem wyrażają m.in. Niemcy. Z Berlina Michał Krasoń.
1: 12 talentowanych wokalistów z niepełnosprawnościami z całej Polski usłyszymy jutro podczas wielkiego finału 18 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie.
2: No, będzie czarująco, bo wystąpią z gwiazdami polskiej sceny. A wszystko odbędzie się na rynku głównym. Wśród finalistek jest m.in. Oliwia Mielcarek, która nie kryje swojej ekscytacji.
6: To jest mieszanka wybuchowa emocji. Jestem i szczęśliwa, ale zarazem też zestresowana, chociaż myślę, że to jest taki bardzo motywujący stres. Sama jak słucham wielu wykonań, jestem pod wielkim wrażeniem po prostu tego, jak młode osoby świetnie się śpiewają, się dobrze prezentują. No i na ogół jest trochę stresu, jest dużo roboty, mamy zajęte głowy, więc jest wszystko okej. Okay. Nie możemy się wszyscy doczekać już tej soboty, spotkania z gwiazdami i samemu bycia gwiazdą w sumie na tej scenie już w sobotę.
1: My też nie możemy się doczekać, a wokalistom z niepełnosprawnościami będą towarzyszyć Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Suchacka,
2: a także Krzysztof Cyłkowski, Ralf Kamiński oraz Igo, czyli Igor Walaszek.
1: Początek koncertu finałowego Zaczarowanej Piosenki w sercu Krakowa jutro o 18:00.
2: A dziś w RMF FM serdecznie zapraszamy na następne fakty o 17:30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Przed momentem napisała do nas Karolina, że stoi w ogromnym korku w stronę Inowrocławia w Stryszku, więc Karolino, posłuchaj, jaka będzie jutro pogoda. Wy także posłuchajcie. Jutro trochę słońca, trochę chmur i miejscami przelotny deszcz. Takim jestem oto panem pogodynem.
8: Sobota zdecydowanie lepiej wypada w takim zestawieniu pogodowym. Niedziela bardziej deszczowa, no i chłodniejsza, bo tylko do 17 stopni.
0: No i tu konkret.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. RMF 24.

0: Historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillit.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już jutro po 12 w radiu RMF 24.

0: Fakty o 17.30 przedstawią Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: W przyszłym roku rząd chce wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce.
2: Rok później wybrana zostanie jej lokalizacja. Ministerstwo Energii zaprezentowało aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej.
1: W faktach dziennikarza RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, są już plany na drugą elektrownię, a co zakłada plan na pierwszą?
3: Tu bez kluczowych zmian. Zgodnie ze zaktualizowanym programem elektrownia w gminie Choczewo na Pomorzu zacznie komercyjnie produkować energię.

0: Może być taka drużyna, która pokaże coś fajnego, sprawi niespodziankę?
1: Czuję, że Bosnia na tym mundiale może być tym czarnym koniem. Myślę, że ten zespół złapał taką pozytywną energię, złapał pewną siebie. Jest dużo młodych zawodników, którzy w tym momencie szalają. I myślę, że Bosnia może być duża niespodzianka na mundiale.
2: No, zobaczymy. Początek meczu o 21:00.
3: A w nocy pierwsze spotkanie na mundialu rozegrają Amerykanie.
2: Z Paragwajem.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Obowiązywanie obniżonych stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca czerwca.
2: Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach.
3: A o tym, co od jutra na stacjach benzynowych, teraz już Krzysztof Berenda.
2: Witamy, Krzysztofie.
5: Dzień dobry, benzyna i diesel będą droższe. Autogaz jest natomiast najtańszy od marca. Popołudniowe spotkanie z pieniędzmi. Zacznijmy od sprawdzenia, ile zapłacimy za paliwo tuż przed weekendem. A jest to weekend ważny, bo to ostatni weekend przed oficjalnym startem lata, tak, proszę Państwa? To jest ostatni weekend wiosny, następny weekend będzie już latem. I co my wiemy teraz o tych cenach paliw? Wiemy, że od północy podstawowa benzyna podrożeje nam o 6 groszy do maksymalnego poziomu 6,04. Olej napędowy natomiast podrożeje o 4 grosze do poziomu 6,40. To są te rządowo regulowane ceny i ta regulacja, przypomnę, nie obejmuje autogazu. I tu akurat mamy naprawdę dobrą wiadomość. LPG tanieje, jest to najtańsze od marca i średnio w kraju kosztuje 3,51. Te cenowe zawirowania wynikają z faktu, że Donald Trump serwuje nam wiecznie sprzeczne komunikaty dotyczące chociażby Iranu. A to mówi o pokoju, a to wysyła rakiety, a to znowu mówi o pokoju. To ogranicza handel ropą, to podnosi ceny ropy i to wpływa na kursy walut. Po kolejnych wahnięciach euro kosztuje 4,25 zł, dolar kosztuje 3,67, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 4,92. To wszystko szkodzi też polskiej gospodarce, bo całe to zamieszanie sprawiło, że Polska ma coraz większe problemy z handlem zagranicznym. Efektem jest to, że więcej z zagranicy towarów sprowadzamy, niż za granicę sprzedajemy. I ta różnica w handlu na naszą niekorzyść w kwietniu wyniosła ponad 6,5 miliarda złotych. I to nie jest dobre, bo to pokazuje, że nasze firmy są teraz osłabione, a to przekłada się na nasze portfele.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 8 sekund, godzina 18, czas na najnowsze fakty RMF FM, a te mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Zachęcamy do słuchania. Mamy dobre informacje dla podróżujących samolotami.
2: Unia zgodziła się na regulacje zwiększające prawa pasażerów.
1: Brytyjski premier nie zamierza podać się do dymisji.
2: Mimo kryzysu w rządzie.
1: Weekend w pięknej scenerii.
3: Trochę jak w Miami. Palmy, piękne drzewka.
2: A to całkiem blisko.
1: Gdzie warto słuchać faktów do samego finału. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się na nowe regulacje zwiększające prawa pasażerów.
2: Po trwającej od miesięcy batalii unijne państwa reprezentowały interesy linii lotniczych, a Parlament Europejski zajmował stanowisko prokonsumenckie.
1: Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą wyjaśni, jaki jest ten kompromis.
4: Odszkodowania za opóźnienia lotu będą już po 3 godzinach opóźnienia, od 250 euro do 600, w zależności od długości lotu. Linie lotnicze będą miały obowiązek powiadomić pasażera mailowo o możliwości uzyskania odszkodowania w ciągu 90 godzin od zdarzenia. Ponadto będzie zakaz pobierania dodatkowych opłat za to, że członkowie rodziny usiądą w samolocie obok siebie. Nowe prawo wprowadza także zakaz ukrytych opłat za bagaż podręczny, a także zakazuje anulowania biletów powrotnych przy niewykorzystaniu pierwszego odcinka. W poniedziałek porozumienie muszą jeszcze zaakceptować eurodeputowanie, ale z moich informacji wynika, że nie będzie z tym problemu.
1: Iran zachowuje się nieuczciwie i nie działa w dobrej wierze, ogłosił prezydent USA.
2: Wczoraj Donald Trump poinformował, że Waszyngton osiągnął z Teheranem porozumienie, które ma zostać wkrótce podpisane.
1: Według amerykańskiego przywódcy na treść umowy ramowej zgodził się irański lider Mojtaba Chamenei.
2: I jednak irańskie władze oficjalnie tego nie potwierdziły.
1: Warunki, jakie Iran ujawnił kłamliwym mediom, nie mają nic wspólnego z tymi uzgodnionymi na piśmie. To ludzie, z którymi nie da się prowadzić uczciwych rozmów.
2: Oznajmił dziś Donald Trump w serwisie społecznościowym Truth Social.
1: Zamieszanie pogłębił jeszcze irański minister spraw zagranicznych. Abbas Araghchi w reakcji na wpis Trumpa zapewnił, że nigdy nie było bliżej do porozumienia o zakończeniu wojny.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Brytyjski premier Keir Starmer zamierza walczyć o pozostanie na stanowisku.
2: Wbrew apelom części własnej partii, by podał się do dymisji.
1: Nie zamierzam odchodzić. Nie sądzę, że powinniśmy wprowadzać kraj w chaos wyborów nowego lidera.
2: Mówił szef brytyjskiego rządu w dzisiejszym wywiadzie dla BBC.
1: Kryzys rządowy pogłębił się po rezygnacji ministrów obrony i sił zbrojnych w proteście przeciwko niedofinansowaniu armii.
2: Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, to kolejny cios dla reputacji premiera, który od miesiąca walczy o przetrwanie.
6: Listy rezygnacyjne obu ministrów nie mogły być bardziej oskarżycielskie w tonie. Według nich premier Keir Starmer nie potrafi zapewnić Wielkiej Brytanii bezpieczeństwa i oczekuje od żołnierzy poświęcenia, ale nie chce im dostarczyć odpowiedniego sprzętu. Nie byłem zadowolony z proponowanych inwestycji. Po lekcjach wojny w Ukrainie to wszystko za mało, powiedział w wywiadzie Al Cairns, do wczoraj odpowiedzialny w rządzie za siły zbrojne. Nowym ministrem obrony w gabinecie Keira Starmera został Dan Jarvis, weteran wojen w Iraku i Afganistanie. Resort ma nowego szefa, ale problemy finansowe, z którymi będzie się borykał, pozostają te same.
1: To meteorologiczne już trwa w najlepsze.
2: Astronomiczne zacznie się w przyszłą niedzielę.
1: Ale wizualnie lato zagościło już na dobre w Katowicach.
2: Na rynku, podobnie jak w poprzednich latach, pojawiły się tam egzotyczne palmy.
3: To jak w Miami, palmy, piękne drzewka. Piękna, no może nie za piękna woda, ale no jak tak sobie wyobrazimy, doobrazimy, to jest okej, nie?
7: Bo słońce wyszło, w końcu się ciepło zrobiło.
8: Czyli nic, tylko siedzieć pod palmami.
7: No tak, no opalać się i złapać promienie słoneczne.
8: Przejazd tramwajów nie przeszkadza?
7: Trochę przeszkadza, no głośny jest. Cały czas go tu zmieniali i nic nie poprawili.
8: Ważne, że palmy są chociaż, co?
7: No tak.
8: Lato już za tydzień. Czuć tutaj?
9: No na pewno, jak się patrzy w ogóle na kwiaty, na przyrodę, to widać, że to lato już za pasem.
1: Z odpoczywającymi w cieniu palm na katowickim rynku rozmawiał Marcin Buczek.
2: Bogdan już zaczyna weekendowy odpoczynek,
1: tak, to prawda? Dziękuję bardzo za uwagę. No, zamienię się w słuchacza RMF FM. Zajdę z kopca kościuszki ocienioną aleją kasztanowców.
2: Pięknie. Ja zapraszam jeszcze naszych słuchaczy na fakty następne o 18.30. Do usłyszenia.
1: Będziemy słuchać.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Fakty o 18.30 przedstawi Agnieszka Pietrzak.
1: Cztery samochody zderzyły się na krajowej 81 w Śląskiem. Na trasie Żory-Skoczów w pobliżu Warszowic droga może być zablokowana jeszcze przez godzinę. Problemy są też na trasie ekspresowej w okolicach Trójmiasta na wysokości Gdyni. Między węzłami Wielki Kack-Chważno po kolizji dwóch aut na jezdni w kierunku Rumi zablokowany został lewy pas. Za 3 lata Warszawa Wschodnia będzie zupełnie inaczej wyglądać niż dziś. Podpisana została umowa na modernizację stacji, informuje nasz reporter Michał Radkowski.
2: To ma być gruntowna przebudowa stacji. Dziś jest kompletnie niefunkcjonalna. Nie ma schodów ruchomych, nie ma wind łączących podziemne tunele z peronami, brakuje porządnego dachu, brakuje też ławek, a te, które są, nie mają oparć i dawno nie były remontowane.
3: Trzeba odrobinę wyremontować. No. Tutaj coś się odpada, tam coś odpada. Odrobinę się sypie. Przydałoby się ogarnąć.
2: Czego pani brakuje tutaj na dworcu?
4: Może więcej miejsca do siedzenia, przynajmniej na zewnątrz, i też dłuższy dach, no bo jak pada, no to jednak ten komfort tutaj stania jest gorszy.
5: Przyda się, jak najbardziej. Szczególnie te schody dla osób, które albo mają ciężary, albo wózki, albo walizki, to zdecydowanie.
2: Przyznają pasażerowie na dworcu wschodnim. Pierwsze prace ruszą w grudniu, a stację w nowej odsłonie powinniśmy zobaczyć w 2029 roku.
1: Warszawa Wschodnia ma być jak zachodnia, zatem można sobie to zwizualizować.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: dobrego, spokojnego piątku. Tego wam życzymy. Ola Filipek, Olek Sikora, to my.
1: Radiowe Olki mówią do usłyszenia, a teraz czas na fakty o 19:00. Z nami Agnieszka Pietrzak.
2: Ilu medyków spoza kraju nie złożyło zaświadczeń o odpowiedniej znajomości języka polskiego? Posłuchajcie ustaleń dziennikarza RMF FM. W faktach będziemy ostrzegać kierowców w okolicach Bydgoszczy. Są problemy na trasie S10. O uwagę poprosimy również słuchaczy w stolicy. A na koniec mundial i emocje w Toronto. Prawie 800 lekarzy spoza Unii Europejskiej może stracić prawo wykonywania zawodu. Tak wynika z najnowszych prognoz Naczelnej Izby Lekarskiej. Tylu medyków do tej pory nie przedstawiło certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1. Bez niego nie mogą leczyć pacjentów. Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy, która zawierała przepisy o egzaminach językowych, medycy nie mają już więcej czasu na dopełnienie formalności. Co na to Ministerstwo Zdrowia? Pytał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Ministerstwo z jednej strony uspokaja, że w skali kraju to nie jest duży problem, bo to jest strata kilkuset lekarzy wobec 140 tysięcy, którzy pracują, ale dyrektor Departamentu Kadr Medycznych, profesor Mariusz Klęcki, przyznaje, że lokalnie to może utrudnić pracę lecznicom.
4: To może być problem dla podmiotów leczniczych, szczególnie tych położonych gdzieś, gdzie mamy niedobory kadry.
3: Dopytywałem wobec tego, czy resort zdrowia zna miejsca, gdzie mogą wystąpić takie problemy i czy jest plan reakcji.
4: Nie mamy jakiejś listy konkretnych podmiotów, ani nie mamy też lawiny podań.
3: W Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dostałem wyliczenia, zgodnie z którymi jedno odebrane prawo wykonywania zawodu może przypadać średnio na jedną lecznicę w Polsce. Do tej pory uprawnienia wygaszono ponad 440 medykom spoza Unii Europejskiej, najwięcej na Dolnym Śląsku i na Mazowszu.
5: Fakty z ostatniej chwili.
2: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 9 zostało rannych w strzelaninie w Midland w amerykańskim stanie Texas, poinformowały właśnie miejscowe władze. Trwa konfrontacja sił bezpieczeństwa z napastnikiem. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Teraz ostrzegamy kierowców. Zderzenie dwóch aut osobowych na trasie S10 między węzłami Bydgoszcz Południe, Bydgoszcz Błonie. Uważajcie w Stryszku, na węźle zablokowany jest pas do jazdy na wprost. Weekend w Warszawie będzie stał pod znakiem komunikacyjnego paraliżu, a to z powodu remontu torów w Alejach Jerozolimskich. Tramwaje znikną z ulicy Marszałkowskiej. Kierowcy nie będą mogli przejechać autem przez dwa ronda w samym środku miasta. Nasz reporter Michał Radkowski przygotował podpowiedzi, jak, Michale, poruszać się w ten weekend po stolicy?
6: Najlepiej metrem, bo bardzo wiele linii tramwajowych i autobusowych zmieni trasę. Wszystko przez pracę tramwajarzy na dwóch ważnych rondach. 40-latka to przy Dworcu Centralnym i na rondzie Dmowskiego przy Rotundzie. Tu największa zmiana, bo tramwaje przestaną jeździć Marszałkowską, a już teraz nie ma ich w Alejach Jerozolimskich.
7: Wczoraj wracałam tą trasą jerozolimskimi autobusem 128, 2 godziny do domu, a normalnie jeżdżę 20 minut.
8: Na pewno będą utrudnienia.
9: Trzeba kiedyś to robić i nie mam nic do tego, no takie są okoliczności.
6: Mówią mi mniej i bardziej cierpliwi warszawiacy. W cierpliwość na pewno muszą się uzbroić kierowcy, bo zamknięty będzie przejazd przez tory na rondzie 40-latka w stronę Chałubińskiego. Na szczęście ten etap prac zakończy się w niedzielę, późnym wieczorem.
2: Rosną piłkarskie emocje w Toronto. Za 2 godziny mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Dla Kanadyjczyków to 3 mundial w historii, dla Bośniaków 2. Po raz kolejny w faktach RMF FM Patryk Serwański z redakcji sportowej.
10: Jestem.
2: Czy Patryku, futbol w Kanadzie i futbol na Bałkanach to dwa różne światy.
10: Bez wątpienia. Bałkany, umówmy się, futbolem żyją od dawna, a Kanada to jest ciągle kraj hokeja. Piłkarskie ligowe rozgrywki, te profesjonalne, w tym kraju ruszyły w 2019 roku. Oczywiście kilka klubów z Kanady gra też w amerykańskiej lidze MLS. Kiedyś gwiazdą reprezentacji Kanady był urodzony w Inowrocławiu Tomasz Redziński. Dziś to Alfonso Davis z Bayernu Monachium. Jego rodzice pochodzą z Liberii, a on sam urodził się w obozie dla uchodźców w Ganie. Trafił do Kanady jako 5-latek. Duża część tej drużyny to właśnie dzieci imigrantów. W całej historii Kanada rozegrała na mundialu 6 meczów i 6 przegrała. Teraz ma zdziałać więcej.
2: Więcej informacji w mistrzowskich faktach sportowych za godzinę obiecujemy, bo wiemy, że w Polsce nie brakuje mundialowych kibiców.
11: Patrzyliśmy wczoraj na pierwszy mecz, te 2-0. Szkoda, że Polaków nie ma, nie? Bo to wiadomo. Mi się inaczej patrzyło na to, nie?
2: Szkoda, ale warto słuchać RMF FM na pewno. Zapraszam na 20.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Polityka jest powoli coraz bardziej odklejona od potrzeb zwykłego człowieka.
1: Ostatnio spotkałem się z wokalistą Piotrem Cugowskim, a moim kolejnym gościem będzie jeden z najwybitniejszych polskich pływaków, Paweł Korzeniowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF 24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 20 w RMF FM. O tej porze nowe fakty przedstawi Agnieszka Pietrzak.
1: Konfrontacja służb ze sprawcą trwała kilka godzin. Napastnik nie żyje. Informacją o strzelaninie w stanie Teksas rozpoczniemy. Później problemy papieża z powrotem do Rzymu. Leon XIV musiał opuścić pokład samolotu. Odnotujemy też pierwszego biliardera na świecie i zaprosimy na mistrzowskie fakty sportowe. RMF FM. Napastnik nie żyje. To nowa informacja w sprawie strzelaniny w Midland w stanie Teksas, która rozpoczęła się około 8 rano czasu lokalnego, a później przeniosła się do innej części miasta. Jeden ze świadków zdarzenia powiedział, że brzmiało to, jakby oddano co najmniej 40 strzałów. Na nagranym wideo widać wielu funkcjonariuszy wysiadających z opancerzonego pojazdu policyjnego. Policja wysłała również roboty w okolice tego zdarzenia. Nie ujawnia się, w jaki sposób zginął napastnik. Miejscowy szpital powiadomił, że 4 osoby trafiły na stoły operacyjne. Stan pozostałych 5 poszkodowanych jest stabilny. Pierwsze doniesienia, przypomnę, mówiły o jednej osobie, która zginęła.
2: Śledzimy fakty.
1: Papież wraca z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii Filipa VI. Monarcha zaoferował Leonowi XIV podróż Falconem. W związku z problemami technicznymi samolotu linii Liberia, którym papież miał wrócić z trwającej kilka dni wizyty w Hiszpanii. W chwili, gdy Airbus A320 przygotowywał się do startu, pilot powiadomił, że z powodu problemu technicznego odlot jest opóźniony. Ponownie dostawiono schodki samolotu, pod które podszedł król Hiszpanii. Tuż po tym, gdy chwilę wcześniej pożegnał papieża, Leon XIV wyszedł z samolotu i wszedł z Filipem VI do budynku lotniska. Pilot powiedział wcześniej dziennikarzom, którzy opuścili pokład kilkadziesiąt minut po wyjściu papieża, że nie chciał się włączyć silnik, prawdopodobnie z powodu wiatru. Elon Musk, pierwszym bilionerem w historii świata. Jego majątek to ponad $1 bilion i to jest efekt debiutu firmy SpaceX na Wall Street, a także ogromnego zainteresowania inwestorów. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner, która śledzi to zainteresowanie. Dobry wieczór, Magdo. Cena otwarcia wyniosła $150 za akcję. Co działo się później?
3: Niedługo po otwarciu cena akcji zaczęła rosnąć. Teraz są notowane na ponad $170 za sztukę. Ten wzrost podniósł wycenę SpaceX do ponad $2 bilionów, co czyni ją jedną z największych spółek publicznych na świecie. Dzięki emisji akcji firma Elona Muska pozyskała około $75 miliardów. Ale muszą też być rzeczy, które wzbudzają w tobie entuzjazm do przyszłości, które sprawiają, że cieszysz się z pobudki rano, bo nie możesz się doczekać, co wydarzy się dalej. Mówi bilioner w filmie, który udostępnił niedawno na swoim portalu X. Spektakularny sukces spółki oznacza też ogromne pieniądze dla 4400 obecnych i byłych pracowników SpaceX, którzy stali się dziś milionerami.
1: Twardo teraz stąpamy po ziemi. Informacja drogowa. W Gdyni właśnie teraz drogowcy powinni likwidować tymczasową organizację ruchu. 2 tygodnie wcześniej zakończył się remont części estakady Kwiatkowskiego. Nadal obowiązuje ograniczenie prędkości.
4: Ograniczenie utrzymujemy na całej estakadzie 50 na godzinę. Ten obiekt jest cały czas poddawany dużym obciążeniom, głównie przez ruch ciężarowy.
1: Podkreśla Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. W RMF FM. Za chwilę mistrzowskie fakty sportowe. A od 21 nasze informacje będzie prezentować Anna Wachowska.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: W 2026 Polska nie przyjmie żadnego migranta, nie zapłaci ani złotówki. Rządzi Koalicja Obywatelska, więc obroniliśmy Polaków przed tym właśnie niekorzystnym pisowskim paktem migracyjnym. Jesteśmy zwolnieni z relokacji na rok 2026.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: zbliża się godzina 21, jak zawsze o pełnej w RMF FM kolejne wydanie faktów, a to przedstawi rozpoczynająca dyżur w redakcji Anna Machowska. Dobry wieczór.
1: Witam i zapraszam. W Kucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto szczątki pomordowanych Polaków. Od 4 dni trwają tam poszukiwania ofiar zbrodni sprzed 82 lat. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Mazowsza. Kanada czy Bośnia i Hercegowina? Rozpoczyna się mundialowe starcie i o nim w mistrzowskich faktach sportowych. Szczątki Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto w 4 dniu prowadzonych tam prac poszukiwawczych.
2: W pobliżu wczoraj odkrytych fundamentów świątyni odkryliśmy pierwsze szczątki osób pomordowanych. Zakładamy, że jest to miejsce pochówku zbiorowego. Wczesny etap odkrywania tej jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni. Możemy powiedzieć w tej chwili, że ujawniono szczątki dwóch osób w stanie częściowo nadpalonym.
1: Powiedział RMF FM Rafał Kościański, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Teren został zabezpieczony. Jutro poszukiwania będą kontynuowane. Huta Pieniacka to obecnie nieistniejąca wieś zlokalizowana w obwodzie lwowskim. 28 lutego 1944 roku Ukraińcy zamordowali tam od 850 do 1000 osób. Ostrzegamy kierowców podróżujących trasą S7 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Stare Kosiny chodzi o odcinek Mława Południe Żurominek. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Zaognia się spór o przepisy regulujące w Polsce rynek kryptowalut. Po tym jak prezydent zawetował trzeci raz rządową ustawę, Donald Tusk oskarżył Karola Nawrockiego o uwikłanie związane z branżą kryptowalut. Jednocześnie pojawiły się zarzuty, że w konsultacjach, które poprzedziły stworzenie ustawy, brał udział prezes firmy Zonda Krypto. Oto co jest ważne przy regulowaniu rynku kryptowalut, nasz dziennikarz zapytał szefa amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. To, co my zrobiliśmy od kiedy władzę objął Donald Trump, to podjęliśmy szereg działań zarówno w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jak i w Komisji Rynku Kontraktów Terminowych, a także w Kongresie. Czynią one starania, byśmy mieli zdroworozsądkowy zestaw regulacji, które jasno zdefiniują, kiedy kryptowaluta podlega danej jurysdykcji, jak działa wobec różnych regulacji dotyczących banków.
3: Jeśli chodzi o Komisję Papierów Wartościowych, potrzebujemy odpowiednich regulacji dotyczących oferowania, sprzedaży, przechowywania i transferu krypto. Kontynuujemy pracę nad tą kwestią, mówi Michałowi Zielińskiemu szef odpowiednika Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego Mark Ujeda, który gości w Krakowie na konferencji amerykańsko-środkowoeuropejskiej USCEE Connection Weekend.
4: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
1: Samoloty wielozadaniowe F-35 oficjalnie powitały się z Polską. Trzy maszyny swoją podróż po kraju rozpoczęły od morza. Przeleciały wzdłuż trójmiejskiej plaży i nad pomnikiem obrońców wybrzeża na Westerplatte. Tam na polskie husarze czekały setki osób.
5: Niesamowita dominacja, wygląda to wow, no zabrakło mi słów.
6: Na pewno długo to zapamiętam.
7: Patrząc na możliwości takich myśliwców, myślę, że naprawdę przełomowy moment dla nas.
8: Tutaj na chmurach widzieliśmy,
9: tak,
8: nie?
9: Tak, dotarł do nas dźwięk po prostu.
8: Taki piękny widok. W chmurach fajnie się odbijał, więc po prostu rewelacja.
10: Samoloty leciały bardzo szybko i głośno, i głośno.
11: Właśnie ten hałas, ten huk zapamiętacie?
10: Tak.
12: Ja siedziałam, nagle słyszę huk, patrzę na góry, wow!
1: Usłyszał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Husarze przeleciały później nad warszawskim, łódzkim i krakowskim niebem. W bazie lotnictwa taktycznego w Łasku zostały dziś oficjalnie przyjęte na wyposażenie polskich sił powietrznych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: uzupełniając jeszcze, proszę. Co się dzieje w sporcie, to ja tu mam ciekawą informację, że we Frankfurcie rozgrywany jest Puchar Świata w darcie i tam gra właśnie Polska ze Szwajcarią.
1: O, i to wygrywają czy nie?
0: Wygrywają, na ten moment wygrywają.
2: Zobaczymy, jeśli chodzi o na przykład prognozę pogody, to wtedy...
0: A, bo teraz pogoda.
2: No, to raczej my przegrywamy z pogodą, w związku z tym sugeruję wszystkim, żeby byli blisko radia, bo radio pomoże wam przetrwać ten trudny weekendowy czas, kiedy będzie pochmurno, deszczowo.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: A w rozmowie o 7 w radiu RMF 24 Kamila Gasiuk-Pihowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani posłanko.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Od dzisiaj obowiązuje pakt migracyjny. Do końca roku Polska jest zwolniona z relokacji migrantów. A co dalej?
2: Panie redaktorze, no to trzeba powiedzieć bardzo jasno. Pakt migracyjny zaproponowano w 2020 roku. Wtedy rządził PiS. To był pakt PiS. W 2026 Polska nie przyjmie żadnego migranta, nie zapłaci ani złotówki. Rządzi Koalicja Obywatelska, więc ochroniliśmy Polaków przed tym właśnie niekorzystnym pisowskim paktem migracyjnym. Jesteśmy zwolnieni z relokacji na rok 2026. Zero migrantów, zero składki, tak jak powiedziałam, bo tak stanowi decyzja wykonawcza i myślę, że w podobnych latach będzie podobnie.
1: A skąd nasz taka pewność, pani posłanko?
2: Właśnie, proszę mi pozwolić dokończyć, że znaczy, nasz rząd wywalczył, żeby w tym mechanizmie Solidarności policzono uchodźców wojennych z Ukrainy, presję na granicę z Białorusią. Tak, PiS-u tego po prostu nie uwzględniał. I my przekuliśmy porażkę PiS-u dzisiaj w taką chronę interesu i bezpieczeństwa Polaków. Politycy PiS-u, wszyscy to słyszeliśmy, od miesięcy ogłaszali inwazję. Straszyli, grzmieli, chcieli pilnować granic. Inwazja przyszła w liczbie zero. Zero, po prostu zero. I to oznacza,
1: ale to jest zupełnie inna sprawa, wejdę pani w słowo, pani posłanko. Wejdę pani w słowo, dlatego że to jest zupełnie inna sprawa, bo bardziej chodzi o to, czy Komisja Europejska i czy struktury europejskie uznają nasze stanowisko, w którym my zakładamy, że cały czas jesteśmy pod presją migracyjną. Skoro znakomicie sobie poradziliśmy z naciskiem migracyjnym, no to być może nie jesteśmy pod tą presją i Komisja może w 2027 roku jednak zmusić nas do przyjęcia mechanizmu relokacji.
2: Panie redaktorze, jest to sytuacja polskiej migracyjna pozostaje w dalszym ciągu bardzo trudna. Dlatego oczekujemy i mamy prawo to oczekiwać, że w przyszłości zostaniemy także zaliczeni do tych państw właśnie o trudnej sytuacji migracyjnej, co będzie oznaczało kolejne pełne zwolnienia z mechanizmu Solidarności. Jednocześnie proszę pamiętać o sytuacji migracyjnej, co będzie oznaczało kolejne pełne zwolnienia z mechanizmu

0: dawał najwięcej wiz pracowniczych w całej Unii Europejskiej. W 2018 roku było to 533 tysiące wiz. W latach 2019-2023 Polska wydała prawie 2 900 tysięcy.
1: Rozumiem, to jest znana sprawa, pani posłanko. To o tym wszyscy wiemy.
0: Nie ma połowa wszystkich w Unii. Naprawdę, chyba nie trzeba już nic więcej dodawać w tym temacie.
1: Ale ja słucham też stanowiska polskiego rządu. Słucham ministra Duszczyka, który mówi tak, że nie będziemy w całości przyjmować paktu migracyjnego, że będziemy częściowe przepisy przyjmować, częściowe nie. Pytanie jest, czy przy takiej postawie to nam otwiera pole do dobrych negocjacji z Komisją Europejską, czy też nie? Polska nie chce budować dodatkowej infrastruktury przy granicy, a to jest wpisane w pakt migracyjny.
0: Panie redaktorze, jest tak, że Polska pozostaje w stałym kontakcie i naprawdę takim pełnym dialogu z państwami członkowskimi, z instytucjami unijnymi w zakresie paktu. My po prostu narzucamy model dyskusji na temat migracji w Europie. Jesteśmy gotowi na tą dyskusję i myślę, że jakby przyniesie ona pozytywne przekucie, że tak powiem, tego w dobre zmiany dla Polski, ale także dla całej polityki migracyjnej w Europie.
1: To będzie akurat ten moment, kiedy będzie trzeba powiedzieć sprawdzam, będzie w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Ta kwestia będzie ważnym tematem kampanii wyborczej, pani zdaniem?
0: Możliwe, że będzie takim tematem, ale tak jak do tej pory obserwujemy tą odbudowaną, należną Polsce liderską rolę w Unii Europejskiej, to jestem pełna, że tak powiem, dobrych myśli na ten temat. Dlatego, panie redaktorze, dzisiaj proszę zobaczyć, jak wygląda pozycja Polski w Unii Europejskiej. My nie jesteśmy traktowani jak jakiś, nie wiem, jeden z krajów przyfrontowych, tylko jesteśmy liderem, który narzuca tematy całej Unii Europejskiej. W temacie właśnie bezpieczeństwa, w którym także wchodzi kwestia polityki migracyjnej. W temacie bezpieczeństwa byliśmy tymi, którzy powiedzieli, potrzebujemy finansowania przemysłu zbrojeniowego w Europie. Ukształtowaliśmy ten program SAFE. Pierwsi z niego skorzystaliśmy w największej kwocie. Także rozpoczynamy tę dyskusję dotyczącą polityki migracyjnej i liczę na to, że ona zakończy się równym sukcesem, jak zakończyła się w temacie dofinansowywania przemysłu zbrojeniowego i programu SAFE.
1: Na razie jest tak, że do 1 września musimy złożyć wniosek, a Komisja Europejska musi podjąć decyzji, jeśli chodzi o to, czy Polska weźmie udział w mechanizmie solidarności, czy też nie, do końca roku. Pani mówi, że jesteśmy traktowani na specjalnych zasadach w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. To dlaczego Unia Europejska nie chce nam zwrócić pieniędzy, które zainwestowaliśmy w obronę Ukrainy, czy przekazaliśmy Ukraińcom, którzy by odpierali ataki rosyjskie?
0: Panie redaktorze, chwileczkę. Tu się wszystko jeszcze może, że tak powiem, zmienić, w zupełnie innym kierunku pójść. Ja mówię o tym, że nie jesteśmy traktowani na specjalnych zasadach, po prostu tą pozycję sobie wywalczyliśmy w wyniku ofensywy dyplomatycznej obecnego rządu. Naprawdę proszę spojrzeć na to z takiej większej perspektywy. Polsce w dyplomacji unijnej udało się narzucać tematy, które służą przede wszystkim naszemu bezpieczeństwu. Dzisiaj to, że Unia Europejska mówi o europejskim bezpieczeństwie, pierwszy raz od dekad inwestuje w zbrojeniówkę, to jest naprawdę wynik polskiej ofensywy dyplomatycznej, a efekty tego po prostu będą służyły przede wszystkim Polsce.
1: No dobrze, pani posłanko, to porozmawiamy o tych 2 miliardach złotych, bo takie pieniądze leżą na stole. Czy my dostaniemy te pieniądze, dostaniemy ten zwrot z Europy, bo na razie Europa mówi nie. Nie ma tych pieniędzy.
0: Będziemy na pewno przeprowadzali ofensywę dyplomatyczną w tym zakresie. Ja jestem także pełna dobrych myśli w tym obszarze.
1: Jak na razie słucham ministra Tomczyka, to który mówi wyraźnie, że to jest zmienianie zasad w trakcie gry.
0: I tak, należy to oceniać, ale tak jak powiedziałam, najważniejsza jest ofensywa dyplomatyczna i po prostu walczenie twardo o swoje. Myślę, że trzeba być tu dobrej myśli.
1: Ja patrzę i jestem dobrej myśli, ale patrzę, ilu mamy sojuszników w Europie i widzę tak, że Niemcy mają zupełnie inne stanowisko, zupełnie inne stanowisko ma Kaja Kallas, zupełnie inne stanowiska mają Francuzi, inne stanowisko niż Polska mają kraje skandynawskie. To gdzie mamy szukać sojuszników w tej ofensywie dyplomatycznej, pani posłanko?
0: Panie redaktorze, wiemy, że te pieniądze były blokowane przez Orbana przez bardzo długi

0: i czas. Widzimy, jak pozytywne zmiany przynosi wybranie, no właśnie, nie do rządzenia prawicowych populistów, tylko proeuropejskie, stabilne partie, mam na myśli tutaj Madziara. Ta sytuacja, którą pan przedstawił, właśnie pokazuje, że jeszcze jest dużo przestrzeni do tego, żeby negocjować, żeby walczyć o ten polski interes i żeby przekonywać i budować większość, która pozwoli nam uzyskać te słusznie nam należne pieniądze.
1: Niemcy mówią w ten sposób, przekażmy te pieniądze po prostu Ukrainie. Pani uważa, że to byłoby dobre stanowisko, czy nie?
0: Panie redaktorze, uważam, że te pieniądze powinny wrócić do Polski i tak jak powiedziałam, no mieliśmy sytuację, w której była blokada Orbana i my w tym momencie poprzez działania dyplomatyczne naprawimy ten bałagan po tych prawicowych populistach i zbudujemy odpowiednią większość, by te pieniądze należne Polsce do Polski trafiły.
1: No tak, ale to już po zniesieniu tej blokady, po przejęciu rządów przez Petera Madziora, już te pieniądze się pojawiły z powrotem i problem w tym, że tych pieniędzy nie możemy z powrotem dostać. I o takiej sytuacji mówimy. Pani posłanko, mam jeszcze pytanie w sprawie tych najnowszych doniesień z New York Timesa, bo Stany Zjednoczone, to jest informacja z dzisiejszego poranka, zamierzają znacząco ograniczyć ilość swoich samolotów i okrętów podwodnych, które mają bronić Europy. W przypadku samolotów to jest nawet redukcja o 1/3. Jak pani na to patrzy? To jest poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Starego Kontynentu?
0: Niestety nie miałam możliwości zapoznać się z tą informacją, więc nie wiem, na ile poważne są jej źródła. Jedno jest pewne, że Stany Zjednoczone od dłuższego czasu przecież zapowiadały pewne ograniczenia swojej obecności. Widać to także w ich działaniach dyplomatycznych. W ich działaniach dyplomatycznych i Europa na to odpowiada. Odpowiada szeregiem działań. Po pierwsze wzmacnianiem swojego przemysłu obronnego, czyli program SAFE, który Polska z takim sukcesem i zaproponowała i wyrzeźbiła, że tak powiem, pod względem legislacyjnym, ale też przecież skorzystamy z tego w największej skali w Europie. Ale widać także w innych działaniach, bo nie tylko pożyczki w ramach sejfu, ale nowe rozdanie budżetowe przyniesie ze sobą także dotacje. W ramach Funduszu Konkurencyjności będzie to niebagatelna kwota 130 ponad miliardów euro, która już nie jako pożyczki, ale właśnie bezzwrotne dotacje także będzie mogła być wykorzystana na wzmacnianie przemysłu obronnego, jego innowacyjności. Więc Europa musi po prostu poczuć swoją siłę.
1: To mniej o pieniądzach, teraz więcej o tym, co się mówi w Brukseli czy w Europarlamencie. Mówi się o sprawie odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu?
0: W Europie, w Parlamencie Europejskim nie. Tych rozmów nie słyszałam. Z pewnością, znaczy bardziej słychać te rozmowy w Polsce.
1: Mam wrażenie. Czyli rozumiem, że Europa w ogóle nie rozumie tych emocji, które są między Polską a Ukrainą w sprawie chociażby Wołynia.
0: Myślę, że to nie są tego... To nie jest tak, że Europa tych emocji nie rozumie. Po prostu poziom emocji, który my słusznie mamy tutaj w Polsce w związku z próbą nazwaniem jednej z jednostek wojskowych przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA. Bohaterów UPA. Znaczy to jest bardzo dla nas ważny temat.
1: To poza wątpliwością, pani posłanko, bardziej pytam o emocje.
0: Nie rozmawia się jakby o tym na bieżąco w Europie.
1: A czy pani zdaniem czy jest takie stanowisko chociażby wśród europarlamentarzystów, że warunkiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej byłaby sprawa rozwiązania tych zaszłości historycznych?
0: Panie redaktorze, no to trzeba powiedzieć bardzo jasno, że to naprawdę dla nas, dla Polaków jest święte i rzeź wołyńska to ludobójstwo 100 tysięcy Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I jakakolwiek gloryfikacja UPA jest po prostu nie do przyjęcia. I ja powiem wprost, no tu nie ma miejsca na miękką grę. Ja to mówię bardzo jasno, jestem polską polityczką i cała Polska jest w tej sprawie zjednoczona. Rozumiemy rolę Ukrainy i jakby jej trud w wojnie z Rosją. Wiązanie przez ukraińskich żołnierzy także rosyjskiego wojska, które na pewno miałoby ochotę pójść jeszcze dalej. Rozumiemy i wspieramy, jesteśmy naprawdę najtwardszym sojusznikiem Ukrainy, jeżeli chodzi o jej wejście do Unii Europejskiej, ale tutaj mówimy zdecydowanie i bardzo jasno. Pamięć o rzezi wołyńskiej, o ludobójstwie Polaków jest dla nas absolutnie święta i to po prostu nie jest czas na tego typu numery.
1: No dobrze, oczywiście, tylko pytanie jest następujące. Czy warunkiem wejścia Ukrainy do Unii, naszej zgody na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest rozwiązanie wszystkich zaszłości historycznych, pani zdaniem?
0: Na pewno jest jednym z warunków i na pewno będzie to temat rozmów. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
1: Pani posłanko, wróćmy do kraju. Sędzia Dariusz Zawistowski jest nowym przewodniczącym KRS. Jak pani zdaniem zareaguje prezydent?
0: Panie redaktorze, sędzia Zawistowski odchodził, pamiętam to, z Krajowej Rady, gdy PiS ją demolował i dzisiaj wraca, bo ją naprawiliśmy. I to jest naprawdę mandat zaufania. To jest taka piękna klamra. Był pan sędzia Dariusz Zawistowski, sędzia Sądu Najwyższego, był przewodniczącym KRS-u do 2018 roku. Zrezygnował dzień przed wejściem w życie tej niekonstytucyjnej pisowskiej nowelizacji. 8 lat tego neo-KRS-u zostawiło naprawdę tysiące wątpliwych nominacji. Przegrane sprawy w Strasburgu.
1: No oczywiście, ale jak pani zdaniem zareaguje prezydent, pani posłanko?
0: W milionach euro. I teraz ten fundament wraca na swoje miejsce. Znaczy to jest naprawdę piękna klamra po latach walki.
1: Ja pytam o tą reakcję prezydenta, dlatego że Karol Nawrocki już zapowiadał jeszcze bodajże w kampanii wyborczej, że będzie blokował kariery sędziów, którzy protestowali przeciwko neo-KRS, bo jego zdaniem angażowali się w działalność polityczną.
0: To będzie absolutnie antyobywatelskie działanie. Panie redaktorze, dzisiaj priorytetem jest po pierwsze obsadzenie wakatów. Obsadzenie tych wakatów w procedurze, która jest zgodna z konstytucją, z europejskimi standardami. Wczoraj nowa, prawidłowo wybrana zgodnie z konstytucją Krajowa Rada Sądownictwa właśnie to w swojej deklaracji programowej zapowiedziała. Powiedziała, że po pierwsze zajmie się 150 tymi starszymi sędziami, których neo-KRS wypchnęła w stan spoczynku właśnie za bycie wiernym polskiej konstytucji czy europejskim traktatom. Będzie chciała ich przywrócić do orzekania, a następnie obsadzić ponad 1000 wakatów sędziami, którzy zostaną wybrani w prawidłowo przeprowadzonej procedurze zgodnie z konstytucją.
1: Tylko pani
0: zapowiedzi, że prezydent nie będzie przyjmował tych nominacji, to jest działanie przeciwko Polakom, przeciwko sprawności wymiaru sprawiedliwości, absurdalne działanie. Ale nie znajdujące w ogóle podstaw w literze prawa.
1: Ale to, w jakiej skomplikowanej sytuacji jesteśmy, pokazuje w ogóle samo zwołanie tej nowej KRS. No bo wie pani doskonale, że zwoła ją pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędzia Kapiński, którego sędzia Zawistowski nie uznaje za sędziego, mówi o nim neosędzio.
0: Rzeczywiście jesteśmy nie od dziś w bardzo trudnej sytuacji pod względem prawnym, ale tak jak powiedziałam, podejmujemy kroki, które przybliżają nas do odbudowy praworządności w Polsce. I to, że mamy dzisiaj wybraną i funkcjonującą prawidłowo, zgodnie z konstytucją Krajową Radę Sądownictwa, jest absolutnie takim krokiem. Proszę zwrócić uwagę na to, że ci sędziowie zostali wybrani zgodnie z polską konstytucją przez środowisko sędziowskie. Na ich wybór
1: nie przez środowisko sędziowskie, tylko przez parlamentarzystów, pamięta pani.
0: Panie redaktorze, ale to był formalny wybór. Przecież pan to chyba zdaje sobie...
1: Oczywiście, że tak. Tego, oczywiście, że tak, ale formalnie rękę za tym podnieśli posłowie, nie sędziowie.
0: Ale w najmniejszym stopniu politycy nie wpływali na to, kto jest na tej liście. Był zerowy wpływ polityków, dokładnie odwrotnie niż to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie to właśnie politycy wpływali, rzeźbili te listy, układali te listy. Sytuacja jest dokładnie odwrotna, zgodna z rekomendacjami i Komisji Weneckiej, zgodna z polską konstytucją, z europejskimi standardami. I dzisiaj możemy mamy cieszyć się tym, że mamy ciało, które jest ukształtowane prawidłowo i które może powoływać, wybierać sędziów, którzy będą następnie służyli polskim obywatelom i obywatelkom.
1: To jeżeli pani tak mówi, pani posłanko, to sędzia Piebiak, który też jest członkiem KRS-u i też jest wskazany przez sędziów, z tego co pani mówi, powinien zostać w tym KRS-ie, czy nie?
0: Panie redaktorze, no to nie jest komfortowa sytuacja, ale dura lex sed lex, po prostu dbając o niezależność, czyli ten najwyższy standard, najważniejszą cechę Krajowej Rady Sądownictwa, po prostu musieliśmy podjąć taką decyzję. Rolą Krajowej Rady Sądownictwa jest nie tylko wybór sędziów, ale przede wszystkim też dbanie i stanie na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości. A to oznacza, że wszelkie ingerencje polityczne przy wyborze tej części sędziowskiej musiały zostać ograniczone i zostały ograniczone. To było bolesne, ale tego wymagały od nas standardy praworządności, standardy niezależności.
1: Jeszcze na koniec chciałem panią zapytać o weto prezydenta w sprawie kryptowalut. Po raz trzeci Karol Nawrocki wetuje tę ustawę i zapowiada czwartą ustawę minister Domański. Będziecie próbować do skutku?
0: Panie redaktorze, będziemy próbować do skutku, dlatego że Polacy po prostu zasługują na ochronę i wysokie standardy tej ochrony. To weto prezydenta jakby już pokazuje jednoznacznie, że prezydent ponad interes obywateli stawia po prostu interes firm kryptowalutowych i dla niego to jest w tym momencie priorytet. Dla mnie jest to dosyć jednoznaczna sytuacja. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkich tych prawicowych polityków i widzimy pana Ziobrę, którego fundacja dostawała pieniądze od spółek powiązanych spółek kryptowalutowych, a następnie za te pieniądze z fundacji uciekał za granicę. Jeżeli weźmiemy kolejnego prawicowego polityka, pana Wittlera, którego fundacja też dostawała pieniądze powiązane z spółkami kryptowalutowymi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że prezydent Nawrocki i jego główne wydarzenie kampanijne było sponsorowane przez firmę kryptowalutową, to naprawdę trudno nie mieć takiego wrażenia, że mamy do czynienia z jakąś taką zorganizowaną grupą, może nawet przestępczą, której celem jest wykorzystywanie instytucji państwowych po to, by chronić swój krąg polityczno-finansowy.
1: Ale pani posłanko, to rozumiem, dalej będzie wyglądało tak, że koalicja będzie przegłosowywała kolejną wersję ustawy o kryptowalutach, a prezydent po raz kolejny będzie ją wetował. I tak, no, do ilu wet mamy dojść?
0: Zaproponowaliśmy najwyższy standard ochrony obywateli, jeżeli chodzi o ten rynek kryptowalut. I widać też, że prezydent, szczerze mówiąc, w obszarze takim merytorycznym akceptuje nasze rozwiązania, bo zaproponował ustawę, która tak naprawdę kropka w kropkę przypomina naszą ustawę. Więc dzisiaj widać po prostu napompowane emocje ze strony pana prezydenta, widać ochronę interesów, które pośrednio doprowadziły go do władzy, a które w dalszym ciągu wpływają na funkcjonowanie polityków prawicy na poziomie finansowym. Nie widać realnego zainteresowania ochroną interesu polskich obywateli. Ta ustawa dawała bardzo konkretne rozwiązania, w tym rozwiązania prewencyjne, czyli takie, które nie doprowadzały, dawałyby możliwość powstrzymania oferty publicznej, nie wprowadzania jej, co chroniłoby po prostu Polaków przed inwestowaniem pieniędzy na niebezpiecznych giełdach. Dzisiaj na skutek działań prezydenta Polacy będą, ci, którzy stracili pieniądze, skazani na postępowania prokuratorskie, następnie sądowe, bardzo trudne do udowodnienia pod względem procesowym, dowodowym. To jest konsekwencja działań prezydenta Nawrockiego, który postawił na ochronę interesów spółek kryptowalutowych, a nie interesów polskich obywateli.
1: Tak mówi Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, gościni rozmowy o 7 w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się.
2: Radio RMF24.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jarosława Bielińskiego, którego zapytam, czy jelita to nasz drugi mózg?
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już w niedzielę po 14:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: RMF FM o godzinie 22. Sprawdzamy najnowsze fakty. To wydanie przygotowała dla Was Anna Bachowska.
1: Makabryczne odkrycie na Podkarpaciu. Niedaleko Rzeszowa znaleziono szczątki 29 płodów. Przeszukiwanie posesji może potrwać do poniedziałku. Kierowców na Lubelszczyźnie prosimy o uwagę. Są utrudnienia na drodze krajowej nr 19. Bośniacy prowadzą z Kanadą 1-0 po pierwszej połowie mundialowego starcia. I o tym w mistrzowskich faktach sportowych. Przekopywanie działki we wsi Lutorysz, niedaleko Rzeszowa, gdzie ukryte zostały w ziemi ludzkie płody i odpady medyczne, może potrwać nawet do poniedziałku. Do tej pory policyjni i technicy odkryli szczątki 29 płodów. W Lutoryżu był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, powiedz, gdzie dokładnie prowadzone są poszukiwania?
2: Koło jednego z domów zbudowanych kilka lat temu przez dewelopera.
3: Wcześniej to było gołe pole.
4: I kupił tutaj jakiś deweloper.
3: Postawił takie domki. O, już parę lat.
2: Usłyszałem od mieszkańców Lutoryżu. Właśnie tu zamieszkała lekarka patomorfolożka, która potem sprzedała nieruchomość. Nowi właściciele domu odkryli w ziemi ludzkie szczątki. Wezwali policję, która metr po metrze przekopuje działkę.
5: Z uwagi na okoliczności sprawy jesteśmy zobligowani do przeszukania całości tej posesji.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. Lekarka pracująca w Zamościu została tam zatrzymana. Jutro może usłyszeć zarzuty znieważenia zwłok i porzucenia odpadów medycznych. Grozi jej do 12 lat więzienia.
6: Istotne informacje dla kierowców.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 19 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Żakowola Poprzeczna, chodzi o odcinek Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, dachował samochód osobowy. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Dwa zawiadomienia do prokuratury skierowała Najwyższa Izba Kontroli po stwierdzeniu nieprawidłowości finansowych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i na Politechnice Lubelskiej. Łączna wartość wydatków poniesionych z naruszeniem zasad zarządzania finansami wyniosła według Izby 16,5 miliona złotych. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Czego dotyczą nieprawidłowości?
7: Chodzi o nieprawidłowości w realizacji projektów informatycznych. Najpoważniejszy wykryty przypadek dotyczył Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia odebrała zintegrowany system informatyczny i zapłaciła za niego 15 milionów 900 tysięcy złotych, mimo że do zakończenia kontroli w październiku zeszłego roku ten system nie został uruchomiony. Wykryto również naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. Z kolei na Politechnice uczelnia odebrała wartą blisko 600 tysięcy złotych aplikację mobilną, która nie spełniała części wymagań funkcjonalnych i wymogów dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. NIK skierowała zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Lublinie. Dotyczą podejrzeń poświadczenia nieprawdy przy odbiorze zamówionych systemów informatycznych.
1: Ukraina i Mołdawia rozpoczną w poniedziałek w Luksemburgu formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Negocjacje rozpoczną się od tak zwanych fundamentów, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją oraz przestrzegania zasad państwa prawa. Ten etap jest otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Przed mistrzowskimi faktami sportowymi jeszcze zaproszenie na poranną publicystykę. Tuż po 8.30 gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Polecamy tę rozmowę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.

0: Zachmurzenie wkracza od zachodu kraju. Już cała Wielkopolska na przykład pokryta chmurami, gdzie niegdzie może padać w ciągu najbliższych minut. Tak już teraz jest na przykład w Szczecinie. W nocy też te opady będą.
1: A ja powiem, że jutro w ciągu dnia temperatura to takie pocieszenie będzie, nie spadnie poniżej 17 stopni w całej Polsce.
0: To jest dobra informacja.
1: Prawda? No właśnie, trochę będzie chmur, trochę będzie deszczu, może słońca więcej na zachodzie.
0: Czyli taki kwiecień w czerwcu.
2: Radio RMF 24.

0: nieustanna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
1: To co, panie ministrze, pan prezydent ma problemy z kryptowalutami? Znaczy jakieś bliskie, za bliskie relacje, bo i ten Rzeszów, i teraz ta impreza prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Nie, to panie redaktorze, mam wrażenie, że to już jest próba naprawdę sięgania prawą ręką za lewe ucho i wiązanie prezydenta poprzez jego wizytę w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem Trumpem, z jakimiś firmami. Zresztą Crypto.com chyba było też sponsorem Ligi Mistrzów, więc to co w związku z tym...
1: No, każdy, Zonda Crypto też było.
2: Panie redaktorze, to każdy, który oglądał Ligę Mistrzów na żywo czy w telewizji jest związany bez przesady.
1: Ale zupełnie poważnie. Dlaczego to jest trzecie weto?
2: No właśnie, bądźmy poważni.
1: Trzecie weto, dlaczego? Tak. Pan premier mówi, jest bardziej uwikłany o prezydencie. Bardziej uwikłany niż myśleliśmy.
2: No dzisiejsze doniesienia Money.pl, czyli branżowego portalu, wskazują, że to raczej pan premier jest uwikłany, bowiem okazuje się, że Zonda Crypto brało udział nie tylko w konsultacjach, co w pisaniu przepisów tej ustawy, ustawy o kryptowalutach. Redaktor Szymon Jadczak to wskazuje.
1: To może wszyscy jesteście uwikłani.
2: Panie redaktorze, to jest dla mnie rzecz niewiarygodna, że pan, chyba Kral on się nazywa, był konsultowany przez Ministerstwo Finansów.
1: Pan Kral też finansował masę prawicowych instytucji.
2: To jest rzecz niebywała, że Donald Tusk próbuje przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Po pierwsze za to, że przez rok nie regulował tego rynku, mimo rozporządzenia MiCA.
1: Nie regulował, tylko prezydent
2: wetował. Nie, cały 24 rok nie robiono nic w tej sprawie. Po drugie, w tym wypadku okazuje się, że pan Kral jest jakimś partnerem Ministerstwa Finansów w regulowaniu. A po trzecie, pan premier przesłał trzeci raz tę samą ustawę.
1: No nie, jest jedna poprawka. Przepraszam, panie ministrze,
2: to czego się spodziewa? Trzeci raz przesyła tą... No to tak możemy grać do końca. I jeszcze, jakby powiedział Jurek Gowsiak, o jeden dzień dłużej niż do końca świata. No, jeżeli nie uwzględni...
1: Do trzech razy sztuka.
2: Jeżeli
1: znaczy,
2: nie uwzględni
1: mówił,
2: poprawek...
1: Przedstawiłem dowody na rosyjskie ślady. Przedstawiłem wszystko.
2: No to jeżeli były rosyjskie ślady, to dlaczego dopuszczał pana Krala z Zonda Krypto do współdecydowania o przepisach tej ustawy? No bez przesady. No, jakie rosyjskie ślady? To Ministerstwo Finansów nie znało tych rosyjskich śladów, że pan Zonda Krypto...
1: To co będzie dalej?
2: Tych regulacji.
1: To znaczy nie będzie tych regulacji w ogóle?
2: Nie, jeżeli uwzględnią poprawki, po pierwsze, albo przegłosują projekt pana prezydenta, który wprost leży na biurku, tylko jest niestety mrożony w zamrażarce u pana Czarzastego, który też ma swoje wschodnie kontakty, nie wiadomo jakie. Prawda?
1: Liczę, czyli nie będzie. Dobrze, przejdźmy do informacji z dzisiejszych New York Times. New York Times informuje, że USA zamierza znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów udostępnianych na to w Europie. Polska o tym wiedziała. Wiedziała o tym kancelaria prezydenta. Do informacji z dzisiejszej New York Times informuje, że USA zamierza znacząco zredukować

0: Polski. I po to staramy się utrzymywać jak najlepsze relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Ale wiedzieliśmy o tym, że są tak... Bo New York Times podaje bardzo szczegółowe informacje. Mówi o tym, że od początku czerwca państwa europejskie, władze państw europejskich o tym wiedziały. Więc pytam się, czy Polska również o tym wiedziała?
0: Ja o tym nie wiedziałem. Do mnie takie informacje nie trafiały. Myślę, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej powinno mieć taką wiedzę. Jeśli miało, to powinno ją przekazać do Kancelarii Prezydenta. Nie przekazało. Nie chcę tutaj oskarżać, bo być może to jest tylko informacja dziennikarska, nie do końca sprawdzona przez odpowiednie służby.
1: Wspomniał pan o tym, że prezydent w czasie tej wizyty będzie zabiegał. To jest oficjalna wizyta, czy prywatna wizyta prezydenta?
0: To jest wizyta robocza, głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. Dojdzie do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście.
1: Ale tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
0: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim
1: ale
0: czasie.
1: Ale z prezydentem, czy z otoczeniem?
0: I z prezydentem, ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie, więc będzie oczywiście cały komponent odpowiednich rozmów. Natomiast głównym przyczynkiem, nie ma co tego ukrywać, głównym przyczynkiem jest udział w uroczystości, jaką są urodziny, 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych i raczej popatrzmy na to jako na pewnego rodzaju wyróżnienie Polski, że akurat polski prezydent jest na urodziny zapraszany i co świadczy o bardzo dobrych relacjach osobistych.
1: No. To oczywiście jest każdy prezydent, gdyby został zaproszony Polski, by pojechał. Ja się pytam
0: chyba nigdy nie był żaden prezydent zaproszony na takie
1: wydarzenie. Ja się raczej pytam o co innego, to czy poza tym komponentem...
0: Tak, będą rozmowy.
1: Będą rozmowy. Tak. I także z prezydentem. Osobne z prezydentem Stanów Zjednoczonych. A jak pan odbiera złośliwości tych, którzy mówią na przykład minister spraw zagranicznych mówi, że ma nadzieję, że prezydent Nawrocki wejdzie przynajmniej do ćwierćfinału.
0: No, ewidentnie piecze jakaś złośliwość wewnętrzna pana Radosława Sikorskiego. Jak wszyscy wiemy, nieczęsto jest, albo w zasadzie w ogóle nie jest gością wewnątrz Białego Domu. Czasami bywa przed, tam jest taki duży trawnik.
1: Odnosi się do tych filmików.
0: Czasami nagrywa tam jakieś śmieszne filmiki.
1: A z Marco Rubio ma relacje.
0: Mówimy o Białym Domu. Widać, że ewidentnie go to boli. Ja zaproponowałem panu ministrowi Sikorskiemu, że mogę, jeżeli coś chce, to mogę mu coś przywieźć z Waszyngtonu, bo akurat będziemy, jeżeli ma jakąś ochotę, jakąś pamiątkę, nie wiem, mały Biały Dom, taki bryloczek. Jestem w stanie naprawdę tutaj wykazać się pewną otwartością na potrzeby pana ministra.
1: Pan też jest złośliwy. Żegnamy się z słuchaczami radia, tą złośliwością, z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Panie ministrze, poza tym bryloczkiem, który chce pan przywieźć, Donald Tusk pytany o tą wizytę, czego się po niej spodziewa? Odpowiedział: niczego. Co przywiezie prezydent?
0: Panie redaktorze, będziemy oczywiście rozmawiać o sprawach zasadniczych, o polityce bezpieczeństwa, o współpracy dwustronnej, współpracy energetycznej, wszystko to, co jest ważne z perspektywy państwa polskiego. Jeżeli Donald Tusk uważa, że wizyty zagraniczne nic nie przynoszą, to najpewniej patrzy przez swój własny pryzmat podróżowania i jeżdżenia nie wiadomo po co. No, miał go nikt nie ograć w Unii Europejskiej. Ostatnio się okazało, że na 30 ambasadorów unijnych, których Unia Europejska wysyła na świat, nie ma ani jednego Polaka. Znaczy, tak właśnie Donald Tusk prowadzi politykę w ramach Unii Europejskiej, że jadą wszyscy. No pewnie tam już, no to, że Niemcy, to wiadomo, Donald Tusk pewnie patrzy na to z uśmiechem, ale jadą Francuzi, Włosi, Holendrzy, Belgowie, nie ma żadnego Polaka.
1: Wspomniał pan o tych spotkaniach, które odbędzie pan prezydent, różnych politycznych. Kiedy je poznamy szczegółowo? Kiedy będziemy wiedzieć, z kim prezydent i kiedy w Stanach Zjednoczonych się spotka? Poza Polonią, bo te informacje już podawaliśmy w Faktach.
0: Nawet. Tak, z Polonią, ale to z Polonią się spotka następnego dnia na Florydzie. Natomiast i w niedzielę, i w poniedziałek dojdzie do odpowiednich spotkań, więc myślę, że w odpowiednim czasie. My też nie chcemy zalewać tutaj opinii publicznej.
1: Spotkanie w cztery oczy z Donaldem Trumpem będzie, jest przewidziane.
0: W poniedziałek są przewidziane spotkania i na Kapitolu i są przewidziane także i w niedzielę spotkania, jeśli chodzi o relacje z panem prezydentem.
1: Cztery oczy.
0: Tak.
1: A co z państwem? Jakiś mundialowy mecz? Pan prezydent się wybiera na mecz jakiś? Mamy mundial w Stanach Zjednoczonych.
0: No tak, no ale niestety nasza reprezentacja się nie dostała. Pan prezydent, w przeciwieństwie do Donalda Tuska, kibicuje tylko jednej reprezentacji.
1: Tusk też tylko jednej. To już jest złośliwość.
0: Pytanie, której? Natomiast rzeczywiście pan prezydent reprezentuje Polskę i kibicuje Polsce. W związku z tym, jak Polski nie ma, no to pan prezydent nie jedzie na mundial.
1: Marian Piłka mówił, że jest bardzo proste takie dla prawicowego wyborcy.

0: kibice, jak głosować. Najpierw na Słowian, najpierw na katolików i Słowian, później na katolików, przepraszam, na chrześcijan i Słowian, a na końcu byle nie na Niemców. To pan prezydent wie, na kogo może kibicować.
1: No, myślę, że pan prezydent ma swoje jakieś typy co do tego, kto miałby wygrać mundial, ale mamy wszyscy biało-czerwone serce, chcemy, żeby to Polacy wygrywali. Skoro się nie dostanie, ja myślę, że nie będziemy. Z całą sympatią do króla Szwedów, króla Szwecji, który był niedawno w Polsce, no to akurat Szwedom ja nie będę kibicował, bo już nas wyeliminowali, no trudno im dzisiaj kibicować.
0: No i jeszcze potop szwedzki, pan ma naprawdę dobrą
1: pamięć. Nie, to historia historią, choć wiadomo, nakradli strasznie dużo i do tej pory częściowo nie oddali, no ale tutaj ta zadra z ostatniej porażki we mnie jeszcze tkwi, więc ja sobie pozwolę. Ja kibicowałbym Włochom, no ale Włosi też niestety się nie dostali.
0: No to się prawdziwie pewnie. Żołnierze amerykańscy, czy już wiemy, ilu tych żołnierzy będzie w Polsce? Bo wiemy, że ma być 5000, ale wciąż chyba, nie wiemy chyba, że nie, pan wie.
1: Dodatkowych 5000.
0: Czyli tak, 11 plus 5.
1: Między innymi o tym będziemy rozmawiać w Waszyngtonie.
0: Czyli
1: o tym
0: nie wiemy jeszcze.
1: O tym będzie rozmawiał pan prezydent Karol Nawrocki w Waszyngtonie w niedzielę i w poniedziałek. Jeszcze raz panu powtórzę, panie redaktorze. W Pentagonie trwają dzisiaj prace nad całą strategią obecności. To, co wiemy, to to, że mamy dzisiaj 10 tysięcy, choć ta jedna część jest nierotowana.
0: 4 tysiące, tak.
1: I dodatkowych 5 tysięcy. Więc jakby potencjał do tego, żeby, było 15-16 tysięcy, no 15 jest bardzo duży. Natomiast finalne decyzje jeszcze przed nami. Wiemy, że na pewno będzie ich więcej niż do tej pory.
0: Ja pamiętam, jak pan ze mną rozmawiał i pan mówił, że wtedy miał pan taką, powiedział, minimalistyczną koncepcję, tak, że to jednak będzie 11 tysięcy. Coś się zmieniło od tego momentu?
1: Jest, to cały czas utrzymuję, że to jest minimum minimorum, 11 tysięcy, natomiast my będziemy walczyć i dobrze by było, gdyby choć trochę Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamiast obśmiewać, zamiast żartować...
0: Ale on się zgłosił do tej walki, zaproponował nawet stałą obecność. Bardzo mocna deklaracja.
1: Panie redaktorze, stała obecność jest postulatem Polski od dziesięcioleci w zasadzie, więc jeżeli pan mówi, że nagle sobie minister obrony narodowej przypomniał, to mam wrażenie, że to trochę...
0: mocną deklarację.
1: Jakby rozumiem, że chce się tutaj podpiąć pod te dyskusje i dobre relacje. Rzeczywiście wykonawczo na pewno będzie to robił MON. Czy decyzje zapadną na poziomie Białego Domu, czyli rozmowa prezydentów, a później pan Kosiniak-Kamysz będzie musiał to wykonać. Tak. Więc zakładam, że rzeczywiście rola MON-u jest tutaj niebagatelna.
0: Tylko, że słyszymy z Pentagonu, to znaczy media amerykańskie słyszą, że tam jest chaos. To znaczy, że zapadła decyzja na poziomie prezydenta Trumpa, on wysłał tweeta,
1: tylko nie ma
0: konkretnych decyzji.
1: To, że się chaos wkrada w administrację różnych państw, także i amerykańską, jest stałą polityki. W polskiej polityce też bywa obserwowany chaos. Mam wrażenie, że od grudnia 2023 to jest permanentny stan polskiej polityki rządowej.
0: A teraz mówimy o amerykańskiej, tak uczciwie rzecz biorąc.
1: No, raczej się nie uczą od polskiego rządu, natomiast w polskim rządzie też jest ciągły chaos. No i co mam z tym zrobić? No, chciałbym, żeby nie było tego chaosu.
0: Amerykańscy żołnierze z Niemiec mogą być skierowani do Polski, pana zdaniem? Znaczy, to jest też element, który leży na stole?
1: Tak, leży. Oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli te wojska miałyby być wycofywane z Niemiec i miałyby i tak trafiać gdzieś tam do Ohio czy Kentucky, to oczywiście lepiej, żeby trafiły do Polski. Ja się tutaj nie zgadzam z panem premierem, który mówi, że on nie chce w żaden sposób podpaść Niemcom i nie będzie podbierał Niemcom.
0: Jasno powiedział, że jak mają być wycofani, to potem
1: nie,
0: to
1: nie powiedział wprost, że nie jest zainteresowany tym, żeby podbierać Niemcom, a ja szczerze mówiąc jestem zainteresowany tym, żeby w Polsce było ich najwięcej. Dziwię się panu premierowi, że znów ta perspektywa niepolska czasami jest u niego dominantna.
0: Panie ministrze, tylko pan oczywiście ma świadomość tego, że zaplecze wszystkich wojsk, także tych, które są w Polsce, jest w Niemczech. Tam jest stała obecność, tam są szpitale, tam jest bardzo istotna infrastruktura, której w Polsce nie ma.
1: To trzeba z tym stworzyć.
0: No, ale to zajmuje czas.
1: No dobrze, no to im wcześniej zaczniemy, tym szybciej będziemy gotowi.
0: Jak spotkanie z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kirillem Budanowem, co ono przyniosło? Bo mam takie wrażenie, że i pan się spotkał, i wiceminister spraw zagranicznych się spotkał, i szef BBN-u się spotkał, tylko nie widać jakichś efektów tych spotkań.
1: Panie redaktorze, tak, doszło do spotkania. To było twarde spotkanie. Ja ze swojej strony wyrażałem, myślę, że tą emocję, która ma większość Polaków, w sensie oburzenia, gniewu i gigantycznego niezadowolenia z tego, jak postępują Ukraińcy. I tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
0: Ale Kirill Budanow mógł odpowiedzieć, jak obserwujemy nasze sondaże, to ogromna większość Ukraińców, mniej więcej tyle, ile Polaków wyraża zaniepokojenie, to Ukraińców wyraża zachwyt.
1: Ale te sondaże pokazują coś innego. Czy Ukraińcy źle zareagowali? Nie chcę ich tutaj w żaden sposób tłumaczyć, natomiast rozumiem, że źle zareagowali na taką ultimatywną politykę, a nie na samą dyskusję o UPA, bo na wschodzie Ukrainy, w centralnej Ukrainie, jak pan doskonale wie...
0: Tylko to się już powoli zmienia.
1: To się niestety zmienia na niekorzyść i dlatego trzeba było mocno uderzyć i dlatego trzeba było zażądać i wyrazić to oczekiwanie odwrotu.
0: Czy to coś przyniosło?
1: Piłka jest po stronie ukraińskiej, to też przekazałem panu ministrowi Budanowowi.
0: A ile mają czasu?
1: To strona ukraińska rozpoczęła ten konflikt. My zareagowaliśmy twardo, pan prezydent zareagował. Gdyby nie prezydent, to pewnie rząd przymknąłby oczy, bo się nawet nie chcieli spotykać z Budanowem, nie chcieli w ogóle rozmawiać, ale nie dlatego, panie redaktorze, że byli obrażeni, tylko dlatego, że był długi weekend, więc wiem, że jeden z ważnych ministrów odpowiedzialnych za ważny resort spraw międzynarodowych akurat miał ważniejsze rzeczy niż rozmawianie.
0: Jakie?
1: Proszę go zapytać, jak go pan zaprosi.
0: No, ale ja nie wiem, który to, tak, skąd mam wiedzieć, który?
1: Myślę, że nasi słuchacze już wiedzą. Pan redaktor pewnie też wie, tylko się zgrywa. Jak
0: nie, ja się po prostu pytam, żeby pan podał to nazwisko.
1: W każdym razie twarde oczekiwanie wobec Ukraińców i tutaj pan prezydent się nie cofnie do czasu, kiedy nie zobaczymy jako Polacy, że jednak Ukraińcy biorą pod uwagę polską
0: wrażliwość. Ale ci co mieliby zrobić? Znaczy, bo bardzo trudno sobie wyobrazić, biorąc
1: zmienić
0: pod uwagę
1: nazwę,
0: specyfikę.
1: No, ale... Zmienić nazwę.
0: Na jaką?
1: To w krótkiej perspektywie, w dłuższej perspektywie my jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami procesów gloryfikacji morderców. Nie możemy pozwolić na to, aby w sąsiednim państwie, jeszcze takim, które ma ambicje do bycia częścią Unii Europejskiej, gloryfikowano ludzi, którzy mordowali kobiety i dzieci.
0: Bohaterów walki z Sowietami? Taka nazwa by nas zadowoliła?
1: I ten kontekst antysowiecki ukraińskiej walki powstańczej, tylko nie akurat UPA czy OUN, bo to są nacjonaliści, którzy byli wiedzeni...
0: Ale też walczyli z Sowietami
1: ideologią.
0: Do lat 60.
1: Jeżeli są jakieś jednostki, jeżeli są jakieś działania w ramach ukraińskiej walki narodowo-wyzwoleńczej antysowieckiej, no to trudno, żebym ja to krytykował. Myśmy też walczyli z Sowietami. Natomiast OUN, UPA niestety wiedzione było integralnym nacjonalizmem, szowinizmem bazującym na ideologii Donsowa, która z kolei, cała ta ideologia była bliźniaczo podobna do niemieckiego nazizmu. No nie da się odciąć zupełnie
0: walki
1: z Sowietami od tematu ukraińskiego szowinizmu.
0: No tak, ale rozumiem, że to byłby krok w dobrym kierunku, gdyby jakoś...
1: Z całą pewnością, gdyby zniknęły nazwy pod tytułem OUN, UPA i nazwiska tych zbrodniarzy, to na pewno byłby to krok w dobrym kierunku.
0: I wtedy prezydent może rozważyć, czy odbierać, czy nie odbierać...
1: Prezydent rozpoczął tę procedurę, ta procedura się toczy, w każdej chwili może podjąć tę decyzję, może ją podjąć jutro, pojutrze, może za tydzień, może za miesiąc, w zależności od tego, jak strona ukraińska zareaguje. Jeśli nie zareaguje w żaden sposób, to oczywiście ta decyzja zapadnie. Tak?
0: Bardzo proszę, pytania od naszych słuchaczy, panie ministrze, dwa pytania, a pan tutaj miesza od razu, jedno i drugie.
1: Fantastycznie. Dobrze, pierwsze z góry, bo to pewnie pan redaktor
0: specjalnie naprawdę pan sądzi, że ja mam czas, żeby układać pytania w odpowiedni. Jeszcze tam ciężarki wrzucamy, żeby te cięższe były.
1: Bardzo... No nie, to jest jednak pani Ewelina z Wrocławia, a nie pan Tomasz z Warszawy.
0: Nie, zdecydowanie nie, bardzo proszę.
1: Dlaczego prezydent w swoich wypowiedziach ciągle mówi ja prezydent? Wszyscy wiemy, że jest prezydentem. Nie słyszałem, że mówił ja prezydent, natomiast mówi pani Ewelino, że coś prezydent Rzeczypospolitej jako organ państwa polskiego, jako instytucja państwa polskiego, jako głowa państwa, rzeczywiście, kiedy odwołuje się do decyzji natury prawnej, politycznej, mówi, że podjął taką decyzję prezydent Rzeczypospolitej, a nie ja, Karol Nawrocki, prawda? Bo no, w sensie prawnym ma to duże znaczenie. To jest kwestia retoryki.
0: Językowego. Tak, bardzo proszę, drugie pytanie.
1: Myślę, że to znacząco nie zmienia podejścia Polaków do swojej głowy państwa.
0: A i drugie pytanie.
1: Malborka, pan Krzysztof. A byłem ostatnio, przejeżdżałem koło Malborka.
0: Piękne miasto.
1: Tak, piękne. Co pan sądzi o tym, że Sejm nie uchylił Sławomirowi Mentzenowi immunitetu? Czy politycy są bezkarni? Szczerze mówiąc, nie jestem już w Sejmie, więc nie śledzę tych spraw. Rozumiem, że sprawa dotyczyła odpalenia tylko tyle racy, prawda? Więc sprawa jest niedaleko idąca, jeśli chodzi o szkodliwość. No, po to jest immunitet, żeby też władza polityczna, aktualnie sprawująca władzę, czyli rząd i podległe mu służby, nie mogły zastraszać, wpływać na polityków.
0: Czyli to dobrze, że mu nie odebrano?
1: Nie znam szczegółów szczegółów, w sensie dowodowych, co tam się dokładnie wydarzyło, wydaje mi się, że do pewnego momentu, na pewnym etapie rzeczywiście politycy, a zwłaszcza politycy opozycji, powinni mieć możliwość jednak funkcjonowania, bo w przeciwnym razie się okaże za chwilkę tak, że pan Żurek, gdyby nie było immunitetu, to za chwilkę wszyscy byliby albo w aresztach, albo zatrzymywani na 48 godzin i polska demokracja pod rządami takich ideologów, trochę powiedziałbym politycznych, niezrównoważonych działaczy, jak pan Żurek, no za chwilkę nie mogłoby funkcjonować. Panie, więc ten immunitet chroni polską demokrację.
0: A jak się panu podoba, skoro jesteśmy przy posłach, propozycja Janusza Kowalskiego, żeby sprawdzać pochodzenie etniczne pracowników urzędów i ministerstw w Polsce, żeby sprawdzać, czy polskie ministerstwa nie zostały zukrainizowane, jak on powiedział.
1: Nie, to nie słyszałem takiej propozycji, żeby sprawdzać pochodzenie etniczne, natomiast moim zdaniem tu zwłaszcza wyborcy powinni weryfikować w procesie wyborczym poglądy, czy ktoś reprezentuje interes Polski.
0: Ja nie mówię o wiceministrach. On zaproponował, żeby sprawdzić, czy w polskich ministerstwach i urzędach pracują Ukraińcy, czy nie, bo polskie urzędy powinny być dla Polaków.
1: Zdecydowanie polskie urzędy i polska polityka powinna być dla tych ludzi, którzy reprezentują polski interes. Jeżeli ktoś reprezentuje interes obcego państwa, to nie może funkcjonować w polskich realiach politycznych, bo po prostu...
0: Ale ucieka pan od odpowiedzi.
1: Odpowiadam panu.
0: To jest konkretna propozycja Janusza Kowalskiego.
1: Uważam, że etniczność jako taka nie jest tutaj warunkiem sine qua non. Warunkiem jest to, jakie reprezentuje interesy. Jeżeli ktoś jest obywatelem innego państwa, reprezentuje interesy innego państwa, myśli w kategoriach innego państwa, to przede wszystkim wyborcy, ale też i prawo powinno to regulować.
0: Ale polskie urzędy i polskie ministerstwa powinny być tylko dla Polaków, bo to jest wprost przekaz Janusza Kowalskiego.
1: Jeszcze raz panu powtarzam. Polski, dla polskiego obywatela i dla polskiego i reprezentującego polski interes. Wszystko się sprowadza tutaj do dyskusji o panu Szeptyckim. No to trzeba powiedzieć
0: wprost. Czy to jest zupełnie inna wypowiedź pana Janusza Kowalskiego i nie o Szeptyckim.
1: Ja się do niej odnoszę, do wypowiedzi pana Szeptyckiego. Uważam ją za skandaliczną.
0: A to już wiemy, ale ja się pytam, a Janusza Kowalskiego nie uważa pan za skandaliczną wypowiedź?
1: Sprawdzanie etniczności, w tym sensie kto, jakiego jest pochodzenia, jakiej ma krwi, to uważam, że takie rzeczy są niedopuszczalne. Natomiast to, kogo reprezentuje, co ma w głowie, w tym sensie jak myśli, czy myśli po polsku, czy po niemiecku na przykład, to powinno być weryfikowane.
0: To jest przypadek migracyjny.
1: W związku z tym też w dzisiejszym rządzie rzeczywiście, gdyby ta moja zasada została wprowadzona, to duża część rządu Donalda Tuska z samym Donaldem Tuskiem na czele pewnie musiałaby weryfikować swoje
0: poglądy. Pewnie nie byłoby tego rządu, bo pan by chciał, żeby był inny, to rozumiemy.
1: Ja bym chciał, żeby był rząd, który reprezentuje interesy Polski.
0: Ale wróćmy jeszcze do paktu migracyjnego. Jak zostanę prezydentem, to jednostronnie wypowiem pakt migracyjny, bo dla mnie bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Pamięta pan te słowa Karola Nawrockiego?
1: Tak.
0: Nie wypowiedział.
1: Nie, panie redaktorze, pakt migracyjny oczywiście jest częścią porządku prawnego Unii Europejskiej.
0: No to po co prezydent to zapowiadał?
1: I należy to wypowiedzieć. Natomiast bez większości parlamentarnej, rządowej, będzie to bardzo trudne do zrealizowania.
0: Panie ministrze, to pan prezydent, jak kandydował w wyborach, to nie wiedział, jaka jest większość parlamentarna?
1: Wiedział, oczywiście.
0: No to po co to obiecywał?
1: I myślę, że ma cały czas większość Polaków już dzisiaj przekonanie, że ta większość parlamentarna prędzej niż później się zmieni.
0: Ale pan
1: i z
0: prezydent...
1: takim rządem już propolsko nastawionym będzie to możliwe.
0: Ale Karol Nawrocki nie powiedział, jak zostanę prezydentem i zmieni się rząd, tylko powiedział, jak zostanę prezydentem, to zrobię. Czyli, jakby to powiedzieć... oszczędnie dysponował faktami w tej sprawie.
1: Myślę, że może być pan spokojny, bo rozumiem, że pan też jest zwolennikiem tego, aby pakt migracyjny...
0: Nie, ale to nie ma znaczenia, jakie jest moje stanowisko.
1: Bo myślę, że to nie jest dobre rozwiązanie, żeby Polska otrzymywała niechcianych,
0: ale w Polsce
1: nielegalnych
0: mechanizmu
1: migrantów.
0: Relokacji nie ma. Był w podpisanym przez PiS ustanowieniu, a w tej chwili nie ma już relokacji. Jest obowiązek solidarności.
1: Polska jest wyłączona tylko w tym roku. W przyszłym roku już będzie znowu komisja, czyli rozumiem, że pan
0: z
1: się cieszy z tego, czy zgadza się pan z tym, żeby to komisja decydowała o tym. Ja
0: Panie
1: uważam, że to raczej my powinniśmy decydować.
0: Polska jest zwolniona teraz z obowiązku solidarności, ale obowiązek relokacji obowiązkowej został wyłączony w 2025 roku.
1: A pamięta
0: roku.
1: Pan, jaka jest zasada wprowadzona? Zamiast relokacji jest relokuj albo płać.
0: Czyli, czyli solidarność, jest inna reguła.
1: Nie, czyli albo trzeba wziąć...
0: Polska też jest zwolniona.
1: Nie, jest zwolniona tylko w tym roku decyzją komisji, bo akurat dzisiaj tak zdecydowano. Za rok można zdecydować inaczej.
0: Dobrze.
1: Natomiast albo płacisz, czy albo pan redaktor zapłaci, albo weźmie migranta.
0: Ale w tym roku nie płacimy, możemy też spokojnie udowadniać przez lata
1: nie broni tego rozwiązania.
0: Mamy,
1: to nie jest naprawdę dobre rozwiązanie.
0: Ale solidarność jest dobra także dla nas. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, prezydenta, naszym gościem.
1: Do
0: dziękuję za rozmowę.
2: Radio RMF24.

0: za oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Godzina 23 na zegarach, czas wieczornych kąpieli. Nie wszędzie posłuchajcie faktów. Właśnie teraz przedstawi je Anna Wachowska.
1: Awaria w Gdańsku. Część mieszkańców bez ciepłej wody w kranach. Przyleciały polskie husarze. Pierwsze samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte na wyposażenie polskich sił powietrznych. W Toronto kończy się mundialowy mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Wynik 1-1. Bez ciepłej wody w kranach jest część mieszkańców śródmieścia Gdańska. Powodem jest awaria ciepłociągu i rozszczelnienie sieci. Dostawy ciepłej wody zostaną przywrócone w najbliższych godzinach. Porozumienie ramowe Teheranu i Waszyngtonu jeszcze nie zostało podpisane. Możliwe są zmiany, oświadczył wieczorem irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. Jak informuje agencja Reutera, częścią tej umowy jest otwarcie cieśniny Ormuz, kluczowej dla transportu ropy. Araghchi podkreślił, że zarządzanie tą cieśniną nie wróci do stanu sprzed wojny, a bezpieczny przejazd statków będzie zapewniał Iran. Wrogowie, tacy jak Izrael, są przeciwni porozumieniu między Iranem a USA, powiedział szef irańskiego MSZ-u. Dziś w bazie w Łasku pierwsze samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte na wyposażenie polskich sił powietrznych. Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownik pilot Krzysztof Duda, podkreśla, że stworzono dom dla polskich husarzy, a zmiany obejmują zarówno infrastrukturę bazy, personel oraz system szkoleń.
2: Pierwsze miejsce to są Stany Zjednoczone i to wynika z umowy, którą podpisaliśmy pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a rządem Rzeczypospolitej Polskiej i tam jest określona ilość personelu, która przejdzie szkolenie na ten typ i to są nie tylko lotnicy, ale również obsługa techniczna, ale również logistycy, ludzie, którzy pracują z systemami teleinformatycznymi, szeroki zasób ludzki, który takie szkolenie przechodzi. No i drugi element tego szkolenia to jest szkolenie w Polsce. My tutaj budujemy w bazie w Łasku takie centrum kształcenia i to centrum kształcenia będzie dla całego systemu uzbrojenia F-35 i tutaj będziemy kształcić kadry, które również docelowo będą obejmowały stanowiska w Świdwinie, w 21. bazie.
1: Rano dwa samoloty wielozadaniowe piątej generacji wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, by powrócić do Łasku na ceremonię. A tak moment, gdy myśliwce F-35 pojawiły się w Warszawie, relacjonował nasz reporter Michał Radkowski wraz ze studentami Karoliną i Kubą.
3: O, to jest chyba ten moment. Mamy cztery, są ze mną Karolina i Kuba. Słuchajcie, stało!
4: Bardzo to głośne było, tak. Nie spodziewałam się, że aż tak głośne one będą.
5: Zdecydowanie serce głośniej zabiło mocniej, to na pewno.
4: No ciekawe dosyć przeżycie. W sumie człowiek się nie spodziewa, że w piątek idąc gdzieś po prostu do pracy czy tam na uczelnię, zobaczy nagle cztery wojskowe samoloty w sercu Warszawy.
5: Bardzo głośno, na pewno.
3: Bardzo głośno, nic w zasadzie nie bylibyśmy w stanie powiedzieć.
1: Można zobaczyć. Na rmf24.pl prezentujemy uroczysty przelot F-35 nad Polską.
6: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Na stadionie w Toronto wynikiem 1-1 zakończył się mundialowy mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Mistrzostwa, jak mówią reporterowi RMF FM, mieszkańcy Krakowa, bez udziału biało-czerwonych ogląda się zupełnie inaczej.
7: Kiedy jest polska reprezentacja, to całkowicie inaczej się przeżywa te mistrzostwa, nie? Gdy Polaków nie ma, no to wiadomo, że te emocje troszkę opadają, nie?
8: Mam wrażenie, że wcześniej no to jednak był ten hype na to, reklamy, akcje marketingowe w sklepach różnych produktów, czy nawet właśnie jakiś utwór wokół mistrzostw w ogóle, które powstawały. No jestem w takim lekkim szoku, że faktycznie to się tak odbywa.
9: Cicho, bardzo cicho.
8: I myślę, że nasza reprezentacja, gdyby grała, to na pewno miałby to odbiór większy, ale też nie taki jak do tej pory.
10: Trochę tak inaczej się ogląda mistrzostwa, gdy nie ma biało-czerwonych?
11: Inaczej. Mniej gdzieś tam emocji jest i w ogóle. Chociaż mam swoje drużyny, którym kibicuję, więc zobaczymy.
10: To proszę powiedzieć komu?
11: Hiszpania. No i takie, co mniej szanse mają, to na pewno też Meksyk. Czechy, ale też przegrały, więc słabo. No nie, ogólnie Hiszpania.
1: Usłyszał krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny. A my z nowymi faktami wracamy o północy. Będzie o nielicznych strefach kibica w Polsce.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: Maciej Rybak, Marcin Jędryk. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie na antenie RMF FM, zapraszając na Fakty o Północy, które przedstawi Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. 8-letnie dziecko poparzone płonącą benzyną. Od dramatu w zachodniopomorskim rozpoczniemy Fakty o Północy. Potem niedźwiedź zauważony w okolicach Tarnowa, jest apel wójta jednej z gmin. Przed mundialowym meczem USA-Paragwaj amerykański prezydent wykonał ważny telefon. Posłuchajcie, do kogo zadzwonił. Dramat w zachodniopomorskim. 8-letnie dziecko z rozległymi poparzeniami trafiło do szpitala w Szczecinie. Według wstępnych ustaleń w miejscowości Jarogniew w powiecie kołobrzeskim troje dzieci bawiło się kanistrami przy ognisku. W wyniku zapłonu jednego z kanistrów benzyną zostało oblane dziecko. Ma poparzenia 70% powierzchni ciała. Sprawę bada policja. Drugą noc z rzędu w małopolskiej gminie Szerzyny w pobliżu zabudowań widziano niedźwiedzia. Ostrzega w mediach społecznościowych wójt Grzegorz Gottfried i radzi, by w czasie leśnych spacerów zachować ostrożność, nie zostawiać resztek jedzenia i nie zbliżać się do zwierzęcia. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Pokazy sprzętu ratowniczego, nauka pierwszej pomocy i badania dna jeziora. Tak wyglądało wczorajsze popołudnie nad jeziorem Głębokie. Na plaży pojawiło się kilkudziesięciu uczniów. Nasza reporterka sprawdzała, czy wiedzą, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą.
2: Można na przykład uważać w wodzie, nie wypływać za daleko i zawsze być ostrożnym.
3: Ja zazwyczaj też nie idę zbyt daleko, ale moi rodzice mają dwójkę, dlatego pływają daleko. A ja nie idę zbyt głęboko.
4: A lubicie spędzać czas nad wodą na plaży?
3: Tak. Byłam kiedyś na wakacjach i spędzałam tam dużo godzin w wodzie.
5: Bawić się, kąpać.
6: Odpoczywać.
1: Ratownik Julian Siwiński przypomina też najważniejsze zasady dla dorosłych plażowiczów.
7: Żeby nie wchodzić do wody po alkoholu, to jest bardzo ważne. Po alkoholu dużo osób czuje się bardziej pewnie, zaczynają się pojawiać dłuższe dystanse, na które chcą popłynąć. Też pamiętając o szoku termicznym, wchodzimy do wody powoli, schładzamy okolice serca, kark, żeby potem się dopiero zanurzyć. Nie biegamy, nie skaczemy nagrzani.
1: Służby przypominają, że kąpać można się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. W poniedziałek ratownicy pojawią się na szczecińskich kąpieliskach Głębokie, Dąbie i Dziewoklicz.
8: Są i takie fakty.
1: Tylko w 250 mundialowych strefach kibica mogą śledzić rywalizację piłkarzy Polacy. Najmniej, bo jedną taką strefę uruchomiono w Opolskiem. Najwięcej, ponad 80, jest na Mazowszu, informuje reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
9: Tylko 5 miejsc z 83 na Mazowszu jest zlokalizowanych poza Warszawą, a te w stolicy to głównie hotele, puby, bary i restauracje. Ze względu na brak w rozgrywkach reprezentacji Polski na uruchomienie strefy kibica nie zdecydował się m.in. PGE Narodowy. Bary, które już dziś czekają na gości, przedłużają standardowe godziny otwarcia, żeby je dopasować do bardzo późnych godzin meczów. Spotkanie USA z Paragwajem zaczyna się o 3:00. Planujecie oglądać?
10: Nie, no o tej porze to w żadnym wypadku. Bez reprezentacji Polski to ten mundial niekoniecznie mnie interesuje.
9: Myśli pan, że dopiero kiedy już będą te finały, to pan zacznie oglądać?
10: No myślę, że finał to z pewnością, tak. Nawet już wtedy jestem w stanie zarwać noc.
9: Usłyszałam w Warszawie. Lista oficjalnych stref kibica nie jest zamknięta. Nowe miejsca trafiają na listę po dokonaniu wpłaty. Najtańszy pakiet kosztuje 2,5 tysiąca złotych netto.
1: Przed wspomnianym przez Magdę meczem USA-Paragwaj prezydent Donald Trump zadzwonił do amerykańskich piłkarzy. Rozmawiał z nim argentyński selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych Mauricio Pochettino.
11: Hi, Mr. President.
1: Witam, panie prezydencie. Dzwonię tylko, żeby powiedzieć, że jest pan fantastycznym człowiekiem i świetnym trenerem. Chciałem życzyć panu powodzenia. Wiem, jak dobrze są zawodnicy. Myślę, że naprawdę macie duże szanse na awans. Powodzenia drużynie narodowej życzył Donald Trump, który nie pojawi się dziś na meczu z Paragwajem.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Anna Wachowska, zapraszam na Fakty w RMF FM o pierwszej. Piętnastolatek z Koszalina z zarzutem usiłowania zabójstwa. Młotkiem zaatakował 2 lata starszego kolegę. Husarze już oficjalnie w polskim wojsku. F-35 rozpoczęły służbę w siłach powietrznych. David Beckham trafił na hollywoodzką Aleję Gwiazd. I o tym w Faktach o pierwszej w sobotę, 13 czerwca. Piętnastolatek z Koszalina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Chłopak brutalnie zaatakował młotkiem 2 lata starszego kolegę. Napastnik był znany koszalińskim policjantom.
1: Starsza z kobiet miała przekazać piętnastolatkowi młotek, którym ten następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pomimo odniesionych obrażeń na szczęście pokrzywdzonemu udało się uciec z miejsca zdarzenia. 4 osoby zostały zatrzymane niespełna 2 godziny od zgłoszenia. Dzisiaj nieletni został doprowadzony do sądu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Natomiast 40-letnia kobieta usłyszała zarzut pomocnictwa w związku z naruszeniem czynności ciała lub rozstroju zdrowia o charakterze chuligańskim. Za to przestępstwo grozi kobiecie do 2 lat pozbawienia wolności.
0: Przekazała aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Służby zwracają uwagę, że do ataku doszło w miejscu, w którym przebywało bardzo dużo ludzi. Nikt jednak nie ruszył z pomocą. Zepsuta ciężarówka blokuje pas jezdni trasy S8 na Mazowszu. Chodzi o odcinek między węzłami Bemowo i Warszawa Zachód. Z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy, którzy jadą w kierunku Poznania. Polskie husarze oficjalnie już w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Piątek był historycznym dniem, bo do polskich sił powietrznych trafiły pierwsze samoloty F-35. Nowoczesne myśliwce 5. generacji zaprezentowano podczas uroczystości z udziałem prezydenta, ministra obrony oraz przedstawicieli Stanów Zjednoczonych.
2: Panie i panowie, spójrzmy na niebo po państwa lewej stronie, bo właśnie tam są samoloty, które wykonały uroczyste przeloty w ramach powitania z Polską.
3: Na naszych oczach podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku.
4: To jest wielki dzień, to jest cudowny dzień dla Sił Zbrojnych, dla Polski. To jest dzień dumy.
5: Nadajemy Ci imię Husarz.
0: Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który posiada F-35. W Lublinie ruszyły zapisy na zajęcia dla dzieci, które będą spędzać wakacje w mieście. Organizatorzy zapewnili około 800 wydarzeń, informuje Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta.
6: To są tysiące miejsc. Przewidujemy m.in. pływanie na kajaku, pływanie na supie, judo, karate, wspinaczka, minigolf. Będzie można m.in. wyżyć się kreatywnie, malować, będzie można zwiedzać, tworzyć różnego rodzaju ceramikę. Gama różnorodnych zajęć jest bardzo, bardzo duża.
0: Przy zapisach obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.
7: Gwiazda w Faktach RMF FM.
0: David Beckham, pierwszy angielski piłkarz, który zdobył tytuły mistrzowskie w 4 krajach, został uhonorowany gwiazdą w Alei w Hollywood.
8: I must admit,
0: doświadczyłem wielu niesamowitych chwil w swojej karierze, ale być tutaj w Los Angeles i otrzymać gwiazdę na słynnej na całym świecie Alei to naprawdę niesamowite. Zawsze byłem marzycielem, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że taki zaszczyt spotka angielskiego piłkarza z klasy robotniczej, takiego jak ja. David Beckham jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy wszechczasów. W RMF FM zawsze aktualny obraz faktów z kraju i ze świata. O 2:00 nakreśli go Mateusz Bożek, a ja spokojnej nocy Wam życzę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co

0: Zbliża się godzina druga, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od problemów na łódzkim odcinku A1. Niedaleko Kutna zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska, potem Bliski Wschód. Co z cieśniną Ormus i irańskim programem nuklearnym? Szef irańskiej dyplomacji stawia konkretne warunki. Na koniec Mundial. Za godzinę mecz USA-Maroko. Jutro z kolei do gry wchodzi Brazylia. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Dębinie w Łódzkiem, to niedaleko Kutna. Zderzyły się tam dwie ciężarówki. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Suwerenność cieśniny Ormus należy do Iranu i Omanu. Sposób zarządzania cieśniną nie powróci do czasów sprzed wojny. Twardo stawia sprawę szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Dodał, że rozmowy nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi nie zostaną wznowione, dopóki nie będzie tymczasowego porozumienia. Dotyczyć ma wstrzymania walk prowadzonych na kilku frontach Bliskiego Wschodu. Minister zaznaczył, że porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi nie zostało jeszcze podpisane i jego treść może ulec zmianie. Choć jednocześnie twierdzi, że porozumienie jeszcze nigdy nie było tak bliskie. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 15-latek z Koszalina. Chłopak skatował młotkiem swojego 17-letniego znajomego. Zarzuty postawił mu sąd rodzinny. Szczegóły tej szokującej sprawy zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Nastolatek przebywał na jednej z ulic Koszalina w towarzystwie swojej matki, siostry oraz znajomej. W pewnym momencie w pobliżu przechodził znajomy chłopaka. Matka dała synowi młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył w głowę 17-latka. Napadnięty uciekł, zdążył jeszcze powiadomić rodzinę, a następnie stracił przytomność. W ciężkim stanie z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Po niedługim czasie policjanci ustalili napastnika i mieszkanie, w którym się ukrywał. Weszli do lokalu siłowo i chłopak i przebywające z nim kobiety stawiały czynny opór. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 15-latek zaatakował znajomego. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był dobrze znany koszalińskim policjantom. Miał trafić do ośrodka wychowawczego, ale się ukrywał. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami. Ugodził chociażby nożem swego psa. Miał także na koncie picie alkoholu i unikanie szkoły.
0: Boeing, amerykański gigant lotniczy, zaprezentował w Berlinie nową wersję bezzałogowego samolotu bojowego. To Ghostbat. Maszynę na targach lotniczych ILA w stolicy Niemiec oglądał reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: To najnowsza wersja systemu określanego jako lojalny skrzydłowy. Bezzałogowe samoloty są kompatybilne z myśliwcami takimi jak F-16 czy F-35, a pilot załogowej maszyny może kierować ich działaniami. Chodzi o uzupełnienie możliwości samolotu załogowego. Ponieważ na pokładzie nie ma pilota, można rozłożyć ryzyko działań bojowych, utrudnić przeciwnikowi wybór celu i jednocześnie zwiększyć zasięg obserwacji dzięki dodatkowym sensorom. Mówił mi Glenn Ferguson z Boeinga. Takie maszyny latają obecnie w Australii, ale wkrótce mogą trafić także do Europy. Zainteresowanie ich zakupem wyrażają m.in. Niemcy. Z Berlina Michał Krasoń.
0: Na stadionie Sandecji w Nowym Sączu dziś się rusza ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzi piłkarze z całej Polski będą wspólnie rywalizować na boisku. Ale przede wszystkim łapać sportowe emocje, nawiązywać przyjaźnie i świetnie się bawić.
3: Zaczyna się to wszystko od wspólnej rozgrzewki, następnie gramy mecze, ale nie ma tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ostatniego. Oczywiście staramy się liczyć gole, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie ma takiej